0: żyć coraz lepszą wersją siebie. Jak to jest, że my mamy tyle wiary w siebie.
1: Anastazja,
2: Anastazja,
1: Anastazja,
2: Anastazja,
1: Anastazja,
2: Anastazja,
1: Anastazja,
2: Anastazja.

0: Podpórka, rádio i podcast.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Jak Gulliver odwiedziłem znów zielone płuca Polski. Bebechy przewierciły smak kołyki, już mam dość. Zostało nas pięciu, bo tak wypadło na kości. A znajomości pękają, kiedy za mało jest torcik. Miam.

Rádio i podcast. Gramy!

otwieram oczy, spoglądam przez okno. Wszyscy w pośpiechu. Każdy musi coś zrobić, pozwolić sobie nie mogą na chwilę oddechu. Zero odpoczynku, w świecie pełnym wysiłku. Pragną usiąść na tyłku, zamiast trząść nim do rytmu. Dzieci dorosłeją za szybko.

Mocy, trzymasz się jak muzykę. Mógłbym robić tak przez całe życie. Zróbcie sobie przerwę, chociaż na chwilkę. Tylko raz składam te propozycje. Nie musisz umieć tańczyć, po prostu się baw, bo inaczej zmarnujesz, no bo obowiązki cały swój czas.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Biorę buty na drogę, buty do biegania, bo pobiegać lubię. Kilka rzeczy związanych ze sportem, piłkę, dresik, bluzę. Wielkie słabości zostawiam, resztki imprez puszczam z lewej. Szklanki, butelki, kieliszki, no dobra, kieliszek. Wezmę jeden, trochę litrów, by mieć co pisać, gdy samotność doskwiera. Trochę

kufi pól i budzik. Plus chęci do pracy i kalkulator, żeby pensji nie stracić. Przystojniacy z barów mlecznych, koledzy panów grzecznych, żadni piękni kozacy. Biorę słuchawki i dźwięki, to znaczy te dźwięki, co graje Dilla. Gra Q-tip i graje chwila, daje dyla. Po to, żeby kiedyś móc wrócić.

0: eye contact. Talk to me. Realize that it's real to me.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.
2: Wiele osób się zastanawia, jakie to uczucie? Młody jesz w odpowiedzi. Jakie to uczucie? Jesz, jakie to uczucie?

dookoła świat ciągle pędzi oprócz mnie i wyciąga tylko więcej, a ja tylko gdzieś się kręcę, tylko gdzieś się kręcę, między gatunkami kręcę się, ciągle gdzieś się kręcę. Dookoła świat ciągle pędzi oprócz mnie i wyciąga tylko więcej, a ja tylko gdzieś się kręcę, tylko gdzieś się kręcę, między gatunkami kręcę się, ciągle gdzieś się kręcę.

znać te historie, znać te korzenie. Dlaczego tutaj stoję i gram to, co gram? Co z tego jest moje, co jest zapożyczeniem? Chcę poznać to dobrze, ja twój oddany fan. Chcę znać te historie, znać te korzenie. Dlaczego

0: good.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Gramy.
0: Gramy.

jeszcze nie otwieram oczu. Boję się, co zastanę. Południe, wieczór, ranek. Może być wszystko porozrzucane. Wszystko mi jedno, zabierz mnie stąd i amen. Pustka, próżnia, pozamiatane. Nie, chcę być tu jeszcze, bo bije gdzieś jego serce.

ma. I tak bliscy cierpią, więc znowu w to samo, szambo się skitram. Faza chroniczna, luk z bluźnie pod nosem. Gdzie ten mój Bóg? Dziś wiem, to od niego test. A i nie przewałuję go jak cinkcia. W portfelu kwit mam resztki. Niech przyjdzie ten dzień i wszystko się zmieni. Żeby nie skrewić, nie przegrać, więcej odmienić. Przez przypadki szczęście oddać wam życia resztę. Ale na razie ja cierpię, ty cierpisz. On, ona, ono też cierpi. Na drugie mam grzesznik domofon. To handlarz śmierci na śmieci stercie. Gdzie dusza więdnie, przyrysowana przez życia krawędzie. Tak, tak, to krąg jest ciężkich uzależnień. Chwila, dolniesz? No pewnie. Po grząskim gruncie dekady biegłem. Dziś stoję na suchym lądzie. Wreszcie.

kłamstwa i debet kart. Przez zapaść, odwyk i czysty czas mam w końcu dziś największy skarb. Zapaść się pod ziemię jak Snowden, będę prosta. Dawno stoliło, co nazywają komfortem. Ja goniłem tą utopię, jakbym psiknął na szyję szarą Lacoste i myślał, czemu ten zapach już nie jest jazdy, a kiedyś był nim. Kiedyś inne miałem zmysły niby. Dobra, kit z tym, od miesięcy czysty. Prysły zejścia i pomysły, by wyświetlili już mi końcowe napisy. Wizje pełne lipy. I tak nie było odwagi we mnie, tylko lęki w ciszy. Bo nie prosiliby mnie tu o pizzy. Dziś przejrzysty mam obraz, jak na kliszy. Prawdziwe uczucia i jasne myśli. Chłopaki z bloków i artyści. Lubię mnie wszystko, tam jestem gdzie bliscy. Rodzina jest wszystkim. Poparte w czynach, skutek przyczyna. Uraza zabija mnie, kłód znów mnie chce. Bo to sam nie jestem w grze.

0: wiesz jaki jest ten drugi nastrój. Nawet nie chcę patrzeć w oczy miastu, zastój. Od miesiąca nie widziałem blasku z bastu, ja?
1: Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy. U mnie szlok

ty od koto jelenia. Mamo, nie będę głodował, już o to się nie martw. Wstaję w sobotę o świcie, nie piłem i pytam się, po co ten melanż. O 19 otwieram se bordo, bo nocą

0: Gra.
1: Gra. Rap.
2: Gramy. Teraz gramy.

zawsze już nie może, nie chyba. To pewne jak oddech, gdy los znów nas chwyta. Na zawsze razem jak poranek i kawa, jak twoje spojrzenie bez żadnych pytań. Twoje oczy jak światło w tunelu, odbicie duszy i na całe zło serum. Jesteś prawdą nawet w cieniu zwątpienia, dlatego się zmieniam i

Przed nami cała wieczność, miłość bez granic, szukając wciąż sensu. Prawdziwe piękno, uczucie i lekkość. Czego chcieć więcej, to dobry konsensus. Mamy wciąż siebie, pomimo różnic. Dbamy o siebie na pochyłej równi. Wszystko na zawsze w rytmie serca bicia. Na

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Rozmowy wiarygodne.
3: Czwórka. Rozmowy wiarygodne. Został tydzień do wielkiego wydarzenia i właśnie spotkaniu nad Lednicą chciałbym poświęcić nasze dzisiejsze rozmowy wiarygodne. Przed mikrofonem Przemysław Goławski. Witam Was serdecznie i zapraszam na spotkanie z historią Lednicy, z Lednicą, z siewcami Lednicy i z tym wszystkim, co dzieje się u chrzcielnych źródeł Polski. Bo to właśnie miejsce gromadzi młodych już od 30 lat. Jak to wyglądało dekady temu, jak to się zmieniało i co może się wydarzyć w tym roku, to wszystko, mam nadzieję, uda nam się opowiedzieć dzisiaj w rozmowach wiarygodnych w czwórce. Ale zacznijmy od historii i przedstawienia naszych gości. A razem z nami Agnieszka Chrostowska. Cześć, Aga.
4: Cześć, Przemku.
3: I Piotr Żarówa-Ziemowski. Cześć, Piotrze.
5: Witam bardzo serdecznie. Cześć.
3: Nie tylko osoby, które są związane z Lednicą, ale przede wszystkim Siewcy Lednicy, grupa muzyczna, która jest odpowiedzialna za to, jak Lednica przez lata brzmi i co działo się właśnie w tej warstwie, która ma rozkręcić, uruchomić, zaprosić do działania i pokazać, że wiara jest żywiołowa, że wiara jest żywa. Jak to udaje się od 30 lat realizować? Czy jest jakaś recepta, że i Siewcy, i Lednica mają taką siłę?
4: Jaka jest recepta? Recepta jest być razem z ludźmi i razem z nimi się modlić. Lednica to jest zawsze zaproszenie do bycia we wspólnocie entuzjastycznej. Dlatego my nigdy nie mówimy, że Lednica jest koncertem, festiwalem, uwielbieniem. Lednica jest po prostu byciem razem tam, gdzie Jezus jest między nami. I to On nas uruchamia. Jeżeli tylko dopuścimy Jego obecność do siebie i do głosu, to On sprawia, że wyzwala się entuzjazm, radość, że nie ma podziału na muzyków, zespoły i jakichś widzów, czy publiczność, nie daj Boże, tylko jesteśmy razem. My, naszym zadaniem jest pomóc ludziom w wyrażeniu radości wiary.
5: I dlatego to, co Agnieszka powiedziała, Lednica jest prawdziwa, nie

0: nudzi się. Moja to już będzie 30 rzeczywiście lednica, no a pamiętam jak wczoraj tą pierwszą lednicę, która była zupełnie inna, zupełnie z inną infrastrukturą jak ta, która jest obecnie, czy będzie za chwilę obecnie. Mówię, jest obecnie, bo tak naprawdę nasz kalendarz z Agnieszką jest od lednicy do lednicy. My wyznaczamy sobie ten czas od spotkania zawsze w pierwszą sobotę czerwca do następnego spotkania też w pierwszą sobotę czerwca następnego roku. I mówimy wtedy sobie, co się udało, co się nie udało, co można było lepiej zrobić, z kim żeśmy się spotkali, w jakich miastach żeśmy wspólnie razem zagrali, ile tych koncertów było. Ale lednica nie jest nigdy nudna przez to, że jest żywa i prawdziwa.
1: To jest bardzo ważne, żeby spojrzeć na lednicę jako wydarzenie, ale i zjawisko. Pamiętam rozszyfrowanie nazwy, że to nie jest tylko opis miejsca. Jezioro Lednickie, chrzcielne źródła Polski, miejsce, które jest najprawdopodobniej w tym albo w pobliżu tego, gdzie to Mieszko I ochrzcił Polskę, przyjął chrzest i cały nasz naród jest narodem chrześcijańskim, ale to też rozszerzenie, by lednicę odczytywać jako ludzie Ewangelii, daleko nieście imię Chrystusa.
2: Amen.
0: To trzeba od razu powiedzieć, że to są pierwsze litery właśnie lednicy, czyli L, ludzie, E, Ewangelii, D, daleko, N, nieście imię Jezusa. Amen.
1: To jest dokładnie definicja? Tak. Wystarczy, że jak ktoś jedzie na lednicę, będzie o tym wiedział i to...
0: Tak,
1: już...
0: to jest wszystko. To wszystko jest cały sens. To jest cały sens, bo co jest najważniejsze na lednicy? Nie te podskoki i tańce siewców lednicy, do których my tutaj przygrywamy. Oczywiście to jest w jakiś sposób ważne, ale co jest najważniejsze? Relacja z Chrystusem, a przede wszystkim wybór Chrystusa.
2: Jan Góra, ojciec Jan Góra, twórca lednicy, już pod koniec swojego życia coraz krócej opowiadał, czym jest lednica i w ostatnich latach mówił w C-dur. Lednica to Chrystus. Lednica to Chrystus. I wszystko dzieje się wokół Niego. Wielka brama ryba to symbol Chrystusa. Znowu ichthys, czyli Jezus Chrystus, teuchios soter, to w skrócie ryba, ichthys, czyli Jezus Chrystus, Bogosyn, Zbawiciel. I my przez cały dzień, wpatrując się w tą symboliczną bramę rybę, wiemy, że jesteśmy wokół Chrystusa, że On nas gromadzi i On chce, żebyśmy byli razem. On nas uzdalnia do tego w ogóle, żebyśmy byli razem, bo dzisiaj każdy z nas mógłby sobie wziąć telefon komórkowy, wsadzić słuchawki do uszu i sobie wspaniale być samemu, ale przecież nie o to w życiu chodzi, nie? I lednica to Chrystus. Zaczynamy z Chrystusem i lednicę i kończymy każde spotkanie, przechodząc symbolicznie przez bramę rybę. To jest symbol tego, że wybraliśmy Jezusa na swojego Pana, przewodnika, mistrza, na króla, na tego, który zawsze z nami jest i przy którym nie chcemy być, ponieważ z Nim jest dobrze. Przy Chrystusie jest nam najlepiej. I tego uczył nas Jan Góra. On jak szalony, jak szaleniec stawiał wszystko na to, żeby zbliżać młodego człowieka do Chrystusa, bo wiedział, że jeśli młody człowiek nawiąże prawdziwą relację z Jezusem, będzie szczęśliwy i będzie mu się żyło lepiej.
0: Trzeba o jednym wiedzieć, że na lednicę nie zawsze przyjeżdżają ludzie tacy bardzo zaangażowani w Kościół. My obserwujemy przez te lata, w tych ostatnich latach nawet bym powiedział, przyjeżdża więcej chłodnych ludzi, ale bo być może jedzie na lednicę jakaś dziewczyna, która mu się podoba, no i kolega dołącza do tego spotkania, do tego autokaru, bo mówi, no jest okazja, żeby koło tej dziewczyny usiąść. No i co się potem okazuje, że no jakieś słowo, jakiś gest, jakaś forma liturgii, która jest na lednicy, mu odpowiada. Oczywiście nie wszystkim, ale niektórym. I mówi, o, w przyszłym roku znowu przyjadę i wezmę udział w tym największym europejskim, i nie wiem czy światowym, ale na pewno europejskim spotkaniu młodych.
1: To jest

spotkanie, które rok w rok zapraszam, żeby przejść przez bramę rybę, odnaleźć sens. Zaraz więcej i o tym, jak na przestrzeni lat spotkania się zmieniały, ale czas oddać głos także muzycznie siewcom Lednicy. Odrobina muzyki, za chwilę wracamy do rozmowy.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: Prednica. Spotkanie, które rok w rok zaprasza młodych w pierwszą sobotę czerwca. Tę datę jako moment, kiedy warto się spotkać, zaproponował ojciec Jan Góra. Wybitny duszpasterz, kaznodzieja, znający także dynamikę, która żyje w młodych, to co napędza młodość, i mówił o tym, że trzeba odpowiedzieć na zaproszenie Jana Pawła II, który mówił, że Kościół jest młody i zapraszał, żeby się nie lękać. To chyba te słowa najbardziej wybrzmiewały w tym przepisywaniu dziedzictwa Jana Pawła II przez ojca Jana Górę. Czy to właśnie dlatego powstała lednica, żeby spotkać się na nowo z tym, co Kościół także w nauczaniu papieża chce powiedzieć przede wszystkim młodym?
2: Tak, ale szczególnie takie słowa z encykliki Tertio Millenio Adveniente, że w przyszłość trzeba iść przez bramę, którą jest Chrystus. To są dosłowny cytat, który jest fundamentem lednicy. Jan Góra, słysząc, że w przyszłość trzeba iść przez bramę, którą jest Chrystus, stwierdził, że no tak właśnie trzeba zrobić. Dlatego znalazł miejsce, postawił bramę, pojechał po błogosławieństwo do Jana Pawła II. To błogosławieństwo otrzymał. Otrzymał też słowa i ojciec święty Jan Paweł II co roku kierował do nas swoje przemówienie specjalne do uczestników spotkań lednickich. Jesteśmy jedynym takim spotkaniem na świecie, które odbywało się co roku, i papież Jan Paweł II, papież, przesyłał do nas swoje specjalne pozdrowienie.
3: Wideo. Nie, tak. Napisane, bo to trzeba powiedzieć, że to, tak. to były lata, nie tak jak dzisiaj, że każdy ma jakąś komórkę z wideo i tak dalej, tylko to rzeczywiście to były lata, no 30 lat temu. Tak?
2: Telewizja Watykańska nagrywała te przesłania, a my zamienialiśmy je w pieśni po to, żeby one trwały w nas długo.

0: dłużej. I jeżeli kojarzymy kanony, nie bójcie się żyć dla miłości, dla tej miłości warto żyć. Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. Dokładnie, wypłyń na głębie. I wiele, wiele innych. Zaproście Jezusa do waszych serc. To są dosłowne cytaty z tych papieskich przemówień. Potem tą tradycję kontynuował jeszcze papież Benedykt XVI też trochę papież Franciszek, więc to jest obecność Ojca Świętego na polach lednickich była no, po prostu zawsze, coroczna. I nie ma takich drugich spotkań na świecie, które cieszyły się aż takim błogosławieństwem i obecnością papieża, Piotra naszych czasów.
1: Tak, ja pamiętam te czasy, kiedy rzeczywiście, tak jak Agnieszka mówi, te 30 lat temu te nagrania przyjeżdżały w ogóle do Poznania. One najczęściej przylatywały na ostatni moment samolotem. Ojciec Jan oczywiście niecierpliwie już czekał na lotnisku, tupał nogami. Ktoś przewoził tą kasetę, bo to jeszcze kaseta VHS.
0: Kaseta beta.
1: A to jeszcze beta, tak. Jeszcze jedyne miejsce, gdzie można było to odtworzyć, to była telewizja Polska, która miała, no, mieliśmy tam możliwość odtworzenia. Wszyscy w napięciu słuchaliśmy tego w wielkiej dyskrecji, bo to wiadomo, premiera miała się odbyć na Lednicy. Trzeba było przegrać to na inny nośnik. No i szybko zostawały 3-4 dni do tego, żeby od razu napisać pieśń. To w ogóle jakiś ekspres niesamowity, niesamowite wydarzenie, ale wszystkie ręce wtedy były na pokładzie i wszyscy wiedzieli, że to jest ten najważniejszy moment dla Lednicy, dla organizowania spotkania lednickiego. I wtedy w tym apogeum ilości ludzi, bo był taki moment, że było 150-180 tysięcy ludzi, no to wszyscy w napięciu czekali, co papież Jan Paweł II nam w tym roku powie i jakie nam wyznaczy zadania.
0: Dokładnie tak.
2: W roku ojciec Jan Góra wybierał także hasło, które miało jakoś szczególnie młodych poprowadzić. Później już po śmierci pomysłodawcy, inicjatora spotkań, te tradycje ponieśli dalej także dominikanie. Również wymyślano hasła, które te spotkania definiowały, ale zapraszały także uczestników, żeby odnaleźć swoje miejsce. Czy jakieś z tych haseł, właśnie, to już 30, jakieś szczególnie zostały w waszych sercach z tych lednickich wezwań, które szczególnie są istotne, chcielibyście przywołać?
0: U mnie amen. Z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że jest krótkie. To jest też synteza, niech tak się stanie, czyli po prostu zaufanie Bogu, ale też dlatego, że tak jak wspomniałeś, ojciec Jan Góra wymyślał tematy spotkań lednickich, ale on wymyślał je na ileś lat do przodu, kiedy zmarł, to w jego kalendarzu znaleźliśmy się jeszcze kilka haseł wyznaczonych na kolejne spotkania lednickie i ich używaliśmy. A właśnie tym najbliższym już po jego odejściu było spotkanie pod hasłem Amen. I ono dla mnie jest jakieś takie szczególnie bliskie, ale jak mnie odpytasz, to ja pamiętam prawie wszystkie z tych 30, ale nie mamy tak długiej audycji, żeby je wszystkie wymieniać. W takich bardziej lirycznych daj się złowić w sieć miłości, miłość się znajdzie, spotkajmy się u źródła. Tegoroczne Genezis też jest bardzo, bardzo, no takie głębokie, tak. Więc tak.
2: Hasła, które pokazują i sedno wiary, i głębie, i zaproszenie do działania, pokazują, że to jest ten obszar, który ma właśnie zostawić ślad, zostawić coś w sercu. Co zostaje po Lednicy? O tym więcej powiemy za chwilę. Zapraszam, żeby zostać razem z nami.
3: Czwórka, radio i podcast.
4: A wesoło! Raz, dwa, trzy, hej!

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Czwórka. Przyglądamy się temu wszystkiemu, co działo się na letnicach w poprzednich latach, ale to także pewien rytm, który będzie mógł pokazać także to spotkanie nadchodzące, ale to wszystko by nie było tak pełne, gdyby zabrakło muzyki. Tę muzykę tworzą siewcy, sieją to wszystko, co zostaje później, także w nutach i w czasie przygotowań do spotkania, bo utwory i hymny, które tworzycie, są zawsze przed. To już nieco wiemy, jak powstawały te pierwsze, że było raptem parę dni po spojrzeniu na to, co zostawiał papież w swoim przesłaniu dla młodych uczestników spotkania lednickiego. Dzisiaj pewnie ta produkcja trochę inna. Jak siewcy sieją?
3: No zawsze z tym jest troszeczkę no duży, może nie problem, bo to złe słowo, ale zawsze jest takie bardzo duże zaangażowanie w tą pieśń. Wiadomo, świat idzie do przodu, mamy różne sytuacje życiowe, nie zawsze jesteśmy w dobrej formie. W tym roku akurat stało się tak, bo to najlepiej o tym najbliższym roku zeszłym powiedzieć, że ja miałem takie duże trudności też czy w pisaniu, czy ze swoją znalezienie swojej drogi. No, Agnieszka wzięła na swoje barki tą pieśń, i z czego jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, bo rzeczywiście wydaje się, że pieśń poniesie i będzie bardzo ładna, ale to jest takie wspólne uzupełnianie się, ale co najważniejsze i co mnie zawsze tak bardzo paraliżuje, że wszyscy od nas chcą przebojów. I non-stop są przebojów. Ja się zawsze pytam, a czy jest taki zespół, co na każdej płycie ma same przeboje? No nie ma takiego, więc to jest

0: zawsze jest takie trudne, żeby, ale musi być oczywiście do tańca i najlepiej, żeby to jeszcze były głębokie słowa i tak dalej, i tak dalej. Wymagania rzeczywiście są duże. Nie wiem, czy co roku udaje nam się sprostać. Na pewno się bardzo staramy, ale myślę, że najlepiej jak Agnieszka powie, bo ona jest autorką w tym roku i słów, i melodii, więc myślę, jak ona coś opowie o tej najbliższej tegorocznej pieśni.
1: Za chwilę tego utworu posłuchamy, ale jeżeli będziemy znali jego genezę przy temacie Genesis, to na pewno będzie to cenne.
2: No tak jak powiedział Piotr, ludzie oczekują, że każdy film to będzie przebój. Staramy się, żeby tak było, ale też ja czuję pełną pokorę, bo dla mnie to jest zawsze jakoś wyzwanie. Ja się nie czuję ani Agnieszką Osiecką, ani wielką kompozytorką, ani nawet małą. I po prostu staję do tego zadania, bo trzeba je zrobić. I mam zawsze takie zaufane grono osób, które proszę o modlitwę i mówię im wprost, módlcie się, bo musimy zrobić piosenkę. Módlcie się, żeby była po prostu z Ducha Świętego i z Boga. I no, mam nadzieję, że tak jest, kiedy ludzie po koncertach czy polednicy piszą do nas, że modlą się tymi utworami, no to wtedy znaczy, że udało nam się po prostu, że udało nam się. Pieśń jest o tym, że Bóg nas stwarza. Z czego nas stwarza? No, z miłości. Daje nam swoje światło, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę iść i nie błądzili. A nawet jak przymkniemy oko, to da nam też swoje słowo, żebyśmy chociaż usłyszeli, jak nas woła, jak pobłądzimy. Więc po prostu w refrenie jest: z ciebie wyrastam, ku tobie wzrastam, tobą oddycham, a bez ciebie usycham. Więc po prostu geneza, to jest geneza naszego człowieczeństwa. Jesteśmy z Boga i wzrastamy do Boga. Tak naprawdę jesteśmy, czyli powstajemy z miłości i w miłości obracamy. Tak pięknie mówił o tym ojciec Jan Góra. No więc o tym, ale mam nadzieję też, że każdy znajdzie gdzieś tam swoją głębię w tym utworze. Staram się pisać te słowa tak, żeby jak największe grono ludzi znalazło tam po prostu siebie. Myślę, że ważniejsze jest niż o utworze powiedzenie o tym, bo to może nie być oczywiste, że Lednica też jest ciekawa, świeża i nośna, dlatego że jest indywidualna, jest odrębna. Lednica tworzy przestrzeń muzyczną w kościele, nową. My zawsze bronimy się przed tym, żeby zapożyczać rzeczy, żeby grać nie swoje rzeczy, nie dlatego, że nie lubimy, tylko dlatego, że traktujemy Lednicę jako przestrzeń nowej twórczości w kościele, tego wzrastania, czerpania z historii, z Pisma Świętego, z mądrości tych, którzy byli przed nami, żeby tworzyć nową przestrzeń. Więc to, po co się przyjeżdża na Lednicę, po to, żeby poczuć nową przestrzeń w kościele. Tak jak TZ ma swoje utwory i słysząc je, wiemy, że to jest TZ. Tak, Lednica jest polskim TZ. Lednica ma swoje hymny, które piszemy co roku, ale też drugim płucem lednickiej muzyki są utwory, pieśni churalne, kanonowe, które służą nam do medytacji. Powtarzamy je w kółko, zanurzając się w modlitwie. I wtedy, kiedy przemawiał do nas jeszcze Jan Paweł II, to tych pieśni powstawało więcej niż jedna. Był wesoły, radosny film spotkania lednickiego, ale też medytacyjne kanony i to nie jeden, ale kilka. Dzisiaj już nie ma takiej potrzeby, żeby tworzyć wiele, ponieważ ten zasób pieśni jest taki, że i tak nie jesteśmy w stanie wykorzystać go w całości na lednickim spotkaniu, czego żałuję, bo wszystkie są przepiękne. Ale chodzi o to, że na Lednicy modlimy się po lednicku, czyli tworzymy po nowemu, dodajemy coś nowego do zasobów Kościoła. Nie tłumaczymy amerykańskich pieśni, nie mam nic do tego, ale po prostu czujemy, że możemy coś więcej, że możemy tworzyć nowe rzeczy. I do tego zapraszamy wszystkich chętnych.
1: Tegoroczny hymn już teraz, za moment usłyszymy się ponownie.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Tegoroczne hasło wzrastam, konkretne zaproszenie, opowieść o tym, że w każdym jest potencjał, że każdy wzrasta, że każdy może w tę siłę w sobie odnaleźć. I właśnie tak można też odczytać to zaproszenie tegoroczne, Genesis, żeby wrócić do źródła, zobaczyć, jaki jest nasz korzeń i jak możemy rosnąć, jak możemy wyrastać.
3: Mówiąc o tym utworze tegorocznym, to też trzeba powiedzieć, że zawsze pierwszym słuchaczem naszych utworów był świętej pamięci ojciec Jan Góra. I przypominam sobie te pierwsze pieśni, kiedy były prezentowane, zresztą do dzisiaj prezentujemy ojcu Janowi, zanosząc, puszczając mu przy grobie tą pieśń. On jest pierwszym dalej słuchaczem, zawsze numer jeden. To kiedy przed laty pokazywaliśmy mu tą pieśń, to zawsze była ta sama odpowiedź. Stać was na więcej. I wtedy, no nie, no to ojcze, może nie. A on mówi, nie mogę chwalić was, bo tak jakbym się sam siebie chwalił. Więc muszę was trochę, żebyście nigdy nie popadli w pychę. Więc tak nas motywował. A jak długo pieśni nie miał, to nie dostawał, to potrafił o 6 rano zadzwonić do mnie i powiedzieć, Żaruwa, ludzkość czeka
4: na
3: przebój.
2: Tak, te przeboje były, te przeboje cały czas się pojawiają. To także jest piękne spojrzenie, że wy w każdym utworze, a szczególnie w tych, które były hymnem, pokazywaliście właśnie przestrzeń do rozwoju, przestrzeń do jakiegoś odnalezienia czegoś szczególnego, w jakimś osobistym odkryciu, żeby ta piosenka stała się nie tylko jednorazowym wydarzeniem, ale czymś, co będzie gdzieś w nas jeszcze rozbrzmiewało. To tym bardziej trudne i tym bardziej większa jest odpowiedzialność.
4: No tak, ale przede wszystkim dlatego, że wiara, ta prawdziwa wiara, jest twórcza. Wiara powoduje, że my się transformujemy z człowieka zamkniętego na otwartego.

0: z tego, który widzi same zagrożenia, na tego, który jest człowiekiem nadziei. I my naprawdę to, co robimy, robimy z wiary i z wiarą. I tak jak wiara jest twórcza, tak mam nadzieję, że tak jak ty to też odczułeś, inni ludzie też czują, że w tych naszych utworach pojawia się przestrzeń na to, żeby się odnaleźć, ale też żeby się otworzyć i zbliżyć się do Boga. Wiara jest twórcza, zawsze. Prawdziwa wiara jest twórcza, dlatego że nas przeobraża, czyni nas lepszymi. A te nasze utwory, które tworzymy, mają w tym tak po prostu chociaż delikatnie, dyskretnie pomóc.
1: Chciałem powiedzieć też o czasach, w których żyjemy, bo no, czasy są, wszyscy mówimy, ojej, mało ludzi w kościele, ojej, coraz więcej ludzi odchodzi od Pana Boga. Ja myślę, że to nie jest do końca prawda, bo być może rzeczywiście trochę tak jest, ale idziemy bardziej w głąb, bardziej może myślimy o Panu Bogu. Jest to troszeczkę inna wiara i dlatego też no, mówimy, przyjeżdżajcie na Lednicę, zaczerpnijcie z tego źródła, zaczerpnijcie od tego, spotkajmy się tam przy Jezusie. No i jeżeli wam ta piosenka pasuje, to śpiewajcie ją, śpiewajcie, nie patrzcie w te komórki, tylko śpiewajcie donośnym głosem, podnoszę głowę, wiesz, że cię kocham i nie bójcie się tego wyznania. Do tego zawsze zachęcamy.
0: Ale masz rację, Piotr, że znowu mi się przypomina Jan Góra, ale on, dlatego że on był wizjonerem, on w kółko powtarzał, młodzież ma słuch absolutny, tam nie da się ściemniać. Młodzież pójdzie za tym, kto jest autentyczny. I dlatego być może jest takie odczucie w kościołach, że tej młodzieży nie ma, bo nie zawsze to, co czują w tych murach, w tym złocie, obrazach, nie zawsze czują, że to jest autentyczne na dzisiejsze czasy. Ale jest ich bardzo dużo na festiwalach młodzieżowych, na Lednicy. Lednica nie jest jedynym miejscem, gdzie bardzo dużo młodzieży się gromadzi i jest autentycznie przy Chrystusie. Po prostu oni dzisiaj wymagają wiary tej prawdziwej, głębokiej, tej takiej, która ma swoje korzenie, tym, jak Jezus żył ze swoimi uczniami. I to ich naprawdę pociąga. I taka jest Lednica.
2: I to też słychać w tych hasłach. Część już przywoływaliśmy, część to także te z ostatnich lat. To hasła wracaj do domu, pragnę iść za tobą. Pamiętam też hasło
0: zawsze w górę.
2: Zawsze w górę, tak. To zeszłoroczne Verso l'Alto, spojrzenie także na pięknego patrona młodych, żeby zobaczyć, jak Pier Giorgio Frassati przez wędrówkę, bliskość przyrody także angażował i pokazał, że także w okolicznościach właśnie jakiejś wyprawy można inaczej spojrzeć na życie, także na duchowość, ale także mówiliście o słuchaniu, o słuchu absolutnym. Było też takie spotkanie, usłysz z hasłem i waszym hymnem, słyszę cię. Więc sporo jest tych opowieści, które gdzieś zostają, ale są też te skoczne przeboje. O nich więcej jeszcze opowiemy. Tak, tak, panie chociażby. One też u nas w czwórce, w naszych audycjach także rozbrzmiewają. Ale co jeszcze warto, żeby o Lednicy wiedzieć i z Lednicy zabrać? To o tym powiemy za chwilę. Za moment wrócimy do rozmowy. Teraz jeszcze Siewcy Lednicy.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Siewcy Lednicy rozbrzmiewają, ale przedstawiciele tej grupy razem z nami, Agnieszka Chrostowska i Piotr Żarowa-Ziemowski, mówiliście o historii, mówiliście o tym, jak te utwory powstawały, często pod dużą presją, ale zawsze z pięknymi rezultatami, że to zawsze ma szansę gdzieś zaczepić się w sercu, ale później to także rozbrzmiewa, zostaje. Młodzi przychodzą na Lednicę, to bardzo często słyszałem, ilekroć relacjonowałem wydarzenie, żeby zyskać właśnie to spojrzenie i zobaczyć, że młodzi są obecni w kościele i można tą pozytywną wiadomością się podzielić i też naładować siebie osobiście. A czego byście życzyli tym, którzy na Lednicę się wybierają? Albo może pierwszy, albo niedawno się pierwszy raz słyszą, albo niedawno się dowiedzieli o randze i sile tego spotkania.
3: Jako uczestnik 30 Lednic, 29, ta, która teraz będzie 30, to wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą jest autentyczne spotkanie z Jezusem. I nawet jeżeli jesteśmy daleko, wątpimy, jeżeli mamy jakieś trudności, to postarajmy się wsłuchać się w to, co On mówi. Jeżeli spójrzmy na Niego, Lednica jest idealnym miejscem do tego, żeby być blisko Jezusa, dlatego że nic nas tam nie rozprasza. To jest autentyczna katedra młodych. Bez murów, co prawda, ale z autentycznością muzyki, z autentycznością przekazu i z prawdziwym, żywym Chrystusem.
4: To ja dopełnię to, że chciałabym, żebyście wszyscy przyjechali, żeby poczuć wspólnotę w Kościele, żeby przypomnieć sobie na nowo, że w tym Kościele jest nas naprawdę dużo, że w Kościele jest ta radość, żeby przeżyć tą radość i poczuć sens bycia we wspólnocie, która nazywa się Kościół. Żeby zapomnieć, że Kościół to są mury, dlatego na Lednicy nie ma murów. To jest najpiękniejsza katedra na świecie. Jej posadzką są zielone pola, sklepieniem jest błękitne niebo, ścianami okoliczny las. I po prostu a filarami tego kościoła jesteśmy my, żywi ludzie, którzy tam są. To jest najpiękniejsza katedra na świecie, nie ma piękniejszej. Więc ja zapraszam wszystkich na 6 czerwca, żebyśmy spotkali się w najpiękniejszej katedrze na świecie. Żebyśmy zobaczyli, jak bardzo dużo nas jest.

0: i czasami trudno sobie o tym przypomnieć, kiedy chodzimy do szkoły, pracy, ktoś nam wmawia, że świat i życie jest bez sensu, to są tylko jakieś, komuś się coś pomyliło, to jest w ogóle nieprawda. Przyjeżdżajcie na Lednicę, żeby poczuć, jak bardzo życie i wiara ma sens, jaka jest żywa, tętniąca życiem, świeża, kolorowa, że w roku nie można sobie nic lepszego podarować, tak naprawdę, jak przyjazd na Lednicę. Zapraszam.
1: Czyli jeszcze raz niech wybrzmi, zapraszamy na 6 czerwca, czekamy na Was od godziny 15. Można przyjechać oczywiście wcześniej, ale zaczynamy koronką do Bożego Miłosierdzia. I gdzie jest to miejsce? Lednica koło Gniezna. Bardzo serdecznie zapraszamy.
2: Bardzo dziękuję za te zaproszenia. Ich jeszcze pojawi się więcej. Nie może zabraknąć właśnie takich spojrzeń, że trzeba tam być. Skoro Lednica świętuje 30, to wielka okazja, żeby świętować razem z Lednicą podczas tego spotkania. To jest też piękny paradoks, bo wydarzenie jest masowe. Gromadzi dziesiątki tysięcy, a czasami setki tysięcy młodych. I przy tym jest bardzo osobiste. Jak to się dzieje? Mam nadzieję, że więcej trochę jeszcze o tym opowiemy i w naszym dzisiejszym spotkaniu w czwórce, ale i w kolejnych audycjach, które będą te spotkanie nadchodzące podsumowywały. Bardzo dziękuję za te opowieści o historii, o tworzeniu także muzyki dla Lednicy, przez siewców Lednicy. O tym opowiadali Agnieszka Chrostowska. Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia na Lednicy.
2: I Piotr Żarówa-Ziemowski. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam 6 czerwca na Lednicę.
2: Dzięki, a za moment jeszcze odrobina ruchu, tańca i muzyki i później będziemy także przyglądali się konkretnym punktom programu, co warto wiedzieć o nadchodzącej Lednicy. Warto zostać z czwórką, słyszymy się już w następnej godzinie.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce. Rozmowy
1: Wiarygodne. Czwórka. Dziś w Rozmowach Wiarygodnych dyskutujemy o Lednicy. Przyglądamy się historii spotkania, a to dlatego, że dzieli nas od tego wydarzenia już tylko tydzień. Dziś niedziela, ale w sobotę, 6 czerwca, pola znów wypełnią się uczestnikami Wielkiego Zlotu Młodych. I to, co szczególne, to oprócz muzyki, to tańce. Nie może być Lednicy bez tańców. I razem z nami ekspert od tańców lednickich, człowiek, który sprawia, że Lednica zaczyna się ruszać. Wodzirej Kazek Hojna. Cześć.
2: Pozdrawiam, cześć. Cześć Boże, hej.
1: Kasku, jak to się dzieje, że Lednica tańczy? Jak to się zaczęło w ogóle, że na Lednicy tańce się pojawiły?
2: No absolutnie Boży szalony przypadek, że ojciec Jan Góra, nie mojego brata, widzi w Hermanicach na weselu, jak prowadzimy poloneza. Na weselu Janusza Saługi, naszego przyjaciela, który on wcześniej dawał ślub. I nagle my bierzemy mikrofon i bez żadnych wielkich ceregieli, adoracji rozpoczynamy poloneza na 300 osób w pięknym układzie, tak jakby tutaj tańczyło Mazowsze i Śląsk. Ojciec Jan zwariował, złapał mnie w połowie, nie wiedział, jak on na imię mówi. Człowieku, poprowadzisz tańce na 100 tysięcy ludzi. Ja po prostu wyrwałem się, bo pomyślałem sobie, Boże kochany, jakiś wariat w białym kitlu. Tylko rękawy trochę miał za krótkie, no ale udało mi się wyrwać i doprowadzić tego poloneza do końca. No a później się okazało, że to jest Góra, ten Góra, który jak sobie coś już wymyśli, to już nie ma zmiłuj. My próbujemy ćwiczyć te tańce, dowiadywać się, jak to ma wyglądać, jakie on chce poloneza. On mówi 100 tysięcy ludzi, 100 tysięcy ludzi. Próbowaliśmy później na pielgrzymce poprowadzić. Jak przyjechałem do Krakowa, to mówię, słuchaj, do takiego znajomego księdza, szalony Góra, ojciec Jan, chcę, żebyśmy poprowadzili na 100 tysięcy ludzi poloneza. No on mówi, wiesz co, to poprowadzimy pielgrzymkę. Na pielgrzymce było 1000 osób, czyli to jest 500 par. 500 w lewo, 500 w prawo i później on jedni, drudzy budują most. I taki most, no to miał 500 metrów, nie? Więc po 30 kilometrach w czasie pielgrzymki, jak przeszli takie 500 metrów chodnikiem niskim, górniczym, no to po prostu wszyscy się dowiedzieli, że mają kręgosłupy. Polonez na 1000 osób trwał 2 godziny. Policzyliśmy to zgrabnie, ile to musi trwać na 100 tysięcy i wyszło, że nam, że cały tydzień.
1: Ale okazuje się, mówimy, że ojcu, ojcze, godzin spotkania udaje się to przeprowadzić. Są no piękne właśnie, tańce, no piękna muzyka, to wszystko sprawia, że Lednica żyje. Jak widzisz no spotkanie teraz po 30 latach?
2: Od początku była modlitwa, od początku był śpiew, od początku była cisza, adoracja Najświętszego Sakramentu na Lednicy. I też od początku były tańce, tylko na pierwszych Lednicach była profesor Wycichowska ze swoim teatrem tańca z Poznania. I to był taki balet form nowoczesnych, taniec nowoczesny. I ojciec Jan zachęcał, żeby to ludzie powtórzyli, żeby pokazali ten wspólny gest, ale to było trudne, to wymaga ćwiczeń, to wymaga no przygotowania przede wszystkim zawodowego do takiego tańca. My zaś, jako wodzireje, mieliśmy taką umiejętność proponowania prostych gestów, które byłyby gestami symbolicznymi, opowiadającymi to, co jest treścią pieśni, takim sednem, taką kwintesencją. I to nam się udało wraz z ojcem, który po prostu nas mobilizował do tego mocno. Wszyscy wątpili, po co tańce, po co te podskakiwańce. Co ojciec tutaj wymyślił, jakiś wodzirejów na Lednicy. Ale ojciec Jan, jak nas poznał, to zaraz pół roku później zgrał się żaruba z pokusą na Jamnej i on zobaczył, że my potrzebujemy takiej bardziej skocznej muzyki do poprowadzenia, do integracji tych ludzi. I Żarowa z pokusą mieli stworzyć muzykę, my mieliśmy do tego znaleźć gest. Tak się później stało i właściwie Bożą opatrznością i intencją oczywiście też ojca Jana jest tak, że wszystkie tańce lednickie mają takie trzy nogi wspólne, można powiedzieć fundamenty, mianowniki. Pierwsze, to ten taniec musi być w relacji osobistej do Pana Boga, więc są takie gesty zwrócenia się do Pana Boga. Drugie, to jest relacja

0: face to face, czyli te słynne haczyki, tak, które są w każdym tańcu. I to jest, jeżeli dwóch spotyka się w imię Chrystusa, to to jest modlitwa, tam Chrystus jest obecny i dwóch albo trzech, ale tutaj wystarczy dwóch, więc mamy tutaj obecność już Bożą, a jeszcze dodatkowo musi być taki wspólny gest na 100 tysięcy ludzi, że jeżeli my coś wspólnie na komendę, na raz 100 tysięcy ludzi uniesie w górę dłonie, klaśnie, zrobi obrót, podniesie dłonie, no to to jest taka Boża wspólnota w obrazie i w mocy, że robi naprawdę piękne i wrażenie takie duchowe i przeżycie modlitewne, a jednocześnie niektórzy nawet dostrzegają w tym przeżyciu jakieś takie zjawisko artystyczne. Ponieważ wiele osób powiedziało, że no to robi kolosalne wrażenie, kiedy nagle 100 tysięcy ludzi robi coś wspólnego.
1: Tak. Wydaje się, że nie ma zaplanowanej, tanecznej, konkretnej choreografii, profesjonalnego układu, jak mówiłeś, ale jednak jest ta choreografia wspólnoty i ta siła. Powiedz, Kazek, czego ty byś życzył i wspólnocie, i tym, którzy będą chcieli przyjechać na 30. lednicę?
0: To ja bym chciał życzyć. Przede wszystkim to, żeby lednica absolutnie trwała, żeby tam ludzie spotykali Jezusa. Tak bardzo osobiście, tak bardzo głęboko. Bo tylko wtedy lednica ma sens. Żeby się tam po prostu dokonywało co roku taki chrzest osobisty, takie bierzmowanie i no i osobiste nawrócenie. Dla mnie tak się dzieje. Jestem wielkim grzesznikiem, więc staram się co roku tam nawracać. A wszyscy, co tam przyjeżdżają latami, mówią to samo. Więc ma to absolutnie sens, pojawienie się pod tą rybą. Ma sens wypowiedzenia tych słów, oddania się Panu Bogu. Ma sens doświadczenia tego wszystkiego we wspólnocie, w radości, i w modlitwie, i w milczeniu, i w ciszy. Dziękuję. Jeżeli chcecie przeżyć takie niebywałe emocje, od absolutnej ciszy do absolutnie Bożego szaleństwa na wysokości kilku metrów, skakania z radości, przyjeżdżajcie na lednicę.
1: Trzeba tam być, trzeba doświadczyć właśnie tej siły tego spotkania i o tym także mówił Kazek Hojna-Lednicki-Wodzirej. Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, pozdrawiam.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Twórcy Rozmowy Wiarygodne. Druga godzina naszego porannego, niedzielnego spotkania rozpoczęta, a w związku z tym czas, żeby lepiej przyjrzeć się temu, co w tym roku podczas spotkania lednickiego. Lednica 2000 to wspólnota, to coroczny zlot chrześcijańskiej młodzieży, ale to przede wszystkim wielkie wydarzenie, które gromadzi młodych z Polski i z zagranicy, i o tym, co się będzie działo, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę i dlaczego tym bardziej w roku 30. lednicy trzeba tam być. O tym chciałbym dzisiaj podyskutować z moimi i waszymi gośćmi. A razem z nami jest duszpasterz lednicy, ojciec Tomasz Nowak. Dzień dobry, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich.
1: I razem z nami także Aleksander Poddenek z ekipy medialnej spotkania lednickiego. Cześć Olku.
3: Witam serdecznie.
1: To wielki czas. Został już tylko tydzień do spotkania. Czy wszystkie potrzebne elementy już są przygotowane? Czy jeszcze coś konkretnego musi się wydarzyć? Jak jeszcze będzie wyglądał ten tydzień, zanim pola zostaną otwarte?
2: Zasadniczo wszystko przygotowane, przynajmniej wiemy, co ma być. Oczywiście niektóre rzeczy docierają w trakcie, dopiero będziemy budować scenę i całą infrastrukturę, ale tak naprawdę wszystko zaczynamy już tydzień wcześniej, więc wolontariusze są zawsze mile widziani, jak najwcześniej, chociaż można się dołączyć każdego dnia.
1: Olku, jak patrzysz na to z tej perspektywy przygotowania od środka na lednicę?
3: Jeśli chodzi o przygotowanie od środka, to tutaj osoby zgłaszają się do wolontariatów, są chętni wspomóc te całe spotkanie lednickie jak przed nim, jak i po nim, czyli ta infrastruktura spotkań lednickich. Jeżeli chodzi o wolontariuszy, jak służba liturgiczna, tak samo jest dużo chętnych, więc wszystko jest tak, jak powinno być.
1: Czyli przez cały ten tydzień można jeszcze zaangażować się w pomoc w organizowaniu spotkania. Jakiej pomocy potrzebujecie?
2: No to jest ogromna, jak wiemy, impreza, przedsięwzięcie, wydarzenie. Także

0: Bardzo różnie można się zaangażować. Są, tak jak Olek wspomniał, ci, którzy przygotowują to spotkanie w sensie infrastruktury, ale też i mediów, ale też tancerze, harcerze. Można pomóc na bardzo wielu polach. Jeżeli ktoś widzi swój talent i chciałby nim posłużyć, to na pewno znajdziemy dla niego na polach lednickich jakąś pracę.
1: Pracę, ale też i zadanie, może odnalezienie jakiegoś wyzwania, bo to zawsze piękne, że spotkanie gromadzi i tych, którzy przyjeżdżają już, gdy wszystko jest gotowe, tych, którzy chcą przyjść pieszo, na przykład z Gniezna, już od rana będą wam towarzyszyli od porannej modlitwy w gnieźnieńskiej katedrze.
0: Pieszo to może nie przychodzi zbyt wiele osób, chociaż niektórzy oczywiście pielgrzymują. W katedrze w Gnieźnie, wspomnianej przed chwilą, zaczynamy jucznią lednicką. To już tradycja od kilku lat. Katedra się wypełnia młodymi ludźmi o godzinie 9. W zeszłym roku było około 2000 młodych ludzi, a co roku bywa więcej, bo katedra ma to do siebie, że zawsze pomieści tych, którzy chcą brać udział w takiej juczni. Więc bardzo serdecznie zapraszamy do Gniezna. Potem razem ze świętym Wojciechem przejeżdżamy autokarami już na pola lednickie, bo pieszo byśmy szli zbyt długo, więc, ale tutaj właśnie dla tych, którzy biorą udział w juczni lednickiej, są szczególne przygotowane miejsca w pierwszym sektorze, że najbliższym na polach, więc bardzo zachęcamy do udziału w juczni lednickiej. Ona też jest transmitowana na pola lednickie. Ci, którzy już od 8 rano wchodzą na pola lednickie, mogą też razem modlić się z nami. To jest, tak jak ojciec Jan Góra mówił, druga katedra, tylko już pod gołym niebem.
1: Ale jest też grupa i lednicka sztafeta tych, którzy przybiegają w czasie spotkania, więc...
0: Maraton lednicki.
1: Tak jest, więc jest i ta grupa, która rzeczywiście nogami musi dotrzeć.
0: Tak, i oni biegną z Poznania i to jest cały dzień, tak jak właśnie nazywam maraton. Maraton ma szerokie serce i jak się zgłaszają ci, którzy nie mogą przebiec całego maratonu, więc mogą się dołączyć w trakcie drogi właśnie na półmaraton, czy nawet jakiś mniejszy odcinek, to bardzo sobie cenimy tych, którzy na własnych nogach docierają na pola lednickie.
1: Każdy jest mile widziany. Spotkanie oficjalnie rozpocznie się po godzinie 15. Pierwszym punktem koronka do Bożego Miłosierdzia. Co będzie działo dalej? Oczywiście jeszcze opowiemy, ale pola będą otwarte już wcześniej.
0: Będą otwarte już wcześniej i wcześniej się wszystkie rzeczy zaczynają, bo to nie ma co czekać. Oficjalne rozpoczęcie tak naprawdę jest jeszcze później, natomiast już przez cały dzień się dzieją rzeczy i tak jak wspomnieliśmy o juczni lednickiej, to potem, gdy tylko młodzież pojawia się na polach lednickich, już od godziny 10 trwają warsztaty różnego rodzaju. Bardzo serdecznie zapraszamy do warsztatów Laudato Si prowadzonych przez Caritas, ale też będzie namiot Światowych Dni Młodzieży, będzie namiot Blisko Rahamim. Siostry Miłosierdzia prowadzą ten namiot. Będą prace też ręczne. Dominikanki są z tego słynne, że robią różańce razem z młodzieżą. Także przygotowanie do wypraw, czy rowerowych, czy górskich, to Festiwal Życia. I Niniwa z Kokotka za to odpowiada. Także namiot powołaniowy, tak, kiedy ktoś szuka odpowiedzi na pytanie, co z nim dalej, co w życiu robić. Więc to już od 10 się dzieje, o 12 jest tradycyjny Anioł Pański, też szczególny, dlatego że prowadzony przez tych, którzy będą wysyłani na misję. Przez młodych misjonarzy będzie prowadzony Anioł Pański, a potem będzie posłanie tych młodych ludzi na misję o godzinie 12, a później dopiero koronka do Miłosierdzia Bożego. Właśnie siostra Gaudia Skaz zrobi wprowadzenie, będzie koronka lednicka na melodię lednicką. Będzie potem konferencja brata Mathieu, właśnie hasło tegorocznego spotkania Genesis i na ten temat będzie ta konferencja. A potem dopiero oficjalne rozpoczęcie.
1: I wszystkie szczegóły to jeszcze musimy podtrzymać w niepewności tych, którzy notują teraz, co się będzie działo, ale to na pewno nie wystarczy się dowiedzieć, nie wystarczy zapamiętać, zanotować, jakie

punkty programu i na którą godzinę trzeba być, czego nie można przegapić, bo to na pewno jest wydarzenie, które trzeba przeżyć. Dlaczego? Co tak przyciąga młodych? Mam nadzieję, że trochę udaje nam się to przybliżyć i zapraszam, żeby zostać z nami. Teraz odrobina muzyki, Siewcy Lednicy razem z nami, a za chwilę wracamy. Do waszej dyspozycji w międzyczasie cały czas także Facebook. Facebook.com/rozmowywiarygodne.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: 30-letnica. Wielka okazja, wielki jubileusz. To tym bardziej trzeba liczyć się z tym, że pewnie 100 tysięcy może nam się przebić, że będzie więcej tych uczestników, jeżeli wszyscy, którzy na przestrzeni tych lat pojawili się na Lednicy, będą chcieli świętować urodziny, no to będzie sporo ludzi. Proszę ojca, jak to jest połączyć taką masową imprezę, takie wielkie spotkanie z takim bardzo osobistym doświadczeniem? To jest pewien fantastyczny paradoks, który jest w Lednicy, że przy całej masowości spotkania to cały czas jest konkretne, osobiste doświadczenie, bardzo osobiste i bardzo indywidualne.
3: Ja tak to właśnie też postrzegam i trochę przyznam, im dłużej jestem tutaj na Lednicy, nie rozumiem tego paradoksu.

0: paradoksu, takiego przeciwstawiania tej uroczystości, bo tak to nazywam, świętowania, które jest na lednicy, temu, co jest w codzienności. No takie jest przecież nasze życie, że składa się właśnie z codzienności i ze świętowania. A to nie jest przeciwko sobie, tylko dopełnia się wzajemnie i wzajemnie siebie potrzebuje. I tak rozumiem też właśnie to wielkie spotkanie, no cały czas chyba największe w Europie spotkanie młodych, i jednocześnie przeżywanie tego bardzo, bardzo osobiście. Myślę, że to się dokonuje już na początku, kiedy człowiek w swoim sercu podejmuje taką decyzję, chce jechać na lednicę. Nie? Jasne, że zbieramy się w jakieś większe grupy i docieramy, ale tak naprawdę na miejscu dopiero widzimy, jaka rzesza tutaj nas się na tych polach gromadzi. Oczywiście są wspólne tańce i wspólne śpiewy, ale też młodzież bardzo podkreśla to, że najważniejsze na lednicy dla nich to jest adoracja w ciszy, Eucharystia i pole spowiedzi. Ostatnio też dołączyliśmy pole rozmów, bo można porozmawiać o różnych rzeczach, różnych swoich trudnościach, problemach, czy zadać komuś pytania, więc to jest bardzo osobiste, indywidualne. Jakoś to się ze sobą rzeczywiście pięknie łączy i właśnie przez te 30 lat będziemy mogli usłyszeć przecież wiele świadectw o tym, nie tylko jak to wspólnie spędziliśmy te lata, ale też co konkretnie doświadczyliśmy podczas tego czy innego spotkania przez 30 lat. Jakoś to jest tajemnica Pana Boga, że umie łączyć to, co jest ogromne, masowe, wielkie, z tym, co bardzo osobiste, indywidualne.
1: Czas wielkiego spotkania, ale także czas osobistych doświadczeń. Olku, co sprawiło, że dzisiaj jesteś zaangażowany w medialną ekipę Lednicy i że jesteś jej częścią? Wcześniej byłeś po prostu uczestnikiem przez jakiś czas, czy od razu postanowiłeś być wolontariuszem i zgłosić się do działania?
2: Wcześniej przyjeżdżałem jako zwykły uczestnik na pola lednickie, ale organizatorzy wyszli z taką propozycją, pamiętam, na social mediach, do osób, które byłyby chętne wspomóc organizację i się zaangażować w całe te przedsięwzięcie promocji oraz przedsięwzięcie stworzenia tego spotkania. Ja się zgłosiłem, zostałem bardzo miło przyjęty i tak zaczęła się ta moja droga już tutaj w tym zespole organizacyjnym. Pamiętam, że było to też dla mnie wielkie zaskoczenie, bo wtedy zostałem koordynatorem przewodników, później ministrantów, więc tak naprawdę mogłem zobaczyć od wewnątrz, jak to wszystko wygląda oraz poznać tą całą historię Lednicy, jak również jak to wszystko po kolei przebiega, całe stworzenie tego planu, bo dla większości osób to jest jeden dzień, a dla nas Lednica jest tak naprawdę przez cały rok, bo zorganizowanie takiego wydarzenia jest dużym przedsięwzięciem i pochłania bardzo dużo czasu. Jeśli chodzi już o takie też spojrzenie duchowe na to całe spotkanie, co ja tam przeżywam, to jest dla mnie bardzo wielkie przeżycie, jeżeli chodzi o adorację, tak jak ojciec mówił, czy pole spowiedzi, koronka do Bożego Miłosierdzia, jak również procesja orłów. Później takim dla młodych, jak i dla wszystkich obecnych na polach lednickich, momentem niesamowitym jest przejście Najświętszego Sakramentu przez całą drogę, która prowadzi do ryby, bo wtedy na polach jest kompletna cisza. Idzie Najświętszy Sakrament, idzie Pan Jezus w tej procesji i to sprawia, że naprawdę są ciarki. Są ciarki i człowiek tak przeżywa to bardzo duchowo. Ale same też te rozmowy, tak jak ojciec wspominał, te pole rozmów, co zostało stworzone, daje też taką możliwość, aby przyjść, porozmawiać o swoich problemach, o tym, co przeżywamy. Może coś nas interesuje też, bo tam będą i księża, i siostry zakonne w życiu ich, może się zastanawiamy nad wybraniem drogi kapłańskiej, drogi zakonnej, więc to jest możliwość dla tych wszystkich osób, aby z tego spotkania wyciągnęli jak najwięcej duchowych owoców.

0: kilkadziesiąt tysięcy osób na polach leniwskich zgromadzonych w jednym miejscu i wtedy, kiedy pojawia się Najświętszy Sakrament, to zapada cisza. To też wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze, jakie to robi piorunujące wrażenie, jak to działa, że cała taka rzesza ludzi w tym momencie przeżywa coś indywidualnie, mimo tego, że jest wielkim zgromadzeniem. Piękny paradoks. Właśnie tak jak ojciec mówił, to taka rzeczywistość wiary, która może tą rzeczywistość przemienić. I myślę o tych przemieniających elementach lednicy trzeba będzie powiedzieć więcej, bo każde spotkanie ma swoje hasło, ma swój symbol, ma swoje znaki i dobrze by było o nich powiedzieć więcej już za moment. Proszę ojca, w tym roku też szczególne podarki i szczególne hasło. Zgadza się?
1: No, oczywiście, że się zgadza. Jeszcze bym wrócił do tego słowa paradoks, bo kiedyś doczytałem, że paradoks to nie jest sprzeczność, tylko odkrycie głębszego znaczenia.
0: Tak, coś, co z nas zaskoczy.
1: Tak, tak. Coś, co pogłębi jeszcze to, co wydaje się, że wiemy. I tak myślę i liczę na to, że hasło tegorocznego spotkania, czyli Genesis, też będzie takim słowem do odkrycia. Co to znaczy początek, nowy początek, chociaż mamy 30. spotkanie, czyli jubileusz. Pragniemy sięgnąć na nowo do źródeł. Tak też wygląda nasze logo w tym roku. Warto zobaczyć, bardzo piękna grafika w kształcie drzewa, które właśnie korzenie zapuszcza ku strumieniowi, ku wodzie chrzcielnej, właśnie ku źródłom, ku jeziorze lednicy, można tak powiedzieć. A potem z tego przez te 30 lat urosło piękne drzewo, tak akurat w kształcie krzyża je mamy, narysowane, ale tak pięknie kwitnącego, wydającego owoce, bo przez te 30 lat to drzewo już zrodziło bardzo wiele owoców i w koronach tego, w koronie tego drzewa gnieżdżą się jeszcze ptaki, które poniosą tę ideę lednicką jeszcze na cały świat.
0: I co się będzie wtedy działo, gdy już ta idea rzeczywiście zapali cały świat, to za chwilę spróbujemy opowiedzieć. Warto zostać razem z nami.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: Rozmawiamy o nadchodzącym spotkaniu lednickim. Wiemy, że jest to spotkanie olbrzymie, masowe. To wielkie spotkanie i wielka impreza, ale widać to szczególnie wtedy, kiedy młodzi uczestnicy zapraszają na przyszły rok kolejnych, mówią o tym, co przeżyli, czego doświadczyli, więc niewykluczone, tak jak ojciec powiedział, że te ptaki z obrazu, z tego drzewa, zaniosą to na cały świat i w przyszłym roku to już 100 tysięcy się nie pomieści. Trzeba będzie otworzyć kolejne pola. Co wtedy, kiedy rzeczywiście młodych ta rzeczywistość porywa? Mam się doświadczenie wielu spotkań. To jest

0: jest i połączenie muzyki, i żywej wiary, doświadczenia modlitwy. To działa na młodych, że zapraszają się, przyjeżdżają ze znajomymi. Czego tak naprawdę dzisiaj młodzi potrzebują i co odnajdują w tej lednicy, że ona rośnie?
1: Mi się wydaje, że to, co by było najpiękniejsze, i na to liczę, że to nasze te wszystkie starania,

0: człowiek zaczyna chcieć właśnie działać, pracować, to co Olek wcześniej mówił, włączać się czy wolontariat taki czy inny, żeby tworzyć to miejsce. I myślę, że to jest najbardziej twórcze, że wracamy do źródeł właśnie z jednej strony i to właśnie może jest też paradoks. Wylatujemy, żeby opowiadać o tym miejscu innym, opowiadamy po to, żeby ich tutaj zaprosić, żeby mieli własne doświadczenie i potem znów je zanieśli dalej, jednocześnie, żeby to miejsce, w którym się tutaj gromadzą jako dom, cały czas się rozwijało, cały czas przyjmować mogło coraz więcej osób, ale też coraz piękniej przyjmować, coraz lepiej, według tych pragnień, które mamy. Tak się troszkę uśmiechaliśmy pod nosem, że się już nie pomieszczą, a z drugiej strony sobie pomyślałem, a nie ma się troszkę z czego uśmiechać, bo jeżeli, tak jak jesteśmy tego świadkami, w tym roku tylko podczas Wigilii Paschalnej we Francji ochrzciło się chyba 23 tysiące młodych osób, to jeżeli taka fala by wróciła w Polsce, a może większa, myślę, że te pola mogłyby się rzeczywiście okazać zbyt małe. Mam jeszcze inne pomysły. Naszym marzeniem jest to, żeby papież Leon przyjechał i stworzył takie spotkanie dla młodych na Lednicy, więc no, perspektywy są niesamowite i to miejsce naprawdę jest dobrym miejscem i dla młodych nie tylko jest to, jak mówimy, źródło chrzcielne, ale też właśnie dom, z którego się wychodzi, aby zaświadczyć o tym, czego się tutaj doświadczyło. Przede wszystkim właśnie wyboru Chrystusa, właśnie przejście przez bramę, rybę, po co się przechodzi przez bramę, żeby pójść dalej, żeby żyć piękniej. Więc na to bardzo liczymy.
1: Olku, mówiłeś o tym doświadczeniu właśnie z bycia uczestnikiem. Zostałeś zaproszony, żeby bardziej się zaangażować. Gdy spotykasz się ze swoimi znajomymi, z innymi grupami, to co oni tobie mówią o Lednicy albo czym się dzielą później w mediach? Bo wiem, że ekipa medialna też udostępnia przeróżne materiały zachęcające do pokazania Lednicy. Co widać w tych wpisach, jak ta Lednica żyje, także i w sieci?
2: Jeżeli chodzi o spotkanie lednickie, no to jest tak naprawdę spotkanie z Bogiem we wspólnocie. A tą wspólnotę tworzymy wszyscy ludzie, którzy są ochrzczeni. Więc taki przyjazd na pola lednickie do, tak jak mówimy, początków, gdzie był chrzest Polski, to robi wrażenie dla tych młodych osób, dlatego że pociąga to później kolejne osoby. Wystarczy powiedzieć, co tam się odbywa, co tam się przeżywa i to już później oddziałowuje w tych osobach. Bo takie świadectwa tych osób też możemy usłyszeć podczas samego spotkania, bo są różne konferencje, jest też Studio Live, które w tym roku będzie prowadził Ślimak na pustyni. I podczas tych takich wywiadów, tych konferencji też są mówione świadectwa osób, które przeżywają i jak przeżywają swoją wiarę, więc to też pokazuje obraz taki, że w różnych problemach, z którymi zmagamy się w tych dzisiejszych czasach, a czasy nie są łatwe, jesteśmy we wspólnocie, jesteśmy osobami, które tak naprawdę przyjadą na to spotkanie i czują się jak w rodzinie, czyli że są rozumiane i wysłuchane, ale też osoby, którym jest taki dawany kierunkowskaz, jak mogą poprowadzić swoje życie, aby one szło drogą Bożą i ku dobremu. W tym roku też będzie nowość, bo będzie wspólnota TZ. To jest ciekawa wspólnota, która jest przede wszystkim organizowane są spotkania we Francji, gdzie tam jest ich miejsce. Młodzi ludzie latają na Sylwester, aby przeżyć właśnie we wspólnocie TZ. To jest bardzo ciekawe, te takie nabożeństwa, które oni prowadzą i w tym roku będziemy mogli przeżyć to też na Lednicy, bo będzie uwielbienie i później nabożeństwo światła, adoracja, więc będziemy mogli to przeżyć tu na miejscu razem z braćmi z TZ.
1: Co jeszcze się wydarzy? Rzeczywiście warto będzie pokazać trochę więcej szczegółów programu.

spotkanie razem ze wspólnotą STZ, ale i z przeróżnymi innymi grupami, które będą mogły pokazać młodym, że Kościół to jest miejsce rzeczywiście żywe i pełne, że można tam siebie odnaleźć i mam nadzieję, że uda nam się także i o tym więcej powiedzieć już za moment. Warto zostać razem z nami.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne w czwórce. Dla was jesteśmy także na Facebooku. facebook.com/rozmowywiarygodne. Wiemy już więcej o genezie. Wiemy już więcej o pięknie paradoksów spotkania. O tym, co przyciąga i co się jeszcze może wydarzyć. Ale zanim będziemy opowiadali o przyszłości, to trzeba powiedzieć o tym wszystkim, co już za tydzień. Po godzinie 17, bo mówiliśmy o tych elementach wcześniej, o warsztatach, o spotkaniach, o różnych grupach, które będą mogły zaprosić i zaangażować do współdziałania, to ważny moment, msza święta. Czy to jest ten punkt kulminacyjny, proszę ojca? To na to się tu czeka na spotkaniu lednickim?
2: No jest to rzeczywiście takie centrum, tak jak wiemy, źródło, szczyt i centrum naszego chrześcijańskiego życia, więc tu tak jak zwykle mamy taki zwyczaj, że albo ksiądz prymas odprawia, albo arcybiskup poznański na zmianę. W tym roku wypada akurat, żeby odprawiał ksiądz prymas, więc poprosiłem też o kazanie księża biskupa Grzegorza Suchodolskiego, więc myślę, że będzie

0: bardzo dobre słowo. Także będziemy mieli taką konferencję ojców, bo podpatrzyliśmy na jubileuszu w Rzymie w zeszłym roku, że papież odpowiadał na pytania młodzieży, dlatego poprosiłem księdza biskupa Artura Ważnego i Andrzeja Dubiela, dwóch ojców, jednego ojca duchownego, drugiego ojca rodziny, żeby odpowiadali na pytania młodych, więc to też będzie taka specyficzna konferencja. Pozostaje tajemnicą jeszcze symbol tegorocznego spotkania. My oczywiście wiemy już, co to będzie, ale...
1: Ale nie uchylajmy jeszcze rąk tajemnicy, tak. To wszystko będzie w tej niepewności.
0: Ale bardzo już rzeczywiście zapraszamy do tego, żeby się uczyć hymnu tegorocznego spotkania. Już został opublikowany też teledysk i nagranie nowego hymnu tegorocznej lednicy, więc bardzo serdecznie zapraszam, żeby poszukać na YouTubie czy innych kanałach.
1: Gdzie warto też sięgnąć później do naszej audycji, bo o tym hymnie w poprzedniej godzinie opowiadała Agnieszka Chrostowska i Piotr Żarowa-Ziemowski, więc mam nadzieję, że słuchaliście uważnie, ale warto go przywołać, bo na pewno będzie wyśpiewywany przez lednickie
0: wielokrotnie, więc bardzo serdecznie zapraszamy, żeby nie tylko się z nim zapoznać, ale się go nauczyć, a to trzeba rzeczywiście wielokrotnie. Więc tu rzeczywiście dużo się dzieje, to co Olek też wspomniał o braciach z Teze, piękne nabożeństwo krzyża, które trwa przez cały dzień w namiocie kaplicy, a potem też to nabożeństwo światła, niesamowite, przypłynie ogień z Ostrowa Lednickiego, żeby razem z braćmi z Teze to nabożeństwo światła przeżyć. Mówimy o braciach z Teze też dlatego, że był w nich zakochany właśnie ojciec Jan Góra, który stworzył to spotkanie. Oni razem właśnie na czele z bratem Roger, założycielem tej wspólnoty, zmienili w ogóle myślenie o liturgii, też o śpiewie ojcu Janowi, więc dlatego ich na ten jubileusz zapraszałem i bardzo się cieszę z ich udziału. Także tutaj dużo pięknych doświadczeń przed nami, do których jesteśmy zaproszeni. No, po prostu trzeba być, no tak bym powiedział. Jasne, że jeżeli ktoś nie będzie mógł, może obejrzeć naszą transmisję, ale nie ma to jak być na miejscu.
1: To nie to samo. Wtedy, kiedy widzi się tylko coś, co ktoś inny przeżywa, to samemu też chciałby się być na miejscu. Więc jeżeli ktoś miał przez moment myśl, że wystarczy włączyć transmisję, to serdecznie zapraszamy, żeby być na miejscu w czasie tego wydarzenia. Bo 30. spotkanie młodych Lednica 2000 w 2026 roku to wielki jubileusz i warto być na miejscu. Jak jeszcze możecie zaprosić na to spotkanie?
2: Są też grupy, które organizują wyjazdy, różne wspólnoty w parafiach, KSM, oazy, więc jak najbardziej można szukać takich informacji u siebie w diecezjach, skąd są organizowane autokary i udać się na takie spotkanie, jak również można przybyć samemu, prywatnie. Tylko tutaj taka też informacja dla tych osób, które chcą przybyć samochodami, że no, na pola lednickie niestety bez wjazdówek nie będzie takiej możliwości wjazdu ze względu na względy bezpieczeństwa, ale są parkingi na naszych social mediach i na naszej stronie jest opublikowana mapka, gdzie są parkingi i gdzie można zaparkować.
1: Proszę ojca, czego nie może zabraknąć w zaproszeniu?
0: Nie może zabraknąć tego, że mamy naprawdę gorące serce i z gorącymi sercami zapraszamy. Tak byśmy chcieli po prostu wspólnie przeżyć ten jubileusz. Więc jeżeli jeszcze, powiem wprost, ktoś z was, jeżeli ty wahasz się, czy przyjechać, czy nie, to się nie wahaj. Po prostu pakuj się i przyjeżdżaj, jak tylko możesz. Sprawdź, jak tu można dojechać na pole lednickie. To naprawdę jest miejsce szczególnie pobłogosławione. Nie wyjedziesz z niczym. Może właśnie ten paradoks potrzeba, żeby się dokonał w tobie, żeby coś, co jest niepojęte, stało się twoim udziałem, udziałem twojego serca. Genezis, tajemnicze słowo, ale myślę, że ma moc, by wybrzmieć. Jest to też pierwsze słowo w Biblii. Jeżeli by było pierwszym słowem dla ciebie, to potem już, co Pan Bóg w nas rozpoczął, to niech dopełnia. Bardzo, bardzo serdecznie.

0: Serdecznie, z całego serca zapraszam.
1: I do tych zaproszeń się przyłączam. A to jeszcze nie ostatni moment usłyszenia słów ojca Tomasza, bo jeszcze stałym elementem naszych rozmów wiarygodnych są komentarze do Ewangelii i w nich także spojrzenie na to, co dzisiaj w niedzielnym słowie będzie można odnaleźć. To także garść podpowiedzi od ojca Tomasza. A za to dzisiejsze spotkanie i rozmowę o tym, co na Lednicy i dlaczego warto tam być. No, o tym mówi Aleksander Poddenek. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia. Jeszcze tylko powiem, że to, że te osoby, które przyjeżdżają na Pola Lenickie i czekają na następne spotkanie cały rok, o czym świadczy, więc to spotkanie jest dla was.
1: Bardzo, bardzo ważna informacja. To spotkanie jest dla każdego, to przypomniał Olek. I proszę ojca, bardzo dziękuję także ojcu za tą opowieść o sercu Lednicy, że to może być przemieniające doświadczenie i pełne przemian i paradoksów dla każdego młodego. Bardzo dziękuję ci, Tomasz Nowak, dominikanin.
0: Dziękuję pięknie.
1: Dzięki. Za chwilę się jeszcze usłyszymy. Warto zostać z rozmowami wiarygodnymi.

0: Namiot spotkania.
1: Namiot spotkania.
2: W rozmowach wiarygodnych czas, by zatrzymać się nad...

0: rozważaniem fragmentu Ewangelii. Dziś nie jest zwykła niedziela, a szczególny dzień uroczystości Trójcy Świętej i w związku z tym lepiej warto poznać Trójcę Świętą i ten dzisiejszy dzień w Kościele, nad którymi zatrzymuje się nasz dzisiejszy gość, dominikanin ojciec Tomasz Nowak, duszpasterz Lednicy.
1: Witam was serdecznie w uroczystość Trójcy Świętej. Witam was serdecznie na polach lednickich. Jak widzicie z tyłu, brama ryba, tam gdzie wybieramy Chrystusa. To jest też miejsce chrztu Polski. Oczywiście wiemy, że nie chrzci się kraju, tylko chrzci się osoby, więc jest to miejsce najprawdopodobniejsze chrztu Mieszka I, Bolesława Chrobrego i kolejnych władców Polski, ale też mówię o tym, żeby przypomnieć sobie własny chrzest, który był właśnie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czyli w imię Trójcy Świętej. I tak dostajemy dzisiaj bardzo piękne czytania. Najpierw z Księgi Wyjścia o Mojżeszu, który dostaje kamienne tablice i on modli się bardzo piękną modlitwą. Pan Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę i wierność. I Mojżesz mówi: spraw, Panie, jeżeli darzysz nas życzliwością, żebyś poszedł razem z nami. To jest na nowo zaproszenie i myślę, że ta uroczystość Trójcy Świętej jest do tego pretekstem, żeby na nowo zaprosić Ojca i Syna i Ducha Świętego do tego, by szli razem z nami. Nie tylko według przykazań, ale też według błogosławieństw. I wtedy, kiedy sięgamy do drugiego czytania z listu do Koryntian, czytamy: bracia, radujcie się, pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem, zachowujcie pokój, bo Bóg miłości chce być z wami. Bóg miłości będzie z nami, będzie kroczył razem z nami. I chwalimy przy Alleluja Ojca i Syna i Ducha Świętego, a Ewangelia mówi: tak Bóg umiłował świat, bo przecież chodzi o miłość, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne, nie zginął, to znaczy, żeby był na wieki. Zapraszamy Pana Boga do naszej drogi nie tylko tutaj na ziemi, ale na wieki wieków. Amen. Niesamowita jest tajemnica Trójcy Świętej. Święty Augustyn mówił o takim doświadczeniu, kiedy kazał mu Bóg przelewać ocean do małego dołka na plaży i on, stwierdzając, że to jest niemożliwe, Bóg miał mu odpowiedzieć: tak samo niemożliwe jest pojąć tajemnicę Trójcy Świętej. Może nie damy rady pojąć, ale możemy ją przyjąć i na nowo zaprosić Ojca i Syna i Ducha Świętego do naszego życia. Myślę, że takie jest przesłanie tej uroczystości i o tym nam mówi dzisiejsze słowo. Odnajdźmy się na nowo, sięgając do chrztu, sięgając do tego, co my tutaj głosimy na Lednicy, sięgając do Słowa Bożego, a przede wszystkim do miłości, która nas zaprasza nie tylko, żeby być z nią tutaj teraz, ale na wieki wieków. Amen. Pozdrawiam z Lednicy i zapraszam. Zawsze jesteście tu mile widziani.
0: Mówił ojciec Tomasz Nowak, dominikanin i duszpasterz spotkania lednickiego. Bardzo dziękuję za całość naszego dzisiejszego spotkania w Rozmowach Wiarygodnych, ale raz jeszcze z zaproszeniem na tegoroczną 30. lednicę już 6 czerwca. Dziękuję i do usłyszenia. Przemysław Goławski.
2: Przed Chrystusem i po, bo to właśnie On wyznacza oś historii świata. Mojej historii to kolejny pański rok. Chude były bez pańskie lety.

0: Jest godzina 8.
1: Pogoda.
0: A dzisiaj nie liczmy na zbyt dużą ilość słońca. Opadów co prawda też nie będzie za dużo, no ale to co będzie, to przede wszystkim dużo chmur. Taka sytuacja na niedzielę. Jeżeli macie plany, które wymagają i które zakładały spędzanie czasu na świeżym powietrzu, to śmiało. Można te plany wykonać, bo tak jak wspomniałam, bezdeszczowo, czyli sympatycznie, i ciepło, czyli też sympatycznie. 25 stopni maksymalnie dzisiaj może pojawić się na termometrach, a to już pogoda dosyć przyjemna, żeby właśnie pójść na spacer czy pogrillować, no bo w końcu mamy niedzielę, to zamiast schabowego i na przykład mizerii i ziemniaczków można zrobić sobie cukinię na grillu, bo pogoda będzie do tego dobra.
1: Autopromocja. Czy Dzień Dziecka można świętować będąc dorosłym? Czym jest zabawa i dlaczego jest ważna w życiu?
2: Czy można się bawić w każdym wieku?
1: Ja Dzień Dziecka świętuję razem z moimi rodzicami i wy też możecie być częścią tej imprezy.
3: Porozmawiamy o dzieciństwie, wspomnieniach, dorastaniu i o tym, co z dziecięcej radości zostaje w nas na później.
2: Sprawdzimy też, czy zabawa zmienia się z wiekiem i czy naprawdę się z niej wyrasta.
1: Będą moi rodzice, wyjątkowi goście, rozmowy, muzyka i dobra energia. A po audycji impreza z czwórkowymi DJ-ami i DJ-ką. Zagrają Cougar, Bird i Naked Relaxing.
3: Spotykamy się 1 czerwca o 18 na placu Defilat przed barem Studio.
2: Słyszymy się w czwórce na żywo od 18 do 22.
1: Julia,
3: Agnieszka
2: i Grzegorz Święch.
1: Czyli córka, mama i tata.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.

0: Hej, hej, tu Zielona Żaba. Włączamy zielone myślenie i zaczynamy kolejną wspólną przygodę.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: A dzisiejsza przygoda zaprowadzi nas do pewnej pracowni, w której powstają ubrania. Ale są to ubrania polskie, od polskich producentów. Nie jadą przez pół świata, nie lecą samolotem, tylko właśnie tu u nas. Jak wygląda taka droga, żeby właśnie skrócić ten łańcuch dostaw? No i przede wszystkim wykorzystać materiał, który jest bardzo ekologiczny, a chodzi tu o wełnę merino. To właśnie o tym porozmawiamy po godzinie 9, ale zanim 9, to jeszcze 8, a po 8 na pewno będą ciekawostki ekologiczne. Na pewno sprawdzimy, czy są zielone godziny. No i trochę przyjrzymy się tej pogodzie, bo potrafi namieszać w jednym miejscu nawałnica, a w innym susza. Takie to dzisiaj tematy poruszymy w audycji, więc zapraszam.
3: Na audycję Szanuj Zieleń.
4: Szanuj Zieleń.
3: Zaprasza Marta Hoppe.
4: Marta Hoppe.

0: 17 minut po godzinie 8, no to dobry moment, żeby sprawdzić, jaką dzisiaj energię będziemy mieć w sieci.
1: Zielone godziny.
0: No i pytanie, czy pojawi się dzisiaj taki moment w ciągu dnia, kiedy w naszej sieci będzie prąd pochodzący z odnawialnych źródeł energii. Bo skoro słońca dzisiaj nieco mniej, to może być i tej zielonej energii nieco mniej. To prawda, ale jest też trochę wiatru, więc jak one połączą siły, to słońce i ten wiatr, to trochę tej energii wyprodukują. Ale jeszcze musimy na nią poczekać, bo dopiero po 11 będzie taka lepsza sytuacja, czyli więcej prądu w naszej sieci będzie pochodziło z odnawialnych źródeł energii. No i w zasadzie tak do 18 będzie nie najgorzej, nie tak super jak wczoraj, ale nie tak źle jak bywało zimą. Czyli teraz możemy jeszcze odpoczywać, a po godzinie 11 można wstawić pralkę, można odpalić odkurzacz i zrobić rundkę po mieszkaniu, można też ładować hulajnogę właśnie po to, żeby wykorzystać ten bardziej zielony prąd, ten bardziej ekologiczny. Dzięki temu mniej węgla trzeba spalać. A ten prąd produkuje się trochę sam, trochę przy pomocy słońca i wiatru, znaczy głównie przy pomocy słońca i wiatru, ale to trochę jest tak od nas niezależne, czyli ta przyroda, te warunki pogodowe, te zjawiska atmosferyczne poprawiają i produkują prąd, a my po prostu z niego wtedy korzystamy. I tak jest najlepiej, czyli dzisiaj od 11 do 18 śmiało można działać.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: U nas upał nieco osłabł, a w zasadzie jeszcze takiego poważnego upału nie było. Deszczu poważnego też nie było, chyba że gdzieś przeszły takie krótkie nawałnice. No i sucha ta wiosna. Podobnie jest, tylko trochę gorzej w Anglii, gdzie oprócz tego, że wiosna sucha, to jeszcze bardzo gorąca. Ponad 20 tysięcy domów bez wody, widmo zakazu podlewania ogrodów i apel do turystów, aby nie spłukiwali słodką wodą piasku ze stóp po wyjściu z plaży. Tak właśnie wygląda sytuacja w części południowej Anglii, gdzie rekordowe upały i jedna z najsuchszych wiosen od lat doprowadziły do poważnych problemów z dostawami wody.
2: Najtrudniejsza sytuacja jest w hrabstwie Kent. Tysiące mieszkańców od kilku dni skarży się na bardzo niskie ciśnienie w kranach albo całkowity brak wody. W niektórych miejscowościach uruchomiono punkty wydawania wody butelkowanej, a mieszkańców prosi się o ograniczenie jej zużycia do niezbędnego minimum. Według lokalnych wodociągów podczas fali upałów zużycie wody wzrosło o ponad 100 milionów litrów dziennie. Symbolem skali problemu stał się apel do plażowiczów w miejscowości Bournemouth. Tamtejsze wodociągi poprosiły turystów, aby nie spłukiwali piasku ze stóp i plażowych zabawek. Zamiast tego mają poczekać, aż piasek wyschnie i po prostu go strzepnąć. Na razie zakazu podlewania ogrodów nie ma, ale brytyjskie media przypominają, że podobne ograniczenia wprowadzano już podczas poprzednich susz. Jeśli upały się utrzymają, mieszkańcy południowej Anglii mogą stracić możliwość podlewania trawników, mycia samochodów czy napełniania przydomowych basenów. W tym tygodniu Wielka Brytania odnotowała najwyższą temperaturę maja w historii pomiarów, ponad 35 stopni Celsjusza. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Maj się kończy, ale deszczu w hrabstwie Kent nie widać, bo jutro i pojutrze ciepło i bez deszczu, no coś może popadać dopiero w przyszły weekend, ale to tydzień od dziś, to nie wiadomo co się jeszcze w pogodzie zmieni, więc oszczędzać wodę w Anglii trzeba. W Polsce też zalecam oszczędzanie wody, naprawdę można sporo zaoszczędzić, jak się myśli o tym, jak jej używać.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Za nami Dziarma w utworze Moment, a do dziewiątej jeszcze taki dłuższy moment, dlatego teraz będziemy świętować, dlatego że dzisiaj pewien ptak obchodzi swoje święto, taki, który nam się bardzo kojarzy z Polską. Bocian biały, to właśnie on dzisiaj świętuje, a to wszystko i to święto służy właśnie upowszechnieniu wiedzy o bocianach, a także zwróceniu uwagi na potrzebę gatunku i rolę, jaką te ptaki pełnią w polskiej kulturze oraz w krajobrazie. Święto zostało ustanowione przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody Pro Natura w 2003 roku. No a jak wiadomo, Polska jest europejską ostoją bociana białego, który obok żubra i wierzby to nasz rodzimy symbol przyrody. Bocian biały został też zwycięzcą pierwszego plebiscytu na zwierzę roku w 2025 roku, a w naszym kraju gatunek jest pod ścisłą ochroną. No ale ubywa go nieco. W Polsce gniazduje około 45 tysięcy par bociana białego, co stanowi 1/6 światowej populacji. No ale właśnie problem, który się pojawia, czyli osuszanie terenów podmokłych i pastwisk, a także wprowadzanie wielohektarowych upraw, na których trudniej się bocianom żeruje, no sprawiają, że populacja zmniejsza się. Spadek liczby bocianów w kraju jest też związany z postępującymi zmianami klimatu. Tak mówił przewodniczący grupy badawczej Bociana Białego dr Marcin Tobułka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: Mamy coraz dłuższe okresy suszy, przy tym jakieś bardzo intensywne burze z ulewnymi deszczami. One potrzebują terenu, gdzie jest wilgotno, ponieważ jak jest wilgotno, to wychodzą na powierzchnię gleby różnego rodzaju bezkręgowce, na przykład dżownice, którymi bocian się żywi, szczególnie na tym etapie wczesnego karmienia piskąc, to jest duży procent diety młodych bocianów. Jeżeli mamy te dłuższe okresy suszy, tego pokarmu po prostu nie ma, w związku z tym jest mniej młodych.
2: A bociany gnieżdżą się na wysokich drzewach, słupach telegraficznych, kominach czy dachach. No i pierwsze, takie zwiastujące wiosnę, ale tak jeszcze chyba tylko w teorii, mogą pojawiać się w Polsce już w lutym. Bocianie gniazdo kolistego

0: kształtu osiąga ponad 2 metry. No i zajęcie gniazda samiec oznajmia takim typowym dla bocianów klekotem. No właśnie wtedy wiemy, zajęte, proszę nie podchodzić. No i wbrew rozpowszechnionej opinii, głównym pokarmem tych ptaków nie są, haha, na szczęście żaby, tylko gryzonie i owady. A te żaby stanowią istotny składnik diety, ale tylko w okresie przedwiośnia. Jak mówi dr Joanna Białas z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, bociany to tak zwani oportuniści pokarmowi, świetnie przystosowujący się do nowych miejsc.
1: Bociany w zasadzie zjadają każdy rodzaj mięsa, jaki znajdą. Mogą zjadać i bezkręgowce, i kręgowce mniejsze i większe. Bocianów co roku obserwujemy na składowiskach odpadów coraz więcej.
0: Ale bociany wracają często do tych samych gniazd, które opuściły, żeby przezimować w ciepłych krajach. No chyba, że brakuje w okolicy pożywienia, to wtedy szukają innego miejsca. Ale mamy taką historię. Wiosną 2020 roku znany mieszkańcom Krakowa bocian Władek wrócił do swojego gniazda w Nowej Hucie, gdzie przylatywał od 1997 roku, czyli już wszyscy go znali. A w pobliżu domu pani Marty, gdzie mieszkał bocian, no właśnie czuł się najlepiej. I rodzina pani Marty go dokarmiała.
2: Chodź, Ładuś, chodź.
3: Skołuje, siądzie. Często klekota. Najbardziej mnie lubi, no bo jestem od jedzenia. W roku się bardzo martwiłam, wiosna była, a ptaka nie było i bardzo się, no powiem, że dla mnie to był zły znak, że nie ma boćka, nie ma, że to taki niedobry rok będzie. 2 dni temu przyleciał i był 8 razy na stołówce. Śmiałam się, że śniadanie, drugie śniadanie, obiad, drugi obiad, podwieczorek, kolacja i jeszcze bardzo dużo zjadł.
0: Dobrze takiemu bocianowi, który może do Marty przylecieć i zjeść. Jeśli chodzi o to, co dla bocianów jest niebezpieczne, no to między innymi plastikowe siatki albo sznurki zostawiane na polach i często lądujące właśnie w bocianich gniazdach. Dyrektor warszawskiego zoo Andrzej Kruszewicz podkreśla, że ogromnym zagrożeniem dla bocianów są też linie energetyczne średniego napięcia.
4: Średnie napięcie jest przez to niebezpieczne, że odległości pomiędzy przewodami są na tyle małe, że bocian może dotknąć dwóch elementów. W tym momencie następuje porażenie prądem, bocian spada, no ludzie mówią, że złamał skrzydło, złamał nogę, tak naprawdę on jest porażony prądem, nauczyliśmy się to diagnozować, zniszczył prawdopodobnie nerkę, wątrobę, trzustkę i parę jeszcze innych narządów, układ nerwowy, więc te bociany kończą źle.
0: No i pierwsze na świecie Muzeum Bociana Białego, którym możemy je oglądać, otwarte w 2003 roku we wsi Kłopot w Lubuskiem, to jest miejsce, gdzie znajduje się jedna z najciekawszych w Polsce kolonii Bociana Białego. Miejscowość nazywana Bocianią Wioską leży w granicach Krzesińskiego Parku Krajobrazowego. Nie wiem, z czym wam się kojarzy Bocian Biały, ale myślę, że trochę ze szczęściem, trochę z narodzinami, no i ze zwiastunem wiosny, czyli same optymistyczne skojarzenia.

0: słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
1: Szanuj Zieleń w Czwórce.
0: Zaprasza Marta Hoppe.
2: A artysta, którego słyszeliście przed chwilą, to Wet Leg. No, można sobie ciekawą nazwę zespołu wymyśleć, tak samo jak można ciekawe imiona wymyślać zwierzętom. W tym wypadku lubelskim sokołom, które w końcu dostały imiona. Zwrotka, Gerda, Wolta i Gwizdek. To zwycięskie imiona dla młodych lubelskich sokołów, tych znanych z elektrociepłowni

0: wrotków. Wybrano je w tegorocznym konkursie, a imiona oczywiście wybierano w internetowym głosowaniu, w którym wzięło udział naprawdę sporo osób. Tak przyznaje Sławomir Sielicki ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół.
1: Po wyborze imion po pierwszym etapie było głosowanie na naszej stronie i oddano 655 głosów, czyli bardzo dużo. Zarząd ubiegłych, co już od wielu lat kontynuujemy, zwycięzcy dostaną certyfikat poświadczający nadanie im zwycięskiego imienia wraz z kopią obrączki obserwacyjnej, na której będzie też wypisane imię danego ptaka.
0: No to jeszcze raz przypomnijmy te imiona: Zwrotka, Gerda, Wolta i Gwizdek. A jakbyście chcieli wiedzieć, jak mają na imię rodzice tych piskląt, Wanda i Czajnik. Młode sokoły zaoprączkowano 18 maja, więc już teraz można je wołać po imieniu.
2: Been a long time since we talked. Sorry about that. But well, maybe if you don't wanna talk, you could just listen.

0: 9 minut pozostało do godziny 9. 9 do 9 to dobra pora i dobry moment na to, żeby pokazać wam i puścić wam coś nowego, coś, co pojawiło się w tym tygodniu na czwórkowej playliście. A będzie to Vena i Quiz, którzy powracają z nowym singlem Pod wiatr. Po 11 latach od wydania albumu Monochromy EP, teraz zapowiadają album Monochromy 2. No i ten album ma mieć premierę jeszcze w tym roku. No i coś czuję, że brzmieniowo będzie genialnie, ponieważ odświeżył utwory DJ Eprom. A jak Eprom za coś się bierze, to naprawdę miód na moje uszy.
1: To jest nowość czwórki.

0: Autopromocja. Jest rok 2046, a ty właśnie planujesz wakacje. Wyjazd w tropiki, a może góry, ale w wirtualnej rzeczywistości, weekend w lesie czy cyfrowy detoks sterowany przez sztuczną inteligencję. Spontaniczna wycieczka samochodowa, a może autonomiczny kamper, który sam wybierze najpiękniejszą trasę. W audycji Relax 2046 sprawdzimy, jak technologia, klimat i nowe style życia zmienią nasze sposoby odpoczywania. Zapraszam na urlop przyszłości. Czwartek, 4 czerwca od 14 do 16. Marta Zienkiewicz.
1: Wychowani na Depeszach. Audycja dla wszystkich, którzy dorastali przy muzyce Depesz Mode. Największe klasyki, synth-popowy klimat i kultowe brzmienia, które wychowały całe pokolenia. Słyszymy się w sobotę, 6 czerwca od 18 do 20.
0: Autopromocja. Słuchasz Czwórki.

0: Jest godzina 9.
1: Pogoda.
0: A pogoda będzie dzisiaj kaprysić, ale na termometrach może pojawić się 25 stopni. Oczywiście nie wszędzie, bo tak trochę dzisiaj ta Polska w różnej sytuacji. W ciągu dnia dominować ma zachmurzenie duże z przejaśnieniami, a na południu i południowym zachodzie duże z rozpogodzeniami. Trochę tak różnie będzie. Na ziemi lubuskiej, Podhalu i Śląsku padać nie powinno. Na pozostałym obszarze może pojawić się przelotny deszcz, ale tak naprawdę trudno powiedzieć, więc dobrze być przygotowanym. Przygotowanym na wszelkie możliwości, czyli mieć ze sobą parasol albo kurtkę przeciwdeszczową. Nawet jeśli nie wygląda, że ma padać, to za chwilę może padać. Temperatura wzrośnie do 19 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, 23 w większości kraju, ale nawet 25 może pojawić się na południowym zachodzie. Na szczęście wiatr nie będzie mocny, więc nie będziemy odczuwać niższej temperatury niż ta na termometrach. Także idealna pogoda na spacer, na bycie, przebywanie na świeżym powietrzu, tylko z jakąś ochroną przeciwdeszczową, gdyby jednak postanowiło pokropić.
1: Autopromocja.
2: Kacper, czytałeś, co ten gość zrobił w internecie?
3: A widziałaś ten ostatni trend?
2: Pokaż.
3: Patrz.
2: Nie znałam tego, ale wiesz co, opowiem ci jeszcze o tym, co się stało potem.
3: A może zrobimy wspólnie takie streszczenie internetu?
2: W piątek o 16?
3: Od 16 do 18.
2: Wielkie podsumowanie mediów społecznościowych.
3: Będą dramy, będą trendy, będzie się działo.
2: Zapraszamy do słuchania audycji internetowo zgrillowani. W piątek, 5 czerwca. Julia Święch
3: i Kacper Zembrzucki. Do usłyszenia.
4: Gorąca, gotowana kukurydza, lody, zimne lody.
5: Co? Co ty gadasz?
4: Słoneczny hip-hop, plażowa alternatywa, funky, funky, funky.
5: O, to już lepiej. Halo, halo, ale o co panu chodzi?
4: Jak to o co? Sobotni wieczór, czwórka Polskie Radio, trzeba się zabawić.
5: A można to łączyć?
4: No pewnie, pewnie, zapraszam.
6: Zagramy dla was razem. DLM i Adam Smolarek. Summer Disco w sobotę o 20:00.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
8: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
7: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
9: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Czwórka. Polskie.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Kolekcje w sieciówkach zmieniają się 50 razy w ciągu roku. Kiedyś było wiosna, lato, jesień, zima. Tyle, 4. A teraz w zasadzie co tydzień, co dwa można pojechać do sklepu, do galerii. No i tam w tych znanych sieciówkach coś nowego, coś nowego. Czy nam to wszystko jest potrzebne? Podejrzewam, że nie. Dlatego warto z tym fast fashion się powstrzymać, zrezygnować i szukać alternatyw. No i taka alternatywa, mam nadzieję, dzisiaj w studiu czwórki już za moment. Kasia Lamik, która działa jako osoba, która chodzi i myśli sobie made in Poland, czyli zrobię coś, co jest trwałe, naturalne i z biodegradowalnego materiału, czyli wełny merino. Jak korzystać z takiej świadomej produkcji, jakich materiałów używa, czy ubrania są trwałe, no i w ogóle właśnie jak próbuje walczyć z tą fast fashion, o tym porozmawiamy w tej godzinie naszego spotkania, więc zapraszam.
3: Na audycję Szanuj Zieleń.
4: Szanuj Zieleń.
3: Zaprasza Marta Hoppe.
4: Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Nie wiem, czy podążacie za modą. Ja nieszczególnie. Ja podążam za zielonym kolorem i to właśnie takie ubrania wybieram, które są zielone. Potem sprawdzam ich skład, no i ewentualnie kupuję albo nie. Czy to dobry krok? Może i o tym porozmawiamy, ale na pewno o tym, jak korzystać z mody i jak ograniczyć jej kupowanie, zamienić na coś, co jest bardziej ekologiczne. O tym porozmawiamy z Kasią Lamik, założycielką marki Patterns. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry, witam Państwa.
1: Ty masz na sobie drogi outfit, czy niekoniecznie, czy nie chcesz zdradzać, czy do radia się ubrałaś specjalnie elegancko?
2: A jakie to ma znaczenie, czy on jest drogi, czy niedrogi? Jest on przede wszystkim mój. No, ja mam sprawę ułatwioną, dlatego wyprowadzę markę odzieżową, więc ubieram się przede wszystkim w swoje ubrania. Ale podobnie jak ty, już chwilę tutaj zakulisowo porozmawiałyśmy, jestem też wielką fanką mody vintage i korzystam też z dobrodziejstw, które dają nam second handy.
1: Czyli drugi obieg to, z czego korzystamy, a ten pierwszy, no właśnie, ten pierwszy bywa trudny, czyli to fast fashion, kiedy ubrania są produkowane w zasadzie co chwilę, nowa kolekcja. Obserwujesz to, bo ja z przerażeniem patrzę, jak co dwa tygodnie można coś nowego znaleźć w sklepie i po pierwsze to skądś przyjechało, po drugie coś się stało z tym, co niesprzedane.
2: To prawda i ten pierwszy obieg i jego stan też bardzo wpływa na ten drugi obieg, bo na pewno sama zauważyłaś, że w tych second handach też ta odzież wygląda już inaczej i coraz trudniej jest tam dorwać jakieś
1: perełki, materiały
2: naturalne, a coraz więcej jest tam po prostu poliestru i tych największych światowych marek. Fast fashion właśnie.
1: Czyli tam ten materiał nie jest za dobry, a jest w ogóle jakiś dobry materiał, z którego szyje się ubrania?
2: W ogóle z tymi ubraniami jest tak, że no właśnie, bo ja będę występować tutaj w dwóch rolach. Z jednej strony jestem producentką, ale z drugiej jestem też konsumentką mody i tą modę naprawdę lubię i lubię ciuchy, to jest dla mnie ważne, ważne jest dla mnie to, jak wyglądam i też nie chciałabym tej mody tak do końca demonizować.
1: Ale nie musimy jej tak po prostu szybko konsumować.
2: Dokładnie, nie musimy jej tak szybko konsumować i myślę, że najlepszy materiał, czy najlepsze ubranie to, w którym my po prostu chodzimy. Czyli nie to, które kupujemy tylko po to, żeby przez chwilę było w naszej szafie, albo żeby założyć je raz i potem je wyrzucić, albo nawet oddać, nawet jeśli je wpuszczamy potem w ten drugi obieg, bo też łatwo jest pozbyć się wyrzutów sumienia, jeśli właśnie wystawiamy coś zaraz na popularnym portalu, ale jeśli my kupimy to ubranie tylko na chwilę, tylko po to, żeby je użytkować przez moment, albo zrobimy to bezrefleksyjnie, tylko po to, żeby zaspokoić swoją potrzebę, taką wiesz, tą endorfinową.
1: Poprawa humoru, bo dzisiaj mam kiepskie, tak, pogoda średnia, no to idę coś sobie kupię.
2: Dokładnie tak. To myślę, że taki wybór modowy, niezależnie czy to będzie ubranie wykonane z naturalnego materiału, niezależnie czy będzie to polska marka, czy właśnie jakaś chińska sieciówka fast fashion, to po prostu nie będzie dobry wybór, jeśli to będzie wybór tylko na chwilę i tylko po to, żeby w tym momencie nam polepszyć humor, a nie ubranie, które będzie nam faktycznie służyło.
1: A podobno tak jest, że 20% naszej szafy to jest to, co nosimy, a cała reszta czeka, aż schudniemy, przytyjemy, albo będzie do czego dobrać i do czego założyć.
2: Mhm. Tak, więc myślę, że tak naprawdę to, co jest najistotniejsze, to jest rozmowa o tym, żeby tych ubrań faktycznie używać, żeby lubić swoją szafę, lubić siebie. Przez lata my w Polsce w szczególności byliśmy ofiarami takiego budowania swojej garderoby właśnie na przykład do kształtu swojej sylwetki albo do typu urody. I tak naprawdę nie wybieraliśmy ubrań, które lubimy, które nam się podobają. Jeszcze mamy masę kompleksów. Nie ubieraj się tak, bo już ci nie wypada, albo nie ubieraj się tak, bo nie wiem, mamie tak nie wypada, prawda? To ubieranie się u nas jest obarczone bardzo dużą ilością nakazów i zakazów. Do tego wszystkiego wchodzi jeszcze to fast fashion, które cały czas nam daje nowe bodźce. No i jak my, biedni konsumenci, mamy się w tym wszystkim odnaleźć, nie?
1: Nie jest to łatwe. Być może ty znalazłaś sposób, o którym jeszcze pewnie dzisiaj porozmawiamy.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Mamy dzisiaj o modzie z Kasią Lamik, założycielką marki Patterns. Rozmawiamy o tym, jak właśnie korzystać z mody odpowiedzialnie, no i też czego w tej modzie poszukiwać, czego używać. Bo trochę się pojawił temat materiałów, no ale jest taki materiał, który ty podobno szczególnie lubisz, używasz. Mało tego, on jest jeszcze ekologiczny, biodegradowalny, trwały. Wow! Czy to jakiś święty złoty gral?
3: Magiczny materiał, lubimy się śmiać. No tak, to jest mój materiał ulubiony, z którego ja produkuję faktycznie ubrania i jest to wełna merino. Jest to materiał, który ma swoje wspaniałe właściwości, bo z materiałami generalnie jest tak, nie ma złych materiałów i dobrych materiałów. Są tylko materiały, które mają specyficzne właściwości i my musimy wiedzieć, czego my chcemy od tego materiału w danej chwili. No bo na przykład w gorączce nie zrobimy sobie zimnego okładu z wełny merino na czoło, dlatego że wełna merino, nawet jak jest mokra, to pozostaje ciepła. Ten kompres musimy zrobić z bawełny, która jest mokra, to robi się chłodna. Albo przed deszczem wełna merino czy bawełna nas nie ochroni. Ochroni nas poliester, więc nie ma złych materiałów, nie? No może poza akrylem to jest taki materiał, którego faktycznie nie lubimy, bo on się bardzo szybko niszczy. Ale generalnie każdy materiał ma swoje właściwości i warto te właściwości po prostu znać. Ja bardzo dobrze znam właściwości wełny merino i są one faktycznie wyjątkowe, bo jest to materiał termoaktywny, który z jednej strony grzeje, a z drugiej strony nie pozwala naszej skórze, naszemu organizmowi się przegrzać, dlatego że pozwala naszej skórze oddychać i naturalnie się wychładzać.
2: Kojarzyło mi się, że wełna merino to coś, co jest w ubraniach sportowych najczęściej, albo coś, co właśnie ma nas chronić przed zimnem. No ale my już o zimie zapomnieliśmy. Przed nami lato i to też często problem. W co się ubrać? Bo wydaje się, że sukienka na ramionczka albo cienka bluzeczka nie będzie mi gorąca. A tymczasem materiał, z którego jest zrobiona ta garderoba, okazuje się być totalnie nieprzepuszczalny i jesteśmy spocone pod pachą tylko dlatego, że właśnie ten materiał jest zły, a w zasadzie no, cienka bluzka można by było inaczej. Czyli tutaj też taka wełna na lato się sprawdzi?
3: Wełna na lato jak najbardziej, ale ważne jest to, jaka wełna. No bo wełny są różne i mają różne grubości włókien. Wełna merino jest o tyle bardzo fajnym i ciekawym materiałem, że jest kilkukrotnie cieńsza niż ludzki włos. I dlatego można z niej zrobić taki bardzo cieniutki materiał. Zobacz, to co ja mam na sobie. Ta cieniutka bluzka,

0: to jest 100% wełna merino.
1: Dlatego tak, można jak z nim zrobić. Na początku ubrana, jak drogo.
0: Dokładnie. Także można z nim zrobić materiał bardzo cienki, bo w lecie kilka aspektów jest bardzo ważnych. Po pierwsze, grubość materiału, taka fizyczna po prostu, tak? No wiadomo, że grubszy materiał, grubszy na przykład t-shirt, będzie na nim bardziej gorąco niż w t-shircie cienkim, niezależnie od tego, z czego on będzie zrobiony. Tak więc po pierwsze ta gramatura. Ale po drugie też ważne jest to, z czego właśnie to ubranie jest zrobione, dlatego że są takie ubrania i są takie materiały, które lepiej przepuszczają powietrze i pozwalają skórze oddychać, a są takie, które tego nie robią. No, poliester, plastik, wszystkie te pochodne ropy naftowej powodują, że skóra nie może oddychać i ciepło nie może być odprowadzane z dala od skóry. A wełna merino ma te właściwości, że właśnie świetnie na to pozwala, dlatego że włókna wełny cały czas pracują, one się skręcają i rozprostowywują w zależności od warunków i pozwalają naszej skórze po prostu się wychładzać.
1: No i to, co masz na sobie, rzeczywiście jest cienkie, a z wełny merino. Mówiłaś o tej gramaturze, ale często jest też tak, że jak patrzymy, że taka konkretna bluza albo koszulka taka zbita, gęsta, to lepsza jakość. I wtedy po trzech praniach nie będzie jak szmata.
0: Ta jakość ma bardzo wiele, bardzo różnych znaczeń. I my w Polsce lubimy jakość utożsamiać właśnie z tym, że coś jest bardzo długotrwałe i jest takie solidne, powiedziałabym.
1: Tak jest.
0: Dokładnie tak. Natomiast to nie jest jedyny wyznacznik jakości. Na przykład mamy cały taki nurt związany z bardzo delikatnymi butami, które są zrobione z bardzo cienkiej skóry. Tak, która jest bardzo delikatna i wiadomo, że nie są to buty solidne, ale za to są bardzo wygodne i dają nam niepowtarzalny komfort. I podobnie jest z ubraniami. No nie da się oszukiwać, że te naturalne włókna będą tak samo wytrzymałe, jak włókna poliestrowe zrobione z ropy naftowej. No tak po prostu absolutnie nie będzie i trwałość tutaj nie jest jedynym wyznacznikiem. Myślę, że równie ważnym wyznacznikiem powinien być komfort nas jako konsumentów oraz to, co potem z takim ubraniem się dzieje.
1: Otóż to.
0: Bo jeśli ubranie jest solidne i bardzo trwałe na nas, niezniszczalne, takie na przykład pancerna, poliestrowa sukienka, to ona potem tak samo pancerna będzie dla środowiska i zostanie na najbliższe setki lat z nami, a raczej już nie z nami, tylko z naszą planetą, a ubrania z wełny merino, czy z bawełny, czy z lnu są po prostu biodegradowalne.
1: Czyli nie zanieczyszczą planety, nawet jak nie ponosimy ich zbyt wiele razy, bo może coś tam się stanie, no to one się znikną szybciej.
0: Nie idealizujmy, bo one zanieczyszczą planetę tak czy tak, bo ich powstanie już obciążyło planetę i tutaj nie mydlmy sobie oczu, że tak nie jest, dlatego tak ważny jest ten świadomy wybór, ale no właśnie, one nie pozostaną na planecie tak długo, jak poliestrowa sukienka, bo po prostu się rozłożą.
1: A jak to jest w ogóle, że takie ubranie trafia do sklepu albo trafia na wieszak, a potem trafia do naszej szafy? Jak się produkuje ubrania? No to o tym za moment porozmawiamy.

0: Szanuj zieleń w czwórce.
1: Dzisiaj sporo osób ma taką myśl, żeby szukać rzeczy tworzonych bliżej, wolniej i bardziej odpowiedzialnie. Świata to może nie zmieni, jeżeli jest tych osób mało. Jeżeli będzie ich więcej, to już na pewno planeta to odczuje. No i taką osobą jest na pewno Kasia Lamik, która produkuje ubrania, między innymi z wełny merino, bo jak ustaliłyśmy, jest to bardzo dobry materiał. Nie dość, że wygodny, to jeszcze biodegradowalny. No ale jak to się, Kasiu, dzieje, że takie ubranie powstaje? Bo ty też starasz się robić to w haśle Made in Poland, czyli nie przywozisz z Azji, nie wywozisz na Kubę, tylko no, no wszystko tutaj u nas.
2: Tak, ja doprecyzuję i tak doprecyzuję. My szyjemy ubrania tylko i wyłącznie z wełny merino i robimy z niej wszystko. Staniki, skarpetki, bluzki, bluzy i czapki. Wszystko, co sobie tylko zamarzysz. I faktycznie robimy to wszystko w Polsce. Tworzymy ubrania w Polsce. Ja mam tutaj taką śmieszną anegdotę a propos tego, jak powstają ubrania. Mój narzeczony kiedyś myślał, że ubrania szyte ręcznie, no to są ubrania szyte ręcznie, które ktoś igiełką i nitką szyje, a cała reszta myślał, że powstaje w ten sposób, że ktoś do maszyny wkłada materiał i potem z tej maszyny wyciąga t-shirt. A to, moi drodzy państwo, wcale tak nie wygląda.
1: Tylko czyli tak jak trochę by się kojarzyło jakby z drukarki. Klikniesz, drukuj tekst, który masz na komputerze i wychodzi ten tekst wydrukowany.
2: Dokładnie tak, a to tak nie działa. Niestety każdy jeden szef w naszym ubraniu przechodzi przez ludzkie ręce i szyje te szwy maszyna, ale przy tej maszynie, za tą maszyną musi siedzieć szwaczka lub krawcowa i to nasze ubranie, to ona tworzy. I ja mam taką przyjemność i takie szczęście, że nasze ubrania szyją faktycznie dziewczyny, bo chyba tylko i wyłącznie kobiety akurat w tej chwili pracują nad naszymi ubraniami w Polsce.
1: No to zawód krawcowa, czy też szwaczka, to taki, którego żadna sztuczna inteligencja raczej nie wygryzie. Jakbyście myśleli o tym, co chcecie w życiu robić, no to jest to też jakiś pomysł.
2: To jest ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że jednak wygryzie i że jednak tutaj też będziemy zastępowani akurat w tym obszarze, ale myślę, że to jeszcze długa, długa droga przed nami.
1: No gdzieś musi być ta szwaczka, ta krawcowa na końcu być może, albo przy tej maszynie, która będzie szyła. No trudno, żeby jaj wziął materiał i go włożył tam, gdzie trzeba. No to jednak ten człowiek jest potrzebny.
2: A widziałaś te filmiki, gdzie roboty humanoidalne już sortują paczki na przykład i wykonują takie naprawdę bardzo skomplikowane ruchy. Także myślę, że to nastąpi prędzej czy później, ale mam nadzieję, że jeszcze nie tak
1: że
2: szybko.
1: Później.
2: Dokładnie tak, bo też jest tak, że każda jedna krawcowa szwaczka, każda jedna osoba, która tworzy nasz produkt, coś wnosi i często jest tak, że my jakieś rozwiązania nie znamy, czegoś nie wiemy i te rozwiązania takie produkcyjne wychodzą od osób, które te ubrania szyją.
1: A powiedz mi, skąd w ogóle bierze się ten materiał, tą wełnę merino?
2: Tutaj my podchodzimy bardzo transparentnie do naszej produkcji i faktycznie cały proces produkcyjny można prześledzić na naszej stronie internetowej. No bo właśnie, mówimy często Made in Poland i nasze ubranie ma metkę, że wyprodukowane jest w Polsce zgodnie z faktem, ale sama produkcja odzieży i samo szycie tych materiałów to jest tylko wierzchołek góry lodowej. No bo najpierw materiał trzeba pozyskać, taką na przykład wełnę merino trzeba zgolić z owiec i my tą wełnę golimy z owiec w Nowej Zelandii, dlatego że tam są takie przepisy środowiskowe, które powodują, że te owce są dobrze traktowane. Potem ta wełna musi trafić do opierania i tutaj 95% wełny trafia do Chin i jest opierana w Chinach lub w Wietnamie. Nasza wełna trafia do Włoch i przechodzi te procesy we Włoszech. Tam jest opierana i przędzona w przędze. To jest bardzo ważne, gdzie ten proces następuje, czy on następuje w Azji, czy w Unii Europejskiej, no bo tylko Unia Europejska ma środowiskowe wymogi, które mówią o tym, jak chemia ma być używana do produkcji i do obróbki włókien. Więc nasza wełna jest obrabiana we Włoszech, potem trafia albo dalej do Włoch, do przędzalni, gdzie jest przędzona na przędzę, z której to przędzy robi się swetry albo na przykład czapki, ale sprawa jest bardziej skomplikowana, jeśli chcemy z tej przędzy zrobić materiał, bo wtedy trafia ta przędza do Danii, tam jest przędzona w taki super cienki materiał. Niestety w Polsce nikt nie potrafi nam zrobić materiału tak cienkiego i tak przyjemnego w użytkowaniu i stamtąd z Danii trafia do Polski i w Polsce jest materiał już gotowy.

0: barwiony albo drukowany we wzory, bo jesteśmy pierwszą marką na świecie, która zadrukowała wełnę merino w całości we wzory. Ja jestem malarką i przez pierwsze 7 lat prowadzenia marki wszystkie nasze wzory malowałam ja. I potem dopiero ten gotowy materiał trafia do szwalni i tam przez te nasze polskie szwaczki jest zszywany na gotowe ubrania.
1: Długa droga przede wszystkim tego materiału, czyli od tej wełny aż do tego gotowego materiału, który można pociąć, wykroić i zszyć, ale to wszystko tak coraz bliżej. Nowa Zelandia już to potem prawda. Trafia do Europy i tak zbliża się do naszego kraju, aż w końcu ląduje u Kasi Lamik na stole. Kasia projektuje, wycina, a potem inni to szyją. No i tak mamy bluzkę.
0: Dokładnie tak.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Poprawiam moją bluzkę, poprawiam moją kurteczkę, bo dzisiaj o ubraniach, więc tak od razu człowiek się zastanawia. Zresztą jak wychodziłam do pracy, wiedziałam, że Kasia Lamik do mnie przyjdzie, to się zastanawiałam, w co się ubrać. Na szczęście wiedziałam, że będzie to coś zielonego, coś z bawełny. Z wełny merino jeszcze nie mam, może wkrótce. No właśnie, bawełna w Polsce nie rośnie, więc skądś musi przyjechać. Materiał z wełny merino, no też te owce nie mieszkają w Polsce. Len też na przykład za wschodniej granicy do Polski musi przyjechać, czyli ten materiał, który jest dobrym materiałem, który jest wygodnym materiałem, który jest materiałem przyjaznym dla naszego ciała, no i takim, z którego można uszyć fajne ubrania, też musi przyjechać do Polski. No i czy my możemy wiedzieć, skąd jest taki produkt? To znaczy na metce jest, że szyte w Polsce, ale ten łańcuch dostaw i ten to skąd, gdzie się zaczęła podróż tego naszego ubrania, to trudno chyba prześledzić.
3: Trudno prześledzić. Wiem, że odbywają się w tej chwili prace nad jakimiś rozwiązaniami legislacyjnymi, które dawałyby taką możliwość, taki paszport produktu, żeby faktycznie można było sprawdzić, skąd ten produkt pochodzi. I z tego, co wiem, mają być takie rozwiązania wdrożone, że ubranie będą miały QR kody i będzie można sprawdzić, zeskanować właśnie całą podróż takiego naszego ubrania.
2: Czyli tak jak w twoim wypadku będzie wiadomo, że ta wełna z Nowej Zelandii potem pojechała

0: do Włoch, potem pojechała do Danii i wylądowała u ciebie. Taka ciekawa podróż, żeby jeszcze można było pocztówki wysyłać z każdego z tych krajów, to byśmy mieli niezłą kolekcję. No dobrze, jak do tego ma się to fast fashion, które też jest takim szybkim przejazdem ubrania z daleka?
1: No właśnie, mam nadzieję, że dzisiaj tutaj opowiedziałam trochę o tym, że to nigdy nie jest takie fast i że ten proces faktycznie jest bardzo złożony i że no właśnie, samo ubranie z materiału może powstać dość szybko, ale ten materiał już powstaje długo, te włókna już powstają długo. I myślę, że ta świadomość tego, że to jest właśnie długi proces, który jest jakby opleciona cała nasza kula ziemska takimi nitkami, jakbyśmy sobie prześledzili faktycznie te wszystkie procesy. No mam nadzieję, że uświadomi nam i że nabierzemy też dzięki temu takiej czułości większej do swojej garderoby i do przyszłych zakupów. Że ta bluza, która no może jest w tym sklepie dosyć tania, jest jednak bluzą wyprodukowaną przez kogoś, z czegoś. No i właśnie, i czy na pewno jest mi ona potrzebna, czy na pewno jest mi ona potrzebna teraz, czy na pewno będę ją nosić? Myślę, że to jest najważniejsze i z tym chciałabym Was pozostawić. Czy na pewno te ubrania, które kupujecie, Wam się podobają i czy na pewno będziecie ich użytkować? To jest chyba najważniejsze, jeśli chodzi o takie wybory konsumenckie.
0: No i myślę, że taki szacunek trochę do tego ubrania i do ludzi, którzy za tym stoją, bo nieraz tak bezosobowo traktujemy te ciuchy, zwłaszcza takie z sieciówek, ale jak już idziemy do jakiegoś sklepu, gdzie jest właśnie firma założona przez siostry, braci, kogoś i szyją po prostu na własną rękę ze swoją metką, to od razu to ubranie nabiera takiego naszego szacunku i ta produkcja. Trochę inaczej się chyba na to patrzy niż na kolejną bluzkę z tej albo z tamtej sieci.
1: Tak, myślę, że na pewno ta relacja, które my na przykład jako marka budujemy z naszymi odbiorcami, że te relacje na pewno wpływają na to, jak te ubrania później są traktowane. Także myślę, że to jest ważne i mam nadzieję, że to będzie też coraz ważniejsze dla konsumentów.
0: I szukajmy takich małych szwalni, takich naszych rodzimych, made in Poland, po pierwsze, żeby wspierać, a po drugie, że te ubrania są rzeczywiście przemyślane, no i chyba niepowtarzalne, bo jednak nie będzie tak jak na balu, że co druga ma taką samą sukienkę.
1: Taką mamy nadzieję.
0: Kasia Lamik, założycielka marki Patterns, była dzisiaj gościem Czwórki. Bardzo ładna ta twoja bluzka w panterkę, nie?
1: W zeberkę, dam się zaraz dotknąć, bo myślę, że to jest zaskakujące, jaka ta wełna faktycznie może w dotyku być.
0: No dobrze, to jakby to nie zabrzmiało, idę cię pomacać, a my teraz gramy.
1: Zapraszam.

Will I ever be loved? Is love real?

11 minut pozostało do godziny 10, a to znak, że audycja Szanuj Zieleń dobiega końca, ale czwórka gra dalej już za moment duże P ze swoją porcją muzyki, czasami dziwnej, czasami kontrowersyjnej, a czasami wpadającej w ucho, więc zostańcie razem z czwórką i z dużym P. A ja Wam dziękuję za dziś. Cześć, papa, miłego dnia. Marta Hoppe.

0: Autopromocja.
1: Pokrzywa zamiast szpinaku. Mniszek zamiast sałaty. Dla jednych to powrót do korzeni, dla innych kulinarny eksperyment. Podczas gdy ponad połowa Polaków twierdzi, że lubi przygotowywać posiłki z tego, co samodzielnie zbierze, my pytamy, jak zrobić to najlepiej. W dzikiej kuchni sprawdzimy, co można znaleźć tuż obok domu i jak zamienić to w coś, co zaskakuje bardziej niż niejedno restauracyjne danie popisowe. Zapraszam do stołu w sobotę od 14 do 16. Marta Zinkiewicz.
0: Autopromocja.
2: Słuchasz Czwórki.

0: Wybiła 10.
1: Pogoda.
0: W dzień na południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. We wschodniej połowie kraju i na Pomorzu przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie miejscami burze. Temperatura maksymalna od plus 16 stopni Celsjusza na Pomorzu przez około 21 w centrum do 24 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym zachodzie porywisty, zwłaszcza w czasie burz.
1: Autopromocja.
2: Czas obudzić ducha milenialskości. Jeśli dorastaliście z Goku, Vegetą, a waszym marzeniem było wylądowanie na planecie Namek, nie możecie przegapić tego spotkania. Dragon Ball to anime, które zmieniło wyobraźnię pokolenia obecnych 30- i 40-latków. A w jaki sposób seria Akiry Toriyamy wpłynęła na gry, internet, mody i współczesną kulturę fanowską? I czy mogłaby przyciągnąć młodszych odbiorców? Porozmawiamy o tym w audycji Pokolenie Dragon Balla. W czwartek, 4 czerwca od godziny 16. Zapraszam. Kuba Jamrosek.
3: Czerwcówka to małe wakacje. Zapraszam na audycję Letniaczek, czyli dwie godziny w czerwcu pełne słońca, dobrej muzyki i wakacyjnego luzu. Odpal czwórkę i wpadnij po dawkę pozytywnej energii, letnich hitów i przyjemnego klimatu. Sobota, startujemy od 16. Słyszymy się? Zapraszam. Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie.
13: Czwórka, radio i podcast.

0: porannej rezydencji gra dla was duże P.
1: Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta oraz wszyscy gdzieś pomiędzy i w drodze. W niedzielę 31 maja w czwórce, kilka chwil po 10:00 witam was ja, czyli Duże P i serdecznie zapraszam na poranną rezydencję, którą właśnie w tym dniu, właśnie o tej porze na 2 godziny obejmuję. W dzisiejszej audycji, którą rozpoczęliśmy kawałkiem Skarbów, Co z tobą mała, w remiksie Pafa, nie będziemy słuchać muzyki polskiej i nie będziemy słuchać muzyki klubowej. Będziemy ciągnąć dalej wątek sprzed tygodnia i dwóch, czyli ponownie będziemy delektować się klasycznym amerykańskim rapem z lat 90. zmiksowanym dłońmi DJ-ów z Japonii. Wszystko to za sprawą fantastycznego YouTube'owego kanału The Moment, bowiem gdy już zanurzyłem się w obfitości jego zasobów, to aż żal mi się odrywać. Tym razem postanowiłem cofnąć się do zupełnych początków The Moment i dwóch pierwszych miksów, które wjechały na ten zacny profil na przełomie 2021 i 2022 roku. Autorem tego, który wypełni nam pierwszą godzinę dzisiejszej porannej rezydencji, jest DJ Attam z miasta Yokkaichi w prefekturze Mie, czyli wskazując palcem na mapę trochę pod Nagoją na wybrzeżu Zatoki Ise. Jeśli wierzyć zamieszczonemu w internecie opisowi miksu, który zaraz usłyszycie, Attame chodził do jednego liceum z twórcą wspomnianego kanału i właśnie w tym okresie razem zaczynali swoją przygodę z DJingiem. A że od wspomnianej epoki minęło już trochę czasu, dziwnym nie jest, że skrzynka z czarnymi płytami wspomnianego delikwenta jest całkiem zasobna, a on sam zdecydowanie

Słuchacie porannej rezydencji w czwórce, którą w każdą niedzielę od 10 do 12 gram wam ja, czyli duże P, bo w inne dni tygodnia grają poranną rezydencję inni delikwenci związani z czwórkową redakcją muzyczną. Dzisiaj pierwszą godzinę audycji wypełnia nam mix zatytułowany po prostu 90s Mix, czyli stuprocentowo winylowy set na żywo zagrany przez DJ-a Atame z Japonii dla również japońskiego kanału The Moment, za który odpowiedzialny jest stroniący od rozgłosu japoński DJ, filmowiec i koneser winyli oraz rapu ze złotej ery. Zgromadził on na YouTubie kilkaset tysięcy subskrybentów, w którym regularnie dostarcza audiowizualnych smakołyków w postaci one-shotów z kozackimi stuprocentowo winylowymi miksami autorstwa cenionych analogowych DJ-ów i kolekcjonerów. Takich miksów jak ten zagrany przez DJ-a Atame, który wypełnia nam dzisiaj pierwszą godzinę. W porannej rezydencji w podobnym stylu będziemy się bujali aż do 12, więc zostańcie z

morning. We're gonna talk about what you believe in.

jego 100% winylowy live mix dla YouTube'owego kanału The Moment. Na liście autorów Ian Simmons, Gurus Jazzmatazz, Group Home, Smith & Wesson, Mobb Deep, Main Source, KRS-One, INI, Pete Rock, The Farsight, A Tribe Called Quest, Jay Dilla i na sam koniec Prince. O ile się zmieści, bo czy się zmieści, to się okaże. Żeby nie zagadywać tych przepięknych dźwięków, zamilknę, ale jeszcze w tej godzinie na pewno się odezwę. Płyniemy dalej.

Słuchacie czwórki, w której ja, czyli duże P, serwuję wam dźwięki, które akurat wpadły mi w ucho i do ręki, jak w każdą niedzielę między 10 a 12 w ramach porannej rezydencji. W pierwszej godzinie bohaterem jest dziś japoński DJ Atame i

Pierwszą godzinę porannej rezydencji w czwórce spędziliśmy dziś w towarzystwie japońskiego DJ-a Attame, którego stuprocentowo winylowy live mix przygotowany dla kanału The Moment i zatytułowany po prostu 90s Mix wybrzmiewa i będzie wybrzmiewał jeszcze przez chwilę. Na sam koniec pierwszej godziny natomiast jak zwykle fragment godziny dla Ukrainy, czyli mój niegasnący muzyczny protest przeciw barbarzyńskiej i wciąż trwającej rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, a że dzisiaj, czyli 30

21 maja mamy Święto Kijowa. Pomyślałem, że kawałek Kijów Wojenny, którego autorami są Pat i Rusik, będzie właściwą pozycją, żeby wam ją zaproponować. Nie zagram go jednak w grajmowym oryginale, a w dżunglowym remiksie, który przygotowali Körper i Warm Roller. Nigdzie nie odchodźcie, bo została nam jeszcze druga godzina porannej rezydencji, w której mam dla was jeszcze więcej muzycznych smakołyków. Więc póki co jeszcze chwila z miksem, później wspomniany kawałek, a my słyszymy się w drugiej godzinie.

0: Autopromocja. Plecak spakowany, nocleg opłacony, trasa zaplanowana. Kierunek? Nie Barcelona, nie Rzym i nawet nie Kraków. Może miasteczko z opuszczonym uzdrowiskiem, ukryta plaża nad jeziorem albo kawiarnia w dawnej stacji kolejowej. W piątkowe popołudnie rezygnujemy ze znanych atrakcji z przewodników i pytamy o miejsca, o których wiedzą tylko mieszkańcy. W audycji City Break Polska szukamy nieoczywistych kierunków i lokalnych historii. Daj się zaskoczyć. W piątek, 5 czerwca, między 14 a 16. Zapraszam, Marta Zienkiewicz.
1: 1000 złotych za dwudniowy karnet, noclegi wykupione i pola namiotowe straszą. Zastanawiasz się może, jak nie wydać fortuny i usłyszeć

0: najciekawszych polskich artystów na żywo? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w audycji Mapa Festiwalowa w niedzielę 7 czerwca od godziny 14. Czekam na Was. Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Czwórka. Polskie Radio.

0: The energy in this field's been known to flicker lights, aye. A symphony with no rest, a cappella moans and a bridge of sighs. Good night. Undeterred, nevertheless, a masterpiece on butterscotch thighs. Turn off the lights, turn off the lights. It's time for Mr. Goodnight.
1: Minęła 11.
2: Pogoda.
1: W niedzielę na południowym zachodzie Polski zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze duże, choć z większymi przejaśnieniami. We wschodniej połowie kraju i na Pomorzu mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie także burze. Temperatura maksymalna od plus 16 na Pomorzu przez około 21 w centrum do plus 24 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr słaby i

0: umiarkowany na południowym zachodzie, porywisty, w szczególności podczas burz.
1: Autopromocja. Czy Dzień Dziecka można świętować będąc dorosłym? Czym jest zabawa i dlaczego jest ważna w życiu?
2: Czy można się bawić w każdym wieku?
1: Ja Dzień Dziecka świętuję razem z moimi rodzicami i wy też możecie być częścią tej imprezy.
3: Porozmawiamy o dzieciństwie, wspomnieniach, dorastaniu i o tym, co z dziecięcej radości zostaje w nas na później.
2: Sprawdzimy też, czy zabawa zmienia się z wiekiem i czy naprawdę się z niej wyrasta.
1: Będą moi rodzice, wyjątkowi goście, rozmowy, muzyka i dobra energia. A po audycji impreza z czwórkowymi DJ-ami i DJ-ką. Zagrają Cougar, Bird i Naked Relaxing.
3: Spotykamy się 1 czerwca o 18 na placu Defilat przed barem Studio.
2: Słyszymy się w czwórce na żywo od 18 do 22.
1: Julia,
3: Agnieszka
2: i Grzegorz Święch.
1: Czyli córka, mama i tata.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
4: Po reklamie.
1: Czwórka. Polskie Radio.

0: porannej rezydencji gra dla Was duże P.
1: W drugiej godzinie porannej rezydencji w czwórce, kilka chwil po 11:00, witam Was ja, czyli Duże P, i zapraszam na kolejną godzinę spędzoną z dźwiękami, które uznałem za godne tego, żeby przynieść je i zaserwować Wam w mojej audycji. Podobnie jak w pierwszej godzinie, w drugiej będziemy smakować 90sowy rap, aczkolwiek jak to zwykle bywa, zaczęliśmy od polskiego kawałka pełniącego rolę portu macierzystego, z którego wypływamy w siną dal. Tym razem były to Rysy i Justyna Święs z kawałkiem Starling w remiksie Pejzaż. Jak już wspomniałem na początku dzisiejszej audycji, jeżeli ktoś jest z nami od początku, kontynuujemy w tę niedzielę wątek z moich poprzednich porannych rezydencji. Ponownie bowiem delektujemy się miksami japońskich DJ-ów z płyt wyciągniętych z ich winylowych kolekcji. A wszystko przez to, że natrafiwszy na wspaniały YouTube'owy kanał The Moment, mam problem, by odkleić się od jego zasobów, i obym zawsze w życiu miał tylko takie problemy. Druga godzina to ponownie wycieczka do zupełnych początków wspomnianego profilu, a konkretnie rzecz ujmując, do drugiego z miksów, jaki się na nim w ogóle pojawił, bo w pierwszej godzinie słuchaliśmy pierwszego. Autorem tego, który za chwilę wypłynie w eter, jest kolejny reprezentant japońskiej prefektury Mie, czyli DJ 2Shan. Nie wiem przy tym, czy zapisując swoją ksywkę we wspomniany sposób, chciałbyśmy ją wymawiali z angielska jako Tushan, czy z japońska jako Nishan. Rzuciłem monetę, tą wypadł orzełek, więc będę trzymał się pierwszej z tych dwóch opcji. Wiem natomiast z opisu miksu, który już za moment zabrzmi w czwórce, że Tushan to kolejny z ziomeczków osobnika zarządzającego The Moment, z którym w młodości wielokrotnie zmieniali się za DJ-skim stołem w okolicznych klubach. Dajcie zatem głośniej i przygotujcie się na podróż do złotej ery hip-hopu, a konkretnie na drugą część tej podróży. Płyniemy!
2: 1, 2, testing 1, 2. Alright, party people in the place to be. The party has already started, and it's about to end.

Drugą godzinę porannej rezydencji w czwórce wypełnia nam dzisiaj 100% winylowy live mix przygotowany dla kanału The Moment przez DJ-a o pseudonimie Tushan, zatytułowany po prostu 90s Hip Hop Set. DJ Tushan pochodzi z Japonii, a konkretnie z prefektury Mie, czyli troszeczkę na południe od Nagoi, jeśli się nie mylę, i jest zaziomowany z autorem kanału The Moment, czyli z mocno anonimowym japońskim DJ-em, filmowcem i koneserem czarnych płyt oraz złotej ery hip-hopu, który zgromadził naprawdę szerokie grono followersów, subskrybentów i tak dalej. I zupełnie mnie to nie dziwi, bo regularnie dostarcza audiowizualnych one-shot

Niedzielną, poranną rezydencję w czwórce od 10 do 12. Jak zazwyczaj w niedzielę gram wam ja, czyli Duże P. Drugą godzinę wypełnia nam 90s Hip Hop set, którego autorem jest DJ Sean. Jest to 100% winylowy live mix przygotowany dla The Moment. Na liście artystów The Troubleneck Brothers, Maestro Fresh, Wes, Ready to Roll, Granddaddy IU, Rayan Christian, The Bombs, Big L, AK Skills, Large Professor, The Roots, The Doxman, Foundation and Residue, Rock the MC, Concrete Click, Lord Finesse, Group Home, Mountain Brothers, Dana Barros, Common, jeszcze jako Common Sense, A Tribe Called Quest i Pete Rock and CL Smooth, chociaż nie jestem w 100% przekonany, czy ci ostatni dadzą radę zmieścić się w czasie, którym dysponuję. Tak czy owak, zdecydowanie warto tego posłuchać, więc dajcie głośniej, płyniemy dalej.

płytowo-winylowy live mix DJ-a Tushana z Japonii powoli dobiega końca, tak jak powoli dobiega końca dzisiejsza poranna rezydencja, którą jak zwykle w niedzielę między 10 a 12 w czwórce zaserwowałem wam ja, czyli duże P. Mix jeszcze przez chwilę się będzie toczył, a kiedy się skończy, na sam koniec drugiej godziny fragment godziny dla Ukrainy, czyli mój tradycyjny, oddolny, muzyczny gest wsparcia dla napadniętych i wy już wiecie, jaki gest względem napadających, bo niestety putinowska agresja na Ukrainę wciąż trwa. W drugiej godzinie w ramach fragmentu godziny dla Ukrainy najpierw Hipokampi i Rybka z bardzo, ale to bardzo zasnym tunem zatytułowanym Samuraj, a na sam koniec nieco bardziej klubowo Cape Cod i Promin. Na mnie mówią duże P w kolejnej porannej rezydencji. Usłyszymy się, jak tak patrzę w kalendarz, nie za tydzień i nie za dwa, a za trzy. Niemniej nigdzie na dłużej, póki co się nie wybieram, więc do usłyszenia w czwórce za czas jakiś. Aha, po mnie tradycyjnie

0: Autopromocja.
1: O co chodzi z tym Opolem? Zapraszam na audycję poświęconą Festiwalowi Polskiej Piosenki w Opolu. Na czym polega legenda tego festiwalu? Kto stawiał na opolskiej scenie pierwsze kroki? Jak brzmi festiwal dziś? Gościem audycji będzie Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Sięgniemy po archiwum i posłuchamy współczesnych polskich bęgerów. O co chodzi z tym Opolem? W piątek, 5 czerwca od 18 do 20. Zapraszam, Damian Sikorski.
2: Nieważne jak się zaczyna, to drugi album ma znaczenie. Drugi singiel, drugi skład, drugie życie utworu i drugie szanse projektu. Albumy, które zmieniły wszystko. Wokaliści, którzy zdefiniowali gatunki muzyczne. Covery, które przysłoniły oryginały. Od New Order i MGMT po Fleetwood Mac i Whitney Houston. Niedziela, 7 czerwca o 10:00, drugie śniadanie serwuje Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka ZOO.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Game over.
11: O nie!

0: Niedziela, godzina 12:04, Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Niedziela przyniesie w większości kraju temperaturę powyżej 20 stopni. W całej Polsce raczej pochmurnie, lokalnie przelotnie popada, a miejscami mogą rozwinąć się burze. Zagrzmi przede wszystkim na Warmii, Mazurach i Podlasiu. Pogodniej bez opadów będzie jedynie na południowym zachodzie Polski. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 19 stopni na północy, przez 23 w centrum do 25 na Dolnym Śląsku. Obecnie najcieplej jest w Legnicy, tam 22 kreski, a na drugim biegunie Zakopane 13 stopni.
1: Autopromocja.
2: Jest rok 2046, a ty właśnie planujesz wakacje. Wyjazd w tropiki, a może góry, ale w wirtualnej rzeczywistości. Weekend w lesie czy cyfrowy detoks sterowany przez sztuczną inteligencję. Spontaniczna wycieczka samochodowa, a może autonomiczny kamper, który sam wybierze najpiękniejszą trasę.

0: W audycji Relax 2046 sprawdzimy, jak technologia, klimat i nowe style życia zmienią nasze sposoby odpoczywania. Zapraszam na urlop przyszłości. Czwartek, 4 czerwca od 14 do 16. Marta Zienkiewicz.
1: Wychowani na depeszach. Audycja dla wszystkich, którzy dorastali przy muzyce Depeche Mode. Największe klasyki, synth-popowy klimat i kultowe brzmienia, które wychowały całe pokolenia. Słyszymy się w sobotę, 6 czerwca od 18 do 20.
2: Autopromocja. Reklama.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.

0: The Allergies i utwór This Feeling. No to teraz czas poczuć trochę sportowego ducha.
1: Na audycję sportową zaprasza Jędrzej Rosiewicz.
0: Ostatni weekend maja, no i miłośnicy sportu nie mają na co narzekać. Przede wszystkim tenisowy turniej wielkoszlemowy French Open gra obecnie nasza Iga Świątek z Ukrainką Martą Kostiuk, która jest ostatnio w świetnej formie, rozgrywa sezon życia. No i widać to na korcie, bowiem Kostiuk prowadzi obecnie 6-5, z Igą Świątek jest 30-0 dla Ukrainki przy serwisie Polki. No i jak tak spojrzymy na tego pierwszego seta, no to co Świątek przełamała Kostiuk, to ta odpowiadała tym samym. Już 4 przełamania mieliśmy w tym pierwszym secie. Będziemy cały czas informować o tym, co dzieje się na korcie w Paryżu, na kortach innych również. Natomiast dużo też dobrego dla fanów piłki nożnej. Dziś o 17.30 na Tarczyński Arena we Wrocławiu. Mecz towarzyski Polska-Ukraina. No niestety, na otarcie łez sobie zagramy z Ukrainą, bowiem nie jedziemy na tegoroczny mundial, a później jeszcze 3 czerwca spotkanie na Narodowym z Nigerią. A jak się skończy już, jak skończycie oglądać mecz Polska-Ukraina, to można odpalić finał baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy. Tam wieczysta Kraków będzie podejmować niby u siebie, ale tak trochę nie za bardzo chrobrego głogu. Bowiem to spotkanie odbędzie się o 20.30 na stadionie imienia Henryka Reymana, czyli obiekcie Wisły Kraków. Z kolei za nami finał Ligi Mistrzów. PSG wygrało z Arsenalem w Budapeszcie 4-3 po konkursie rzutów karnych. W regulaminowym czasie gry był remis 1-1. No i zaczęło się od pięknej bramki Kaja Havertza, który zmieścił świetnie tę piłkę pod poprzeczką. Potem już była trochę obrona Częstochowy ze strony Arsenalu, ale jednak też świetne wychodzenie kontrami, o tym też opowiemy w audycji sportowej. Co do tego, no dziś przed południem cała Warszawa miała okazję oglądać wyczyny estońskiego slacklinera. No i to angielskie słowo można przetłumaczyć po prostu na polskie chodzenie po linie. Jan Rozę przeszedł po 500-metrowej taśmie pomiędzy Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower, czyli najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej. I ten nietypowy spacer odbył się na wysokości blisko 180 metrów nad ziemią. Ja jak to oglądałem, to wydaje mi się, że ja byłem bardziej przerażony niż sam Rozę, który śmigał po tej linii jak szalony, a potem skromnie udzielał wywiadów i właściwie no, mógł sobie odnotować kolejny świetny wyczyn. To jest 3-krotny mistrz świata w slacklinie właśnie. Ale. Zaczynamy audycję sportową od pływania, bowiem wczoraj nad Jeziorem Zegrzyńskim odbyła się pierwsza w tym sezonie impreza z cyklu Garmin Open Water and Rescue 2026, a czwórka ma przyjemność bycia patronatem medialnym tego wydarzenia. Rywalizacja na dystansach 500, 1000, 2000 metrów, także konkurencja na deskach ratowniczych znalazła się w programie. Ja byłem tam na miejscu z mikrofonem i sprawdzałem, jak bawili się zawodnicy, a trzeba przyznać, że przedstawiciele praktycznie każdej generacji rywalizowali. Ba! Nawet obywatel Salwadoru wziął udział w zawodach na 2 kilometry. O szczegółach już za chwilę. Michał Piwowarek, Grzegorz Maciąg i Jędrzej Rosiewicz. To jest audycja sportowa, która potrwa do godziny 14. A teraz na naszej antenie te dźwięki, które już w tle słyszycie, to Arne i utwór Kusz.

0: Utwór Dan od Baklawy, 16 minut po godzinie 12, tematy sportowe, czas start.
1: Do przerwy 2-0. To jest audycja sportowa w czwórce.
0: No pytanie, ile do przerwy będzie w dzisiejszym spotkaniu reprezentacji Polski z reprezentacją Ukrainy. Ten mecz o godzinie 17.30 na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Tymczasem Iga Świątek przegrała pierwszego seta. Niestety z Martą Kostiuk Ukrainka wygrała 7-5. W drugiej godzinie będziemy szerzej rozmawiać o turnieju French Open, o szansach rewelacji tych zawodów, czyli Mai Chwalińskiej. A tymczasem sprawdzamy, co działo się nad kultową miejscówką do rekreacji, czyli wybieramy się nad Jezioro Zegrzyńskie. Wczoraj zainaugurowano pierwszą z trzech imprez cyklu Garmin Open Water and Rescue 2026, której czwórka jest patronem medialnym. Miłośnicy pływania na wodach otwartych mogli sprawdzić swoje umiejętności. Ja patrzyłem, jak oni sobie radzili w tej zimnej wodzie, bo wielu jednak mówiło, że temperatura jest niska, ale mimo to startowali. No i startowali zarówno w tych klasycznych konkurencjach pływackich na 500, 1000, 2000 metrów, jak i w widowiskowej rywalizacji na deskach ratowniczych in prone. No i swoich sił próbowali zarówno nastolatkowie, jak i osoby po 50. Rozmawiałem z zawodnikami, którzy nie dali się zimnej wodzie i weszli aż po samą szyję, czasem nawet po czubek głowy, i wśród nich były choćby Magdalena Maciąg, czyli zwyciężczyni Open Kobiet na 2 km i mistrzyni Polski w zimowym pływaniu Ewa Kobus, która wczoraj zdobyła srebrny medal na dystansie 1000 metrów.
2: I szósta osoba jeszcze na tej prostej, przeciwległej do linii startu, a więc zmierzająca w stronę tej bojki ustawionej po prawej stronie. Mniej więcej połowa pętli jeszcze została osobie ostatniej, która jest w wodzie.
3: Bardzo fajnie się płynęło. No dystans, to bym powiedziała, dłuższy mi wyszedł na zegarku. Mi 2400 wyszło, ale ekstra się płynęło, tylko woda taka chłodna.
0: Ile tak stopni ma mniej więcej?
4: Mi na zegarku 22 stopnie wskazywała, więc wcale... Tak,
3: mniejsza.
0: A jak tam, był jakiś stresik, jakieś małe spięcie, czy raczej na luzie?
3: Na początku miałam takie spięcie. Pierwsze jedno kółko, no to tak nie wiedziałam, czy szybciej, czy wolniej, trochę się zadyszałam, ale później już tak powoli, coraz kółko to luźniej.
5: To jest drugi rok tutaj. Dobrze, myślałem, że będzie tak zimno, ale jest okej. Okay. Dwa dni temu woda była cieplejsza.
6: Okularki mi spadały i musiałem poprawiać co chwilę. A tak, to fajnie. No generalnie jest tak treningowo startowałem, bo za dwa tygodnie mam Ironmana. Więc tak chciałem się po prostu sprawdzić, jak to jest na open water.
0: A, tu w Warszawie?
6: Nie, nie, w Austrii.
0: A w Austrii?
6: Całego, tak, bo tutaj w Warszawie jest połówka, a startuję w całym.
0: O kurczę, nie, gdzie to będzie? Wiedeń jakiś?
6: Klagenfurt, na granicy z Austrii i Słowenii.
0: Okej, okay. Jeszcze wracając tutaj do zawodów, w wodzie był stresik?
6: Nie, raczej na spokojnie, fajna zabawa.
0: Rozumiem, rodzice, tak, kibicowali?
7: No, znaczy, dziadkowie. Janusz Marek Taber, jestem komandorem jak klubu Polski, całego stowarzyszenia, który ma 21 klubów. Przyjechałem tutaj, prawda, kibicować Konradowi, który będzie startował w Ironmanie w Austrii za dwa tygodnie. No i okazało się, że świetnie poleciał. Czwarty przypłynął na dystansie 2 km. Jechał cały czas siódmy. Tam dziewczyna go goniła, ale potem spuchła. No i jak widać, na czwartym miejscu, czego mu gratuluję.
8: Wszystko zdecydowanie na plus. Miło, fajnie, sympatycznie. Klimat fajny, organizacja również. Także no co, za rok też tutaj się zjawię. Pierwszy raz to był mój, ale nie ostatni.
9: Niektórych mocno zniosło tutaj na lewo, no i trzeba nadrabiać dystans. No ale mówiliśmy od samego początku, że to nawigowanie ma bardzo, bardzo duże znaczenie.
8: 400 metrów trochę za dużo mi się zrobiło.
0: A jak to wyszło, że 400 metrów
8: no,
0: za dużo?
8: Widocznie z zygzakiem albo sinusoidą jakoś tak wyszło, ale przynajmniej sobie trochę dłużej popływałem, więc jest okej. Okay.
0: Temperatura wody?
8: Jak dla mnie idealna. Lubię zimowe pływanie, także jest spoko. Bez spiaki.
10: Było rześko, bardzo przyjemnie, słoneczko świeciło. No i co, pierwsze starty w wodzie w tym roku zaliczone.
0: Pierwsze starty w wodzie w tym roku, czyli będzie ich więcej.
10: No na pewno. To jest jak narkotyk trochę. Uzależnia bardzo. Czasami jest nieprzyjemnie, ale nie da się z tego zrezygnować.
0: A były jakieś nieprzyjemne momenty tutaj, teraz te kilka chwil temu?
10: Na pewno pierwsze zderzenie z temperaturą wody jest chłodna. Szczególnie jak na początku w czarnej piance nagrzeje nas słońce, to potem to wejście do wody jest wymagające. Tak to sobie nazwijmy.

0: potem jest naprawdę bardzo przyjemnie, jak już się złapie ten rytm i mniej więcej widzi się, gdzie się płynie, to jest naprawdę fajnie.
1: Wszystko poszło zgodnie z planem. Był jakiś plan w ogóle na tę rywalizację, czy taki totalny spontan?
0: To jest spontan. Zalecenie trenera na przetarcie przed triatlonem, który Ironman za tydzień, więc zaraz sprawdzę na zegarku, jak bardzo pomyliłam trasę, jakim zygzakiem płynęłam i jak to poszło.
2: Wygrałam wyścig na 1 kilometr i nazywam się Gabriela Herbleder.
1: Gabrysiu, jak w ogóle po tym wyścigu? Był jakiś stresik, czy raczej luzik?
2: Myślę, że raczej luzik. Bałam się tylko, czy zimno mi trochę nie będzie.
1: No i co było?
2: Do pierwszej bojki było bardzo zimno, ale później się rozgrzałam.
1: Miałaś piankę?
2: Nie.
1: A, no to ty jesteś jednak twarda babka, no bo tutaj niektórzy w piankach, nawet w piankach im było zimno, no bo ta czarna pianka to się nagrzewała i potem wejść do takiej zimnej wody.
2: No, miałam długą skórę, więc było mi ciepło tam, gdzie miałam skórę, ale bez pianki jednak. Bałam się, że jak założę piankę, to będę miała ograniczoną możliwość ruchu, więc nie chciałam.
1: Był jakiś plan, czy zupełny spontan?
2: Spontan dowiedziałam się o zawodach 2 dni temu od kolegi z klubu i mówię, dobra.
1: Taka stała ekipa pływacka tutaj, widzę, się trzymacie razem?
3: Tak, to jest akurat taka nasza stała ekipa akurat z Sosnowieckiego Wopru. Tutaj akurat zawsze na zawodach się zbieramy właśnie takiego typu. Czy to ratownicze, czy właśnie teraz tutaj wielu z nas zrobiło debiut tutaj na Open Water. Ugi nas ściągnęło to Search and Rescue. No i właśnie uznaliśmy, że to jest akurat takie tematyczne do naszego klubu, więc się tutaj zebraliśmy z Sosnowca i przyjechaliśmy.
1: Brzęczą te medale, jest ich bardzo dużo, to pochwalcie się w takim razie, co na wasze konto dzisiaj trafiło, czego wam się udało dokonać?
4: To udało się przepłynąć kilometr.
1: Przepłynąłeś kilometr, 2 medale tak. Są. Jeden jest taki kolor, taki mosiężno-złoty, drugi srebrny i co one nam mówią?
4: Że opłaca się ćwiczyć.
1: Pierwszy raz na zawodach?
5: Nie, co roku jeździmy bardzo często. No właśnie z Sardynii wróciłyśmy, więc teraz się mierzymy zamiast z morzem, to z jeziorem tutaj i no zupełnie co innego, ale to doświadczenie tego morza chyba nam też bardzo dużo dało.
1: No ale tam chyba trochę cieplej, nie?
5: Tak, cieplej, woda troszeczkę bardziej przejrzysta, ale też pięknie i tutaj pięknie i tam pięknie.
1: Pięknie także gastronomicznie na Sardynii, kulturowo, bowiem niektórzy Sardynię kojarzą trochę z taką Katalonią, tam te wpływy też sięgały i nawet do dzisiaj mamy pozostałości, także mamy taki klimacik kataloński na Sardynii. A gastronomicznie dlaczego? Ano dlatego, że stamtąd przecież pochodzi ser pleśniowy, po którym skaczą robaczki i są fani takiej właśnie pleśniowej gastronomii. Lubię takie serki, ale czy zjadłem takiego z robaczkami? No to chyba jeszcze wszystko przede mną. Natomiast wracając już do Jeziora Zagrzyńskiego i do rywalizacji Garmin Open Water and Rescue 2026, w zawodach udział wzięli nie tylko Polacy, bo na starcie pojawił się także Rodrigo Andres Morales Ortiz z Salwadoru, który wygrał rywalizację w swojej kategorii wiekowej na 2 kilometry, ale o jego wrażeniach usłyszycie już za chwilę. Tymczasem patrzymy, co się dzieje w Paryżu, a tam przełamanie od razu na sam początek drugiego seta. Iga Świątek prowadzi 1-0, no i zobaczymy, jak się skończy drugi gem. Za chwilę wracamy.

0: na głowę tych zonos.
1: O, ale zasuwał. The Mexican OT pochodzący z Teksasu i Still Virgil utwór. 26 minut po godzinie 12.
2: Do przerwy 2-0. To jest audycja sportowa w czwórce.
1: Wracamy nad Zegrze, bowiem tam odbyły się wczoraj zawody pływackie. Pierwsza impreza w ramach cyklu Garmin Open Water and Rescue 2026, której czwórka jest patronem. No i słuchajcie, wybrałem się tam z samego rana z mikrofonem naszym czwórkowym żółto-czarnym, czarno-żółtym. Chodzę sobie po tej plaży, są rozdawane powoli medale i tak patrzę, kręci się tam jakiś jegomość z jakąś znaną mi flagą, ale też tak nie do końca, bo to były barwy niebiesko-biało-niebieskie. Właściwie błękitne. No i tak się zastanawiam, Nikaragua jakaś, jakiś Salwador, podchodzę, pytam się. Okazuje się, że to Rodrigo Andres Morales Ortiz z Salwadoru, który brał udział w rywalizacji w pływaniu na 2 km, wygrał ten wyścig. No i zapytałem go o to, jak z tak odległego kraju trafił do Polski.
3: No tak, no, mówi troszkę, ale polskiego jest trudne. So I came on Erasmus looking for the...
4: Pierwszy raz do Polski przyjechałem w ramach wymiany studenckiej. Chciałem doświadczyć innej kultury, języka, poznać ludzi. Na liście państw zobaczyłem Polskę, która wydawała mi się najbardziej egzotyczna, więc przyjechałem. I podczas moich studiów chłonąłem waszą kulturę i postanowiłem, że będę musiał tu wrócić ponownie, by studiować informatykę. Tak też się stało. Znalazłem pracę i teraz mieszkam w Warszawie od 5 lat. Bardzo mi się podoba.
1: No i wyobraźcie sobie teraz Salwador, którego powierzchnia wynosi 21 tysięcy kilometrów kwadratowych, a samo Mazowsze, województwo mazowieckie, ma 35 tysięcy kilometrów kwadratowych. Rodrigo mówił, że trochę tęskni za swoim państwem. No wiadomo, też wyższa temperatura, a woda cieplejsza.
3: It's a very beautiful country.
4: Salwador to piękny kraj ze wspaniałą naturą i gościnnymi ludźmi, a także ciepłą wodą. W Polsce zawsze przeżywam mały szok, kiedy wchodzę do wody. Natomiast przyroda Salwadoru jest niesamowita. Salwador może nie jest za duży, ale za to mamy wulkany, jeziora czy morze. Możesz zobaczyć to wszystko w ciągu zaledwie jednego dnia.
1: No i zachęcił, tylko że lotów bezpośrednich między Polską a Salwadorem raczej nie ma, pewnie ze dwie przesiadki jakieś tam się zdarzą, no ale wulkany, jeziora, te sprawy, brzmi fantastycznie. Tymczasem na naszej antenie nowość od Jimka, który współpracował niedawno z Focusem i Rahimem, Etiuda numer 11, a my za chwilę wracamy nad Zalew Zegrzyński i kilka słów będzie od organizatora tego całego zamieszania, czyli Krzysztofa Spajka Piotrowicza.
5: To jest nowość czwórki.

rozumiem. Skrywanie sumień niczym głosu za autotunem w boomie. Strumień posunięć zmienia kierunek, uderza w ciebie piorunem. Memezy sumiennie zlicza wolumen, a ty opłacasz rachunek.

planety, bombardowanie orbitalne, rakiety, drony, roboty, mówię, nie wiem o czymś, nie na jawie, wywracają się oczy, ego rozpuszcza się, gdy się długo mocza, jest druga w nocy, chyba trzeciej nocy, dolej dosyp, czuję w głębi trzewin, gdy nie byłem bliżej odpowiedzi, pustka, która we mnie siedzi, śledzi świeży przesył i straż.

0: Ale nam się to zakończyło ładnie. Dżimek, Focus, Rahim et Juda numer 11. No i oficjalna premiera nowego albumu Dżimka pod tytułem Et Judy na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów, zaplanowana na 12 czerwca, już niebawem.
1: To jest audycja sportowa czwórki.
0: A skoro przed chwilą było trochę rapu, to ciekawostka ze świata rapowo-kontrowersyjnego. Uwaga, uwaga, kto jest starszy, Zbigniew Stonoga czy Eminem? Doskonale, Eminem jest starszy od Zbigniewa Stonogi o 2 lata, ale co ciekawe, urodzili się tego samego dnia, 17 października. Tyle o świecie rapowo-kontrowersyjnym. Wracamy nad Zegrze. Wczoraj nad Zalewem odbyły się pływackie zawody w ramach cyklu Garmin Open Water and Rescue 2026. No i wielu chętnych do tego, by sprawdzić się na różnych dystansach. 500, 1000, 2000 metrów. No i rywalizacja także na deskach ratowniczych in prone się odbyła. O tej inicjatywie, ale też o sportowym ratownictwie wodnym, w które wpisują się te zawody na tych deskach in prone, rozmawiałem z organizatorem całego tego zamieszania, Krzysztofem Spajkiem Piotrowiczem.
2: No moim zdaniem jest genialnie, mamy bardzo fajną plażę, można powiedzieć prywatną na wyłączność. Zawodnicy wszyscy są uśmiechnięci, mimo tego, że woda nie jest najcieplejsza, wychodzą zadowoleni, cieszą się z wyniku, więc chyba jest fajnie.
3: To jest ten najciekawszy paradoks, kiedy wychodzą ci uczestnicy uśmiechnięci od ucha do ucha, ale mówią, że zimna ta woda, no ale to chyba jest ten wpływ tej adrenaliny takiej.
2: Na pewno są zmęczeni, na pewno ten dystans, te dystanse, które pokonywali, czyli 500, 1000 bądź 2000 metrów, na pewno dało im w kość, ale właśnie ta satysfakcja pokonania tego dystansu, to, że pokonali własne słabości, to, że na mecie czeka na nich medal, to, że mają wsparcie bliskich z brzegu, słyszałem tutaj liczny doping kibiców, rodzin, dzieci, no to na pewno daje dużo.
3: Czy ty przyjeżdżałeś jako dzieciak nad Zegrze?
2: Zdecydowanie tak, no Zegrze to jest nasze Rio de Janeiro, nasze warszawskie morze. Więc tak, spędzałem tutaj dużo czasu, a w przyszłości pracowałem nawet jako ratownik przez kilka sezonów.
3: Jak tak sobie popatrzymy, no to mamy właściwie przekrój wiekowy szeroki, od najmłodszych do najstarszych. Kto bierze udział i jeszcze jakbyś mógł opowiedzieć kilka słów o tym, w ogóle na czym ta impreza polega? Wymieniłeś tutaj 500, 1000 metrów, 2000 metrów, ale jest też przecież konkurencja in prone, czyli ta deska ratownicza.
2: Dokładnie tak. Mamy tutaj szeroki przekrój wiekowy od 15 roku życia do tak naprawdę bez granic, do 101 lat. Startują zarówno amatorzy, jak i zawodowcy, tacy, którzy ścigają się na co dzień na pływalniach. Mamy nawet rekordzistów kraju w kategorii juniorów i open. Faktycznie, mamy 3 dystanse, 500 metrów, czyli ten sprint, najszybsza konkurencja. Kolejną jest 1000 metrów, czyli 2 okrążenia na naszym torze na wodzie oraz 2000 metrów, czyli 4 okrążenia. To już jest taki dystans naprawdę dla hardkorów. Widziałem nawet chyba ze 2 osoby, które startowały bez pianek ten dystans, więc to jest naprawdę wielki szacun. Taką wisienką na torcie na zakończenie wyścigi na deskach właśnie te, które wspomniałaś in prone, to są deski, na których pływa się w pozycji leżącej bądź klęczącej. One przypominają deski surfingowe, właściwie są to deski surfingowe, tylko są nieco dłuższe i węższe, żeby łatwiej było padlować. Jest to świetny też trening taki do właśnie zawodów open water oraz do padlowania surfingu.
3: W nazwie mamy rescue, czyli ratownictwo, tutaj przede wszystkim mówimy o ratownictwie wodnym. Jeśli chodzi o sportowe ratownictwo wodne, Polska jest w tym naprawdę dobra.
2: Polska należy do czołówki światowej, jeżeli chodzi o ratownictwo, sportowe ratownictwo wodne, szczególnie jeżeli chodzi o konkurencję na pływalni, jeżeli chodzi o konkurencje morskie. Tutaj troszeczkę odstajemy, ale to jest wynik tego, że nasz sezon po prostu jest krótki i tam przodują takie reprezentacje jak Australia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, Hiszpania czy Włochy, gdzie mogą jednak trochę więcej czasu spędzić na tych wodach. Natomiast to rescue w nazwie wynika

0: wynika właśnie trochę z tych desek in prone, ponieważ one wywodzą się właśnie z desek do sportowego ratownictwa wodnego. To one dały początek właśnie tym deskom pronowym, czyli właśnie tym, na których pływa się w pozycji leżącej bądź klęczącej.
1: No i tutaj trzeba podkreślić, że w zeszłym roku odbyły się zawody World Games, czyli Igrzyska Sportów Nieolimpijskich. Tam akurat na pływalni, tak jak tutaj wspominałeś, Polska należy do czołówki światowej. Jeden złoty medal Kacper Majchrzak, rekord świata, dwa srebrne medale. Czy to jest też taka ewolucja trochę według ciebie, że po tym jak jest się zawodowym sportowcem, zawodowym pływakiem, przychodzi być może czas na to, żeby spróbować swoich sił właśnie w sportowym ratownictwie wodnym?
0: My zachęcamy pływaków do tego, żeby próbowali swoich sił w sportowym ratownictwie wodnym, natomiast ponieważ pływanie jest zdecydowanie bazą do tego. Natomiast jeżeli chodzi o już te specjalistyczne konkurencje, wymagają właśnie one umiejętności dodatkowych i techniki i często okazuje się, że tak naprawdę ci świetni pływacy niekoniecznie pokonują sportowych ratowników wodnych w tych konkurencjach technicznych. Wymaga to naprawdę dużo treningu. No Kacper akurat udało mu się to przełożyć 100%, więc świetnie, natomiast powstaje coraz więcej klubów, grup treningowych juniorów, czyli tak naprawdę już od tego najmłodszego wieku zaczynamy szkolić sobie sportowych ratowników wodnych, co jest no, świetnym takim prognostykiem na przyszłość. W zeszłym roku odbyły się też w Polsce Mistrzostwa Europy Juniorów, Mistrzostwa Europy Open w sportowym ratownictwie wodnym. To też pokazuje, że ta Europejska Federacja coraz bardziej, że tak powiem, widzi w nas potencjał, ufa nam i daje nam takie właśnie szanse, żeby się pokazać, żeby przedstawić naszych najlepszych sportowców.
1: To na koniec jeszcze wchodziłeś do wody?
0: No jeszcze zanim wszyscy tutaj przyszli na plażę, przepłynąłem się, zrobiłem sobie cały dystans, sprawdzić jeszcze odległości, temperaturę wody, zrobiłem to bez pianki, przyznam, że było naprawdę zimno, ale wszyscy dają radę.
1: No to jest chyba miejsce, które idealnie się nadaje do organizacji takich zawodów. To jest pierwsza impreza z cyklu Garmin Open Water and Rescue 2026. Co będzie dalej?
0: Tak, rozpoczynamy sezon tutaj na Zegrzu, natomiast przed nami jeszcze zawody w Pogorzelicy nad morzem, które odbędą się 15 sierpnia, a zakończymy sezon Open Water w Kiekszu 19 września.
1: Tak to wyglądało z perspektywy organizatora Krzysztofa Spajka-Piotrowicza, a już za chwilę o pracy sędziego i o bezpieczeństwie na wodzie. Patrzymy, co dzieje się w Paryżu. No i jest nieciekawie, bo Kostiuk prowadzi już 3-1, no i niestety przełamała Polkę. Co najgorsze to, że Iga Świątek w czwartym gemie przy własnym serwisie nie wygrała ani jednej piłki. 0 asów i 5 podwójnych błędów serwisowych po stronie Polski, tymczasem Kostiuk 3 asy i 4 podwójne błędy, no ale teraz Ukrainka jest przy piłce i właściwie już taka droga szybkiego ruchu do tego, żeby wysłać Polkę poza burtę paryskiego turnieju wielkoszlemowego French Open. Będziemy informować o tym, co dzieje się w Paryżu, jak radzi sobie Iga Świątek, a teraz gramy Soul Wax i utwór Run Free. Za 20 minut, godzina 13, to jest audycja sportowa Czwórka Polskie Radio.

0: To rytmy prosto z Belgii, belgijska grupa Soul Walks, która w tym roku obchodziła swoje 34-lecie.
1: Zapraszamy na audycję sportową czwórki.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a przede mną roześmiane zdjęcie, właściwie roześmiana Iga Świątek na zdjęciu, bo cały czas tutaj podglądam wynik meczu Kostiuk-Świątek. No i robi się coraz mniej ciekawie, bowiem Ukrainka prowadzi już 4-1. Przy serwisie Igi jest już w szóstym gemie 30-15 dla Ukrainki, także no naprawdę musiałby się zdarzyć niemały cud, żeby Iga odwróciła losy tego spotkania, no ale nie takie rzeczy działy się we French Open, nie takie rzeczy pamięta paryski turniej wielkoszlemowy Roland Garros, no ale nie, ale jednak nie, Kostiuk już 40-15 i jest już coraz bliżej do tego, by awansować do kolejnej rundy. Wracamy nad jezioro Zegrzyńskie tymczasem, Garmin Open Water and Rescue 2026. To jest taki cykl imprez związanych z pływacką rywalizacją. Pierwsze zawody już za nami, wczoraj odbyły się na jeziorze Zegrzyńskim. Ja tam byłem, miód i mleko piłem, panowała bardzo przyjemna atmosfera, ludzie, którzy dopingowali swoich bliskich, a to wszystko właśnie w pięknej okolicy na plaży. No morza szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew, tak można by to podsumować. Nad tą rywalizacją w wodzie czuwali sędziowie.
2: Co jest oceniane podczas takich zawodów?
3: Czas przepłyniętego dystansu. Sędziowie, którzy byli przy bojkach, pilnowali, żeby na pewno każdy zawodnik z poprawnej strony minął tą bojkę. Byli tacy, którzy nakierowywali, jeśli któremuś z zawodników no niestety nie udało się dobrze nawigować i gdzieś go tam fala znosiła i odpływał, tak? Nie płynął po prostej. Tak jak później dopytywaliśmy, to niektórzy zawodnicy zgłoszeni na 1000 metrów mieli 1300 metrów na zegarkach, więc no ewidentnie nadrobili, tak? No ale to tutaj nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Nie mają wyznaczonych tor linowych, więc no takie życie.
2: A ktoś próbował coś przekręcić, gdzieś tam sobie trochę ułatwić? Da się w ogóle podczas takich zawodów?
3: Chyba nie.

0: Tak, przy każdej boi, jak jest sędzia, to on kontroluje i nakierowuje zawodników, którzy omyłkowo chcieliby przepłynąć nie z tej strony tą bojkę i ją minąć, więc tutaj nie ma możliwości popłynięcia źle.
1: Koszulka biała i mamy emblemat PZP, sędzia okręgowy klasa pierwsza. I mamy dużą eskę jeszcze. Co to wszystko oznacza?
0: No, sędzia, tak? Polski Związek Pływacki. No, mamy swoje klasy, jeśli chodzi o uprawnienia. Jest klasa druga, to jest ta z najmniejszym stażem. Klasa pierwsza i później jest klasa związkowa, sędzia związkowy.
1: A ile czasu trwa wyrobienie sobie właśnie klasy pierwszej?
0: Co najmniej 3 lata trzeba sędziować po zdaniu tego pierwszego egzaminu na klasę drugą.
1: No, trzeba się trochę uzbroić w cierpliwość, doświadczenie przede wszystkim. Na imprezie obecni byli też ratownicy, a niektórzy z nich wzięli również udział w rywalizacji. Rozmawiałem z nimi o bezpieczeństwie podczas pływania na otwartych akwenach, o tym, na co uważać, jak hartować organizm, i przyłapałem ich, kiedy w przerwie drzemali sobie na deskach, ale spokojnie, nikogo wtedy w wodzie nie było, także sen był uzasadniony. Czy deska to jest dobre miejsce do ucięcia sobie krótkiej drzemki?
2: Myślę, że bardzo dobre. Ona jest taka idealnie ułożona z uwagi na to, że całe ciało się mieści. Ja lubię spać na twardym, więc korzystam.
1: Tutaj dużo osób narzeka na temperaturę wody. Panowie wchodzili, moczyli się, czy nie? Czy dzisiaj wszystko na sucho?
2: Płynęliśmy 500 metrów wyścig, żeby się rozgrzać przed tymi deskami. Nie, i woda nie jest absolutnie kłopotem. Jak jest zdrowie, to są pośrednie zupełnie problemy.
3: Przez to, że wywodzimy się z ratownictwa wodnego, więc często wchodzimy w różnych temperaturach do wody, to było naprawdę komfortowo i przyjemnie się płynęło te 500 metrów.
1: No właśnie, a czy ratownik potrafi się już przyzwyczaić do każdej temperatury wody, jeśli to już jest taka codzienność?
2: Ja myślę, że to jakby nie ma większego znaczenia, do czego chcemy się przyzwyczaić w sytuacji, gdy będzie potrzeba ratowania życia. No to jest jakby zasadność bycia ratownikiem. To jest niekalkulowalne w żaden sposób, tylko trzeba do tej wody wskoczyć, już niezależnie od warunków atmosferycznych i temperatury wody. Natomiast rzeczywiście ważne jest, żeby przygotowywać, hartować się organizm z uwagi na to, żeby samemu nie doznać szoku termicznego.
1: A jak hartować odpowiedni organizm właśnie?
2: Wiesz co, no ja na przykład mam taką balię zimną, gdzie po treningu swoim wchodzę sobie i takie 4 minutki jestem zimą co drugi, trzeci dzień i to jest takie hartowanie, może nie morsowanie typowo w akwenie, ale po prostu gdzieś tam na tarasie jestem w stanie sobie ten organizm przyzwyczaić do chłodu.
1: No i to samo pytanie o hartowanie.
3: Ja z kolei sauna, nie lubię zimna, lubię ciepło, więc sauna sucha. 3 sesje albo 2 po 15 minut i dopiero zimna woda.
1: To jeszcze ostatnie pytanie, skoro panowie ratownicy, o czym trzeba pamiętać, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa podczas pływania na otwartych akwenach?
3: Przede wszystkim mierzyć swoje zamiary, nie wchodzić do wody, jeśli jesteśmy niepewni warunków atmosferycznych, to też przede wszystkim uważać na to, co się dzieje. Tutaj na jeziorze może nie ma fal i nie ma jakichś takich większych niebezpieczeństw, natomiast temperatura wody na pewno, nad morzem siła wiatru, stan morza jaki jest, no też nie wchodzić po alkoholu i BWA i pokazywanie swoich umiejętności, czy przeszacowywanie swoich umiejętności, no to jest też ważne i kluczowe, żeby osoby, które nie czują się, to nie powinny wchodzić, albo wchodzić z jakimś zabezpieczeniem ratowniczym, czyli jakimiś bojkami, które są już powszechnie dostępne już.
1: Uważamy, nie szarżujemy, bez zbędnych popisów nie wchodzimy po alkoholu do wody. No i tak to właśnie wyglądało na pierwszych w tym roku zawodach w ramach cyklu Garmin Open Water and Rescue 2026. Tymczasem Paryż i polskie łzy. Iga Świątek przegrała z Martą Kostiuk i tym samym żegna się z turniejem French Open. Czwarta runda, tyle była w stanie zrobić, poległa z Ukrainką 5-7, 1-6, no i niestety, tak jak jeszcze zdołała w tym drugim secie na samym początku Ukrainkę przełamać, tak później Marta Kostiuk już pojechała autostradą prosto do kolejnej rundy, no ale słuchajcie, no może Iga Świątek ma już te 4 tytuły, 2020, 22, 23, 24. Niech teraz się wykaże na turniejach trawiastych, z nawierzchnią twardą. Czeka Australian Open, Wimbledon, US Open. Także Australian już za nami, ale jeszcze Wimbledon niebawem. Później będziemy mieli turniej w Stanach Zjednoczonych, a być może Marta Kostiuk zrobi sobie prezent na urodziny, bowiem za niecały miesiąc skończy 24 lata, więc naprawdę byłby to bardzo miły prezent, jeśli taki French Open udałoby się jej wygrać. My o turnieju francuskim, o turnieju tenisowym, wielkoszlemowym więcej będziemy rozmawiać po godzinie 13, także

że zostańcie z nami, będą ciekawostki. Będzie Maja Chwalińska, która jeszcze cały czas jest w turnieju. Jutro rozegra swoje spotkanie. O szczegółach po godzinie 13:00.

0: Autopromocja.
1: Kacper, czytałeś, co ten gość zrobił w internecie?
2: A widziałaś ten ostatni trend?
1: Pokaż.
2: Patrz.
1: Nie znałam tego, ale wiesz co? Opowiem ci jeszcze o tym, co się stało potem.
2: A może zrobimy wspólnie takie streszczenie internetu?
1: W piątek o 16?
2: Od 16 do 18.
1: Wielkie podsumowanie mediów społecznościowych.
2: Będą dramy, będą trendy, będzie się działo.
1: Zapraszamy do słuchania audycji internetowo zgrillowani. W piątek, 5 czerwca. Julia Święch
2: i Kacper Zembrzucki. Do usłyszenia.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+.

0: Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Po reklamie. Czwórka.

0: Niedziela, godzina 13, czwórka, Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Jutro Dzień Dziecka, więc jeśli ktoś czuje w sobie wewnętrzne dziecko, to powinien tak jak Kyle MacLachlan z serialu Twin Peaks zrobić sobie taki mały prezent. Właściwie codziennie powinno się robić sobie taki mały prezent. To może być, tak jak mówił, krótka drzemka, to może być filiżanka pysznej kawy lub jeszcze coś innego. Wyobraźnia nas jedynie w tej kwestii ogranicza. Natomiast jeśli chodzi o niedzielę, ostatni dzień maja, 31, no to właściwie w całym kraju temperatura wyniesie się z czasem powyżej 20 stopni Celsjusza. Obecnie jest najcieplej w Legnicy. Tam 22 kreski, Biegun zimna, jeśli tak to można nazwać, a chyba można, no bo właściwie już prawie czerwiec, a w Zakopanem jedynie 14 stopni. Parasolka może nam się przydać w niektórych miejscach, a tymi miejscami są na przykład województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie, podkarpackie, łódzkie, kujawsko-pomorskie. Tak, i tyle, bo na zachodzie deszczu nie będzie, na zachodzie będzie najcieplej, bowiem Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, te rejony, tam 22, 23, nawet 25 stopni dzisiaj pokażą termometry. Miejscami mogą rozwinąć się burze, przede wszystkim na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu, a z dobrych wieści, do astronomicznego lata pozostało już 21 dni.
1: Autopromocja. Pokrzywa zamiast

0: szpinaku. Mniszek zamiast sałaty. Dla jednych to powrót do korzeni, dla innych kulinarny eksperyment. Podczas gdy ponad połowa Polaków twierdzi, że lubi przygotowywać posiłki z tego, co samodzielnie zbierze, my pytamy, jak zrobić to najlepiej. W dzikiej kuchni sprawdzimy, co można znaleźć tuż obok domu i jak zamienić to w coś, co zaskakuje bardziej niż niejedno restauracyjne danie popisowe. Zapraszam do stołu w sobotę od 14 do 16. Marta Zinkiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie.
6: Słuchasz Czwórki.

0: polityczny komentarz od irlandzkiej grupy Niqab i utwór Fenian.
1: Na audycję sportową zaprasza Jędrzej Rosiewicz.
0: No, a tytuł tego utworu nawiązuje do irlandzkiej grupy, która kiedyś walczyła o niepodległość, o to, by się uniezależnić od korony brytyjskiej. Republika Irlandii istnieje, natomiast Irlandia Północna cały czas w ramach Zjednoczonego Królestwa. Zobaczymy, jak to będzie. Natomiast Iggo Świątek gdzieśkolwiek jest, jeśli jest, a w Paryżu już jej nie ma. Na pewno w turnieju jeszcze jest. Ciekawe, kiedy wyleci, czy jakieś wakacje, czy już myśli o Wimbledonie, który tuż za pasem. Niestety, nasza nadzieja największa na zwycięstwo w paryskim turnieju poległa. Przegrała z Martą Kostiuk 0-2. No i Marta Kostiuk melduje się w ćwierćfinale, w najlepszej ósemce, a to oznacza, że zrobiła najlepszy wynik w swojej karierze, jeśli chodzi o udział w turnieju French Open. Do tej pory dobrnęła, najlepszym jej wynikiem było dobrnięcie do czwartej rundy w 2021 roku i tam też właśnie mierzyła się z Igą Świątek, tylko że wtedy Polka okazała się lepsza, wygrała 6-3, 6-4. Teraz po 5 latach to Marta Kostiuk górą. No i w drugiej części audycji sportowej zostajemy na kortach Rolanda Garrosa. Wytłumaczymy, czym właściwie jest paryski wielki szlem. Dlaczego gra na mączce różni się tak bardzo od rywalizacji na trawie czy na kortach twardych. Porozmawiamy sobie też o klimacie, o kibicach, o tym, jaka atmosfera panuje na trybunach. No sprawdzimy sobie tę tegoroczną edycję. Będzie wszystko tutaj od podszewki, o ciekawostkach, o pożegnaniach także wielkich nazwisk, choćby Stana Wawrinki, szwajcarskiego tenisisty, swoją drogą pochodzenia polskiego, ale też porozmawiamy o tym, kto ma największe szanse na triumf zarówno wśród mężczyzn, jak i wśród kobiet. Michał Piwowarek, Grzegorz Maciąg, Jędrzej Rosiewicz, 13:08 na zegarach.

0: Hot Chip i utwór Nom Nom Nom. I tak sobie patrzę na nazwę tego brytyjskiego zespołu. Coś mi świtało, sprawdziłem. Jest. Popełnili świetny kawałek, który został umieszczony w grze FIFA 09 pod tytułem Ready for the Floor. Swoją drogą FIFA 09 miała chyba najlepszy soundtrack.
1: To jest audycja sportowa czwórki.
0: Jędrzej Rosiewicz przy mikrofonie i już tak od ponad godziny rozmawiamy sobie o sprawach sportowych. Sportowcem jestem, sportem się interesuję, więc obowiązki mam sportowe. No i rozmawiamy w tej godzinie o tenisie, o tym, co się dzieje w Paryżu, co się wydarzyło przed kilkoma chwilami. Iga Świątek przegrała z Martą Kostiuk. Niestety nie udało jej się wywalczyć ani seta. Porażka 5-7, 1-6 i Kostiuk melduje się w ćwierćfinale. O tym, co się wydarzyło, dlaczego Świątek poległa i jakie szanse ma jeszcze nasza rewelacja tego turnieju, czyli Maja Chwalińska, porozmawiam z Darkiem Kuczyńskim z GEMSET Podcast Tenis Club. Cześć Darku.
2: Witam bardzo serdecznie.
0: No to Darku, cytując klasyka, co to się stanęło?
2: Co tam się wydarzyło? No, działo się bardzo dużo dzisiaj na korcie Philippa Chatrier, nasza najlepsza bez wątpienia zawodniczka, tenisistka Iga Świątek już poza turniejem Rolanda Garrosa. Także nie będzie niestety piątego tytułu na paryskich kortach dla Igi. No ten mecz przez wielu ekspertów i dziennikarzy był nazywany mianem takiego wyzwania, które stawało przed Igą Świątek. I niestety najczarniejsze scenariusze tutaj się sprawdziły. Iga niestety przegrała ten mecz w dwóch setach, 7-5, 6-1, ale tutaj należy też powiedzieć o świetnej postawie Ukrainki Marty Kosty, która zagrała dzisiaj naprawdę kapitalne spotkanie.
0: No tak, i ona nawet dosyć skromnie tutaj wypowiadała się na konferencji jeszcze przed tym spotkaniem, bo mówiła tu, cytat, będę underdogiem, nawet jeśli wygram seta w następnym meczu, czyli w meczu z Igą Świątek, będę bardzo szczęśliwa, ale trzeba przyznać, że Iga Świątek też miała trochę pecha, bo trafiła na Ukrainkę, która rozgrywa sezon życia, bo niewiele ponad miesiąc, a tutaj na jej konto już, na swoje konto zapisała turniej w Rouen, pierwszy w karierze turniej WTA rangi 1000 w Madrycie, no więc to nie tyle może też niezbyt dyspozycyjna Iga Świątek, co może właśnie znakomita Marta Kostiuk.
2: Na pewno tutaj się zgodzę. Marta Kostiuk nie tylko wygrała turniej w Rouen, ale przede wszystkim turniej WTA 1000 w Madrycie.
0: Tak jest.
2: To do tej pory jest jej największy sukces w karierze. Warto również wspomnieć, że w tym sezonie na Mączce Marta Kostiuk nie przegrała meczu, ponieważ z powodu lekkiej kontuzji, drobnego urazu wycofała się z turnieju w Rzymie. Natomiast na korty Rolanda Garrosa przyjechała w świetnej dyspozycji. No i tutaj naprawdę trzeba powiedzieć o tym, że pod względem taktycznym Marta Kostiuk zagrała naprawdę bardzo dobrze przeciwko Idze Świątek, która też, warto podkreślić, w pierwszym secie grała naprawdę bardzo solidny tenis. Ten set był naprawdę bardzo na styku, mogło to pójść w obie strony, też sam wynik o czym oczywiście świadczy, bo było tam 7-5, natomiast też ja bym powiedział, że ta zmiana rytmu, którą stosowała Marta Kostiuk, bo ona czasem podnosiła piłkę, czasem grała bardziej płasko, wchodziła w kort, używała skrótów, ściągała też niejednokrotnie Igę Świątek do siatki. Wiemy, że Iga jest wyśmienita z linii końcowej, natomiast ta gra przy siatce i na półkorcie to jest jeszcze na pewno coś, co Iga jeszcze musi rozwinąć i tak już w swoim doskonałym, świetnym tenisie. Natomiast tutaj naprawdę też duże słowa uznania, co warto wspomnieć, o polskiej pani trener Sandrze Zaniewskiej, która już od ponad 3 lat współpracuje z Martą Kostiuk, także na pewno też ona znała Igę Świątek i można powiedzieć, że dopracowała świetną taktykę na to spotkanie dla Marty Kostiuk.
0: Nie ma już wielu znakomitych tenisistek w turnieju. Iga Świątek, trzecia rakieta świata, odpadła przez kilka chwil temu. Nie ma Coco Gauff, czwartej rakiety świata. Nie ma Rybakiny, która odpadła już kilka dni temu, przegrywając z Julią Starodubcewą. To było 27 maja. No i teraz tutaj pojawia się pytanie, czy w takim razie murowaną faworytką do tego, by wygrać French Open, jest już Aryna Sabalenka?
2: Tutaj z takimi, że tak powiem, predykcjami jeszcze

0: bym się wstrzymał. Na pewno Aryna Sabalenka jest teraz, jak to się mówi po angielsku, frontrunnerką, czyli tutaj tą główną faworytką do sięgnięcia po tytuł w Paryżu. Natomiast nie można też zapominać o innych zawodniczkach, które grają naprawdę świetnie. Mamy też Martę Kostiuk, o której dzisiaj rozmawiamy. Jest jeszcze druga świetna Ukrainka, Świtolina. Także Elina Świtolina również tutaj może zamieszać w drobince, szczególnie po zwycięstwie w Rzymie. Natomiast jeszcze tutaj jest naprawdę szeroka stawka innych zawodniczek, które w tych naprawdę dziwny taki paryski turniej. Tutaj naprawdę nie tylko po stronie męskiej, ale również i po stronie dam. Sprawa jest bardzo otwarta. Te warunki tutaj, muszę powiedzieć, też byłem na kortach w Paryżu i też nawet miałem przyjemność chwilę tam poodbijać na tych kortach jako sparring partner. Tutaj jest sprawa, że tak powiem, dwóch kwestii. Piłki, które strasznie skaczą, więc zawodniczki i zawodnicy, którzy grają rotacyjnie, mają bardzo dużą przewagę, co też powinno faworyzować Igę Świątek, ale tutaj niestety nie do końca toczyło się to po jej myśli. I te piekielne warunki, ten upał, ta wilgoć, tutaj naprawdę w takich ekstremalnych warunkach może się zdarzyć absolutnie wszystko. Także tutaj moim zdaniem naprawdę sprawa pozostaje cały czas otwarta.
1: A może nie Aryna Sabalenka, która będzie grać jutro swoje spotkanie z Naomi Osaką, może nie Kostiuk, a może Maja Chwalińska? O tym porozmawiamy już za chwilę. Darek Kuczyński jest razem z nami. Darek z Gemset Podcast i Tenis Klub. Teraz Chodak na naszej antenie. 19 minut po godzinie 13:00.

0: Zapraszamy na audycję sportową czwórki.
1: Iga Świątek. No niestety już nie będzie można usłyszeć takich okrzyków na kortach paryskich, bowiem Iga Świątek odpadła, przegrała z Martą Kostiuk. Nie udało jej się wywalczyć nawet seta. Porażka 5-7-1-6. Natomiast wszystkie oczy, które były zwrócone do tej pory na Igę Świątek, teraz będą patrzeć na Maję Chwalińską. Właśnie na nią kierujemy nasze spojrzenie. Dlaczego? Razem z nami jest Darek Kuczyński z Gemset Podcast i zaraz nam o tym opowie, bo Maja Chwalińska jest rewelacją turnieju. Proszę powiedz, Darku, skąd w ogóle wzięła się Maja Chwalińska? Bo jeśli chodzi o świat tenisowy, ja rozumiem, że pewnie była znana szerzej, natomiast jeśli chodzi o takiego zwykłego, niedzielnego kibica, no to może być on nieco zaskoczony i po raz pierwszy słyszeć to nazwisko na uszy.
2: Zdecydowanie. Tutaj muszę powiedzieć z takich bardziej insajderskich informacji, Maja Chwalińska jest poniekąd bardzo powiązana z Igą Świątek, ponieważ to jest zawodniczka z tego samego rocznika, co Iga. Tutaj obydwie dziewczyny mają tyle samo lat i rywalizowały razem, reprezentując nasz kraj w rozgrywkach juniorskich. Między innymi taki wielki

0: sukces osiągnęły w kategoriach juniorskich, wygrały razem Mistrzostwa Europy. Także tutaj Maja Chwalińska była bardzo dobrą juniorką, natomiast jak widzimy z dalszego przebiegu jej kariery, nie weszła na te światowe salony, na te korty świata, jak to się mówi, tak szybko jak Iga Świątek. Maja naprawdę przeszła bardzo długą, ciężką drogę od turniejów najniższej rangi, stopniowo, konsekwentnie pięła się w górę rankingu i dopiero teraz, można powiedzieć, przyszły te największe sukcesy. I tutaj muszę powiedzieć, że naprawdę chyba nikt nie zasługuje na ten moment, na te sukcesy, na ten czas tak bardzo jak Maja Chwalińska, która jest zawodniczką naprawdę bardzo ciężko pracującą, bardzo zdyscyplinowaną taktycznie. Jest też świetnym przykładem dla młodych tenisistek, jak powinno podchodzić się do kariery z profesjonalizmem, z pasją, ale też z odrobiną luzu, co widać też po wywiadach Mai, które są bardzo spontaniczne i na pewno bardzo fajnie się ogląda. Także na pewno tutaj, jeszcze raz tutaj podkreślę, że naprawdę Maja zasługuje zdecydowanie na cały ten splendor i teraz to całe, można powiedzieć, tą też otoczkę medialną i na ten moment, który ma w tym momencie na kortach Roland Garrosa.
1: Potrzebowała trochę dłuższego rozbiegu niż Iga Świątek. No to jest jedna z największych rewelacji French Open. W pierwszej rundzie wyrzuciła złotą medalistkę olimpijską z Paryża, Qin Wenzheng. Później Belgijka Alice Mertens, która z kolei znakomicie sobie radzi w grze podwójnej, wygrała prawie wszystkie turnieje wielkoszlemowe w deblu. Jeszcze został jej Roland Garros. No i w końcu Marię Sakkari. No i tak jak mówiłeś właśnie o tych wywiadach z Mają Chwalińską, ona po zwycięstwie z Sakkari żartobliwie stwierdziła, że nie wie, czy wystarczy jej pieniędzy na przedłużenie rezerwacji hotelów w stolicy Francji. No tam później polska firma współpracująca z Igą Świątek zareagowała na te słowa, więc Maja już nie ma się czego obawiać, jeśli chodzi o nocleg w Paryżu. Tam jeszcze wspominała o tym, że oczywiście zarabia dużo pieniędzy w związku z kolejnymi awansami do następnych rund, natomiast na przelew trzeba jeszcze trochę poczekać. Maja Chwalińska jutro gra w czwartej rundzie. No i opowiedz, Darku, w takim razie, kto jest jej przeciwniczką i kto będzie faworytem tego spotkania?
0: No, Maja Chwalińska będzie grała teraz z reprezentantką gospodarzy francuską, która operuje naprawdę ciekawym stylem. Ma jednoręczny backhand, gra naprawdę ciekawy tenis i to może być taki mecz 50-50, ponieważ wiemy, że obie zawodniczki grają kombinacyjnie. Natomiast tutaj moim zdaniem rozpędzona Maja Chwalińska powinna to spotkanie grać na swoich warunkach, aczkolwiek też tutaj czynnikiem determinującym końcowy wynik meczu może być ta paryska publiczność. Tutaj trzeba powiedzieć, że pierwszy raz w turnieju głównym Maja będzie musiała grać, można powiedzieć, przeciwko troszeczkę tej publiczności, bo biorąc pod uwagę też jej historię, jej styl gry, to zawsze tutaj Paryżanie wspierają takie historie właśnie, że ktoś wychodzi z eliminacji, prawda, gra, można powiedzieć, cały czas jako ten underdog, czyli ta zawodniczka, która nie jest faworytką, natomiast tutaj no, te proporcje się delikatnie odwrócą na trybunach. Ale moim zdaniem Maja Chwalińska rozpędzona no, po wielkich zwycięstwach z Elise Mertens, tak jak wspomniałeś wcześniej, czy z Marią Sakkari, myślę, że tutaj jeszcze sprawi trochę radości polskim kibicom.
1: Jutro wszyscy trzymamy kciuki za Maję Chwalińską. Tymczasem opowiadałeś o publice paryskiej. No i ten wątek jeszcze za chwilę rozwiniemy, bo wiem, jak wszyscy dobrze wiedzą, US Open, który charakteryzuje się tą rozwrzeszczaną publicznością, a z drugiej strony Wimbledon, gdzie obowiązuje pełna kulturka. A jak jest w Paryżu? O tym już za chwilę. Gościem czwórki jest Darek Kuczyński z Gemset Podcast Tenis Club, a wysłuchacie audycji sportowej, która potrwa jeszcze nieco ponad pół godziny. Teraz na naszej antenie Disgusting Sisters i Weirdo Magnet.

0: Audycja sportowa w czwórce.
1: Oby jak najwięcej takich haseł padało dziś podczas meczu Polska-Ukraina. Oczywiście dopingujemy biało-czerwonych. Robert Lewandowski jest obecny. Ciekawe, gdzie zagra w kolejnym sezonie, ale chyba się już trochę wygadał na konferencji prasowej ostatnio, że nie będzie to Europa, a więc albo ląduje za oceanem, albo Bliski Wschód. No i coś coraz bardziej pachnie jednak Bliskim Wschodem. Wiadomo, olbrzymie pieniądze tam mają do zapłacenia. Natomiast my rozmawiamy o French Open Roland Garros. Tak zwany jest też ten turniej wielkoszlemowy rozgrywany w Paryżu, a to dlatego, że chodzi o francuskiego pilota, bohatera I wojny światowej, który co ciekawe, oczywiście urodził się na francuskiej ziemi, ale położonej daleko, daleko, hen, za morzem, za oceanami, jeziorami i rzekami, bowiem na Oceanie Indyjskim. Tam leży taka mała wyspa Réunion, to jest terytorium francuskie, no i tam w Saint-Denis, jeśli dobrze pamiętam, Roland Garros przyszedł na świat. Razem z nami jest gość Darek Kuczyński z Game Set Podcast Tenis Club. Darku, porozmawialiśmy sobie trochę o kobietach, to teraz o mężczyznach, no bo już tych największych z nami nie ma. Carlos Alcaraz, jego nie było od początku, bo on ma kontuzję nadgarstka. Natomiast przedwcześnie z turniejem pożegnał się Jannik Sinner, Nowak Djokovic. No i co dalej? Co w takim razie dalej? Kto jest faworytem wśród mężczyzn?
2: To jest doskonałe pytanie. Wiemy już na pewno jedno, że będziemy mieć nowego mistrza wielkoszlemowego i takiej ekscytacji wszyscy kibice tenisa no już od dobrych kilku lat chyba nie czuli. Tak jak już wcześniej wspomniałeś, poza turniejem Carlos Alcaraz, który z powodu kontuzji nadgarstka w ogóle nie przyjechał do Paryża, Jannik Sinner, który prowadził już w swoim spotkaniu przeciwko Argentyńczykowi Juanowi Manuelowi Cherundolo już 2-0 w setach i 5-1 w partii trzeciej. Zabrakło mu jednego gema do skończenia meczu, nagle odczuł jakieś niewiarygodne problemy fizyczne i nie był w stanie już normalnie grać w tenisa. Można powiedzieć, że ten mecz praktycznie dograł na stojąco dla publiczności, także to było coś niesamowitego oglądać ten mecz, bo akurat byłem wtedy na korcie Filipa Szatry i mogłem to widzieć na żywo. Nie widziałem nigdy Jannika Sinnera w takich problemach fizycznych i kondycyjnych. To było coś naprawdę niesamowitego w ogóle do oglądania. Wspomniałeś również o Nowaku Dżokowiczu, który przegrał z młodym Brazylijczykiem João Fonseca.
1: Spotkanie, które trwało prawie 5 godzin. Kolejny niesamowity mecz.
2: Muszę powiedzieć, że to był naprawdę klasyk. Klasyk historyczny Rolanda Garrosa, zderzenie pokoleń. Nowak, no tutaj trzeba powiedzieć bezsprzecznie, jeśli my tutaj mówimy nie tylko o gustach, ale o po prostu twardych faktach, liczbach i statystykach, bezsprzecznie tak zwany GOAT, czyli najlepszy tenisista w historii.

z przedstawicielem tej nowej generacji, jak to mówią też Amerykanie Next Gen, czyli ten João Fonseca, Brazylijczyk, który uderza piłkę po prostu w niesamowity sposób. Jego uderzenia

0: Dużo też kibiców serbskich czy też europejskich wspierających Djokovic, ale jednak przewaga tych Brazylijczyków była na trybunach kortu Filipa Chatrier, no może nie miażdżąca, ale na pewno dominująca i naprawdę świetnie się to oglądało, świetnie było być na stadionie i poczuć po prostu tą atmosferę. Jest to coś niesamowitego, totalnie elektryczna atmosfera. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, kto teraz jest faworytem w turnieju? No najwyżej rozstawiony Aleksander Zwieriew, tak, który tutaj w dolnej części drabinki wysuwa się na największego faworyta po odpadnięciu Nowaka Dżokowicza. Dużo ludzi mówi, że to jest, dużo osób też związanych z tenisem mówi, że to może być w końcu jego moment. Zwieriew już tyle lat się dobija, puka do tych drzwi otwierających tytuł wielkoszlemowy, że naprawdę to może być w Paryżu jego moment. Po drugiej stronie drabinki mamy z kolei Kanadyjczyka Felixa Auger-Aliassime, który też jest wysoko rozstawionym zawodnikiem w turnieju, bo z numerem 4. I tutaj też on te swoje mecze wygrywa naprawdę po wielkich trudach, aczkolwiek te kolejne rundy przechodzi. Natomiast jeśli chciałbyś się spytać o moją osobistą ekspertyzę, ja tutaj stawiam na troszeczkę zawodnika, który teraz jest nie na pierwszych nagłówkach gazet, ale jest bardzo solidnym zawodnikiem i specjalistą od kortów ziemnych, i to jest Norwek Casper Ruud, który, przypomnijmy, już był dwukrotnie w finale turnieju Rolanda Garrosa. Wówczas przegrał z Rafą Nadalem i Nowakiem Dżokowiczem, także towarzystwo w finale doborowe, dwie legendy tenisa, aczkolwiek tutaj może to polskie przysłowie do trzech razy sztuka się sprawdzi.
1: No tak, Casper Ruud niewątpliwie uwielbia grać na mączce. French Open też tutaj przebiega nam pod znakiem pożegnań. Gael Monfils i Stan Wawrinka żegnają się z tenisowym światem już powolutku. Stan Wawrinka, który ma 41 lat i po tym sezonie kończy karierę, on też się zapisał w historii tego turnieju. Niektórzy wskazują na jego mecz z Nowakiem Dżokowiczem. To był rok 2015. No i niektórzy uważają, że to jest jeden z najlepszych meczów w historii turnieju, bo wtedy Wawrinka okazał się górą, pokonał Dżokowicza, a Dżokowicz był wtedy w swoim prime, to był lider światowego rankingu.
0: Dokładnie. Wówczas w tym roku 2015 Nowak stał przed szansą wygrania klasycznego wielkiego szlema, bo warto tutaj przypomnieć, że zarówno Australian Open 2015, Wimbledon 2015, jak i US Open 2015 padły łupem właśnie Nowaka Dżokowicza. Taka sytuacja miała miejsce później też w 2021 roku, gdzie Nowakowi zabrakło jednego spotkania i na US Open pokonał go Daniil Miedwiediew. Ale wracając też do tego spotkania właśnie Wawrinki z Dżokowiczem i ogólnie do samego Stana, to spotkanie było niesamowite. Stan Wawrinka miał wtedy charakterystyczne kraciaste spodenki, które do dzisiaj wiszą w Muzeum Rolanda Garrosa jako eksponat. Pamiętam też, był taki bardzo znany tytuł właśnie naszego magazynu Tennis Club. Było zdjęcie Stana Wawrinki w tych shortach i było napisane gość w piżamie. I właśnie ten gość w piżamie pokonał niesamowitego Nowaka Dżokowicza i sięgnął po tytuł w Paryżu. Naprawdę bardzo emocjonalny czas. Niestety ten rok będzie pod właśnie, można powiedzieć, tytułem pożegnań. Już tak naprawdę ostatnie lata są pod tym tytułem pożegnań, ponieważ ci wszyscy zawodnicy, których ja muszę powiedzieć tutaj, osobiście wzorowałem się na nich jako młody chłopak, kiedy zaczynałem swoją przygodę tenisową. Można powiedzieć, że starałem się odwzorować ich uderzenia, oglądałem wszystkie mecze. Oni wszyscy już pomału odchodzą. Jest tak zwana zmiana warty. Przychodzi nowa era, nowi zawodnicy, następna generacja, a ci, których kochamy i podziwiamy, już niestety odchodzą. Piękne pożegnanie Stana Wawrinki, jeszcze chyba piękniejsze Gaela Monfilsa, bo tutaj rodowity Francuz na jego pożegnaniu kolejnych trzech muszkieterów francuskiego tenisa, Jean-Wilfried Tsonga, Gilles Simon i Richard Gasquet, wielcy przyjaciele Gaela Monfilsa, można powiedzieć, którzy przeszli z nim tą drogę od samego początku, bo tutaj panowie się znają już od najmłodszych lat, jak zaczynali, można powiedzieć, za dziecka trenować w tenisa. I ta naprawdę niesamowita, piękna droga doprowadziła ich do grania na największych kortach świata. Także musimy być na to przygotowani jako kibice, dziennikarze, trenerzy, zawodnicy, eksperci, że po prostu ta zmiana pokoleniowa jest czymś nieuniknionym i teraz właśnie ona ma miejsce.
1: Nadala już nie ma, Federera też nie, coraz bliżej emerytury Nowaka Dżokowicza, więc powinniśmy jeszcze doceniać to, co możemy zobaczyć i dopingować ich jak najmocniej tylko się da. No niestety Dżokowicza już nie ma, ale jest młodość i po prostu dlatego też warto oglądać i wspierać tę zmianę.

0: warty, bo też trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. To na koniec, Darku, jeszcze powiedz, skoro ty oglądasz to wszystko, widzisz to na własne oczy, jak atmosfera w ogóle na trybunach, czy to jest bliżej, jeśli chodzi o kibiców oglądających Rolanda Garrosa, bliżej im do kibicowania na Wimbledonie, czy raczej do rozkrzyczanych kibiców za oceanem podczas turnieju US Open?
1: Mimo że Paryż, podobnie jak Londyn, znajdują się w Europie, zdecydowanie bliżej atmosferą do turnieju w Nowym Jorku, ponieważ francuska publiczność jest bardzo żywiołowa. Jest taki ten słynny okrzyk, który kibice zawsze na największych kortach, że tak powiem, tutaj krzyczą po, ole. I to takie ole właśnie pod tym znakiem ja bym określił właśnie zachowanie publiczności w Paryżu. Naprawdę publiczność na kortach Rolanda Garrosa, poza wspieraniem Francuzów, gdzie wtedy atmosfera jest nie z tej ziemi, jest po prostu niesamowicie. Nawet jak jesteś na obiekcie Rolanda Garrosa i znajdujesz się zupełnie na innym korcie, to z głównej areny po reakcji publiczności możesz się domyślić, czy Francuz wygrał piłkę, czy ją przegrał. Także tak najlepiej obrazowo mogę przedstawić to, co się dzieje w Paryżu. Natomiast też jak nie grają zawodnicy francuscy i na korcie występują zawodnicy innych narodowości, atmosfera zawsze jest głośna, zawsze publiczność żywiołowo reaguje na wydarzenia na korcie i naprawdę będąc tam i przeżywając to wszystko razem z nimi jest naprawdę czymś absolutnie wyjątkowym. Także Paryż ma swoją własną atmosferę, ale na pewno jest bardziej zbliżona do tych żywiołowych reakcji kibiców amerykańskich niż do tej elegancji londyńskiej.
0: Zazdroszczę ci, że możesz to widzieć na żywo. Darek Kuczyński z Gemset Podcast i magazynu Tenis Klub. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Ja również dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich fanów tenisa.

0: przerwy 2.0. To jest audycja sportowa w czwórce.
1: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, to teraz na sam koniec audycji sportowej. No jeszcze trochę zostało, także pogadamy sobie o piłce nożnej. Wczoraj niestety

0: Niestety, mówię niestety, bo kiedyś byłem kibicem, a potem już sympatykiem, jak Arsenal cały czas zajmował to czwarte miejsce. No ale liczyłem gdzieś tam po cichu, że uda mu się wygrać Ligę Mistrzów, ale niestety się nie udało. Paris Saint-Germain okazało się lepsze, no i obroniło tytuł po rzutach karnych. 1-1 było po dogrywce, ale wszystkie bramki padły w pierwszych 90 minutach. No a w karnych było już 4-3 dla PSG. No i Paryżanie tym samym zostali drugim zespołem w historii po Realu Madryt, który zdołał obronić trofeum Champions League. Wracam jeszcze tutaj myślami do roku 2006, bo Arsenal miał szansę po 20 latach wygrać Ligę Mistrzów. Pamiętacie 2006 rok? Wtedy Arsenal grał w finał Ligi Mistrzów z Barceloną. 18 minuta i Lehmann, bramkarz Arsenalu, czerwona kartka, więc musieli Londyńczycy grać w osłabieniu. Ale co to w ogóle były za składy? W Barcelonie wtedy grał Samuel Eto'o, Ronaldinho, Iniesta, Deco, Victor Valdes na bramce, na środku obrony Carles Puyol, a w drużynie z Londynu choćby Cesc Fabregas, Thierry Henry, Aleksander Chleb. Pamiętacie? Też był taki białoruski piłkarz, który swoją drogą również przez chwilę był w FC Barcelona. No niestety nie udało się, a stety dla Paryżan. Natomiast dziś finał baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy. To już polskie podwórko. Wieczysta Kraków kontra Chrobry Głogów o 20:30 na stadionie Wisły Kraków. Trzy drużyny z jednego miasta w Ekstraklasie. To jest możliwe, a nie zdarzyło się od ponad 30 lat. Ostatni raz było tak w sezonie 1994-1995, kiedy w ówczesnej pierwszej lidze grały trzy zespoły z Poznania. Lech, Olimpia i Warta. To długo nie potrwało, a bo ktoś tam spadł, ktoś tam potem został połączony z inną drużyną. Natomiast teraz jest bardzo duża szansa na to, że będziemy mieć w Ekstraklasie Krakowie, Wisłę i Wieczystą. Ten mecz o 20:30, a wcześniej polscy piłkarze zmierzą się we Wrocławiu z Ukrainą w towarzyskim meczu drużyn, które nie zakwalifikowały się do tegorocznego mundialu. Dla selekcjonera Jana Urbana no to będzie okazja do sprawdzenia kilku nowych twarzy i pierwszych testów przed jesienną Ligą Narodów. O szczegółach Filip Jastrzębski.
1: Przed nami pierwszy z dwóch sprawdzianów przed jesienią i Ligą Narodów. Rywale z wysokiej półki to Ukraińcy, którym, tak jak zresztą nam, Szwedzi wybili z głowy marzenia o mundialu.
2: U nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener.
1: Mówi Tomasz Kędziora, który Ukrainę zna doskonale, bo przez 7 lat był piłkarzem Dynama Kijów.
2: Na pewno będą próbować grać odważnie, bo chcą się pokazać jak najlepszej strony.
1: Nasi też chcą się pokazać, szczególnie, że mamy w kadrze aż 5 debiutantów. Jest także Robert Lewandowski, który rozegra dziś 166. mecz w biało-czerwonych barwach. Choć nie jest już piłkarzem Barcelony, jego przydatność w reprezentacji Polski nie podlega dyskusji.
3: To jest zawodnik, który jest w stanie bardzo dużo pomóc jeszcze tej reprezentacji. To jest nasza gwiazda, o której mówi cały świat.
1: To selekcjoner Jan Urban, który mimo przegranych baraży o mundial pozostał na stanowisku. I w końcu ma trochę czasu na pracę z kadrą i budowę drużyny. Fundamenty mają powstać dziś we Wrocławiu. Początek meczu o 17:30. Filip Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Trzymamy kciuki za biało-czerwonych, a w środę 3 czerwca biało-czerwoni zagrają już na stadionie w Warszawie, Stadionie Narodowym, towarzysko z Nigerią.

0: Disco Drzemka, Apollo i Pani Metronomy. No i właśnie pytanie, czy przy takim rytmie można rzeczywiście uciąć komara? To pytanie zadaje Marcie Zinkiewicz, która już się pojawiła w studiu czwórki. Potrafisz zasypiać przy muzyce?
1: Na pewno nie przy takiej. Ucięcie komara, tak jak to nazwałeś, myślę, że byłoby trudne, bo by gdzieś tam nóżka tupała. Ja w ogóle lubię Poland Pan. Ale żeby zasnąć, potrzebuję takiej ciszy. Raczej ja jestem z tych osób, które sobie nie włączają, wiesz, jakiegoś podcastu w tyle czy telewizji, bo takich też jest bardzo dużo. U mnie po prostu cisza, ciemność i ja wtedy mogę się zdrzemnąć.
0: A to ja zasnę w każdych warunkach, nawet jakby bomby miały spadać mi na głowę. Ja potrafię zasypiać i potrafię też się szybko budzić. Tutaj ze mną nie ma problemów, nie chrapię, ale dobrze, bo ja tu się rozgaduję.
1: Same zalety, jeśli chodzi o zalety. Twój styl spania.
0: Ja zapraszam do ucinania drzemki razem ze mną, a Marta zaprasza po godzinie 14. Co po tej 14 się tu będzie działo?
1: No właśnie, słuchaj, audycja o jedzeniu, ale my dziś z nieco innej perspektywy przyjrzymy się temu tematowi. Porozmawiamy o tym, jak jeść, jak być ze sobą przy stole, żeby było milej, żeby było lepiej i żeby było z dobrymi manierami. Więc zagłębimy się w ten świat zasad i właśnie zadamy pytanie, czy to są jakieś konkretne zasady, zakazy, czy po prostu proste rzeczy, które każdy z nas może wdrożyć i naprawdę będzie lepiej. Ja jestem bardzo ciekawa, jak można rozmawiać o savoir-vivre w 2026 roku i co to dzisiaj tak naprawdę oznacza.
0: No to bardzo ciekawy temat się szykuje. Ja zresztą miałem takie doświadczenia wczoraj, a propos. Byłem w barze mlecznym i tak przysiada się, było bardzo ciasno, bo to jest taki dosyć mocno oblegany bar mleczny, jest bardzo dużo osób z zagranicy i patrzę, zrozumiałem, że po włosku rozmawiają, przysiadła się para i byłem dumny z tego, że widziałem, jak Włosi normalnie pierogi, schabowy z ziemniakami i oni robią zdjęcia, żeby wrzucić to potem gdzieś na relacje na Instagrama. Polska gastronomicznie wygrała.
1: Polska górą.
0: Polska górą. Marta Zinkiewicz po godzinie 14 i podano do stołu, a ja się już z wami powoli żegnam. Michał Piwowarek, Grzegorz Maciąg, Jędrzej Rosiewicz, to była audycja sportowa. Miłej niedzieli.

0: Autopromocja.
1: Czas obudzić ducha milenialskości. Jeśli dorastaliście z Goku, Vegetą, a waszym marzeniem było wylądowanie na planecie Namek, nie możecie przegapić tego spotkania. Dragon Ball to anime, które zmieniło wyobraźnię pokolenia obecnych 30- i 40-latków. A w jaki sposób seria Akiry Toriyamy wpłynęła na gry, internet, modę i współczesną kulturę fanowską? I czy mogłaby przyciągnąć młodszych odbiorców? Porozmawiamy o tym w audycji Pokolenie Dragon Balla. W czwartek, 4 czerwca od godziny 16. Zapraszam. Kuba Jamrosek.
2: Czerwcówka to małe wakacje. Zapraszam na audycję Letniaczek, czyli 2 godziny w czerwcu pełne słońca, dobrej muzyki i wakacyjnego luzu. Odpal czwórkę i wpadnij po dawkę pozytywnej energii, letnich hitów i przyjemnego klimatu. Sobota, startujemy od 16. Słyszymy się? Zapraszam. Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara?
4: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
4: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Lacium?
8: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
0: Po reklamie.
10: Tu Czwórka Polskie Radio.
0: Czwórka Polskie Radio.

0: Zaczynam przygoda.
1: Minęła 14.
2: Pogoda.
1: Piękna ostatnia majowa niedziela, temperatura daje radę. Słuchajcie, najcieplej jest w Słubicach, tam 23,5 stopnia Celsjusza. Najchłodniej w Elblągu, niedaleko, tam 13,6 stopnia Celsjusza. Taką średnią w tym momencie jest 19-20 stopni na plusie. Lekka bluza albo jakaś koszula przyda się, jeśli planujecie niedzielny spacer. Temperatura dość wysoka, przyjemna, ale jest dość spore zachmurzenie. Również na terenie całej Polski. Co więcej, w centrum, na wschodzie i północnym wschodzie może lokalnie popadać. Na szczęście będą to raczej przelotne opady. Jakieś wielkie ulewy raczej się dzisiaj nie szykują, ale możliwe są burze, które wystąpią szczególnie na wschodzie.
2: Autopromocja.
3: Gorąca, gotowana kukurydza, lody, zimne lody.
4: Co? Co ty gadasz?
3: Słoneczny hip-hop, plażowa alternatywa, funky, funky, funky.
4: O, to już lepiej. Halo, halo, ale o co panu chodzi?
3: Jak to o co? Sobotni wieczór, czwórka Polskie Radio, trzeba się zabawić.
4: A można to łączyć?
3: No pewnie, pewnie, zapraszam.
5: Zagramy dla was razem. DLM i Adam Smolarek. Summer Disco w sobotę o 20:00.
6: 1000 złotych za dwudniowy karnet, noclegi wykupione i pola namiotowe straszą. Zastanawiasz się może, jak nie wydać fortuny i usłyszeć najciekawszych polskich artystów na żywo? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w audycji Mapa Festiwalowa. W niedzielę 7 czerwca od godziny 14:00. Czekam na was. Dominika Płonka.
2: Autopromocja. Reklama.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastu.

0: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowit.

I tak sobie myślę, że chyba nie ma lepszej pory do tego, żeby razem zasiąść do posiłku, do niedzielnego obiadu. A takie sytuacje, w których siadamy z bliskimi do wspólnego stołu, no są coraz rzadsze, umykają nam w tempie codzienności, a są ważne z wielu powodów. Z jednej strony budują relacje, z drugiej pozytywnie działają na nasze zdrowie psychiczne, a niektórzy twierdzą, że nawet pomagają w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych. Jak więc sprawić, żeby z jednej strony takich momentów było po prostu więcej, z drugiej, a jeśli już się zdarzają, no to żeby były lepsze, milsze i pełniejsze. Po 14 porozmawiamy o sztuce bycia razem przy stole. Sprawdzimy, jak zmieniają się dziś reguły wspólnego posiłku, jakie to są zasady w domu, w restauracji, na randce czy na obiedzie z przyjaciółmi. Gdzie są w tym wszystkim dobre maniery i jak w zasadzie powinniśmy to hasło rozumieć dziś, w 2026 roku? Zapraszam na audycję Podano do stołu. Marta Zienkiewicz.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: co status, co? Kiedy sprowadziłem sztukę do towaru, żeby się przebić, jak ja spojrzę w oczy bratu. Ja chcę tylko robić rap i środkowy palec światu delem.
1: Tu czwórka Polskie Radio. Tu czwórka Polskie Radio.

0: 15 minut po godzinie 14, jeśli właśnie jesteście w trakcie niedzielnego obiadu, to jestem ciekawa, czy nasza rozmowa wam ten obiad uświetni. Być może zaczniecie wdrażać pewne zachowania na bieżąco, a może ktoś się zestresuje. No zobaczymy. Mam nadzieję, że raczej ten pierwszy skutek wejdzie w grę. Ze mną w studiu jest Adam Jarczyński, specjalista od Savoir Vivre, Dobre Maniery 24. Cześć.
1: Cześć.
0: No i jestem ciekawa, jak to jest z dobrymi manierami wśród Polaków. I czy to, że ty zajmujesz się tym tematem od takiej specjalistycznej strony, czy ci to funkcjonowanie w społeczeństwie i życie ułatwia, czy czasami utrudnia, bo więcej widzisz, więcej wiesz i musisz przymykać oczy na niektóre rzeczy.
1: Ale wręcz dokładnie, a nawet nie przymykać, tylko szerzej otwierać, czasem ze zdziwienia. Ja czasem otrzymuję takie pytanie, a jak to z naszym społeczeństwem jest? I czasem jest takie pytanie z tezą, żeby powiedzieć, ojej, nie, no jest strasznie i Polacy już się nie potrafią zachowywać, bo za czasów naszych babci, dziadków to się potrafili. Nie, to nie jest tak. Gdzieś ta myśl w narodzie jest, jedni lepiej, inni gorzej. Jedni mają to bardzo mocno w domu, jeszcze za czasów niemowlęcych wpajane niemalże z mlekiem, a inni gdzieś uczą się na poziomie socjalizacji w kraju, za granicą, w pracy, bo przecież też w pracy często jest wymagany różny rodzaj złożonych zachowań. Także myślę, że tutaj cały czas ta wiedza po prostu funkcjonuje. Ale faktycznie jest tak, że jak wchodzę na przykład do restauracji, gdziekolwiek wchodzę, gdzie wyłapuję, gdzie są ludzie, a jeżeli są ludzie, to jest interakcja z reguły, poza jakimiś wyjątkami, ale jest interakcja, czyli jeżeli jest interakcja, czyli są jakieś zasady i te zasady albo są naginane, albo ich nie ma, albo wszystko jest w porządku. Także od wesela przez wizytę w sieci fast food, kończąc na przejazdem samochodem

0: albo transportem miejskim.
1: Czyli zwracasz uwagę na te wszystkie zachowania siłą rzeczy i jak reagujesz?
0: Z ciekawością. To jest tematyka, która autentycznie mnie fascynuje, jak ludzie się zachowują, dlaczego to robią. Czasem trudno jest złapać, znaczy z reguły jest trudno złapać ten wątek motywacji, dlaczego ktoś tak, a nie inaczej się zachował i można sobie powiedzieć, o, niewychowany, albo o, warzywo, z którego robi się cukier, albo o, i inne rzeczy można sobie tutaj wymyślać. Natomiast ja podchodzę z autentyczną ciekawością, bo człowiek sam w sobie jest szalenie ciekawą istotą na Ziemi. Także patrzę, nie oceniam, analizuję i przyswajam.
1: A jestem ciekawa, jak często zdarzają się takie zaskoczenia na plus. Na przykład, o, nigdy nie widziałam takiego zachowania, a w sumie to jest ciekawe, to jest dobre.
0: No, to tak jest, że z reguły widzimy i pamiętamy te złe zachowania, jakoś tam bardziej nam się utrwalają w głowie. Natomiast te pozytywne też są. Czy to ktoś powie coś miłego, ktoś... Na przykład niedawno widziałem taką sytuację kompletnie związaną ze stołem, chociaż nie wiem, może to był kucharz albo szefowa kuchni jechała tym samochodem, tego nie wiemy. Był widać samochód lekko obtarty i za wycieraczką, bo przechodziłem obok, była informacja, proszę o kontakt, otarłem panu samochód, czy pani, jakoś tam było napisane numer telefonu, już nie mówiąc, czy to dobrze w kontekście RODO, ale i pomyślałem sobie, ojej, ale fajnie, to też prawda. Tak można.
1: Jestem ciekawa, jak patrzysz na savoir-vivre dzisiaj, na dobre maniery, czy jest to twoim zdaniem taki trochę umilacz życia, umilacz codzienności, a może sztywne zasady, w ramach których lubisz się przemieszczać?
0: Pozwolę sobie dodać trzecią definicję. Mm-hmm. Mapa drogowa z podpowiedziami. Jak powodować tak, albo jak przechodzić przez tą naszą drogę codzienności, dekad i całego życia, żeby nie budować dyskomfortu u innych, bo w sumie jesteśmy tymi stadnymi zwierzęciami. Jesteśmy istotami, które funkcjonują w różnego rodzaju interakcjach, więc to nie jest tylko dodatek, fanaberia. Ktoś sobie może powiedzieć, a, na dworach królewskich kiedyś tak bywało.
1: No właśnie mam wrażenie, że często dziś możemy mieć takie skojarzenie, że to jest właśnie przeszłość.
0: Czasem dodaje się do savoir-vivre, do dobrych manier, do etykiety, chociaż savoir-vivre i etykieta to nie jest jedno i to samo, ale już nie wchodźmy w ten wątek. Dodaje się taki właśnie element, że to tylko i wyłącznie koronowane głowy, dyplomaci, dyplomatki i socjeta, no niemalże tylko jak u Bridgertonów. To jest nasza codzienność, bo wchodząc do sklepu mówimy dzień dobry, wychodząc mówimy do widzenia. Jeżeli siadamy do stołu, też we właściwy sposób przy tym stole operujemy, funkcjonujemy, rozmawiamy. Jeżeli byśmy tych zasad nie mieli, no to powstałby pewno chaos. Znaczy nie pewno, powstałby chaos. I to nie jest tak, że ja teraz wam mówię, drogie słuchaczki i słuchacze, żebyście się teraz wyprostowali przy tym obiedzie niedzielnym, rosołu nie siorbali i patrzyli się tylko i wyłącznie na siebie, utrzymując kontakt wzrokowy. No nie, bo są okoliczności, kiedy jest street food, jesteśmy na zewnątrz, no jak wtedy zjeść tego hamburgera? No trzeba po prostu włożyć całego do buzi, sos leci nam po brodzie, od tego jest serwetka. Przepraszam, bo aż mi ślina leci na myśl o tym hamburgerze.
1: Czyli jeszcze przed obiadem niedzielnym.
0: Tak, jeszcze przed obiadem. I to jest naturalne i tutaj nie ma co się napinać po prostu. Ale są też okoliczności, gdzie ta formalność jest większa, kiedy zastanawiamy się, no dobrze, to jakieś jest wydarzenie, a tam powiedzieli, że trzeba się tak, a nie inaczej, taki, a nie inny strój trzeba dobrać, garderobę. No dobra, a co to oznacza ten smart casual? No dobrze, a jak będą tam coś jedli takiego, co ja nie potrafię jeść, to co wtedy mam zrobić? Albo jestem wegetarianem, wegetarianką. Czy mówić o tym, czy nie mówić o tym? I to takie z pozoru, jakby ktoś nie uczestniczył w tym wydarzeniu, rzeczy, które dasz sobie radę, ogarniesz w ogóle i do przodu. Ale jak już my jesteśmy w centrum wydarzeń, to się zaczynamy zastanawiać. I nie nazywajmy tego nawet savoir-vivre, nie nazywajmy tego bon-tonem, po prostu umiejętnym dostosowaniem się do okoliczności.
1: I o tych okolicznościach przy stole porozmawiamy za moment. Dzisiaj razem z nami w czwórce Adam Jarczyński, specjalista od savoir-vivre. Can't stop, won't stop, all gas, no brakes.

0: pojedli, popili.
1: Razem z Adamem Jarczyńskim, specjalistą od Savoir Vivre, rozmawiamy o tym, jak dobrze zachowywać się przy stole, wokół stołu i we wszystkich sytuacjach z nim związanych. I pytanie, które rzuciłeś w poprzedniej części naszej rozmowy, czyli jeśli jesteśmy wege, czy my to powinniśmy zgłaszać, czy my to powinniśmy przemilczeć? Bo domyślam się, że dzisiaj to pytanie zadaje sobie wiele osób. Czy to jest kulturalne, niekulturalne? Kiedy to zrobić? Jak ty to widzisz?
2: Tak, ja z wegetarianizmem mam do czynienia, ja już nie pamiętam, chyba od 9 lat. Jeszcze w międzyczasie peskatarianizm i ta interakcja przy stole jest dla mnie dosyć ważna, ale najgorsze co może być, i mówię to ja, człowiek, który ze świadomością nie je tylko rośliny albo ryby, mówię, że najgorszą rzeczą, którą może być ze strony osoby, która preferuje kuchnię plant-based, tak byśmy powiedzieli w narracji nowoczesnej, to jest powiedzenie komuś przy stole: słuchaj, ale ty wiesz, że ty jesz kotleta, a ten kotlet to było to i to. To jest najgorsze, co może być. I właśnie uprzykrzanie komuś konsumpcji przy stole. My jako goście mamy swoje obowiązki. Tak, słuchajcie, jako goście mamy swoje obowiązki i tak samo jako gospodarze mamy swoje obowiązki, bo jak rozmawialiśmy podczas przerwy, spotykamy się w jakimś celu. W jakim celu spotykamy się? No z rodziną często spotykamy się, bo jest święto i trzeba się spotkać. No i trzeba się spotkać. Ale jeżeli spotykamy się ze znajomymi, z przyjaciółmi, a tym bardziej z nowo poznanymi osobami, to zależy na tym, żeby było przyjemnie. No i teraz, przynajmniej tak mi się wydaje. To teraz ja jako gospodarz przed spotkaniem, załóżmy, że to będzie coś więcej niż podanie paluszków, żeby nie było, paluszki są super, ale załóżmy, że chciałbym coś popisowego w ramach moich umiejętności kulinarnych zaserwować i mówię: słuchajcie, dzwonię do nowo poznanych znajomych albo z którymi jeszcze nie miałem przyjemności zasiąść do stołu i mówię: słuchajcie, ja mam taką kapitalną potrawę, to jest specjalità alla maison z mojej strony.

0: bujabes, zupa, wiecie, tam jest dużo ryby, owoce morza, a ktoś by powiedział, kurczę, wiesz co, bardzo sobie cenię tą tę zupę francuskich biednych kiedyś rybaków, ale ja nie mogę jeść owoców morza. Mhm. I teraz ja jako gospodarz mogę się schować w sobie jak ślimak i się obruszyć, ale z drugiej strony właśnie dostałem kapitalną informację. Bo co by się stało później? No pewno musiałbym na szybko odgrzać makaron, jak to się robiło, z reguły w restauracjach w dawnych czasach robią ziemniaki z jajkiem sadzonym. No pytanie, czy ktoś ma przestrzeń na jajko sadzone też. Ale jeżeli jestem gospodarzem i mam gości, którzy mają do mnie przyjść, ja się pytam, słuchajcie, czy jest coś, czego wy na przykład nie lubicie, nie chcecie, z różnych względów nie możecie jeść, nie musicie mi się tutaj w żadnym wypadku tłumaczyć. Bo może to być tak, że to jest moja ulubiona potrawa, którą, albo jedyna, którą potrafię przygotować. Mm-hmm. I oni wtedy mówią, nie, wiesz, słuchaj, wszystko spoko, no, może być, tylko tam może nie jedzmy o Karybiego. No to, a ja mówię, ojej, szkoda, bo to właśnie mam po to akwarium. I tutaj przebijamy ten balonik niedopowiedzenia i też oczekiwań, które później no, mogą nie zostać spełnione w ramach tego bycia gospodarzem. Tak samo jak gospodarz, jeżeli jest tej gospodarzem najwyższej klasy, no to chce przychylić nieba gościom. No i mówi, słuchaj, a zjedz to, a zjedz tamto. Ja już widzę, że otwiera się wam teraz w głowach ta szufladka święta, babcia, mama, dziadek.
1: Każdy z nas to zna.
0: Nie infantylizujemy języka polskiego, ale na potrzeby programu pozwolę sobie powiedzieć serniczek, zupka, a jeszcze dokładeczka jedna, jeszcze sałateczka, nawet i ta królowa sałatka jarzynowa wjeżdża po raz szósty. No nie, to po prostu, jak jesteśmy tymi gospodarzami, jak ktoś mówi nie, to mówi nie. Przynajmniej w naszym kręgu kulturowym. Z kolei my, jako odpowiedzialni goście, no też nie powinniśmy sprawiać naszym gospodarzom kłopotu. Co to znaczy sprawiać kłopotu? Bo teraz załóżmy, jest kilka osób przy stole. Ja jestem gospodarzem i widzę, że na przykład jedna z osób, która została zaproszona na przyjęcie, sięga łyżką, którą przed chwilą konsumowała, do wspólnej miski z grecką sałatką.
1: I ty wtedy, rozumiem, zamykasz oczy.
0: Wtedy zrzucam coś na ziemię, dzieje się zamieszanie, ta osoba cofa łyżkę, francuska komedia się zaczyna robić. No trzeba z tej sytuacji jakoś oczywiście wybrnąć, ale mówimy tutaj i zobaczcie, nie mówimy, możemy zdjąć takie odium savoir vivre, mówimy o czymś, czym jest higiena, po prostu, czym jest higiena. Albo mamy gościa, któremu, jak puściliśmy dookoła stołu nasze sznycle, które właśnie wybiliśmy pod tym młotkiem, wytaplaliśmy w jajku i w chrupiącej panierce podaliśmy z kawałkiem cytryny naszym gościom.
1: Teraz i ja zaczynam być głodna.
0: Taki wielki, na dwie dłonie, wiedeński sznycel z kartofel salat. I widzimy, że ktoś, przy nim stanął ten talerz. I on sobie tak bierze tym widelcem, oczywiście nie swoim, tym serwingowym, który jest podany, ale tak sobie przebiera, podnosi jednego kotleta do góry, mówi nie, drugiego, trzeciego. No nie, bierzemy to, co jest i po prostu nie wydziwiamy. Oczywiście pomyślicie sobie, że przesadzam. Trochę przesadzam, ale nieraz zdarzyło mi się być świadkiem takiej sytuacji, że ktoś naprawdę mieszał w tym talerzu, kiedy to decyzja powinna być chwila, moment i jedziemy dalej.
1: Bo to też
0: dalej.
1: Jest jakiś komunikat dla gospodarza, że może
0: tak,
1: każdy jest idealny, ja muszę sobie znaleźć tego lepszego.
0: Dokładnie, ale wracając do twojego pytania a propos wege, to jeżeli gospodarz nie dopyta, a ja znalazłem się w sytuacji, załóżmy takiej, że idę na to przyjęcie, to ja mogę zadzwonić, powiedzieć, słuchaj, nie chcę ci robić problemu, natomiast ja staram się nie jeść mięsa. Po prostu, na tej zasadzie ktoś powiedział, no spoko, to mnie raz zjesz ostatni. No dobrze, no to w tym momencie ja nie będę moralizatorskiej gadki uprawiał przez telefon, czy też inne kanały komunikacyjne. Stawiam się na spotkaniu i załóżmy, dostajemy wyporcjowany talerz. W sensie porcje. Czyli mamy kawałek mięsa, mamy high protein, mamy do tego warzywa i jeszcze coś tam się może na tym talerzu znaleźć. Jest takie stare powiedzenie, dama cierpi w milczeniu. Ja dodaję, że gentleman również powinien. I nie o to chodzi, że trzeba zjeść. Chociaż w czasach na przykład powojennych nieelegancko było w Polsce na stole, jak byliśmy zaproszeni.

zaproszeni w gości, zostawić coś. No po prostu były resztki, znaczy było trudno z jedzeniem i tu taki wątek ekonomiczny nam wchodził do gry. No ale załóżmy, że jesteśmy przy tym stole. Nie zgłosiliśmy wcześniej o naszych preferencjach żywieniowych. Ktoś nie zapytał się nas, jakie są nasze preferencje żywieniowe.

0: gościu, który jest taktowny, żeby za bardzo nie zwracać na siebie uwagi.
1: Czyli zostawiamy tego kotleta tak, jak leżał na stole.
0: Tak, zostawiamy i jemy to, co jest dookoła na tej zasadzie. A jak ktoś nas pyta, czemu ty nie jesz tego pysznego, teraz niech to będzie T-bone steak na przykład. Mhm. No wiesz co, dzisiaj nie miałem ochoty.
1: I to też jest w porządku.
0: Tak, albo wiesz co, staram się być wegetarianinem. No, na tej zasadzie. Albo jestem wegetarianinem. Ale kropka, nie wchodzimy dalej, nie rozgrzebujemy tego tematu. To nie jest czas i miejsce, no chyba, że jest, bo jakaś dyskusja się rozwija, ale to już jest temat bardzo polaryzujący. A to jest również i kwestia, o którą dbać powinien gospodarz i goście. Nie wrzucamy do kociołka, tak trzymając się narracji kulinarnej, tematów, które mogły być polaryzujące. Ja wiem, że dzisiaj wszystko może być polaryzujące, bo na przykład jeżeli jesteśmy wśród osób ceniących sobie polędwice, to na przykład możemy się podzielić ze względu na sposób jej wysmażenia. I wtedy będzie tak, czy lubimy cholewę, czy lubimy krwiste.
1: Ciekawe też jest to, że na początku powiedziałeś o tych obowiązkach gospodarza, bo mam wrażenie, że myśląc o zasadach przy stole, automatycznie myślimy o nas w kontekście, że to my gdzieś idziemy. Mhm. Więc do tego wątku gospodarza będę chciała wrócić za moment. Dzisiaj razem z nami jest Adam Jarczyński, Dobre Maniery 24.
2: Nowość na playliście.
3: Majszu nas

0: Apetyt na czwórkę.
1: A można było pomyśleć, że ta rozmowa, co po niektórych może w jakiś sposób zestresować, że będzie to szeroki zestaw zasad, zakazów. Okazuje się, że w zasadzie to, ten savoir-vivre nie jest taki straszny. O tym przekonuje nas nasz dzisiejszy gość, Adam Jarczyński. I chwilę temu zwróciłam uwagę na to, o czym ty powiedziałeś, czyli pierwsze zasady, o których zacząłeś mówić, dotyczyły gospodarza. Jak być dobrym gospodarzem? Bo ja mam wrażenie, że niektórzy mają to w sobie. Oni się świetnie czują z tym, jak przychodzi do nich 5-10 osób, oni wiedzą, jak się zachować, wpadają na świetne pomysły, wszyscy są zadowoleni, ale inni muszą się trochę tego uczyć, nie mają w sobie tej intuicji. Trzy najważniejsze zasady dla gospodarza.
2: Przede wszystkim coś niezwiązanego ze stołem, ale powiedzieć należy jako gospodarz, tudzież gospodyni, jak w najlepszy,

0: łatwiejszy sposób można do nas dotrzeć. Serio. Bo może być tak, że mieszkamy w miejscu bardzo dostępnym, a może być tak, że jesteśmy na jednym z tych zamkniętych, a nawet nie zamkniętych osiedli, gdzie trzeba przejść przez szereg furtek, kluczyków, krzyżyków, wbijania i okazuje się, że jest problem, tym bardziej, jeżeli robimy taką bardziej wystawniejszą, takie bardziej wystawniejsze przyjęcie, spotkanie, prywatkę, jakbyśmy tego nie nazywali. I obok się jeszcze coś buduje. I na wszyscy w kreacjach powbijali do nas na obcasie, na dwunastkach. Mężczyźni w, jak się to kiedyś mówiło, bardzo lubię to określenie, w lakierkach. Aha. A okazuje się, że no po prostu nie można przez to błoto przejść. Także logistyka. Druga rzecz to wyobraźmy sobie, że jesteśmy gościem i czego moglibyśmy oczekiwać, nie żądać, żeby nie było. Oczekiwać, jeżeli przychodzimy do kogoś na spotkanie, nie mówmy wystawne przyjęcie, po prostu na spotkanie. Co ja jako gospodarz musiałbym założyć, że ktoś będzie potrzebował? Serwetki, talerzyki, umyte, przygotowane, z łatwym dostępem. No mieszkanie, jedni lubią posprzątać, inni czują, że eklektyzm jest czymś, co jest stymulujące do rozmowy, ale żeby to mieszkanie było przygotowane tak, że jeżeli ja czegoś będę potrzebował, na przykład dodatkowych kostek lodu, prosta rzecz, żeby ojej, muszę biec do tego małego zielonego sklepu, który jest niedaleko, albo do tego dużego żółtego, z tymi, albo moja kostkarka dała radę lub nie dała radę. To jest bardzo prosta rzecz, to nawet w starych podręcznikach do Savoir Vivre mówiło się, że ten lód to jest że jest potrzebny, szczególnie letnią porą. Zastanówmy się, co będziemy serwowali. I znowu, to nie jest tak, słuchajcie, że ja wam mówię teraz po prostu po królewsku leguminy, jak dawniej bywało, i potrawy przaśne przy tym stole powinny być. Nie. Nawet jeżeli planujemy coś bardzo prostego, nie wiem, kanapki nawet, jednokęsowce, no właśnie, jednokęsowce. Wyobraźmy sobie, że robimy spotkanie na stojaka. Mhm. Więcej osób wejdzie do naszej kawalerki, do naszego mieszkania. Klasyczny podział.
1: Albo jakiś ogród.
0: Tak, albo jakiś ogród. Klasyczny podział na przyjęcia na całym świecie w protokole dyplomatycznym. Stojące, zasiadane. I jeżeli mamy przyjęcie na stojaka, no to w jednej ręce trzymamy napój, w drugiej trzymamy talerz. I teraz powinno być takie no nie, albo trzymamy napój, albo trzymamy talerz. No ktoś może być takim MacGyverem, już tu nie wchodzimy w savoir vivre, tylko w survival i możemy mieć różnego rodzaju zawieszki do tych talerzy, gdzie tam podwieszamy, bidony, niebidony, szkło. Ta druga ręka powinna być do tego, żeby się na przykład z kimś przywitać. Stąd w lewej dłoni, w tej, która jest nam wygodniej, powiedzmy już tak, żeby nie kategoryzować, trzymamy albo napój, albo jedzenie. I teraz, jeżeli jest to przyjęcie stojące i nie ma tak zwanych stołów koktajlowych, takich wysokich, przy których można spokojnie nożem i widelcem troszeczkę poszaleć, no to powinny być takie potrawy, posiłki, dania, przekąski, które łatwo albo wyporcjować jedną dłonią, czyli wyposażymy w widelec albo w łyżkę, albo po prostu będziemy jedli dłońmi, czyli na przykład, nie wiem, kawałek sushi, który jemy na raz, a nie jemy na futomaka wielkiego. Czasem te futomaki to są przegięte, one są tak duże, że trzeba je w pół przegryźć i wtedy one się nam całe rozsypują.
1: Przysłonić.
0: Dokładnie. Znaczy, to chodzi o to, żeby łatwo było konsumować. Czyli zaczynamy od początku. Logistyka. Powiedzieć, gdzie się odbywa przyjęcie, jak łatwo do nas trafić. Drugie, przygotować mieszkanie, żeby łatwo wiedzieć, skąd wziąć talerze, serwetki, dodatkowe poduchy, jeżeli będziemy siedzieli i oglądali wideo na życzenie. Nie robimy sobie streaming i albo właśnie robimy sobie streaming i coś innego będziemy robili. I ta kwestia związana z konsumpcją, czyli przygotowujemy tak, żeby było trochę więcej, no bo zawsze oczywiście można po północy skoczyć do czerwonego budynku, gdzie się tankuje samochody, po jakiś napój, ale można tego mieć adwansem więcej, ale też takie potrawy, które będą nam, wygodnie będzie nam się to konsumowało, szczególnie jeżeli to jest na przyjęcie, spotkanie na stojąco.
1: Wiesz co, ja też zawsze bardzo doceniam to, jeśli idę do kogoś w gości i oczywiście się witamy, wchodzimy do pokoju, w którym się to spotkanie odbywa, jeśli gospodarz od razu zapyta, pyta mnie, czego chce się napić. I to jest dla mnie jakieś takie fajne pytanie, czuję się od razu zaopiekowana i sama też staram się to wdrażać i zawsze patrzeć, czy każdy ma coś do picia, bo w zasadzie my możemy mieć w zasadzie szereg różnych napojów do wyboru, ale ktoś nie czuje się na tyle komfortowo, że pójdzie sobie do kuchni, sam sobie znajdzie

0: jakąś lemoniadę czy cokolwiek innego i sobie ten kubek wypełni.
1: To się, to perfekcyjnie to opisujesz, ten gen gościnności. To się zawiera w tym przygotowaniu pomieszczenia, gdzie eksponujemy w widocznym miejscu właśnie napoje, przekąski. No ktoś tutaj powie, no człowieku, no ty nie mówisz nic nowego. No, z reguły na ławie kładę krakersy i pączki te malutkie, bo łatwiej wchodzą. A z boku są napoje i sobie każdy nalewa i robi. Teoretycznie jest to intuicyjne i logiczne.
0: Ale jeśli coś składamy w lodówce i to jest właśnie ta lodówka, ktoś nie czuje się u nas pewnie, to ja rozumiem, że nie chce się kręcić po kuchni, otwierać wszystkiego i sobie czegoś szukać.
1: Tak, tym bardziej, że ktoś może nam coś więcej zjeść z lodówki, a ja tego bym bardzo nie chciał.
0: A tego bardzo nie chcemy. Dziś z Adamem Jarczyńskim rozmawiamy o savoir-vivre przy stole.

0: nom nom nom nom nom.
1: Adam Jarczyński się uśmiechnął, robimy takie miam, miam, miam, miam, miam, jak nam coś smakuje?
2: No nie wydajemy dźwięków żadnych przy stole.
1: Nawet chyba takich, takich dźwięków aprobaty?
2: Bez przesadnej takiej egzaltacji, jakie to dobre, no po prostu aż muszę mieć koniecznie ten przepis, musisz mi koniecznie.
1: Tłamsimy w sobie tę ekscytację.
2: No, oczywiście słowa uznania są zawsze miłe. To też zawsze zależy od kontekstu. Jeżeli to jest bardzo, bardzo formalne spotkanie, uśmiechniemy się, możemy skomplementować. Na pewno nie mówimy, nie, jakie to nie dobre i w ogóle, kto takie coś przygotował, tak chyba, nie pamiętam, czy to było. W jednej z komedii romantycznych wyskoczyło mi tytuł, ale ktoś bardzo objeżdżał, mówiąc językiem knajackim, bufet i catering, który był, a obok stała pani, mówi, to ja przygotowałem.
1: No, tak może być, więc się z takimi komentarzami raczej pilnujemy.
2: Tak.
1: Mam takie pytanie, które nurtuje mnie od jakiegoś czasu. Czy mówimy smacznego, jeśli ktoś już je? Bo słyszałam przeróżne wersje na ten temat.
2: To ja odpowiem tak. Kiedyś, jak ktoś powiedział smacznego, to się odpowiadało, a co ci do tego?
1: Mhm. I tego się trzymamy?
2: Tak. I to i tak można skonstatować to, to pytanie. Ale oczywiście rozbierzmy je ze wszystkimi składnikami.

0: jeżeli podejdziemy bardzo konserwatywnie do savoir-vivre, to nie komentujemy jedzenia w tym momencie. I też nie sugerujemy, że coś może być smaczne, czy znaczy, że coś może być smaczne. To pomimo, że mamy bon appetit, mamy enjoy your meal, co enjoy your meal to nie do końca znaczy to samo, albo bon appetit w bezpośrednim tłumaczeniu, nawet Francuzi mówią, no to, bo tam była duża debata kiedyś na ten temat, na łamach jednego z dużych pism, czy mówić, czy nie mówić, no nie mówić, no bo to jest moja sprawa, czy będzie mi smakowało, czy nie będzie mi smakowało. Mm-hmm. I żeby nie było, jak ktoś mówi mi smacznego, mówię dziękuję. Jedyny wymiar praktyczny, który może do nas wszystkich przemówić, to jest to, jeżeli jesteśmy, wyobraźmy sobie, ja przepraszam, jest, wiem, niedziela, ale jutro jest poniedziałek, idziemy do pracy. I w pracy, chociaż nie, wy jesteście w pracy, tutaj zwracam się do ekipy radiowców, ale jeżeli pójdziemy do naszych biur i mamy chwilę na lunch, no jest tabaka pełna w pracy, mamy chwilę, żeby zjeść szybko kanapkę, sałatkę, cokolwiek i wchodzimy do części kuchennej i ktoś co chwila wchodzi i wychodzi, mówi smacznego, smacznego, smacznego, smacznego, no to z pełnymi ustami trudno jest po prostu mówić. Ja, żeby to nie urosło do jakiejś wielkiej filozoficznej narracji, chociaż urasta, my potrzebujemy czegoś, żeby powiedzieć start. Mm-hmm. No bo to o to chodzi, no smacznego, dziękuję, dobrze jemy.
1: I zaczynamy.
0: I zaczynamy, albo coś głupio, bo głupio powiedzieć, znaczy głupio wejść do kuchni, nic nie powiedzieć. Aha. No nie, no po prostu przechodzimy dalej, ktoś nie sobie spokojnie tę zupę w 15 sekund zje, bo za chwilę jest na Teamsach spotkanie, ale jeżeli jest przy stole, jesteśmy gospodarzami, mówimy, zapraszam.
1: A jeśli właśnie wchodzimy do tej kuchni w pracy i ktoś sobie je, to nie zwracamy uwagi.
0: No nie zwracamy uwagi, no to w ogóle jakbym... Jak to mój kolega powiedział, jakbym typa nie widział.
1: No dobrze, to już myślę, że ta sprawa się na dobre wyjaśniła, bo tak jak wspomniałam wcześniej, słyszałam przeróżne wersje dotyczące mówienia smacznego, że to jest miłe, że to jest niemiłe. To ja już od dziś nie mówię.
0: Nie mówimy. I będziemy postrzegani jako osoby niekulturalne.
1: No właśnie. No dobra, ale my wiemy w takim
0: tak,
1: razie.
0: Ale my wiemy.
1: Adam Jarczyński, specjalista od savoir-vivre, Dobre Maniery 24, był dzisiaj naszym gościem. No i opowiadał nam o tych dobrych zachowaniach przy stole. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Czy Dzień Dziecka można świętować będąc dorosłym? Czym jest zabawa i dlaczego jest ważna w życiu?
2: Czy można się bawić w każdym wieku?
1: Ja Dzień Dziecka świętuję razem z moimi rodzicami. I wy też możecie być częścią tej imprezy.
3: Porozmawiamy o dzieciństwie, wspomnieniach, dorastaniu i o tym, co z dziecięcej radości zostaje w nas na później.
2: Sprawdzimy też, czy zabawa zmienia się z wiekiem i czy naprawdę się z niej wyrasta.
1: Będą moi rodzice, wyjątkowi goście, rozmowy, muzyka i dobra energia. A po audycji impreza z czwórkowymi DJ-ami i DJ-ką. Zagrają Cougar, Bert i Naked Relaxing.
3: Spotykamy się 1 czerwca o 18 na placu Defilat przed barem Studio.
2: Słyszymy się w czwórce na żywo od 18 do 22.
1: Julia,
3: Agnieszka
2: i Grzegorz Święch.
1: Czyli córka, mama i tata.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid.
0: Po reklamie.
14: Słuchasz czwórki.

0: Minęła 15.
1: Pogoda.
0: Najcieplej jest w tym momencie w Legnicy, tam 24,3 stopnia na plusie. Najchłodniej nad morzem, Łeba, i tam 14 stopni Celsjusza. Poza tym jest pochmurnie i to w całej Polsce. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami na północy i na wschodzie kraju może popadać. Będą to jednak przelotne opady, nieduża ulewa, ale właśnie też w tych krańcach Polski mogą pojawić się burze, a nawet grad. Burze też pod koniec dnia, już takim późniejszym wieczorem, mogą również wystąpić na krańcach południowo-zachodnich kraju. Wiatr na terenie całej Polski raczej słaby i umiarkowany.
1: Autopromocja.
2: O co chodzi z tym Opolem? Zapraszam na audycję poświęconą Festiwalowi Polskiej Piosenki w Opolu. Na czym polega legenda tego festiwalu? Kto stawiał na opolskiej scenie pierwsze kroki? Jak brzmi festiwal dziś? Gościem audycji będzie Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Sięgniemy po archiwum i posłuchamy współczesnych polskich bęgerów. O co chodzi z tym Opolem? W piątek, 5 czerwca od 18 do 20. Zapraszam, Damian Sikorski.
3: Nieważne jak się zaczyna, to drugi album ma znaczenie. Drugi singiel, drugi skład, drugie życie utworu i drugie szanse projektu. Albumy, które zmieniły wszystko. Wokaliści, którzy zdefiniowali gatunki muzyczne. Covery, które przysłoniły oryginały. Od New Order i MGMT po Fleetwood Mac i Whitney Houston. Niedziela, 7 czerwca o 10:00, drugie śniadanie serwuje Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
1: Po reklamie.
7: Czwórka.

5 minut po godzinie 15, a to oznacza, że rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania wokół jedzenia, wokół bycia przy stole. Ale tym razem zmienimy trochę perspektywę, bo naszą gościnią będzie Monika Biblis, która jest specjalistką i dietetyczką medycyny chińskiej oraz autorką książek związaną z kuchnią pięciu przemian. Czym w zasadzie ta kuchnia jest? Dlaczego ważna w niej jest nie tylko lista składników, ale też kolejność, smak, pora roku i potrzeby konkretnego organizmu? To nie jest zestaw zasad, których powinniśmy przestrzegać w kuchni, ale również filozofia życia. Zapraszam Was więc na rozmowę o zdrowiu przez pryzmat medycyny chińskiej i dietoterapii wschodnio-zachodniej oraz codziennych wyborów żywieniowych. Jesteśmy razem do 16. Zapraszam, Marta Zienkiewicz.

0: Niedzielne popołudnie, pora obiadowa, więc my oczywiście będziemy też rozmawiać o jedzeniu, ale dziś w takiej, myślę, że mimo wszystko nadal nietypowej formie. Ze mną jest Monika Biblis, specjalistka i dietetyczka medycyny chińskiej oraz autorka książek związana z kuchnią pięciu przemian. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Zanim zanurzymy się w ten temat i porozmawiamy o jedzeniu, ale też i filozofii związanej właśnie z kuchnią pięciu przemian, myślę, że na początku trzeba wyjaśnić, co to tak naprawdę jest i co to ma wspólnego z medycyną chińską, bo to hasło, mam wrażenie, że jesteśmy z nim dużo bardziej w tym momencie osłuchani.
1: Kuchnia pięciu przemian jest, pochodzi z medycyny chińskiej i powiem ci, że to jest taki twór dość nowoczesny, bo mamy tradycyjną medycynę chińską i dietetykę chińską, natomiast kuchnia pięciu przemian opiera się owszem o tą tradycyjną medycynę chińską, ale ona powstała w zeszłym stuleciu. I opiera się na...
0: Czyli jest stosunkowo nowa.
1: Dokładnie. Bo to zostało, że tak powiem, wzięte to, co najlepszego z dietetyki chińskiej, uproszczone i podane ludziom Zachodu. I to opiera się na pięciu smakach i pięciu żywiołach. Więc mamy pięć żywiołów. Wodę, drzewo, ogień, ziemię, metal. Jest określona kolejność tych żywiołów i każdy żywioł to jest jakiś smak. I kiedy weźmiemy sobie, podstawimy pod tą kolejność żywiołów te smaki, to wychodzi nam taki właśnie łańcuszek smaków i na tym właśnie opiera się kuchnia pięciu przemian. Czyli my w określonej kolejności wrzucamy smaki do garnka, na patelnię i tak dalej.
0: Jak w takim razie powiązać te smaki z żywiołami i powiedz coś więcej może o w ogóle genezie tej metody, bo z tego co zrozumiałam, jest ona stworzona po to, żeby była takim trochę towarem eksportowym na Zachód?
1: No, być może, bo w sumie nie pamiętam dokładnie, jak do tego doszło, kto dokładnie to wymyślił, bo tego nie wiemy. Mamy pięć żywiołów i to będzie tak. Drzewo to jest smak kwaśny, ogień to jest smak gorzki, ziemia smak słodki, metal smak ostry i woda smak słony. I w takiej to kolejności dodajemy. Ale mało tego, bo każdy żywioł to na przykład jest też jakiś organ. No i tutaj analogicznie. Drzewo i smak kwaśny to będzie odpowiednik wątroby, potem ogień to będzie serce, następnie ziemia obieg śledziony, potem metal to jest, to są płuca i woda, czyli smak słony, to są nerki. Także kiedy dodajemy te wszystkie smaki w jednej potrawie, w kolejności, to faktycznie zasilamy tym samym każdy z tych obiegów narządów. Tak patrzymy w medycynie chińskiej właśnie na obiegi narządów. Także tak to wygląda.
0: Aż podziwiam, że jesteś w stanie powiedzieć to wszystko z pamięci, bo ja zdradzam, że nie masz przed sobą żadnych notatek, a jednak widziałam ten skupiony wzrok, żeby na pewno przypomnieć sobie o każdym smaku i dopasować go do odpowiedniego organu. Tak. Czy w związku z tym, jeśli chcielibyśmy szczególnie zadbać o jeden z tych organów, według medycyny chińskiej powinniśmy jeść jeden konkretny smak, to
1: nie
0: działa w ten sposób?
1: Nie. To tak nie działa, dlatego że to są smaki informacyjne. Podam ci taki przykład. Jeżeli na przykład bardzo lubimy jakiś smak, szczególnie bardzo go lubimy, to raczej świadczy, to jest dla nas informacja o tym, że raczej w tym narządzie będzie jakiś niedobór. Przykład, smak słodki. Jeżeli ktoś uwielbia słodycze, to oznacza, że ma niedobór w śledzionie. Czyli powiedzmy, że niedobór śledziony to będzie. Mówię, to jest taki przykład, bo oczywiście diagnostyka jest dużo bardziej skomplikowana, ale właśnie te smaki nas o czymś informują. I tak to traktujemy, więc to nie jest takie proste.
0: Czyli to jest wręcz odwrotna kolejność. Czyli jeżeli chcemy jeść konkretny smak, to patrzymy, co się dzieje z naszym organem, a nie odwrotnie. Jedząc ten smak, sprawiamy, że dany organ czuje się i funkcjonuje lepiej.
1: Bo w ogóle wszystko polega na tym, żeby było pięć smaków, żeby była ta równowaga. Bo wszystko wpływa na wszystko. Wszystko jest ze sobą powiązane. I w medycynie chińskiej my łączymy te obiegi. To właśnie nie jest tak jak w medycynie zachodniej, że tutaj coś mamy na wątrobę, tutaj leczymy osobno płuca. Nie, tutaj w medycynie chińskiej

0: patrzymy zupełnie inaczej, patrzymy całościowo. A mało tego, dodatkowo do każdego żywiołu na przykład są podpięte emocje. Więc to jeszcze bardziej nam się komplikuje, bo w tym momencie, jeżeli wiemy, że ktoś na przykład uwielbia smak słodki, to na przykład ta osoba może mieć problem z koncentracją i z zbyt dużym zamartwianiem się, dlatego że jest to spowodowane wilgocią, którą nadmiar smaku wytwarza. A śledziona jest obciążona i wtedy to rzutuje właśnie w ten sposób właśnie na funkcjonowanie. Więc mówię, to jest dużo bardziej skomplikowane, ale fascynujące.
1: Faktycznie jest to, mam wrażenie, że to, co powiedziałaś, to jest pewnie jedna tysięczna tego, o czym mogłybyśmy dzisiaj rozmawiać. Jestem jednak ciekawa, co zmieniło się u ciebie, kiedy zaczęłaś jeść zgodnie właśnie z kuchnią pięciu przemian, w momencie, kiedy zaczęłaś karmić swoje wszystkie narządy. To się rozłożyło równo na emocje. O tym porozmawiamy za moment. Monika Biblis jest dzisiaj razem z nami w studiu.

0: Wracamy do rozmowy z Moniką Biblis, specjalistką i dietetyczką medycyny chińskiej oraz autorką książek związaną z kuchnią pięciu przemian. Również mogę odesłać Was do profili w mediach społecznościowych Moniki, kuchniapięciuprzemian.pl. I tak jak zapowiedziałam chwilę temu, chciałabym Cię zapytać o Twoją przygodę z jedzeniem, ale i filozofią, nawiązującą właśnie do kuchni pięciu przemian. Jak to się zaczęło i co się zmieniło? Jak się czujesz teraz?
1: Okej.

0: Wiesz co, ja miałam 17 lat, jak poznałam to, bo ja w ogóle zawsze bardzo lubiłam odżywianie, filozofię, wschodnie rzeczy w ogóle mnie interesowały i jakaś książka mi wpadła w ręce, zaczęłam to stosować, to jeszcze był początek, tam nie było, to był dosłownie jeden rozdział w książce, potem kupiłam kolejne, potem jeszcze uczyłam się we Wrocławiu tej metody, w Studium Edukacji Ekologicznej we Wrocławiu, także teraz mam lat już 49, także to już jest ponad 30 lat odżywiania w ten sposób i ja nie umiem nawet inaczej już wrzucać do garnka, nie umiem inaczej myśleć, wiesz o co chodzi. Więc wiesz co, myślę sobie, że co się zmieniło? No tak długo już to stosuję, że nie mam takiego porównania, ale powiem ci jedno. Po pierwsze nikt nie daje mi tyle lat, ile mam. Po drugie ja się czuję bardzo dobrze i na przykład w tym momencie przechodzę menopauzę i ona przechodzi to, znaczy ja przychodzę, to bardzo, bardzo dobrze. W porównaniu do kobiet, które znam. Więc stosowanie medycyny chińskiej i tego odżywiania na pewno zrobiło dużo w tym kierunku. W kierunku właśnie samopoczucia, zdrowia, wyglądu i w ogóle funkcjonowania na co dzień, również funkcjonowania mózgu. Więc tak, to tak wpływa ogólnie.
1: No właśnie, bo ja tu też kilkukrotnie mówiąc o kuchni, o jedzeniu, zawsze dodawałam filozofię, bo ty również też podkreślasz mocno, że jest to filozofia.
0: Tak.
1: Jeśli jest to kwestia z jednej strony przygotowywania posiłku w konkretny sposób, to jest zrozumiałe, tego możemy się nauczyć, ale chciałabym cię zapytać o tę część związaną właśnie z filozofią, jak się domyślam, całego życia.
0: Mhm. Tak, no bo to jest związane z trybem życia, na przykład z tym, że co dwie godziny zmienia się organ, który ma swoje maksimum, a te organy dyktują nam najlepsze dla nas zachowanie. Na przykład, no nie wiem, to, że między godziną 7 rano a 9 mamy maksimum żołądka.
1: Co to znaczy?
0: To jest informacja, że wtedy zaczyna się to super trawienie dla nas. A po przeciwnej stronie zegara, że tak powiem, między tą 19 a 21 już jest minimum tego organu i w tym momencie od 19 nie powinniśmy już jeść niczego. A z kolei jeszcze jest taki czas między 13 a 15, to jest maksimum jelita cienkiego, to z kolei jest świetny czas na obiad. Więc wiesz, no medycyna chińska naprawdę nam pokazuje, jak podążać za tym rytmem, za ciałami, za sezonowością. To jest też ważne w kuchni pięciu przemian i w ogóle w dietetyce chińskiej. Czyli jemy sezonowo i jemy najlepiej krajowo, czyli najwięcej jemy tego, co rośnie w naszym kraju i najlepiej według pór roku, bo one też nam mówią, jak się powinniśmy zachowywać, kiedy chodzić wcześniej spać, kiedy trochę później, na przykład latem można trochę krócej spać, zimą wydłużamy sen, więc to naprawdę się, ta cała filozofia jest ze mną od dawna i to jest złoto.
1: Wiesz co, dla mnie to też brzmi jak spokój.
0: Tak.
1: Jakieś takie podążanie rytmem przyrody.
0: To zdecydowanie przynosi większy spokój, jak się za tym podąża. A w momencie, kiedy myślisz sobie, tam bzdury, zaraz sobie sprawdzę, czy to tak działa. Nie, jeżeli sprzeciwiasz się tym rytmom przez dłuższy czas, to naprawdę widzisz, że zaczynasz ty się czuć gorzej, wyglądać gorzej i funkcjonować gorzej. Także no, przyroda, natura jest od nas mocniejsza i ona wie lepiej.
1: Mam teraz taką myśl, że z jednej strony jest to coś na pewno bardzo intuicyjnego, ale z drugiej w świecie, który dziś naprawdę atakuje nas bodźcami, informacjami i wszystkim z każdej możliwej strony, bardzo trudno słuchać tej intuicji i to, co jest takie naturalne w nas, czyli na przykład to, o czym mówisz w kontekście snu, że zimą musimy spać trochę dłużej, latem automatycznie budzimy się trochę wcześniej, że to gdzieś zostaje zagubione, zagłuszone. I my musimy wdrożyć takie, mam wrażenie, typowo techniczne na samym początku wskazówki czy metody działania, żeby później to w sobie wypracować na nowo.
0: Jasne, to jest kwestia nauczenia się, ale zauważ, że medycyna chińska i nie tylko ona, te wszystkie starodawne medycyny mówią tak naprawdę o tym, co my już znamy od wieków i na przykład czym żyły nasze babcie, prababcie, co nawet jeszcze w moim dzieciństwie było naturalne, że jadło się 3 posiłki dziennie, a nie 3 posiłki plus jeszcze 5 przekąsek i 10 jakichś tam kawek z latte, czy to wiesz o co chodzi, po prostu jakieś przekąski. Nie było tego kiedyś i medycyna chińska, tak podobnie jak Ajurweda, zwraca nam tą wiedzę o nas samych, o tych rytmach prawidłowych, które jeszcze powiedzmy w latach 70. były przestrzegane w dużym stopniu.
1: Ciekawe jest to, że to, jak my jemy tradycyjnie w Polsce, jest poniekąd zgodne z medycyną chińską, jeśli chodzi o pory jedzenia. Bo powiedziałeś, że najlepszy czas na obiad to jest między godziną 13 a 15, prawda?
0: Tak.

0: I tak też mamy u nas kulturowo zakodowane, podczas gdy na przykład w krajach Europy Południowej ten największy posiłek to jest godzina 20. Więc medycyna chińska, polska tradycja, okazuje się, że ma ze sobą wiele wspólnego.
1: No tak, to prawda. Ale tam jest też to spowodowane tam na południu tym, że jest gorąco, jest inny klimat, więc no to wszystko trzeba sobie wyważyć, ale też jest tak, że jeżeli jesz późną kolację, to w tym momencie już rano nie będziesz jadła dużego śniadania naturalnie. I tam tak jest. Duża kolacja, późne małe śniadanie. Więc to jest też, ma to sens, żeby wyważyć, jeżeli rzeczywiście te kolacje są późniejsze, no to też nie rzucać się na jedzenie od razu rano, bo to nie jest też tak, że my musimy o tej 7 jeść, czy też o 8. Nie, jemy wtedy, kiedy mamy apetyt. Tak powinno być. Ale to, że ten apetyt na przykład jest rozregulowany, to jest inna sprawa, ale jeżeli mamy apetyt uregulowany, to rzeczywiście rano będzie ten apetyt naturalnie, będzie głód i będzie brak podjadania, brak chęci na podjadanie pomiędzy posiłkami. Także kwestia wyregulowania.
0: Dziś o kuchni pięciu przemian i medycynie chińskiej rozmawiamy z Moniką Biblis.

0: Apetyt na czwórkę. Apetyt
1: na czwórkę. Wracamy do rozmowy z Moniką Bibli, specjalistką i dietetyczką medycyny chińskiej, autorką książek związanych z kuchnią pięciu przemian. Moniko, chciałabym, żebyś teraz przedstawiła nam taki idealny dzień, w którym jemy

0: lato. Także taka ciekawostka. No i okej, więc mamy, powiedzmy, wstajemy sobie rano, więc najlepiej jest wstać między godziną 5 a 6, nie później.
1: O nie.
0: Tak, dokładnie.
1: To już się zaczyna.
0: Piąta jest bardzo dobrą porą, szczególnie właśnie o tej porze roku. Nawet można wcześniej, ale powiedzmy, że piąta. Jakiś rozruch, jakiś spacer, patrzymy w niebo, patrzymy na zieleń, byłoby fajnie wyjść, poruszać się. Potem dobrze jest zrobić dwójeczkę, dlatego że między godziną 5 a 7 mamy maksimum jelita grubego, więc prawidłowo najpierw do toalety, a potem 7-9 wchodzi maksimum żołądka i wtedy jemy takie konkretne, fajne śniadanko. Co potem? Potem
1: jeszcze czas... zanim przejdziemy do tego późniejszego etapu, gdzie jest miejsce na kawę? Czy jest w ogóle na nią miejsce?
0: A no, to ciekawe. Wiesz co, bo tak, ja mam wiedzę z zachodu i ze wschodu i ja zawsze to łączę, więc ja z mojej wiedzy już takiej też bardziej zachodniej wiem, że kawę powinniśmy pić powiedzmy godzinę albo troszkę później po posiłku, szczególnie jeżeli ten posiłek zawierał żelazo, czyli jakieś białka, jakieś jajka, jakieś mięso, to tutaj zdecydowanie godzinę albo dłużej. Więc powiedzmy, że czysta kawa wypita między pierwszym a ewentualnie drugim śniadaniem czy też obiadem będzie okej. Jeżeli ta kawa jest z mlekiem, no to ja zawsze rekomenduję godzinę po śniadaniu, żeby to się wliczyło jeszcze ewentualnie w to śniadanie. I potem robimy przerwę. I powiedzmy 13 byłby obiad, tylko ja wiem, że nie wszyscy, mało chyba osób je obiad o 13, bo możemy jeszcze wrzucić drugie śniadanie ewentualnie. Mhm. Gdybyśmy na przykład o 8 zjedli sobie pierwsze, to 11, drugie małe śniadanie będzie naprawdę w porządku i w tym momencie zjedzenie obiadu między 14 a 15 będzie jak najbardziej okej. I też zaleca się, żeby w południe zrobić sobie taką mikro przerwę na medytację, na uspokojenie, bo wtedy jest maksimum serca. Więc dobrze by było, żeby to był taki czas takiego lekkiego wyciszenia. No i co potem? Po obiedzie dobry będzie rozruch i na przykład to jest wtedy maksimum pęcherza moczowego. Dobrze jest wtedy pić napoje. Mhm. Na przykład kompot do obiadu jest super sprawą. To jest właśnie jedna z tych rzeczy, którą medycyna chińska nam przywraca. Kompot jest super. Albo w ogóle zupa. Zupa jest złotem i jest polecana bardzo w medycynie chińskiej i w kuchni pięciu przemian.
1: I znów jest bardzo popularna w kuchni polskiej.
0: Właśnie, więc naprawdę nie rezygnujemy z zup, bo zupa to jest yin i yang w jednym. Bo to jest i można się tym najeść i jednocześnie można się napić, więc nawadniamy i zasilamy ciało. Potem właśnie rozruch, pijemy, potem rozruch, jakiś spacer, a może nawet jakieś ćwiczenia, czyli powiedzmy godzina tak 15 do 18 jest super na treningi mocniejsze, bo wtedy wchodzi nam przemiana wody, nerki, więc to nasze ciało dobrze się wtedy czuje. No i około 18 ostatni posiłek, najlepiej, nawet 17-19 jest rekomendowane. Ostatni posiłek i potem już dajemy ciału spokojnie przetrawiać to, co ono wchłonęło cały dzień i nie mówię tylko o jedzeniu, bo emocje, które przeżyliśmy, one też są trawione. I od 19 wchodzi nam już właśnie taka faza ognia, która była też wcześniej, drugi raz wchodzi faza ognia i to jest takie przekształcanie, przetwarzanie naszej energii z całego dnia i z tego, co zjedliśmy, przetwarzanie tego, takie uspokajanie przed snem i potem we śnie następuje regeneracja, a ta regeneracja jest najlepsza między 23 a 3, dlatego już powinno się wtedy spać. Więc najlepszy czas na sen to jest według medycyny chińskiej 22, a u osób, które są bardzo zmęczone i mają tak zwany niedobór qi, czyli niedobór energii, nawet 21 się poleca. To jest bezpłatny środek przynoszący nam więcej energii. Wiem, że trudne w tych czasach, ale tak to wygląda.
1: Ale warto.
0: Tak, warto.
1: Jeśli chodzi o konkretne posiłki, to też jest bardzo ciekawe, bo na samym początku, tak bardzo pokrótce, wspomniałaś o tym, że kluczowe jest dodawanie tych wszystkich smaków w odpowiedniej kolejności. Myślę, że nie byłoby to łatwe, żeby teraz przedstawić właśnie taki idealny jadłospis na cały dzień, ale spróbujmy właśnie skomponować taki posiłek, biorąc pod uwagę, jak dodajemy konkretne smaki, czy to są składniki, czy to są przyprawy. W jaki sposób to przygotować i dlaczego akurat ta kolejność? O tym za moment. Monika Biblis cały czas jest razem z nami w Studiu Czwórki.

0: Dojadamy, dojadamy.
1: Rozmawiamy dziś o medycynie chińskiej i o kuchni pięciu przemian, która jest również taką filozofią życia. O tym opowiada nam Monika Biblis, kuchniapięciuprzemian.pl. Zapowiedziałam chwilę temu, że chciałabym zapytać Cię o to, jak przygotować idealny posiłek albo jadłospis, jeżeli starczy nam czasu na cały dzień, zgodnie właśnie z zasadą kuchni pięciu przemian i zgodnie z tym, że trzeba te smaki dodawać w odpowiedniej kolejności.
2: No, to nie jest łatwe pytanie, bo wiesz, to też zależy, komu zalecamy. Ale okej, postaram się tak ogólnie. Na przykład owsianka, tylko taka odżywcza, jest bardzo fajną rzeczą na śniadanie. Możemy również zrobić coś takiego jak congee, czyli taki klej gryżowy, do którego możemy dodać różne rzeczy, na przykład jajka, jakieś kawałki mięsa. A jeszcze co do tych pięciu smaków, o których wspominałam, wiesz co, powiem Ci, że ważniejsze jest, żeby te pięć smaków się w ogóle znalazło w potrawie, niż ta kolejność.
1: A dlaczego właśnie ta kolejność też teoretycznie jest ważna?
2: Ta kolejność została wzięta właśnie przez osoby, które stworzyły kuchnię pięciu przemian. Została wzięta z tej kolejności żywiołów, bo kolejność żywiołów faktycznie jest. Ona została zaobserwowana w naturze. Więc to nie jest wymyślone. Mhm. To jest zaobserwowane w naturze przejście z jednego żywiołu do drugiego. Natomiast faktycznie ja potwierdzam, że wiesz, robiłam mnóstwo warsztatów, ja uczyłam ludzi tej metody i każdy mi potwierdza, każdy mój kurs

0: croissant, że wow, to inaczej smakuje. Więc po pierwsze, że jest 5 smaków w ogóle w tej potrawie, więc już samo to dodawanie sprawia, że normalnie byś nie dodała pewnych przypraw, ale dodając według 5 przemian dodajesz i to niesamowicie smakuje.
1: Nawet myślę sobie o tym, że często przygotowując jakiś deser, poleca się dodać szczyptę soli. Co paradoksalnie, tak, może nie jest akurat zgodne z kuchnią 5 przemian, ale jest to takie moje skojarzenie, że tak, paradoksalnie właśnie ta sól bardzo fajnie też tam pasuje i podkreśla też te słodkie
0: tak,
1: smaki.
0: Tak. Ja zawsze, jeżeli robię w ogóle ciasto, bo ja rzadko, ale zawsze dodaję sól. Właśnie tak jak, wiesz, według tych 5 smaków, sól też tam się zawsze znajduje. Wiesz, bo to jest kuchnia też taka intencjonalna, energetyczna i wcale nie musisz dodawać dużo tej soli, tylko dosłownie może to być, wiesz, to mogą być 3 ziarenka soli, ale ta sól jest i lecimy z następnymi. No dobrze, wracając, więc tak, na śniadanie powiedzmy taka bogatsza owsianka z orzechami, z masłem, tego typu. Drugie śniadanie to mógłby być, na przykład jeżeli teraz mamy lato, jeżeli osoba, która chce tak się odżywiać, nie jest wychłodzona, wręcz przeciwnie, jest aktywna, to może sobie zrobić jakiś sok, coś ożywczego, orzeźwiającego. Potem na obiad byłoby fajnie zjeść jakąś zupę i mógłby do tego być jakiś drugi posiłek, ale to też zależy od zupy. Jeżeli zupa jest gęsta, to nie potrzebujemy. Jeżeli jest to zupa typu jakiś, powiedzmy, barszcz czerwony, tylko z ziemniakami, no to jasne, że możemy sobie do tego zjeść jakiś kawałek mięsa obok. No, tak mówię, tak strzelam, nie? I do tego na przykład wspomniany wcześniej przeze mnie kompot, który nas jeszcze dodatkowo będzie tutaj nawilżał.
1: No dobra, to jak zrobić, żeby ten kompot miał w sobie 5 smaków?
0: Nie ma problemu. Zalewasz, na przykład tak, bierzesz zimną wodę, wrzucasz powiedzmy, no niech będzie, że truskawki niedługo będą, więc truskawki są kwaśne, więc tak, wrzucamy, najpierw wlewamy zimną wodę, czyli to będzie przemiana wody, potem wrzucamy truskawki kwaśne, potem na przykład odrobina kurkumy, bardzo polecam kurkumę, w dobrej jakości oczywiście. Dobrze, zagotowujemy to. I potem dodajemy trochę cukru czy miodu, czego tam chcemy, jakieś słodzidło. I na koniec na przykład ewentualnie trochę cynamonu albo kardamonu. I na koniec jeszcze kończymy to solą. I w tym momencie mamy cały obieg 5 smaków. To jest wszystko gotowane, więc no, lepiej być nie może. No i muszę też dodać, że kompoty doskonale nawadniają. Nie zimna woda z butelki z plastiku, ciepłe rzeczy nas nawadniają, czyli ciepła woda, ale jeszcze lepiej nawadniają rzeczy gotowane, typu zupa, kompot i wszelkie wywary.
1: No właśnie, bo to też jest chyba element medycyny chińskiej, kuchni 5 przemian, że te posiłki powinny być ciepłe za każdym razem?
0: Tak, tak, tak. Jest taka zasada. My chronimy ciepło. Za każdym razem, kiedy wlewamy coś zimnego do żołądka, bądź też jemy coś zimnego, to organizm musi zużyć na to energię, żeby to przetworzyć. A każde takie przetwarzanie to jest troszeczkę strata energii z perspektywy medycyny chińskiej. Dlatego kiedy my jemy to, co jest ciepłe, tak tym samym ułatwiamy pracę żołądkowi i tym samym wydłużamy swoje życie. Dlatego że w medycynie chińskiej centrum trawienne to jest nasze centrum życia. Jeżeli trawienie jest dobre, to człowiek wyjdzie z każdej choroby. Taka jest zasada medycyny chińskiej. Więc jedząc i pijąc to, co ciepłe, naprawdę ułatwiamy sobie życie i ułatwiamy życie naszym organom i naszemu ciału.
1: Moniko, ja mam wrażenie, że udało nam się dziś powiedzieć naprawdę o jakichś takich ułamku tego, co skrywa w sobie kuchnia 5 przemian. Jeśli miałybyśmy odesłać słuchaczy do miejsca, gdzie będą mogli tej wiedzy zaczerpnąć, dowiedzieć się czegoś więcej, to gdzie byś ich odesłała? Tu naturalnie domyślam się, że na pewno w stronę twoich mediów społecznościowych czy książek, także powiedz o nich. No i też taka rada na sam początek. Co jest właśnie takim pierwszym krokiem, twoim zdaniem?
0: Pierwszym krokiem w kierunku medycyny chińskiej dietetyki, no to na pewno jedzenie na ciepło. Naprawdę to zmienia życie, ale ja nauczyłam w ogóle tysiące ludzi pić ciepłą wodę, więc rano ciepła, przygotowana woda może być gorąca. Jeżeli ktoś jest wychłodzony, może być gorąca. Jeżeli ktoś jest taki bardziej gorący konstytucjonalnie, może być letnia, ale przygotowana. I to zmienia dużo. I pomiędzy posiłkami to samo i pod koniec dnia wieczorem to samo. To zmienia życie, serio mówię.
1: Czyli to jest pierwsza zasada.
0: To jest pierwsza zasada, to jest najważniejsze.

0: Następnie, co bym jeszcze poleciła, na przykład jedzenie wcześniejszych kolacji, dlatego że to też pozwoli ciału lepiej wykorzystać to, co zjadło przez cały dzień, zregenerować wątrobę w nocy i dać nam energię i lepsze trawienie rano. Więc ciepła woda i wcześniejsza kolacja to są na pewno dwie rzeczy, które bym polecała wprowadzić.
1: I ja tylko dodam, że kuchnia5przemian.pl, tam Monika Biblis edukuje o tym, jak jeść zgodnie z Kuchnią Pięciu Przemian. Monika jest również autorką książek na ten temat. Jest też dietetyczką i specjalistką medycyny chińskiej. Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: I ja Wam również bardzo dziękuję za ostatnie dwie godziny. Marta Zienkiewicz, do usłyszenia.

Czuję się jak Britney w 2007. Czuję się jak Whitney, Ledger, a nie Legend. Czuję, że za późno, wszystko to na próżno. Czuję, że zaspałem, czuję, że przegrałem. Czuję jak żółć wypełnia mi wnętrzności. Czuję brak tchu, pięścią i szczękości. Czuję, że pękam, czuję, że tonę. Czuję, że to meltdown. Czuję, że to koniec.

0: Autopromocja.
1: Gorąca gotowana kukurydza, lody, zimne lody.
2: Co? Co ty gadasz?
1: Słoneczny hip-hop, plażowa alternatywa, funky, funky, funky.
2: O, to już lepiej. Halo, halo, ale o co panu chodzi?
1: Jak to o co? Sobotni wieczór, czwórka Polskie Radio, trzeba się zabawić.
2: A można to łączyć?
1: No pewnie, pewnie, zapraszam.
2: Zagramy dla was razem. DLM i Adam Smolarek. Summer Disco w sobotę o 20:00.
3: 1000 złotych za dwudniowy karnet, noclegi wykupione i pola namiotowe straszą. Zastanawiasz się może, jak nie wydać fortuny i usłyszeć najciekawszych polskich artystów na żywo? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w audycji Mapa Festiwalowa. W niedzielę 7 czerwca od godziny 14:00. Czekam na was. Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. Tu czwórka, Polskie Radio.
5: Dope like that, Jerem. Oh, hi. Welcome back to Kids. Follow your dreams.

0: Tu czwórka Polskie Radio, minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: Ostatni dzień maja, a więc czas na robienie miesięcznych podsumowań albo po prostu na odliczanie do lata. Tak też można, w końcu zostały nam już tylko 3 tygodnie. A ostatnia niedziela maja przyniesie nam całkiem spore zachmurzenie na północy i w centrum i na wschodzie kraju. Miejscami także przelotne opady deszczu, a także i burze. Ale dzisiaj czeka nas także wyjątkowe i bardzo rzadkie zjawisko astrologiczne. Otóż dzisiaj czeka nas druga pełnia księżyca w tym miesiącu, którą określa się mianem niebieskiego księżyca, a więc dzisiaj w nocy wszyscy patrzymy w niebo na księżyc.
1: Autopromocja. Czy Dzień Dziecka można świętować będąc dorosłym? Czym jest zabawa i dlaczego jest ważna w życiu?
2: Czy można się bawić w każdym wieku?
1: Ja Dzień Dziecka świętuję razem z moimi rodzicami i wy też możecie być częścią tej imprezy.
3: Porozmawiamy o dzieciństwie, wspomnieniach, dorastaniu i o tym, co z dziecięcej radości zostaje w nas na później.
2: Sprawdzimy też, czy zabawa zmienia się z wiekiem i czy naprawdę się z niej wyrasta.
1: Będą moi rodzice, wyjątkowi goście, rozmowy, muzyka i dobra energia. A po audycji impreza z czwórkowymi DJ-ami i DJ-ką. Zagrają Cougar, Bert i Naked Relaxing.
3: Spotykamy się 1 czerwca o 18 na placu Defilat przed barem Studio.
2: Słyszymy się w czwórce na żywo od 18 do 22.
1: Julia, Agnieszka
2: i Grzegorz Święch.
1: Czyli córka, mama i tata.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.

0: Sentimientos encontrados i tym hiszpańskim akcentem zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie o Polsce.
1: City Break Polska. City Break Polska. Zaprasza Alicja Michalska.
0: 6 minut po godzinie 16, niedzielne popołudnie w czwórce, to czas na poznawanie Polski, na odkrywanie jej nieznanych zakamarków i na planowanie city breaków po Polsce właśnie. Przed nami czerwcówka, a więc może jesteście w trakcie poszukiwania jakichś podróżniczych inspiracji. My w City Break Polska dajemy je wam co tydzień. Każda audycja to opowieść o zupełnie innym mieście, to poznawanie jego historii, słuchanie ludzi, poznawanie najciekawszych atrakcji, no i oczywiście kultury. Dziś wybieramy się na południe Polski, do miasta, które uchodzi za perłę Podkarpacia, a jest nim Biecz. Małe miasteczko o wielkiej historii, często nazywane Małym Krakowem czy Polskim Carcassonne, czyli takim średniowiecznym miastem południowej Francji. Ale to jeszcze nic, bo Biecz był, uwaga, uwaga, stolicą Polski. Krótko co prawda, bo jedynie 7 miesięcy i to w 1311 roku, no ale był. To właśnie król Władysław Łokietek rezydował tam z dworem w trakcie wielkiego buntu wójta Alberta w Krakowie. No i rzeczywiście to bogate historyczne dziedzictwo miasta daje się poczuć i zauważyć się od razu, chociażby po zdjęciach. Mam nadzieję, że na żywo też. No w końcu nie bez powodu Biecz zalicza się do grona najcenniejszych i najbogatszych historycznie polskich ośrodków. My dzisiaj sprawdzimy, czym rzeczywiście może nas zachwycić to miasto, co można w nim robić przez 2 dni, no i co koniecznie trzeba zobaczyć. Naszym gościem już za moment będzie Damian Nowak, historyk i mieszkaniec Biecza. Razem sprawdzimy, skąd w ogóle wzięła się ta dawna świetność tego miasta, co dzisiaj tam warto zobaczyć i dlaczego tak małe miasto ma tak dużą historię. Zostańcie z

0: Z nami koniecznie to jest audycja City Break Polska. Zapraszam Was ja, Alicja Michalska, i jesteśmy dzisiaj razem w czwórce i w Bieczu do godziny 18.
1: Jak już wejdziesz na falę, ta fala cię już potem niesie.
2: Niektórzy spędzili na tratwie całe swoje życie.

0: To jest audycja City Break Polska w czwórce.
1: Małe miasteczko o wielkiej historii, perła wśród miast południowej Polski, zwana Małym Krakowem czy Polskim Carcassonne. Dziś zabieramy Was do Biecza, miasta pełnego tajemnic i historycznych ciekawostek, a naszym pierwszym przewodnikiem jest Damian Nowak, historyk, pracownik Muzeum Ziemi Bieckiej, a także jego mieszkaniec. Dzień dobry Damianie, cześć.
2: Cześć i witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Jak wygląda, powiedz, niedziela w Bieczu? Czy dziś każdy spaceruje po mieście, czy raczej Biecz odpoczywa i szykuje się na poniedziałek i na czerwcówkę?
2: Znaczy, Biecz nigdy nie odpoczywa, natomiast dzisiaj mamy mieszanie, bo do południa padał deszcz rzęsisty, no natomiast już świeci słońce, a w tym momencie w Bieczu odbywa się niesamowicie ciekawy spacer po cmentarzach wojennych, który rozpoczął się o godzinie 13 i z tego co wiem, to jeszcze chyba trwa.
1: Czyli pogoda kapryśna, ale jeszcze tak w kwestii, żebyśmy mogli sobie wyobrazić to miasto, to powiedz proszę, czy w ogóle weekendy, no chociażby też nadchodząca czerwcówka, czy to jest taki czas, kiedy ten Biecz po prostu tętni życiem?
2: Znaczy, całym urokiem Biecza jest to, że on takim życiem nie tętni, jak my sobie to wyobrażamy, miejsce turystyczne. Biecz sobie żyje własnym trybem, jest to miasto niezwykle spokojne, stateczne, co nie znaczy, że tu się jakby nic nie dzieje. Tutaj oferta jest bardzo szeroka, bardzo bogata, no i aktualna przez cały rok, nie tylko na ten weekend długi czerwcowy.
1: Bo tak sobie pomyślałam, że ten Biecz ze względu na swoją bogatą historię, no i te wszystkie porównania, przecież o tym Bieczu mówi się, że jest to Mały Kraków czy polskie Carcassonne. Pomyślałam sobie, że może właśnie to też jest taki trochę magnes, ale też coś, dzięki czemu chętniej jeździmy do tego miasta i rzeczywiście szukamy tych historycznych inspiracji.
2: Znaczy, to jest z tym nazywaniem i porównywaniem Biecza, to jest tak, że oczywiście to gdzieś tam sobie hula, że Biecz jest nazywany właśnie różnie, czy jest przyrównywany do Carcassonne, czy do Małego Krakowa, ale jeżeli ktoś tutaj faktycznie przyjedzie i spędzi chwilę czasu u nas, to zobaczy, że to nie jest w ogóle konieczne, żeby we właściwy sposób to miasto odebrać. Po prostu Biecz jest Bieczem i to jest, myślę, że ta nasza najcenniejsza wartość, że po prostu jest unikatowy i w sumie bez tego też jesteśmy i mam nadzieję, że będziemy jak najdłużej.
1: Śmieszne są trochę czasem te porównania, jak mówi się o jakimś mieście w Polsce, że jest to mała Wenecja, czy mały Paryż, czy właśnie małe polskie Carcassonne, no ale dobrze, Biecz jest Bieczem, to w takim razie jak byś opisał, Damianie, Biecz komuś, kto jeszcze nigdy w nim nie był?
2: To jest miejsce, które zapiera dech w piersiach. Po pierwsze, do Biecza nie sposób wjechać, nie widząc jego panoramy. Z każdej strony panorama jest naprawdę zapierająca dech w piersiach. Czy to się wjeżdża od strony Krakowa, Gorlic, Jasła, czy od południa. Bo jest tak, Biecz jest położony na w sumie takim, można powiedzieć, autonomicznym wzgórzu. Pośrodku obszernej, rozległej doliny rzeki Ropy, otoczony wzgórzami. Samo miasto, to ta cała tkanka zabudowy, zabytkowe jest kupiona, bardzo jest skumulowana, więc to robi wrażenie takiego miasta na wzgórzu z całym tym systemem obronnym, z murami, z kościołami, z potężną wieżą ratuszową, a to wszystko jest zatopione w zieleni. Jest tak Biecz super skonstruowany przestrzennie, że nowej zabudowy

0: budowy, niemalże w ogóle nie widać i nie koliduje ona z tymi pięknymi osiami widokowymi, które są jedną z naszych, na pewno są jednym z naszych największych skarbów.
1: No i w ogóle samo województwo małopolskie, w którym leży Biecz, już jest piękne i samo miasto jest w takim bardzo pięknym punkcie, bo to jest południowa Polska, jeszcze nieco prawda te góry, polskie góry, ale właśnie to już jest ten moment tego ukształtowania, że zaczynają się te pagórki, jest bardzo zielono i jak wpisałam sobie Biecz i zobaczyłam te wszystkie zdjęcia tego właśnie takiego malutkiego, średniowiecznego miasta położonego w tak ślicznych okolicznościach, no to naprawdę się zachwyciłam.
0: No Biecz leży na takim dosłownie geograficznym Podkarpaciu, no ponieważ leży 8 km w linii prostej od masywu Karpat. Zresztą widok od strony północnej to jest zabytkowe miasto i potężna ściana Karpat w tle. Natomiast geograficznie sam Biecz jako już miasteczko leży na Pogórzu Ciężkowickim, ale znaczna jego część, ta nizinna w Dolinie Rzeki Ropy, leży na obniżeniu gorlickim, które są znowu w dołach jasielsko-sanockich, więc Biecz też i jeżeli chodzi o przynależności krain geograficznych, to też jest bardzo ciekawie położony, bo leży w dwóch tak naprawdę.
1: Czyli pewnie nie tylko samo miasto, ale warto zwiedzić też jego okolice. To w takim razie zaraz o tych okolicach, ale też o samym mieście będziemy dalej rozmawiać. Z nami jest cały czas Damian Nowak, historyk i mieszkaniec Biecza. Za moment wracamy do rozmowy.

0: City Break Polska w czwórce.
1: A my wracamy do Biecza, miasta, które przyciąga nas swoją historią, zabytkami, ale też pięknymi widokami i okolicami. Po nim oprowadza nas cały czas Damian Nowak, historyk i mieszkaniec miasta, a więc póki mamy Ciebie, Damianie, w czwórce, to ja bardzo chętnie o tą historię trochę Cię jeszcze podpytam, bo Biecz był stolicą Polski przez niecały rok. Było to w 1311 roku, no ale było. Czy ten element historii to jest coś, czym Bieczanie lubią się chwalić, czy to raczej krąży jako taka anegdota?
2: Znaczy od razu powiem, że my nie dążymy do żadnej stołeczności, no ale i też do końca nie wiem, skąd ta historia w ogóle się wywiązała. Ona krąży, jest jakby przylepiona do Biecza, no ale w

0: 1311-12 roku ani nie było stolicy Polski, no bo jakby Polska wtedy w niej istniała, było rozbicie dzielnicowe, natomiast Łokietek, z którym jest związana ta historia, owszem, w Bieczu w czasie buntu wójta Alberta przebywał, no ale nie był jeszcze królem, więc też za nim nie mogła podążać stolica. To nie zmienia faktu, że królowie w Bieczu bywali i spędzali tutaj czasami cały sezon zimowy na przykład, co przez to też jakby mogło czynić ten Biecz, przynajmniej na ten okres, stolicą. W średniowieczu Rex Ambulans, stolica podróżująca razem z królem. Król mógł te wszystkie tutaj edykty królewskie wydawać w Bieczu i tak też było. Jest to jakby część naszej takiej historycznej tożsamości, co prawda legendarnej, no ale jakby nie walczymy z tym, ale jest to znaczy ciekawe zjawisko właśnie, że też Biecz jest utożsamiany z jednym z stołecznych miast dawnej Polski.
1: To w takim razie, jakie elementy historyczne zachowały się w Bieczu do dziś? Gdzie możemy szukać tej historii w mieście?
0: Czy Biecz jest cały historyczny? Zachował swój oryginalny układ z okresu średniowiecza. Tutaj jest taką dominantą przestrzenną. To jest potężny rynek, który oczywiście w proporcjach no, jest jednym z największych rynków w ogóle w Europie, ponieważ sam Biecz jest mały, natomiast ma potężny rynek. Jego wymiary może nie są imponujące, bo to jest około 110 metrów na 75, ale jakby w stosunku do całej powierzchni miasta to jest niemalże 1/4 jego przestrzeni. Na rynku stoi potężny ratusz wraz z jeszcze większą od niego wieżą ratuszową liczącą 67 metrów, którą widać z daleka. Już to jest taki symbol niemalże rozpoznawczy Biecza. Do tego mamy flankujące całą panoramę miasta dwa kościoły. Większy kościół farny powstały pod koniec wieku XV, ukończony na początku wieku XVI. Potężna gotycka budowla z czerwonej cegły, nakryta miedzianym dachem. To wszystko jest razem wkomponowane jeszcze w system obronny zachodniej części miasta. Tu mamy mury obronne, mamy baszty, mamy kamienice z walorami obronnymi, w której mieści się nasze muzeum. Z drugiej strony mamy barokowy kościół i klasztor ojców franciszkanów, reformatów na autonomicznym wzgórzu, oczywiście zatopiony w zieleni. To wszystko jest jeszcze utkany zróżnicowanymi wysokościowo kamienicami. To wszystko jest na wzgórzu, więc tutaj nam się budują różne perspektywy. Czasami to wygląda jak miasto włoskie, ale jak się wejdzie już na teren samego miasta, no to nam się buduje obraz takiego cichego galicyjskiego miasta z częściowo zachowaną szczytową drewnianą zabudową, z parterowymi kamienicami, z brukowanymi ulicami, też jakby cała przestrzeń miasta przynajmniej stara się być utrzymana w takim historyzującym duchu, więc te elementy małej architektury też starają się nawiązywać do może nie średniowiecza, ale takiego okresu późno-galicyjskiego z przełomu XIX i XX wieku. Więc Biecz jest cały zabytkowy, wszystko tutaj jest świadkiem dawnych czasów, więc tutaj nie sposób się po prostu na to nie natknąć.
1: A co może być taką wizytówką Biecza? Co naprawdę sprawia, że jest to miasto charakterystyczne? Czym się wyróżnia? No chociażby na tle innych miast w tym samym województwie.
0: Nagromadzeniem zabytków. Na niewielkiej przestrzeni, tak naprawdę tutaj można spędzić cały dzień, nie wychodząc poza, to jest może 1 hektar powierzchni, więc wszystko jest zgromadzone na bardzo małej przestrzeni. Same nasze muzea, to jest kilka obiektów na terenie miasta, wszystkie mieszczą się w zabytkowych obiektach, więc to jest to właśnie nagromadzenie. Po drugie, ranga architektoniczna i historyczna tych obiektów jest potężna. No, kościół farny jest jednym z najważniejszych obiektów sakralnych w historii architektury, na pewno Małopolski, ale także i Polski. Potężna halowa budowla z niesamowicie bogatym wyposażeniem wnętrza. Tutaj przede wszystkim tak

0: Takim tutaj skarbem Biecza jest obraz z XVI wieku, tak zwany obraz włoski, jak to się niegdyś mówiło, zdjęcie z krzyża lub upokojowanie Chrystusa, przez wiele lat utożsamiany z najbliższym kręgiem Michała Anioła. W czasach największego kryzysu, w jakim był Biecz, czyli w XIX wieku, zdawano sobie sprawę z jego rangi i poddano go takiej kompleksowej konserwacji w Monachium. No niestety ten obraz został skradziony w 1987 roku, ale cudem po kilku tygodniach odzyskany i od tamtego czasu dalej jest w ołtarzu głównym. To jest taki, jeżeli chodzi o skarby kultury niemalże światowej, to tutaj właśnie możemy zobaczyć to w ołtarzu głównym Kościoła Farnego w Bieczu.
1: Czyli w Bieczu po prostu nie da się nudzić, bo wszędzie, gdzie nie pójdziemy, tam czeka nas historia i same zabytki. Za moment jeszcze doradzimy wam, co koniecznie trzeba zobaczyć, w jaką bramę wejść i jak zaplanować to zwiedzanie, żeby nic nas nie ominęło. Z nami jest cały czas Damian Nowak, historyk i mieszkaniec Biecza. Za moment wracamy do rozmowy.
2: Nowość na playliście.
3: Nowość na playliście.

0: Jedynka w czwórce.
1: A dzisiaj zachęcamy Was do odwiedzenia Biecza, małego miasta z wielką historią, ale nie zachęcam Was tutaj do tego sama, bo z nami jest Damian Nowak, historyk i mieszkaniec miasta. Damianie, zanim jeszcze pójdziemy dalej tym szlakiem zabytków, podpowiedz nam proszę, dokąd udać się za pierwszym razem. Wysiadamy z samochodu, wysiadamy z pociągu czy z autobusu i dokąd idziemy tak, żeby zachwycić się tym miastem, takie miejsce, które nas od razu zauroczy. Czy to właśnie będzie ten rynek, czy może gdzieś dalej, jakieś okolice?
2: No na pewno rynek, no ponieważ na rynku mieści się pierwszy punkt naszego muzeum, który się doskonale państwem zaopiekuje i ustawi państwu całą podróż po Bieczu w zależności od czasu i możliwości. Jakby jesteśmy operatorami wszystkich obiektów zabytkowych na terenie Biecza, więc tutaj jakby jesteśmy w stanie też się jako muzeum dopasować. No ale jeżeli już państwo zwiedzą Biecz, to nie trzeba daleko szukać, bo przez górkę, jak to się mówi, 3 kilometry od Biecza znajduje się kościół świętego Michała Archanioła w Binarowej, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zabytków UNESCO w okolicach Biecza jest więcej, więc tu można się już samochodem udać dalej do Sękowej, do Owczar, dalej do Kwiatonia czy do Brunar. Więc to nie są oczywiście też wszystkie zabytki, które mamy w najbliższej okolicy. Cały Bielski Niski już

0: Pierwsze cerkwie są od nas 10 km, więc można też spokojnie udać się po zwiedzaniu Biecza i jeszcze pojeździć po urokliwych zakątkach Beskidu Niskiego.
1: Ale jeszcze na chwilę w tym Bieczu zostaniemy. Wspomniałeś tutaj tak o muzeum. Domyślam się, że chodzi o Muzeum Ziemi Bieckiej, a więc miejsce dla wszystkich, którzy pragną zgłębić

0: Tutaj jakby różnymi to ścieżkami narracyjnymi pokazujemy tutaj poprzez archeologię, sztukę sakralną, życie gospodarcze, życie mieszczaństwa zarówno w tym wieku XVI, jak i XIX i XX. Mamy też bogatą historię malarstwa, ale też posiadamy takie zbiory, które są unikatowe. Na przykład mamy jedną z największych w Polsce kolekcji poświęconą historii farmacji. Mamy kilka aptek, dział farmaceutyczny mamy bardzo bogato rozbudowany. Mamy również galerię malarstwa socrealistycznego. Tutaj Helena Malarewicz-Krajewska i jej mąż Julian Krajewski, więc mamy tutaj to wszystko w kilku budynkach zgromadzone. Do tego jesteśmy operatorem turystycznym w kościołach bieckich. Na wieżę ratuszową można dzięki nam wejść również. Turma więzienna jest również w dyspozycji muzeum, więc tutaj jakby cała nasza oferta jest niezwykle bogata. Oprócz tego oczywiście spacery tematyczne i myślę, że spacery tematyczne są zgodnie z wymaganiami. Co sobie kto życzy, jesteśmy w stanie taki spacer zorganizować.
1: To jakimi szlakami w takim razie można się przejść po Bieczu?
0: No przede wszystkim taki klasyczny spacer to jest spacer po całym Bieczu i po całej jego historii, ale mamy też spacery specjalistyczne już dla osób, które są bardzo wymagające i między innymi tutaj możemy poprowadzić odwiedzającego nas na przykład historią Biecza Galicyjskiego, kiedy nie był już miastem pełnym świetności, a zapomnianym i ubogim. Mimo tego tutaj się też wiele działo. Tutaj mam na myśli oczywiście przemysł naftowy, który tutaj zaraz na przedmieściach bieckich już się intensywnie rozwijał. Cała Dolina Ropy niegdyś i tak w sumie jeszcze nie tak dawno, bo do XXI wieku była usiana szybami naftowymi, no, które jakby nie patrzeć tutaj mają ogromny wpływ na rozwój naszej cywilizacji. Spacery na przykład śladami Żydów bielskich. Nasz wolontariusz Krzysztof Przybyłowicz organizuje takie spacery, więc tutaj kilkugodzinny spacer może być bardzo nawet precyzyjny, czyli dom po domu, bo on taką też wiedzę na ten temat posiada. Spacery po cmentarzach wojennych, spacery po cmentarzu dawnym parafialnym, taki biograficzno-historyczny. Na przykład spacery po historii komunikacji w Bieczu, czyli historia kolei. I bardzo różnorodną mamy ofertę. Dla każdego coś na pewno się tutaj znajdzie.
1: No to rzeczywiście sporo tych spacerów historycznych. Czyli mamy rynek, mamy Muzeum Ziemi Bieckiej. Dokąd idziemy, co by się jeszcze mogło znaleźć na tej naszej mapce zwiedzania? Tak, żeby nic nas nie ominęło, a mamy na przykład tylko jeden dzień na zobaczenie wszystkiego.
0: No, niezwykle ciekawym obiektem jest zespół klasztorno-kościelny ojców franciszkanów reformatów. On jest na oddzielnym wzgórzu w miejscu dawnego zamku. To miejsce zostało przekazane franciszkanom w latach 40. XVII wieku, gdzie został wzniesiony taki modelowy klasztor reformacki. On ma niezwykle ciekawą historię. No i zarówno w wieku XVII, jak i później, na przykład w jego podziemiach spoczął wybitny poeta polskiego baroku Wacław Potocki. W momencie, kiedy go tam składano w 1696 roku, był osobą już tutaj pewnie nieznaną i zapomnianą. Wacław Potocki dopiero został przywrócony społeczeństwu w XIX wieku. Natomiast też klasztor odegrał tutaj bardzo ważną rolę wśród okolicznej szlachty i to przede wszystkim w wieku XVIII stało się takim bardzo modnym miejscem pochówków szlacheckich. Tutaj się odbywały się wielotygodniowe stypy szlacheckie, które były niezwykle uciążliwe dla samego klasztoru, więc dlatego też próbowano to trochę wyciszyć, a chowanie się w reformatach, jak to mówiono, było swego czasu niezwykle modne, więc tutaj na pewno też należy odwiedzić zespół kościelno-klasztorny reformatów.
1: A ale z Bieczem związana jest jeszcze jedna, dosyć chyba ciemna legenda. O szkole katów w Bieczu podobno realizowano bardzo surowe kary. Nie wiem, na ile ma to przełożenie.

Złożenie z rzeczywistością, ale o tym zaraz możemy porozmawiać, bo to też jest jakaś ciekawa strona historii tego miasta. Z nami jest cały czas Damian Nowak, historyk i mieszkaniec Biecza. Za moment wracamy do rozmowy.

0: A dzisiaj w City Break Polska zwiedzamy Biecz, małe miasto w południowej Polsce o wielkiej historii. W końcu Biecz jest jednym z najstarszych miast w Polsce, a wiadomo, im starsze miasto, tym więcej legend i historycznych ciekawostek. Z nami cały czas jest osoba, która pewnie ma ich dużo, Damian Nowak, historyk i mieszkaniec miasta. Nie wiem, czy Biecz ma bardzo dużo takich legend i historii, ale ja, Damianie, przeczytałam o jednej, która mnie trochę zmroziła, bo jest dość mroczna i wiąże się z torturami i biecką szkołą katów. Co to takiego?
1: No bez wątpienia naszą wizytówką są właśnie kaci i tortury. Aczkolwiek no, jesteśmy niezwykle łagodnymi ludźmi. Skąd to się wzięło? Znaczy skąd się wzięli kaci, to wiadomo, ale skąd się wzięła legenda o szkole katów? Biecz w średniowieczu był tutaj jednym z najważniejszych ośrodków administracji i sądownictwa. Jak państwo już pamiętają, no to zaraz za Bieczem rozpoczynają się już te właściwe górskie Karpaty, więc niegdyś porośnięte bardzo gęstą Puszczą Karpacką no były miejscem schronienia dla zbójników, bezkidników. My oczywiście patrzymy na to przez pryzmat Janosika, myśląc o zbójnikach, natomiast to był potężny problem dla przede wszystkim miast podgórskich, zarówno po polskiej, jak i po węgierskiej stronie. To nie były grupki kilkunastoosobowe, to czasami były grupy 300-osobowe, czasami jeszcze robiono, jakby grupowano się i faktycznie taka grupa zbójników, która nawet posiadała artylerię, była w stanie

0: takie miasto zdobyć i je złupić. Więc tutaj kaci biedcy mieli dużo roboty. Oprócz tych katów oczywiście była milicja powiatowa, to byli smolnicy i harnicy, którzy dbali o bezpieczeństwo na terenie ziemi bieckiej, bardzo rozległego powiatu bieckiego. I oni zajmowali się wyłapywaniem właśnie zbójników. Jak już ich złapano, no to przeprowadzono ich do Biecza, gdzie zajmował się nimi kat. Tutaj możemy mówić o takim areszcie wydobywczym. No chodziło o to, żeby się przede wszystkim przyznali, gdzie zostały ukryte, zrabowane uprzednio skarby. No i tutaj był często koniec taki sam, czyli po prostu byli skazywani na śmierć. I tutaj jakby wyrok śmierci miał najczęściej taką funkcję prewencyjną, czyli odbywało się publicznie, wiązało się to, miało taki charakter niemalże ludyczny, wiązało się to z jakimiś obchodami na przykład odpustów, kiedy było najwięcej osób na terenie miasta, więc wszyscy się zbierali i kat wykonywał często, masowo właśnie takie wyroki na zbójnikach. Jeżeli się mieszkańcy okolicznych miejscowości napatrzyli, jak spada kilkadziesiąt, a może i czasami więcej głów w jednym dniu, no to prawdopodobnie zastanowili się kilka razy, zanim przystąpili do takiej bandy zbójnickiej. Więc kaci w Bieczu byli, natomiast skąd się wzięła legenda o szkole katów? Mm-hmm. Kaci należeli do cechu wielkiego, więc oczywiście musieli mieć swoich również następców, uczniów, no bo sami kaci też nie byli wieczni, więc na pewno prowadzili tutaj jakby cechową naukę swoich następców. Natomiast ta legenda o samej szkole katów wywiązała się z złej interpretacji łacińskiego określenia carnifex, czyli oprawca. Po prostu pomylono to z potężnym w Bieczu cechem rzeźniczym, czyli również tak byli nazywani w średniowieczu bardzo podobnie. I tak w XIX wieku zbudowała się legenda o szkole katów. Oczywiście, jak wspomniałem, jest to nasza wizytówka, więc w Bieczu na rynku również stoi pomnik kata, a w piwnicach ratusza działa społeczna inicjatywa Muzeum Dawnego Prawa i Bezprawia, Biecka Szkoła Katów, więc posiadająca rekonstrukcję takiej izby tortur. Przy okazji można się zapoznać z całą historią katostwa bieckiego.
1: Czyli miejsce
0: nie tylko
1: dla
0: bieckiego.
1: Osób z silnymi nerwami.
0: No, myślę, że dla osób też cierpliwych, ponieważ wiedzy jest tam wiele do przekazania, więc proszę się nie bać. Tutaj już jakby zaprzestaliśmy wraz z ustaniem okresu staropolskiego takich procederów, więc w Bieczu są obecnie wszyscy bezpieczni.
1: No dobrze, Damianie, to żeby tylko zakończyć tak trochę bardziej pozytywnie, to powiedz proszę krótko, co koniecznie warto zabrać z Biecza? Coś, co nie jest magnesem.
0: No na pewno wspomnienia i obraz Biecza, ale także taką rzecz, a może nawet przysmak, o którym młodsze pokolenie już nie pamięta, natomiast Biecz niegdyś słynął z pierników. Tutaj od początku lat 50. działała taka spółdzielnia cukiernicza, pieczywa cukierniczego Kasztelanka, która słynęła z produkcji pierników od lat 60. Te pierniki były jednym z najbardziej prestiżowych produktów spożywczych, które również były eksportowane za granicę, były polewane belgijską czekoladą i wszyscy w Bieczu ten zapach, który się nad Bieczem gdzieś tam się zawsze roznosił i sam smak tego piernika pamiętają. Podjęto kilka lat temu próbę rekonstrukcji tego smaku. No pewnie się udała, ponieważ w Bieczu taki piernik można nabyć i wrócić do domu i sobie go posmakować.
1: Czyli z Biecza zabieramy wspomnienia i słodycza, więc idealnie. Damian Nowak, mieszkaniec Biecza i historyk, był dzisiaj razem z nami. Bardzo ci dziękuję za tę piękną historyczną opowieść o mieście.
0: Dziękuję bardzo i do zobaczenia w Bieczu.
1: Widzimy się w Bieczu, a wy koniecznie zostańcie z nami z czwórką, bo wracamy do Biecza i do was już po godzinie 17:00.

0: Autopromocja.
1: Czas obudzić ducha milenialskości. Jeśli dorastaliście z Goku, Vegetą, a waszym marzeniem było wylądowanie na planecie Namek, nie możecie przegapić tego spotkania. Dragon Ball to anime, które zmieniło wyobraźnię pokolenia obecnych 30- i 40-latków. A w jaki sposób seria Akiry Toriyamy wpłynęła na gry, internet, mody i współczesną kulturę fanowską? I czy mogłaby przyciągnąć młodszych odbiorców? Porozmawiamy o tym w audycji Pokolenie Dragon Balla. W czwartek, 4 czerwca od godziny 16. Zapraszam. Kuba Jamrosek.
2: Czerwcówka to małe wakacje. Zapraszam na audycję Letniaczek, czyli dwie godziny w czerwcu pełne słońca, dobrej muzyki i wakacyjnego luzu. Odpal czwórkę i wpadnij po dawkę pozytywnej energii, letnich hitów i przyjemnego klimatu. Sobota, startujemy od 16. Słyszymy się? Zapraszam. Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Furka Polskie Radio, minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: No i jest ostatni dzień maja, a więc można odliczać do lata. W końcu zostały nam już tylko 3 tygodnie. Teraz będzie już tylko lepiej i tylko cieplej. Ostatnia niedziela maja żegna nas dość pochmurną aurą na północy, w centrum i na wschodzie kraju. Przyda się parasolka jeszcze dziś. Tam miejscami przelotne opady deszczu, a wieczorem także burze. Ostatnia noc miesiąca przyniesie także ciekawe zjawisko astronomiczne, które w Polsce można oglądać stosunkowo rzadko dziś w nocy. Zobaczymy drugą pełnię księżyca w jednym miesiącu, co w astronomii określa się mianem niebieskiego księżyca. Czy rzeczywiście będzie niebieski? Możemy to wszyscy dzisiaj obserwować i patrzeć w niebo. To wszystko po zachodzie słońca, które dzisiaj w Polsce nastąpi o 20:45.
1: Autopromocja. Kacper, czytałeś, co ten gość zrobił w internecie?
2: A widziałaś ten ostatni trend?
1: Pokaż.
2: Patrz.
1: Nie znałam tego, ale wiesz co, opowiem ci jeszcze o tym, co się stało potem.
2: A może zrobimy wspólnie takie streszczenie internetu?
1: W piątek o 16?
2: Od 16 do 18.
1: Wielkie podsumowanie mediów społecznościowych.
2: Będą dramy, będą trendy, będzie się działo.
1: Zapraszamy do słuchania audycji internetowo zgrillowani. W piątek, 5 czerwca. Julia Święch
2: i Kacper Zembrzucki. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert! Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: City Break Polska. City Break Polska. Zaprasza Alicja Michalska.
1: 5 minut po godzinie 17 i jeszcze przez następną godzinę zwiedzamy Polskę i podpowiadamy Wam nietypowe kierunki podróży. Dziś jesteśmy w Bieczu, mieście, które uchodzi za perłę Podkarpacia, małe miasteczko w południowej Polsce o wielkiej historii. Często nazywane Małym Krakowem czy Polskim Carcassonne, czyli średniowiecznym miastem w południowej Francji. Z tymi porównaniami to wiadomo, tak raczej z przymrużeniem oka, ale jako ciekawostka, czemu nie? Szczególnie, że Biecz rzeczywiście jest bardzo urokliwym miastem, w którym to historyczne dziedzictwo i historię czuć na każdym kroku. W pierwszej godzinie było bardzo dużo o historii, to teraz będzie sporo kultury, tak żeby każdy odnalazł coś dla siebie. Będzie o dawnych legendach, o galeriach, muzealnych tropach i o tym, dlaczego Biecz może być świetnym pomysłem na nieoczywisty city break, no chociażby na czerwcówkę, która przecież już w przyszłym tygodniu. Zostańcie koniecznie z nami na tej podróżniczej fali. Będziemy jeszcze razem w Bieczu i z Wami do godziny 18:00.

0: City Break Polska w czwórce.
1: Wracamy do zwiedzania Biecza, miasta, które zachwyca nas bogatą i długą tradycją, historycznymi zabytkami, legendami o katach, a także kulturą. A naszą kolejną przewodniczką jest Ola Wańczyk, adiunkt Muzeum Ziemi Bieckiej. Halo, halo, cześć Olu. Halo, halo, Olu, słyszymy się? No niestety, chyba słuchajcie, jest kiepski zasięg na linii Warszawa-Biecz, ale zaraz coś na to zaradzimy. Zostawiam was piosenką That's Her, a za chwilę wrócimy i mam nadzieję, że Ola Wańczyk pojawi się u nas na czwórkowych łączach. Ale na razie was zostawiam. Utwór That's Her.

0: To jest audycja City Break Polska w czwórce.
1: Połączenie Warszawa-Biecz już teraz w czwórce, bo z nami na łączach Ola Wańczyk z Muzeum Ziemi Bieckiej. Cześć Olu.
2: Kłaniam się, dzień dobry. I faktycznie Biecz i internet to nie jest związek z przyszłością, ale mamy inne zalety, o których chętnie opowiem.
1: No właśnie, to powiedz na rozgrzewkę proszę, jak spędzasz weekend w Bieczu? Intensywnie czy na spokojnie?
2: Kilkanaście minut temu odprawiliśmy ostatnią grupę turystów, więc faktycznie dzieje się, sezon ruszył z kopyta, więc nie pozostaje nic innego jak oczekiwać kolejnego weekendu. Absolutnie, absolutnie zachęcam i faktycznie grup jest sporo i mamy nadzieję, że będzie jeszcze więcej.
1: Czyli Biecz staje się coraz bardziej turystycznym miastem?
2: Absolutnie tak, o czym świadczą też pozytywne głosy również czworonogów, bo dzisiaj mieliśmy ich wyjątkowo dużo i nadmienię, że Biecz jest absolutnie pieskom i innym zwierzętom przyjazny, więc dzieje się również pod tym właśnie kątem atrakcyjności wobec zwierzaków.
1: To zanim jeszcze porozmawiamy o tych atrakcjach Biecza, to powiedz proszę, za co ty lubisz swoje miasto, za co można lubić Biecz?
2: Biecz można lubić przede wszystkim za to, że jest absolutnie unikatowy i nie mówię tego pod kątem właśnie muzealnym, ale przede wszystkim tych uwarunkowań naturalnych. Każdy, kto do Biecza przyjechał chociażby na chwilę, wie, że można dla niego dosłownie stracić głowę. Okolice pełno zieleni i przede wszystkim

0: ogrom zabytków, naprawdę jest czym wybierać.
1: No to w takim razie dokąd byś nas zabrała na samym początku, tak żebyśmy zachwycili się tym miastem już na samym starcie?
0: Na samym starcie wylądujemy na pewno na stacji PKP, z której udamy się na dalsze zwiedzanie, ale właśnie warto rzucić okiem i na stację, która ma bardzo atrakcyjne ciekawostki historyczne i tajemnice, o których chętnie bym opowiedziała. Potem może nieco nietypowo, ale zaczęlibyśmy od zjedzenia przepysznych lodów na rynku, a potem wiadomo już turystycznie od muzeum do muzeum, a mamy ich realnie sporo. Zwieńczylibyśmy dzień odwiedzeniem Bieskiej Kolei, kolegiaty i chwilą zadumy w kościele świętej Anny.
1: To porozmawiajmy może w takim razie trochę o tych muzeach, skoro powiedziałaś, że jest ich sporo. No chyba jednym z takich najbardziej popularnych to jest właśnie Muzeum Ziemi Bieckiej.
0: Szczególnie nasz główny oddział, Dom z Basztą, w którym prezentujemy i kulturę muzyczną regionu, i pierwszy zaczyn historii farmacji ziemi podkarpackiej i małopolskiej. Oprócz tego nutka etnografii, wymiary mieszczańskich realiów, również tych luksusowych, trochę sztuki sakralnej, artystycznych zakusów i na przykład samograje, które na pierwszy rzut ucha są cicho. Każdy, kto Dom z Basztą zwiedza, wie o tym dobrze, że muzyka rozbrzmiewa w najmniej oczekiwanych momentach, ale warto się w niej zatracić. Oprócz tego historia rzemiosła, w zasadzie dekada po dekadzie, więc trudno jest nie znaleźć czegoś dla siebie.
1: No tą kulturą muzyczną to mnie przekonałaś. Ja wszędzie tam, gdzie kultura i muzyka, to idę w ciemno. A powiedz proszę, czym jest kromerówka?
0: Kromerówka jest naszym drugim oddziałem, nieco mniejszym, ale równie bogatym w zbiory, ponieważ pozornie urodził się tam Marcin Kromer, a dlaczego pozornie, to już sędziom odpowiemy na żywo. Niemniej tam jego kolekcja i rękopisów, i dokumentów, które do dzisiaj sprawiają nam bardzo mnóstwo zagwozdek, jest prezentowana w możliwie jak najpiękniejszym anturażu. Oprócz tego realizujemy tam wystawy czasowe i imprezy, dlatego również, mimo tego, że jest to faktycznie obiekt znacznie mniejszy, dzieje się tam naprawdę, naprawdę wiele, czego efektem była chociażby ostatnia noc muzeów.
1: A jeśli chodzi o architekturę i jakieś konkretne zabytki, czy po prostu ładne budynki, to jakimi ulicami polecasz się przejść, żeby tak zobaczyć to miasto pod kątem architektury w najlepszym możliwym wydaniu?
0: Skoro ruszamy od dworca PKP, to tak naprawdę w którą stronę byśmy nie powędrowali, to wszystkie drogi nas doprowadzą do ścisłego centrum, więc eksploracja rynku, krok po kroku, kamienica po kamienicy, potem trafiamy na ulicę Węgierską i właśnie przy ulicy Kromera, przy placu Kromera możemy wieńczyć naszą przygodę przy Bieskiej Kolegiacie, absolutnej perle sztuki sakralnej.
1: A może są jeszcze takie nietypowe okolice albo nietypowe bramy czy budynki, których po prostu nie warto ominąć w Bieczu?
0: Myślę, że każdy, kto do Biecza trafi i rzuci okiem chociażby na chwilkę na pozornie zwykłe i opustoszałe kamieniczki, sam wsadzi do nich głowę, zastanowi się, czy warto, czy nie warto, i zadzieje się magia. Najlepszym tego typu przykładem jest chociażby budynek biblioteki, który pozornie wygląda jak zwykłe wejście do urzędu, a z drugiej strony już widzimy piękną fuzję architektoniczną, dialog nowego z zabytkowym i przede wszystkim fenomenalne wnętrza. Jeśli chodzi o te nieoczywiste ścieżki, to podczas naszych spacerów bardzo chętnie oddajemy pałeczkę właśnie osobom, które do nas przychodzą i samodzielnie gdzieś coś zauważają. Nie zdarzyło się jeszcze, żeby ktoś w Bieczu się zgubił. Zdarza się natomiast bardzo często, że odjeżdża hiperzadowolony.
1: No właśnie, to z jakimi reakcjami turystów, czy po prostu ludzi, którzy przyjeżdżają do ciebie czy do Biecza, spotykasz się najczęściej? Co ludzi zachwyca w tym mieście?
0: Przede wszystkim jego maleńkość, bo pozornie wydaje się to miasteczko naprawdę małe, a z drugiej strony krokomierz i wszystkie zegarki tutaj jasno wskazują na to, że trzeba się nieźle nagimnastykować, żeby wszystko w jeden dzień dogłębnie zwiedzić. Najczęściej spotykamy się z reakcjami, że jest to bardzo urokliwe miasteczko i fenomenalnie komponuje się w całym krajobrazie, ponieważ jest bardzo mocno usytuowane na wzgórzach, co jednocześnie podkreśla jego atrakcyjność. A tym, którym mało kroków, bardzo chętnie polecamy wyjście na wieżę widokową. Schodów jest naprawdę sporo,

0: ale warto, warto się na nie wdrapać.
1: To w takim razie takich reakcji życzymy każdemu, kto odwiedzi Biecz, czy na cały weekend, czy chociaż na parę godzin właśnie, żeby pospacerować się po rynku, czy po okolicach. O tym opowiadała nam dzisiaj Ola Wańczyk z Muzeum Ziemi Bieckiej. Bardzo ci, Olu, dziękuję za rozmowę.
0: Również dziękuję i mam nadzieję do rychłego zobaczenia w Bieczu.
1: A teraz w czwórce gramy utwór She's Mine.

0: A dzisiaj jesteśmy na radiowej wycieczce w południowej Polsce, a naszym przystankiem jest Biecz. Małe miasteczko o wielkiej historii, w końcu jako jedno z najstarszych miast w Polsce, ma tych historycznych ciekawostek całkiem sporo. Ale my już o tematach historycznych rozmawialiśmy dużo, więc teraz trochę kultury. Sprawdzimy, co w Bieczu mogą robić fani sztuki, muzyki czy teatru. A o tym wszystkim opowie nam Paweł Jamro, dyrektor Bieckiego Centrum Kultury. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
0: Czy Biecz to miasto, które oprócz historii można także kojarzyć się z kulturą?
1: No, myślę, że w dużej mierze tak. No, świadczy o tym fakt, że właśnie rozmawiam z państwem, będąc na Gminnym Dniu Dziecka w niezwykle ciekawym miejscu, bo na Bieckim Jarmarku Kultury. Także wiele radości, wiele atrakcji dla wszystkich dzieciaków. Oczywiście dmuchańce, skakańce, wata cukrowa i popcorn. Bez tego nie ma tego typu wydarzeń. No a Dzień Dziecka jak co roku jest takim niejako przeglądem dorobku Bieckiego Centrum Kultury. Stąd też scena tętni życiem. Prezentują się nasze grupy, nasze sekcje. No i jest bardzo radośnie, jest piękna pogoda. Uśmiechnięte buzie i radość na twarzach dzieciaków. Czego chcieć więcej tak naprawdę w takim dniu.
0: A co może być taką kulturalną wizytówką Biecza?
1: No, myślę, że zdecydowanie tutaj, jeśli mówimy o kulturalnej wizytówce, to należy szczególną uwagę zwrócić na nasze takie sztandarowe wydarzenie, jakim no niewątpliwie jest Kromer Festiwal Biecz. Jedno z najważniejszych punktów wakacyjnego kalendarza. To oczywiście no, w tym roku już 12. edycja Kromer Festiwal Biecz. Niezwykle wyjątkowego festiwalu, który łączy muzykę dawną i ambitne projekty artystyczne na najwyższym poziomie. To jest takie wydarzenie, które od lat buduje markę Biecza na kulturalnej mapie Polski, no i przyciąga do naszego miasta melomanów z całego kraju. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 31 lipca do 2 sierpnia. I jak zawsze, jak co roku nie zabraknie koncertów, wybitnych artystów oczywiście, ale i niezwykłych muzycznych interpretacji oraz wydarzeń, które pozwolą spojrzeć na kulturę i historię w taki

0: jak to ująć, świeży, inspirujący sposób. Ogromnym atutem tego festiwalu jest także wyjątkowa przestrzeń, bo koncerty odbywają się w zabytkowych wnętrzach Biecza i tworzą nieprawdopodobną atmosferę. To są przestrzenie sakralne, nasze kościoły, nasza kolegiata, klasztor i oczywiście kościół UNESCO w pobliskiej Binarowej. No jest tam atmosfera, której po prostu nie da się podrobić.
1: No to mnie
0: Kramer
1: jako...
0: Festival to, Kramer Festival to też no, nie tylko wydarzenia muzyczne, ale także taka ogromna promocja miasta Biecza, Królewskiego Miasta, ale i w ogóle całego naszego regionu.
1: No to mnie jako fankę muzyki zdecydowanie by ten Kromer Festival Bieczy przyciągnął. Jeśli ktoś szuka idealnego motywu albo powodu, żeby wybrać się do tego miasta, no to zdecydowanie 31 lipca może być dobrym tropem, bo wtedy rusza właśnie to muzyczne wydarzenie. Ja jeszcze jestem bardzo ciekawa tego, jak w Bieczu wygląda to połączenie bogatej historii i kultury, no bo Biecz to jest miasto bardzo historyczne i jestem ciekawa, czy ta kultura współczesna, która dzieje się w mieście dzisiaj, jest mocno związana z historią, czy nieco się od niej powoli odłącza?
0: I tak, i nie. I z akcentem na pierwszą jakby, na pierwsze zdanie, ale też no, trzeba wyszczególnić to, że troszeczkę odbiegamy od całości. Ale nawiązując też do tej historii, no bo tutaj też trzeba powiedzieć, że no my jako Bieckie Centrum Kultury przygotowaliśmy taką bogatą i różnorodną ofertę wydarzeń na te najbliższe miesiące oczywiście. Przed nami lato pełne muzyki, spotkań i takiego wspólnego świętowania i niezapomnianych chwil spędzonych w takiej atmosferze tego naszego miasta. Jakby tutaj odpowiadając na pytanie, w najbliższą niedzielę, i tu trochę odbiegając od tej historii, ale zaprosimy mieszkańców i nie tylko, ale przyjezdnych na... I tutaj nie lada gratka, bo przed nami noc DJ-ów. Wydarzenie, które skierowane jest głównie do młodszej publiczności, ale otwarte dla wszystkich, którzy lubią dobrą zabawę i muzykę na żywo. No po raz pierwszy taka inicjatywa w naszym pięknym mieście. Będziemy się bawić przy muzyce elektronicznej i miksowanej przez DJ-ów, którzy na co dzień występują w popularnych klubach czy tego typu przestrzeniach przeznaczonych do tego typu muzyki właśnie. Chcemy pokazać, że również w niewielkim mieście można stworzyć nowoczesne, energetyczne wydarzenie z prawdziwie wakacyjnym klimatem. Natomiast jeśli chodzi o tą część historyczną, no to oczywiście nie zabraknie również takich wydarzeń o charakterze tradycyjnym i integracyjnym, bo właściwie od kilku lat reaktywowaliśmy takie wydarzenie pod nazwą Jarmark Świętych Piotra i Pawła. To jest takie wydarzenie pełne rękodzieła, regionalnych smaków, lokalnych produktów, no i oczywiście atrakcji dla całych rodzin. To taki dzień, podczas którego bielski rynek tętni życiem, kolorami, rozmowami mieszkańców oraz gości, którzy nas odwiedzają. Jarmark od lat jest takim jednym z tych wydarzeń, które pięknie łączą właśnie to, o czym pani mówiła, czyli tą tradycję z nowoczesnym sposobem spędzania wolnego czasu. No i oczywiście to wydarzenie nawiązuje też do tych jarmarków słynnych, które kiedyś się w Bieczu odbywały, no i które trwały 7 dni. My tak daleko nie idziemy, ale chcemy jakby przekazać tutaj mieszkańcom tą namiastkę i dlatego jest to jarmark dwudniowy, ale jakby nawiązujący do tej historii.
1: Czyli i trochę tradycji, i trochę tej nowoczesności w Bieczu nas czeka. Proszę jeszcze powiedzieć na koniec, jaki moment w roku jest najpiękniejszy, żeby właśnie wybrać się do tego miasta? Czy Biecz jest piękniejszy jesienią, latem ze względu na te wszystkie wydarzenia kulturalne? Nie wiem, czy może wiosną albo zimą?
0: Wydaje mi się, że chyba każda pora roku jest odpowiednia, żeby tutaj do tego naszego wspaniałego małego Krakowa, jak to się mówi, przyjechać. Chociaż ja osobiście zdecydowałem

0: Zdecydowanie bardziej lubię używać nazwy, że to Kraków jest takim wielkim bieczem. Natomiast wydaje mi się, że każda pora roku, bo mamy tutaj nieopodal też i wyciągi narciarskie, także można korzystać z tras narciarskich, wyciągi. Także te sporty zimowe jak najbardziej można uprawiać w zimie. Natomiast lato, no to też zdecydowanie też kierunek biecz. No, już pomijając te wszystkie zabytki, które się w bieczu znajdują, o czym pewnie tutaj w obszarze muzealnym było zaakcentowane. Ale no, jakby piękno tego Beskidu Niskiego. No tego chyba nie zastąpi nic. No, wspaniała natura, czyste powietrze i myślę, że o tym przekonało się już wielu mieszkańców, no, tych takich większych aglomeracji. Także bardzo serdecznie zapraszam do Biecza, czy to jesienią, zimą, wiosną czy latem, ale jakby akcentując zdecydowanie te wydarzenia kulturalne, no, z dużym naciskiem na naszą sztandarową imprezę, czyli Kramer Festiwal Biecz.
1: Czyli Biecz to nie tylko miasto dla fanów historii, ale także dla fanów kultury, w tym właśnie muzyki. O tym wszystkim opowiadał nam dzisiaj Paweł Jamro, dyrektor Bieckiego Centrum Kultury. Bardzo dziękuję za rozmowę w czwórce.
0: Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam.

0: eye contact. Talk to me. Realize that it's real to me.
1: To był utwór Eye Contact, a ja teraz nawiązuję kontakt wzrokowy z Julią i Grzegorzem Święchami, którzy po godzinie 18 przyjmują antenę czwórki. Dzień dobry, cześć. Jak nastroje
2: cześć,
1: dzisiaj?
2: Cześć. Nastroje jest przy stole dzisiaj, ale nastroje bardzo dobre.
1: Pierwszy żart, tak, mamy to. A nawet jeszcze nie zaczęliście audycji.
3: Ale żart, tak.
1: Dzisiaj ostatni dzień maja, robicie sobie takie podsumowania?
3: Majowe? Trochę tak.
1: Bo takie... ja mam coś takiego, że zawsze na koniec miesiąca lubię sobie sprawdzić, tak wiecie, nawet myślami, jaki to był miesiąc.
3: Tak, aczkolwiek my jesteśmy bardzo podekscytowani pierwszym dniem kolejnego miesiąca,
1: no
3: bo jutro audycja Ja w twoim wieku, no Dzień Dziecka dla Dorosłych.
2: Tak jest, niezmiennie od oczywiście audycji, która będzie dzisiaj, bo dzisiaj też będzie od 18 i jutro też od 18 wydanie specjalne, prosto z Placu Defilad, Dzień Dziecka dla Dorosłych.
1: Po prostu sporo was będzie w najbliższym czasie w czwórce.
2: Sporo, tak. Ale a propos podsumowań, to ja nie mam czegoś takiego, że rozmyślam miesiąc wstecz. Raczej myślę o tym, co będzie w kolejnym miesiącu.
1: Czyli myślimy o tym, co po godzinie 18 w czwórce i co jutro na Dzień Dziecka po 18 w czwórce. Słuchajcie oczywiście obu audycji. Julia, Grzegorz, Święchy przywitają was już za 11 minut. Ja nazywam się Alicja Michalska, zostawiam was w dobrych rękach. Dzisiaj ze mną w audycji City Break Polska Michał Piwowarek, Paweł Worobiej. Kłaniamy się nisko i życzymy wam miłego wieczoru. A, no i koniecznie obserwujcie dzisiaj pełnię księżyca, czyli właśnie ten niebieski księżyc.

0: fucking up my profession.
1: Autopromocja. Jest rok 2046, a ty właśnie planujesz wakacje. Wyjazd w tropiki, a może góry, ale w wirtualnej rzeczywistości, weekend w lesie czy cyfrowy detoks sterowany przez sztuczną inteligencję. Spontaniczna wycieczka samochodowa, a może autonomiczny kamper, który sam wybierze najpiękniejszą trasę. W audycji Relax 2046 sprawdzimy, jak technologia, klimat i nowe style życia zmienią nasze sposoby odpoczywania. Zapraszam na urlop przyszłości. Czwartek, 4 czerwca od 14 do 16. Marta Zienkiewicz.
2: Wychowani na depeszach. Audycja dla wszystkich, którzy dorastali przy muzyce Depeche Mode. Największe klasyki, synth-popowy klimat i kultowe brzmienia, które wychowały całe pokolenia. Słyszymy się w sobotę, 6 czerwca od 18 do 20.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
4: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
3: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
5: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie.
8: Tu Czwórka Polskie Radio.
1: Czwórka Polskie Radio.

0: Minęła 18.
1: Pogoda.
0: Aktualnie najcieplej we Wrocławiu, 25 stopni Celsjusza, także naprawdę ciepło, a najchłodniej w Łebie, bo jedynie 12 stopni Celsjusza. Dziś w nocy na południu oraz na zachodzie kraju zdecydowanie możecie się spodziewać deszczu, także Opole, Wrocław, Dolny Śląsk, Śląsk zdecydowanie będzie tam padać, a temperatura minimalna na północy kraju 8 stopni, na zachodzie 11-12 stopni, na południu 10-13, a na wschodzie 11-9.
2: Jutro temperatura w ciągu dnia bardzo podobna jak dzisiaj. Od 17-18 stopni na południu Polski do 22 w centralnej i zachodniej Polsce. Trochę deszczu w centralnej Polsce, szczególnie mogą pojawić się przelotnie burze. Na północy i na północnym wschodzie troszkę więcej słońca.
1: Autopromocja.
3: 1000 złotych za dwudniowy karnet, noclegi wykupione i pola namiotowe straszą. Zastanawiasz się może, jak nie wydać fortuny i usłyszeć najciekawszych polskich artystów na żywo? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w audycji Mapa Festiwalowa. W niedzielę, 7 czerwca od godziny 14. Czekam na Was. Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.
1: Po reklamie.
0: Czwórka. Polskie Radio.

0: audycja
1: Ja w Twoim wieku.
2: Cześć, tu Julia Święch
3: i Grzegorz Święch,
2: czyli córka i tata, i to jest nasza rodzinna audycja Ja w Twoim wieku, tato.
3: Jak co niedzielę.
2: Tak, tato, zdradzisz, o czym dziś będziemy rozmawiać?
3: Tak, dzisiaj będziemy rozmawiać o presji, którą czujemy też z internetu wszyscy, ale też będziemy rozmawiać o młodych osobach, o dorastaniu, o tej presji, którą spotykają młode osoby szczególnie.
2: Myślę, że o rodzicach też będzie.
3: O rodzicach, o dzieciństwie, o samoakceptacji, o ciało pozytywności, no i całokształcie tego, co nas kształtuje właśnie w młodym wieku.
2: Naszą gościnią będzie twórczyni internetowa Natalia Bajor. Zostańcie z nami.

0: Ja w Twoim wieku.
1: Ja w Twoim wieku.
0: Zapraszamy.
2: A w czwórkowym studiu Grzegorz Święch i Julia Święch. I dzisiaj spotykamy się z naszą gościnią Natalią Bajor, która zajmuje się tematyką samoakceptacji. Jest też twórczynią internetową. Cześć, Natalia.
3: Cześć.
2: To Natalia, może na początek rozwiń nam ten temat samoakceptacji. Czym on jest dla ciebie i dlaczego to jest takie ważne?
3: To jest takie ważne dlatego, że... Wybaczcie, bardzo się stresuję.
4: Nie ma problemu.
2: Proszę bardzo.
3: Więc generalnie chodzi o to, że my się tak wszyscy uwzięliśmy na te ciała, jakby to było coś,

0: co powinno być najważniejsze w naszym życiu, nie? Że to, jak wyglądamy, w ogóle będzie kierować całym naszym życiem później, wcześniej i w ogóle, że no, na to można zwalić absolutnie wszystko. Więc tak naprawdę zamiast skupiać się na tym, choćby, że życie jest piękne, albo jakie mamy inne wartości, albo w ogóle na czymkolwiek, nie? Jak nasze ciało w ogóle super funkcjonuje i ile nam daje możliwości, to skupiamy się na tym, żeby to ciało tak strasznie hejtować, albo próbować je zmniejszyć za wszelką cenę. I tu nie chodzi o to, żeby nie być w zdrowym ciele, nie? Ale duża część z nas jest w zdrowym ciele i dalej ma problem z ciałem.
1: Albo ma obsesję na jego punkcie.
0: Tak, tak. Że jest problem z tym wizerunkiem tego ciała, nie? Że patrzymy w lustro i dalej nam się wydaje, że jesteśmy za grube, za grubi, że coś jest nie tak, coś jest krzywo, coś jest źle i tak dalej. I to potrafi spędzać sam sen z powiek i niszczyć nam życie od maleńkości, bo tak naprawdę już dzieci w wieku około 6 lat zaczynają mieć, oczywiście przeważnie dziewczynki, zaczynają już mieć jakieś myśli w kontekście tego ciała na zasadzie, czy ono jest ładne, czy nieładne, czy mój brzuch jest za duży, czy nie. Albo kolega już powiedział, że jestem gruba.
1: A czy ty właśnie będąc nastolatką miałaś takie myśli? Czy w ogóle byłaś osobą już wtedy pewną siebie?
0: Nie byłam.
1: Okej.
0: Nie byłam.
1: Jak się tego nauczyłaś w takim razie? Jak właśnie doszłaś do tego?
0: Ja się naoglądałam, ale generalnie jak miałam tam te naście lat, to po raz pierwszy usłyszałam, że no, a ten brzuszek to w ogóle możesz zgubić pływając. A ja strasznie nie lubię pływać, bo się boję. I miałam takie, o mój Boże, czyli ja nigdy nie zgubię tego brzuszka. To było takie jedno moje, ta jedna rzecz, która, znaczy w ogóle wtedy to nie było dla mnie żadnym problemem ani kompleksem. Ja w ogóle nie wiedziałam, czym są kompleksy. No ale koleżanka mi wtedy powiedziała, że no, mogłabym ten brzuszek zgubić w taki sposób, a no, tak naprawdę też nie miała nic złego na myśli. Sama miała, nie wiem, 15 lat, ja miałam 13. Już od kogoś innego usłyszała, że ten brzuszek mu trzeba zgubić, czy coś tam. Więc to. I przepraszam, cię mówię, zapytałaś jeszcze coś kolejnego potem.
1: O pewność siebie.
0: Albo w międzyczasie to w sumie zdążyłam się kilka razy potknąć o to, że no, Jezus, odkąd pamiętam, to byłam na diecie. Mhm. Mimo tego, że nigdy nie byłam większa niż jestem teraz, nie? To zawsze, czy tam od wieku, nie wiem, 14-15 lat, to już ciągle dieta i coś. I koniec końców jakoś wpadłam na taki ciało akceptacyjny TikTok, coś tam, Spencer Barbossa na TikToku. Świetna dziewczyna. I tak przez samo to oglądanie takich treści już zaczęłam trochę bardziej czaić, że może to faktycznie nie jest ta droga, że może faktycznie nie chodzi o to schudnięcie, bo niezależnie od tego, czy schudłam, czy przytyłam, to i tak nie lubiłam siebie. Że mogłam być w najszczuplejszej swojej formie i dalej mieć coś przeciwko sobie i płakać przed lustrem. I wtedy zaczęłam nagrywać sama, bo sobie pomyślałam, że o, ja chcę być tak jak taka Spencer Barbossa właśnie. Mhm. I trochę próbowałam sama siebie przekonać wtedy, że to, co robię, że ja już tak w to wierzę, nie? I teraz tak naprawdę coraz częściej mam tak, ale to w sumie czemu miałabym się czegoś tam wstydzić, czy coś miałoby mi przeszkadzać, nie? Coraz bardziej mam takie, coraz bardziej daleki jest ten problem ode mnie gdzieś tam.
2: Mhm. A powiedz, co jest taką pierwszą przyczyną, bo oczywiście są wzorce popkulturowe, które stanowią o tym, że trochę się tak katujemy tym wyglądem. Trochę jest też czynnika rodziców, którzy, tu też jest pewien paradoks, bo rodzice, którzy nas kochają, prawdopodobnie są pierwszymi cenzorami naszego wyglądu w dzieciństwie. Czy tu masz wiedzę, co jest tym komponentem takim mocniejszym, czy one obydwa są takie po prostu główne i stanowiące o tym?
0: Zaznaczę, że nie jestem psychologiem i psychologii też nie studiuję w tym momencie jeszcze, choćbym bardzo chciała.
2: Bardziej mi chodzi o twoją obserwację, twoje doświadczenia, zajmujesz się tym tematem
0: tak,
2: po prostu.
0: Generalnie opiekuję się dziećmi od wielu, wielu lat. I tak, z mojej perspektywy, widząc jak te dzieci obserwują i powtarzają, bo dzieci generalnie powtarzają. I dzieci nie uczą się przez to, że my im powiemy, jak trzeba żyć, tylko uczą się przez to, że po prostu małpują nas, nie? Są takie małpki, chodzą i mówią to samo, co my. Mhm. Więc jak ja dziecku po każdej zmianie pieluszki mówię dziękuję serdecznie, to dziecko się nauczyło, mając 2,5 roku, że jak ja skończę zmieniać pieluszkę, to ono do mnie mówi dziękuję serdecznie. Mhm. To jest najśmieszniejsza rzecz na świecie, ale no na tej samej zasadzie okazuje się, że jak podejdziemy do lustra i powiemy, Jezus, ale jak grubo wyglądam, to te małe dzieci mają takie, o, mama grubo wygląda. Ja przechodzę przed lustro, ja też grubo wyglądam. Jeszcze ona nie wie nawet, co to znaczy, nie? Ale ona małpuje mamę, nie? Mówi, ja grubo
2: wyglądam. Nawet komentarze dotyczące samych siebie w obecności dzieci po prostu kształtują pewne

0: postawy i schematy zachowań i sposób postrzegania swojej sylwetki.
1: Tak, absolutnie. Mhm. Wszystkie, a tego nie powinnam jeść, bo przytyję, o, jestem na diecie i te ciągłe, jestem na diecie. Mama jest ciągle na diecie, to jest normalne, tak? Więc ja też może powinnam być w końcu na diecie, no bo przestałam się mieścić w spodnie rozmiaru XXXXS, bo jestem tam małym dzieckiem, nie wiem, jakie są dziecięce rozmiary, ale tam nie jest 162 czy coś, nie? No przestałam się mieścić w spodnie z poprzedniego sezonu, więc pewnie powinnam schudnąć. Nie, że moje ciało rośnie, rozwija się i to jest w ogóle zupełnie normalne.
2: Ale czy jest coś takiego, co się zmieniło od twoich czasów właśnie nastoletnich po dziś, co uważasz za taki pozytywny trend?
1: W ogóle ten trend ciała akceptacji i ten trend właśnie, może też być tak, że ja jestem teraz w bańce i byłam w bańce, nie? I
2: wszyscy żyjemy w bańkach.
1: Tak. I że wcześniej tego nie widziałam, a może istniało, a teraz widzę tego więcej, a może wcale tak dużo, aż tak dużo tego nie ma. Nie wiem, może. Natomiast wydaje mi się, że jest taki bardzo, bardzo przyjemny ruch takiego bycia po prostu sobą, nie? W takim sensie, że już nie trzeba mieć tych idealnych kuchni, żeby nagrać coś, jak się robi jakieś jedzenie. Już nie trzeba mieć wszystkiego pięknego i perfekcyjnego, że gdzieś tam odchodzimy od tego perfekcjonizmu, od tych idealnych kadrów i tak dalej. I coraz więcej właśnie takiej normalności jest. Mhm. I też bardzo dużo, co mnie strasznie cieszy, tych porównań Instagram versus rzeczywistość, co jest super z jeszcze tego powodu, że są na to badania, że, których ci nie zacytuję, bo nie pamiętam, kto je zrobił oczywiście, natomiast były takie i czytałam i było takich chyba nawet kilka, że pokazywanie ludziom w internecie, w porównaniu do pokazywania wyłącznie idealnych obrazków, porównywanie tych obrazków, które są Instagram versus rzeczywistość, zmniejsza tą presję na wyglądanie idealnie. Mhm.
0: Ale faktycznie był taki czas, myślę, że to jeszcze jakieś 10-15 lat temu, takiego profesjonalnego życia, że wszyscy musieli mieć profesjonalne życia, wszyscy musieli profesjonalnie wyglądać, mieć profesjonalne wakacje, profesjonalną
2: pracę. I
0: oczywiście
2: tylko sukcesy.
0: I same sukcesy. I od jakiegoś czasu faktycznie jest tak, że coraz więcej osób pokazuje po prostu normalną część życia, niedoskonałą kuchnię, w której gotuję, niedoskonały wygląd siebie, niedoskonałą pracę, niedoskonałe wakacje, na których też zdarza się deszcz na przykład. To trochę normalizuje. Ale ponieważ mówimy o twoim okresie też dzieciństwa, to chciałbym usłyszeć, jaka piosenka z tym okresem twojego dzieciństwa się wiąże i dlaczego to właśnie ta piosenka?
1: Ja wybrałam piosenkę Jax, nazywa się Victoria's Secret i wybrałam ją dlatego, że Jax jest nianią, w tamtym czasie, kiedy to nagrywała, jest nianią i słyszy od swojej podopiecznej, młodej podopiecznej, że zaczyna mieć jakieś tam problemy z wyglądem. Ona chyba, to w kontekście tego, że dziewczyny wybierały sobie stroje kąpielowe i któraś do której, że grubo wygląda, czy coś tam. No i ona do tej dziewczynki przez tą piosenkę próbuje powiedzieć, że tak, ja znam sekret Victoria's Secret. To jest stary chłop, który po prostu ten próbuje nam narzucić, jak powinniśmy wyglądać, nie? To jest po prostu, w sensie mam wrażenie, że to jest taki oddech i ja bym bardzo chciała tym wszystkim dziewczynkom, ja mam teraz bardzo dużo gdzieś tam młodych obserwujących i też dzieci, którymi się zajmowałam, też powyrastały i mają te naście lat. I ja bym strasznie im chciała wszystkim powiedzieć, że w ogóle to, co jest o ich ciele, to w ogóle to nie jest najważniejsze, że one są dużo fajniejsze i dużo ciekawsze niż tylko ich ciało.
2: To może posłuchajmy tych sekretów Victorii, wracamy już za moment.

0: Słuchasz audycji Ja w Twoim wieku.
1: A gościnią Ja w Twoim wieku jest dziś twórczyni internetowa Natalia Bajor. Natalio, powiedz nam trochę coś o Twojej relacji z rodzicami. Kiedy byłaś nastolatką, jakie mieliście relacje?
2: Te relacje raczej zawsze, znaczy na początku przez te lata młodzieńcze gdzieś tam, one były po prostu trudne, no nie? Też moi rodzice nie mieli takich wspaniałych możliwości, jak ja miałam, żeby na przykład, nie wiem, iść do terapeuty. Niestety, nie było takich zasobów. Moja mama, pamiętam, że przeczytała jedną książkę, do jakiej miała dostęp odnośnie rodzicielstwa i na bazie tej jednej książki mogła sobie radzić tak naprawdę. Natomiast robiła absolutnie, co mogła, nie? No i no teraz, jak już jesteśmy bardzo duzi, to ta relacja wygląda zupełnie inaczej. No ja pracowałam nad sobą przez lata, moja mama pracowała nad sobą też bardzo ciężko i jestem z niej naprawdę bardzo dumna. Pozdrawiam moją mamę.
1: Pozdrawiamy również.
3: Pozdrawiamy mamę Natalii oczywiście. A powiedz, czy miałaś poczucie w dzieciństwie, tak jak je oczywiście pamiętasz z dzisiejszej perspektywy, narzucenia presji ze strony rodziców? Czy na przykład ważniejsze były oceny, czy ważniejsze był wygląd twój? Jak to było? Jak to właśnie ta presja się układała w twojej relacji z rodzicami?
2: Dla mojej mamy zawsze były super ważne oceny i jak ja przyniosłam piątkę, to było pytanie, a co dostała Oliwia?
1: O nie!
2: A Oliwia, jak przychodziła do domu, swoją drogą dalej się przyjaźnimy z Oliwią, Oliwia jest super, to Oliwia przychodziła do domu i jak ona dostała piątkę, to słyszała, a co dostała Natalia?
1: Wow.
3: No proszę.
1: Czyli była presja.
3: Była presja.
2: Była presja, tak, tak. Ale ja też w ogóle jako małe dziecko bardzo dużo słyszałam o tym, jaką jestem ładną dziewczynką, więc jako, że dużo się nasłuchałam, jaką jestem strasznie ładną dziewczynką, to jak wyniosłam się z domu, w sensie wyprowadziłam się do Krakowa i w ogóle tam przytyłam chyba z 10 kilo w ciągu miesiąca, to nagle się okazało, że ja już nie jestem ładną dziewczynką. I ja straciłam wszystkie wartości, jakie miałam, nie? Jakby cała wartość w mojej głowie, samej mnie, opierała się tylko na tym, że jestem ładna i nagle tego nie ma.
3: Ale jakiś fundament pozostał na pewno, bo to, że faktycznie mama ci mówiła, jest niezwykle ważną rzeczą i ono buduje jakiś taki głęboki fundament, który oczywiście może być zaburzony na jakimś etapie życia, ale on gdzieś głęboko w nas jest.
2: Moja mama bardzo dużą uwagę poświęcała nauce i przychodziła i przepytywała mnie wieczorami na zasadzie, mogę cię już sprawdzić? Ja mówię, tak. Albo siedziałam przy biurku i moja mama tylko przychodziła, przynosiła mi coś do jedzenia i herbatę, albo ciastko i herbatę. W zasadzie, to ja ci nie przeszkadzam, obowiązków nie masz, masz się uczyć.
1: Okej, okay, ale nie miałaś właśnie trochę dosyć tej presji? Czy tobie też zależało na tych ocenach, na uczeniu się, ogólnie na nauce?
2: Ja bardzo lubiłam się uczyć. Mhm. Ja strasznie lubiłam się uczyć. Ja tam do momentu, w tym... W sensie był taki moment, w którym było bardzo ciężko w ogóle mi siąść do biurka, bo okazało się, że depresja jest ciężka w wieku tam 15 lat. Natomiast wszystko wcześniej, no to

0: I ja tak naprawdę znajdowałam największy spokój w tym, żeby siedzieć przy biurku i się uczyć.
1: A czy jakichś konkretnych dziedzin zdecydowanie łatwiej ci ta nauka przychodziła, czy bez względu na to, czego się uczyłaś, po prostu sam proces uczenia się był dla ciebie przyjemny?
0: Sam proces uczenia się był bardzo przyjemny, ale miałam też bardzo duże szczęście trafić na świetnego nauczyciela od polskiego w gimnazjum i też na super panią od matematyki, więc i polski, i matematyka jest po prostu bardzo blisko mojego serduszka.
1: A jest coś takiego z tego okresu dzieciństwa, twoich relacji z rodzicami, może też nastoletności, co wspominasz jako taką bardzo pozytywną rzecz, której nauczyli ci rodzice, która buduje też twoją siłę, twoje poczucie własnej wartości dzisiaj. Oprócz tego oczywiście, że mama mówiła ci, że jesteś piękną kobietą.
0: Moja mama nauczyła mnie planować rzeczy i nikt tak dobrze nie planuje rzeczy jak moja mama, przysięgam.
2: Czyli zarządzanie czasem.
0: Tak, tak, okay. Tak. Ja muszę być zawsze wcześnie. Ja tutaj byłam już 20 minut za wcześnie, zanim, w sensie miałam być na 50, a byłam na chyba 20 parę, nie? Tak na wszelki wypadek, tak, przyjdź wcześniej, 10 minut wcześniej, to ja przyjdę jeszcze 20 minut przed tym, jak 10 minut wcześniej, nie? To moja mama zawsze, ja na pierwszą maturę byłam 3 godziny za wcześnie.
2: 3 godziny? Dobra, ale powiedz mi, bo jestem serią bardzo ciekawa, czy to nie sprawiło, że się tak okrutnie stresowałaś, bo byłaś aż tak wcześnie? Ja bym chyba umarła z nerwów.
0: Na mojej ławeczce, ja nie mogłam wejść do szkoły, nie byłam zamknięta, na mojej ławeczce stała woda, długopis i stoperan. Ja się bardzo stresowałam, ja nie chciałam pić wody wtedy, bo bym musiała sikać podczas matury. Rozumiesz?
1: Ale to jesteś kontrprzykładem swojej grupy wiekowej, swojego pokolenia, bo raczej charakteryzujecie się jako pokolenie tym, że wszystko jest tak dokładnie na ostatnią minutę.
2: Co?
1: Czy to przyjście na pociąg, przyjście na jakieś spotkanie, takie po prostu bardzo stricte.
2: Tak, tak, tak. Moim zdaniem w każdym pokoleniu są różne grupy,
1: tak,
2: które...
0: Przecież kiedyś się mówiło, że wypada być 15 minut spóźnionym. No. I to nie w naszym pokoleniu się tak mówił.
1: No to w moim też nie.
2: To ciekawe, w którym.
0: Ale mój ojciec tak, tak mówił, nie?
1: To chyba w ogóle dotyczyło kobiet, że kobieta, która się spóźnia na jakieś wydarzenie, poprzez to, że się spóźnia, zwraca na siebie uwagę. Więc to też miało jakiś taki seksistowski.
2: Ja znałam wymiar. Tylko kwadrans akademicki.
1: Kwadrans akademicki jest oczywiście kwadransem akademickim, ale faktycznie to spóźnienie było konotowane z tym, z takim faktem zwrócenia na siebie uwagi. A powiedz twoim zdaniem, czy są jakieś takie krytyczne rzeczy, których faktycznie nie powinni robić rodzice, takich błędów, których nie powinni popełniać, jeśli chodzi o presję na bycie doskonałym człowiekiem właśnie w tym okresie dorastania przez młode osoby?
0: Ja myślę, że w ogóle powinniśmy patrzeć na dzieci i tak samo na rodziców, jak po prostu na ludzi, którzy popełniają błędy, i w kontekście tej presji na doskonałość nie będziecie doskonałymi rodzicami. Sorry, mamo.
2: Pozdrawiamy mamę Natalii.
0: Tak, tak, kocham z całego serduszka, naprawdę. Najważniejszy człowiek w moim życiu. Natomiast popełniamy błędy, będziemy popełniać błędy i im szybciej się zorientujemy, że to jest okej, żeby popełniać błędy, ale też okej, żeby przyjść i powiedzieć, wiesz co, przepraszam, w ogóle nie chciałam, nie? Tym lepiej. I z obu stron, i ze strony rodzica, i ze strony dziecka, nie? Bo jeżeli pokażemy dziecku, też w młodym wieku, że to jest zupełnie normalne, że my popełniamy błędy, ale potem przychodzimy i przepraszamy, to dziecko też wyrośnie w takim poczuciu, jak ktoś robi coś nie okej wobec mnie, powinien przyjść i przeprosić. Bo to nie jest moja wina, nie? Mhm. Zdarzyło mi się raz w życiu jako opiekunka nakrzyczeć na dziecko. Strasznie mi jest z tego powodu głupio. Natomiast przyznaję się do tego, bo zaraz potem jakby zeszły ze mnie nerwy i myślę sobie, mój Boże, ja bym w życiu nie chciała, żeby ona pomyślała, że ludzie mogą na nią krzyczeć. Mhm. Tylko dlatego, że są starsi od niej, no nie? Więc podeszłam do niej i mówię, że przepraszam i że w ogóle nikt nie powinien na nią krzyczeć i I jakoś próbowałam z tego wybrnąć, no nie, ale i się przytuliłyśmy i w ogóle było okej. Bo dzieci są bardzo wybaczające w ogóle. Dzieci są strasznie wybaczające, bo w nich jest bardzo dużo miłości i potrzeby bycia widzianym i zrozumianym w ogóle, nie? Więc a jak my się pozamykamy w takim, ja nic złego nie zrobiłam, no to tak naprawdę budujemy ściany. Nie?
2: Warto widzieć, warto słyszeć i warto wybaczać. A Natalio, powiedz, jaka jest taka jedna piosenka, która kojarzy ci się z twoimi rodzicami? Bo słyszeliśmy coś tutaj z moim tatą, że jest taka jedna, która kojarzy ci się z twoimi

0: swoją mamą.
1: Tak, oczywiście. Jest to w tym momencie Bee Gees. Wszystko Bee Gees, ale to, co ja najbardziej lubię, to jest Stayin' Alive.
0: No dobrze, to Stayin' Alive Bee Gees w czwórce.

0: Ja w Twoim wieku.
1: Ja w Twoim wieku.
0: Zapraszamy.
2: To było Bee Gees, które było specjalnie dla mamy Natalii od niej, a Natalia Bajor jest naszą gościnią, czyli twórczyni internetowa zajmująca się tematyką samoakceptacji, ciało pozytywności. Chcielibyśmy cię zapytać o to, skąd się wziął pomysł na zajęcie się tym zagadnieniem?
3: Bo powiedziałaś wcześniej, że no właśnie brakowało ci tego, ale no co było takim momentem, kiedy faktycznie miałaś takie okej, idziemy z tym, robimy to.
2: Bo jest to duże zajęcie, duży kawałek czasu to zajęcie ci no, po prostu pochłania, nie? Twojego. I to jest taki no, ważny element twojego życia.
4: To prawda. Była to wykalkulowana sytuacja. Wiedziałam, że kończą mi się alimenty i, no, nie miałam możliwości skończyć studiów szybciej niż tam planowo, więc wzięłam sobie urlop dziekański. Nie wróciłam swoją drogą na fizykę techniczną.
3: Okej.
4: I miałam takie, to byłam też w bardzo komfortowej sytuacji, bo miałam wsparcie wtedy mojego partnera. I nie musiałam tak dużo pracować, jak zazwyczaj pracowałam. I miałam takie, mam tyle wolnego czasu i mogę spróbować zrobić

0: robić to, co chciałam zrobić. Moja była przyjaciółka wypychała mnie jeszcze przed obiektyw, mówiła rób, nagrywaj. I też zaczęłam w ogóle też jeździć konno wtedy i też wokół mnie wtedy pojawiło się mnóstwo nastolatek, nie? Bo tam nagrywałam, robiłam im zdjęcia czy coś tam, no to one wszystkie chciały mieć na swoich social mediach, więc nagle w tych moich obserwujących pojawiło się mnóstwo nastolatek i mam takie... to ja coś z tym zrobię i ja będę do nich bezpośrednio mówić. Mhm. No nie? Więc tak sobie pomyślałam, też miałam taką dziewczynkę, z którą się znałam trochę dłużej, nie? Tak naprawdę odkąd się urodziła. Ona teraz ma 13 lat. Więc wiedząc to, że ona już jest w takim wieku, w którym tak naprawdę zaczyna mieć jakieś tam... problemy do siebie. Przepraszam, strasznie mi się plączą myśli, bo myślałam o tym, że nie dokończyłam wcześniejszego wątku i dlaczego to w ogóle...
1: Można mieszać wątki.
2: Tak,
1: dobra. Można
2: to jest dozwolone.
1: Wątki,
0: dobra, więc z myślą faktycznie o tej nastolatce sobie pomyślałam, o tej mojej Izie, pomyślałam sobie, że ja bym bardzo nie chciała, żeby ona siedziała sobie tam w domku i myślała, że jest za gruba czy coś tam, bo nie jestem na tyle blisko, żeby się ze mną tym podzieliła i żeby mi mogła pomóc. Ale też nie jestem na tyle daleko, żeby nie mieć żadnego wpływu, więc mój wpływ może być taki, jaki jestem w stanie gdzieś tam wywrzeć w social mediach, nie?
2: A za fizyką nie tęsknisz?
0: W ogóle nie.
2: Okej.
0: Okay. W ogóle nie. W ogóle nie i nie wróciłabym i mi się nie podobało. Ale na psychologię bardzo bym chciała.
1: A powiedz, dlaczego nie powinno się komplementować ludzi na przykład takimi słowami: o, jak pięknie schudłaś.
0: Bo nigdy nie wiadomo... skąd to schudnięcie wynikło. Jeżeli wiemy, że ta osoba bardzo się starała i robiła to zdrowo i tam, w sensie, znamy ją trochę bliżej i ten, no to podejrzewam, że to jest okej, nie? Że w porządku, gdyby, pewnie by się nawet ucieszyła, nie? Z takiego komplementu. Natomiast jeśli będziemy komplementować kogoś, kto, nie wiem, na przykład zachorował i schudł, to no podejrzewam, że jest to takie bardzo gorzkie, nie? Usłyszeć, że się schudło, mimo tego, że nawet się lubiło wcześniej swoje ciało, nawet niezależnie od tego, czy się lubiło, czy nie, to jest to takie no bardzo prosto przypominające o tym, że schudliśmy, bo jest ciężko, nie? Mhm. Bo jest dużo stresu, bo jest choroba, bo jest coś tam, nie? Jakby w ogóle tego nie chcemy, nie?
2: Albo trzeba patrzeć na historię osoby, zanim się coś powie, no nie... trochę... Po prostu ja mam wrażenie, że czasami warto pomyśleć, jak my byśmy się czuli, jakbyśmy coś takiego usłyszeli.
0: Ale jest bardzo dużo osób, które ci powiedzą, że oni by bardzo chcieli usłyszeć, że super, że schudli. I ja to rozumiem, bo jest to włożone bardzo często dużo wysiłku, natomiast ten wysiłek może być z takiego punktu, no nie wiem, na przykład zaburzeń odżywiania, nie? Bardzo dużo osób przechodzi w jakieś bardzo restrykcyjne diety i tak dalej. I one też by chciały usłyszeć, że dobrze, że schudły, ale to głównie dlatego, że no na to wpływa cała ich energia, nie? Więc no nie dziwię się, że chcieliby to usłyszeć, ale to też wspiera to zaburzone przekonanie, że jeszcze powinnaś chudnąć. Nie? Wciąż nie jestem psychologiem, nie jestem psychodietetykiem, natomiast no, bardzo mocno mnie ten temat dotyka i też gdzieś tam wcześniej miałam z tym styczność.
2: Pytamy cię przede wszystkim o twoje doświadczenie właśnie, które pochodzi no właśnie z tego, jak się wychowywałaś, z kim dzisiaj masz kontakt i też no, masz bardzo duży kontakt z osobami młodymi na co dzień, czy to właśnie w prawdziwym świecie, czy w internecie, więc bardzo dzięki, że się z nami tym dzielisz. Naszą gościnią dzisiaj jest Natalia Bajor, twórczyni internetowa, która tworzy różne treści w mediach społecznościowych dotyczące m.in. samoakceptacji, a my wracamy już za moment, bo mam jeszcze kilka pytań tutaj razem z moim tatą do Natalii.
3: Ja. Ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

przyszłości dzwonię do teraz, w gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali. Czas

0: Słuchasz audycji Ja w Twoim wieku.
1: A w studiu jest z nami twórczyni internetowa Natalia Bajor. Natalio, zdarza ci się usłyszeć Ja w Twoim wieku?
2: Zdarzało mi się, jak byłam młodsza.
3: A, czyli już nie.
1: Już nie?
2: Już nie.
1: A w jakich kontekstach, powiedz?
2: A, to bardziej tak na zasadzie... A moja babcia zawsze mówiła, nie mędrkuj, nie mędrkuj. Jak próbowała mi cokolwiek wytłumaczyć.
1: Czyli raczej w takich negatywnych, bardziej sprowadzających cię do swojej pozycji w szeregu, tak?
2: Tak.
1: Bo mamy różne też doświadczenia z naszymi gośćmi i gościniami, którzy mają też szereg pozytywnych wspomnień właśnie z takiego wspominania wieku. A co uważasz jest dzisiaj wśród młodych osób takim największym źródłem kompleksów i presji?
3: Czy to tylko te media społecznościowe i telefony, czy coś więcej?
2: Mama zawsze mówiła, ale to przez ten telefon. Znaczy ja myślę, że no to się składa bardzo dużo czynników, nie? Że to nie jest tak, że gdybyśmy nagle zabrali telefon, to nie byłoby presji wyglądu, bo presja wyglądu by była, nie? Kiedyś ludzie korzystali z, nie wiem, jakichś bardzo dziwnych zabiegów, które miały ich upiększać, albo używali niebezpiecznych substancji, albo tam sobie robili jakieś soczewki z czegoś, albo nie wiem, pudrowali twarz czymś, co było co najmniej toksyczne, trujące, albo wywoływało raka, nie? Więc no taka... To, że my chcemy wyglądać, to jest jedna rzecz i ona się raczej szybko nie zmieni. Natomiast wydaje mi się, że to jest wszędzie dookoła nas. I że to, że na przykład rozmawiamy z koleżankami i kolegami i ktoś mówi, patrz, ale ona jest brzydka i gruba. Mhm. To okej, no może nie mówi tego o nas, ale to na nas wpływa. Więc póki będziemy pozwalać na to, żeby otaczać się ludźmi, którzy będą mówić negatywne rzeczy na temat wyglądu innych ludzi, to będzie na nas wpływać po prostu.
3: A jak masz w ogóle poczucie, jak się zmienił ten taki kanon piękna, który istnieje w popkulturze na przestrzeni ostatnich lat? Bo ja mam taką obserwację, że jednak 5-10 lat temu ciało pozytywność, w ogóle reprezentacja różnej wielkości ciał była na wyższym poziomie niż jest dzisiaj, kiedy no, jednak trochę mamy... naprawdę dużo przypadków ekstremalnie wychudzonych ciał na czerwonych dywanach, na przykład za granicą. Jak to się zmienia, twoim zdaniem?
2: Jest to w ogóle strasznie trudne w kontekście tego, co w ogóle to, że to obserwujemy teraz, nie? Co się dzieje w

0: w kontekście tych leków GLP, tak się tych Ozempików, Mounjaro i wszystkiego, bo te leki bywają nadużywane, fakt. Natomiast no generalnie no nie, ciężko mi jest powiedzieć, no wcześniej wydawało mi się, ale to też może być tak, że ja miałam po prostu jakiś fokus konkretny na coś, nie? Wydawało mi się, że bardziej umięśnione sylwetki są bardziej w modzie, w pewnym sensie. A teraz, że są właśnie te bardziej takie, no bardzo, bardzo szczupłe, nie? Ja też nie chcę używać jakichś negatywnie nacechowanych słów wobec tego, o jakich sylwetkach mówię, dlatego że no nie wszystkie te sylwetki są wynikiem zaburzeń odżywiania czy czegoś. Tak. Niektóre są, nie wiem, stanem chorobowym czy innymi tego typu rzeczami. I też nie uważam, żeby o szczupłych osobach powinno się też trzymać jakichś fason w kontekście w ogóle mówienia o ciałach, nie? Więc staram się jakoś tak bardzo delikatnie podchodzić do tego, w jaki sposób mówię.
1: Okay.
2: Ale jest też coś takiego, że faktycznie popkultura w swojej inkluzywności próbuje nam pokazywać po prostu różnorodność. Pokazuje osoby w różnych rozmiarach, o różnym kolorze skóry i tak dalej. Czy mimo tego uważasz, że ciągle istnieją jakieś wzorce piękna i czym one dzisiaj realnie są i co one nam tak naprawdę robią na koniec dnia?
0: Tak naprawdę będzie zależało od tego, czym się w tym internecie trochę karmimy.
2: Czyli algorytmy.
0: Ale to można
1: czyli znowu te telefony.
2: Znowu
0: te telefony. Tak, no w dużej mierze myślę, że tak, no bo gdybyśmy się rozejrzeli dookoła, to by się okazało, że ci wszyscy ludzie są w ogóle zupełnie normalni wokół nas i nie każdy nosi rozmiar XXS i ten, przy czym oczywiście nie mam nic do rozmiarów XXS i tak dalej, no nie? Natomiast bardzo wiele osób bardzo chciałoby tak wyglądać po prostu. I tak na przykład patrzę sobie na Arianę Grande, która bardzo schudła w międzyczasie przy okazji tam nagrywania Wicked chyba. I co jest bardzo przykre, mnóstwo ludzi postanowiło wyrazić się na ten temat gdzieś tam w komentarzach, w internecie i tak dalej.
1: Czyli tak słuchamy, naprawdę, widzimy i oceniamy jednak.
0: Tak, cały czas. I ja wiem, że intencje są gdzieś tam dobre, nie? Że albo my byśmy chcieli, żeby takie sylwetki, to w ogóle, znaczy w sensie, intencje są dobre, bo my byśmy chcieli może widzieć ludzi w zdrowiu, nie? No ale to działa w obie strony. Tak samo jak nie powinniśmy komentować negatywnie tych większych sylwetek, tak samo tych mniejszych sylwetek, nie?
2: Do tematu sylwetek jeszcze wrócimy w dzisiejszej dyskusji po 19:00. Przypominamy, że rozmawiamy z Natalią Bajor, która jest naszą gościnią i kontynuować będziemy tą rozmowę już za niedługo.

0: watch your back.
1: Autopromocja. Plecak spakowany, nocleg opłacony, trasa zaplanowana. Kierunek? Nie Barcelona, nie Rzym i nawet nie Kraków. Może miasteczko z opuszczonym uzdrowiskiem, ukryta plaża nad jeziorem albo kawiarnia w dawnej stacji kolejowej. W piątkowe popołudnie rezygnujemy ze znanych atrakcji z przewodników i pytamy o miejsca, o których wiedzą tylko mieszkańcy. W audycji City Break Polska szukamy nieoczywistych kierunków i lokalnych historii. Daj się zaskoczyć. W piątek, 5 czerwca, między 14 a 16. Zapraszam, Marta Zienkiewicz. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
1: Po reklamie.
9: Tu Czwórka Polskie Radio.
1: Słuchasz Czwórki.

0: Minęła 19. Pogoda. Dzisiaj w całej Polsce temperatury bliskie 20 stopniom. Jedynie Trójmiasto stanowi niechlubny wyjątek, blisko 15 stopni Celsjusza. Najcieplej na zachodniej części, w zachodniej części Polski, w okolicach Wrocławia 25 stopni. Najchłodniej we wspomnianym Trójmieście, chociaż również południe Polski nie należy do najcieplejszych regionów. Tam 18 stopni. A co nas czeka jutro, Julia?
1: Jutro czeka nas Dzień Dziecka, ale w poniedziałek 1 czerwca będzie padać deszcz. I będzie tego deszczu sporo, nawet w centralnej części kraju będą również burze, a temperatura maksymalna to 21 stopni na zachodzie kraju, 19 stopni na północy, na południu 18, na wschodzie 21, a w centralnej części Polski 21-22
0: stopni. No i jeszcze między dzisiaj a jutrzejszym dniem czeka nas tak zwana pełnia w nocy, także uważajcie,
1: niebieski
0: będzie
1: księżyc.
0: Jasno, podobno będzie księżyc. Księżyc niebieski dzisiaj.
2: Autopromocja.
3: O co chodzi z tym Opolem? Zapraszam na audycję poświęconą Festiwalowi Polskiej Piosenki w Opolu. Na czym polega legenda tego festiwalu? Kto stawiał na opolskiej scenie pierwsze kroki? Jak brzmi festiwal dziś? Gościem audycji będzie Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Sięgniemy po archiwum i posłuchamy współczesnych polskich bęgerów. O co chodzi z tym Opolem? W piątek, 5 czerwca od 18 do 20. Zapraszam, Damian Sikorski.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.

0: Słuchasz audycji Ja w Twoim wieku.
1: 6 minut po godzinie 19:00 audycja Ja w Twoim wieku rozkręca się i trwa w najlepsze. Naszą gościnią jest Natalia Bajor, twórczyni internetowa. I Natalio, mam do Ciebie pytanie o taki moment wejścia w dorosłość. Czy pamiętasz ten moment taki, takiego oficjalnego początku dorosłości? I czy, no to już jak powiesz o tym momencie, ale właśnie czy miałaś jakieś takie największe zaskoczenie z tego tytułu?
2: Myślę, że tak. Więc moim takim pierwszym krokiem w dorosłość, bo ja tam pracowałam sobie już od 16 roku życia, nie? Więc to nie było mi zupełnie obce. Natomiast myślę, że takim najbardziej poważnym ruchem było przeprowadzenie się do Krakowa. Ze wsi do Krakowa. I było to, w sensie tak, no, wynajęłam sobie pokój. Mhm. Super, jak się rozłożyło łóżko, to już nie można było otworzyć drzwi. Bardzo super pokój, naprawdę.
1: Duża kawalerka.
2: To nie była kawalerka, to był tylko pokój w mieszkaniu, które było czteropokojowe. Mm-hmm.
3: Ale szybko ten... można posprzątać taki pokój.
2: Strasznie, ja w ogóle nie ja przez wiele lat nie potrzebowałam...
1: Mieszkanka ani... do połowy pełna.
2: Tak, ja nie potrzebowałam przez wiele lat ani odkurzacza, ani żelazka, ani...
3: Ręką można było zamieść.
2: Tak, ja miałam tylko taki blender za 30 zł i ja z tym blenderem przez życie po prostu przez kolejnych
3: z
2: kilka lat.
3: Przez życie.
1: Tak. Czyli oficjalny moment początku dorosłości to właśnie ta wyprowadzka, pokój i co cię wtedy zaskoczyło?
2: Jak bardzo nie umiem policzyć sobie tak bezpiecznie pieniędzy. W takim sensie, że ja nie miałam pojęcia, na czym polegają rachunki, rzeczy i tak dalej i miałam takie, okej, 850 tutaj. Nie wiedziałam, czym jest kaucja. W takim sensie wiedziałam, czym jest kaucja z butelki, tak? Ale nie wiedziałam, czym jest kaucja taka na zasadzie, że tam na mieszkanie czy coś. Nie wpadłam na to. Ja w ogóle, koleżanka powiedziała, że ona w sumie już tam mieszka w Krakowie, więc jak ona sobie daje radę, Ela daje radę, no to ja też dam radę, tak? Mhm. I powiedziałam mamie, najwyżej rzucę studia. No i pół roku później rzuciłam studia.
1: I jaka była mina twojej mamy?
2: O, moja mama... bardzo próbowała mnie przekonać, żebym robiła cokolwiek innego, ale ja też byłam bardzo podatna na wpływy, więc poszłam zrobić sobie kosmetykę. Więc mam technika usług kosmetycznych. Mhm. Potem zrobiłam sobie kurs na trenera personalnego, a potem zaczęłam płakać, że w sumie to bym wróciła na studia i wróciłam na studia. na tą technikę, fizykę techniczną nie umiem mówić, które również rzuciłam.
3: Mhm. A powiedz w temacie samoakceptacji, którym się zajmujesz, czy starsze pokolenia miały łatwiej?
2: Trudno mi jest powiedzieć, bo mam wrażenie, że każdy ma swoje trudności. Bo na przykład babcia miała ciężko, bo po prostu miała ciężko, nie? No może niekoniecznie ze względu na to, w jaki sposób patrzyła na swoje ciało, ale ze względu na to, jak dużo musiała pracować jak wczesnego wieku, nie? Jak dużo rzeczy w ogóle w życiu się wydarzyło i jak mało miała możliwości na jakiś rozwój w inną stronę, nie? Po prostu. A mama, wiem, że na pewno się odchudzała w pewnym momencie, że... Gdzieś tam ktoś wspominał o tym, że przez jakiś czas żyła na jabłkach, czy coś takiego, że po prostu tak obsesyjnie próbowała schudnąć, nie?
3: No więc ja bardziej myślę chyba o tym, że... no bo to jest temat, który dotyczy każdego pokolenia, bez względu na...

0: wiek faktycznie.
1: Tylko mam wrażenie, że wcześniej się aż tak o tym nie mówiło. Jako...
0: A ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że się nie mówiło, czy wrażliwość społeczna była tak niska w tym temacie, że nikt na to nie zwracał uwagi. Bo no, ja pamiętam jako dziecko, no to tematy dotyczące oceny wyglądu, no to były na porządku dziennym. Rodzice, dziadkowie, jacyś znajomi rodziców rozmawiali o innym, a ktoś jest gruby, a ktoś jest chudy, a ktoś jest wysoki, ktoś jest niski. To było non-stop, ktoś ładnie wygląda, ktoś brzydko wygląda. To było non-stop omawiane. Zresztą często też tak mam, kiedy rozmawiam na przykład z osobami dorosłymi, 40-50-latkami i mówię, że nie powinno się mówić osobom dorastającym na przykład, że pięknie dzisiaj wyglądasz. No bo dla tej osoby może być komunikat, a wczoraj nie wyglądałam pięknie, albo jutro już tak pięknie nie będę wyglądała, że tutaj po prostu dochodzą jakieś dodatkowe elementy, no to dziwią się i mówią, ale o co chodzi? No przecież to jest komplement, to jest miłe, przecież każdy lubi komplementy, przecież to powinniśmy takie rzeczy mówić. I nie wiem, czy to jest kwestia właśnie wrażliwości społecznej na pewne zagadnienia, świadomości tematu, czy czego, bo ja nie wierzę, że te rzeczy mojej babci, moim rodzicom i mnie mówione w ich otoczeniu nic nie robiły. One oczywiście też coś robiły. Ja też się odchudzałem. Moja mama też się odchudzała. Tata całe życie.
2: Ja myślę, że no tak, też mój ojciec zawsze mówił, żeby jeść pół. Banana czy czego, nieważne. W każdym razie ja myślę, że w ogóle brak nam było świadomości, z czym mogą się wiązać różne rzeczy, bo no i też jak już jesteśmy w takim miejscu, w którym jesteśmy, decydujemy o kimś innym, nie? O kimś młodszym od nas, mniejszym od nas, to wydaje nam się, że my już powinniśmy to wszystko wiedzieć. Narzucamy na siebie bardzo dużą presję, że my już powinniśmy być tymi idealnymi rodzicami i tak dalej. Jak ktoś nam mówi, że no tak się nie powinno robić, no to oburza nas to bardzo, no bo przecież my mamy dobre intencje. No nie? I to jest zupełnie zrozumiałe, że my mamy wszyscy dobre intencje, natomiast bardzo trudno jest przyjąć nam to, że no, te dobre intencje nie zawsze prowadzą do dobrych rzeczy, nie? W dobre miejsca po prostu.
0: Czego ci najbardziej brakuje dzisiaj w świecie? Taka jedna rzecz.
2: Ja bym bardzo chciała, żeby ludzie mieli zwyczajnie dużą, większą łatwość przyznawaniu się do błędów. Ja sama też się zmagam z tym, że to nie, w ogóle przyznawanie się do błędów po prostu nie jest łatwe. Fajnie by było, gdyby było dużo łatwiejsze. Fajnie by było, gdyby było dla nas dużo bardziej naturalne. Ale to jest jeszcze robota przed nami, no bo my wszyscy musimy zacząć. Okay. Duża część z nas i młodszych nas i ten będziemy próbować trochę częściej przyznawać się do błędów i może cała reszta załapie, nie? Że w międzyczasie, to w sumie jest okej, żeby przyznać się do błędu, nie? Żeby powiedzieć, a niechcący, nie chciałem, ale bo nawet jeśli nie chcesz, nie? Nawet jeżeli to nie była twoja intencja, żeby zrobić coś nie tak, to zamiast powiedzieć, nie chciałem, a przesadzasz i tak zbagatelizować te uczucia drugiej osoby, to tak usiąść, posłuchać i mieć takie, o, słyszę, że jest ci przykro z tego powodu, rozumiem, że możesz tak się czuć, w ogóle nie było to moją intencją i z tego powodu cię strasznie przepraszam.
1: Myślę, że też taka uważność na drugą osobę i właśnie to słyszenie jej jest bardzo ważne, ale też mam poczucie, że te porażki i błędy, one trochę ostatnio na przykład w internecie był bardzo, bardzo popularny trend właśnie muzeum życiowych porażek i myślę, że internet jako przestrzeń i ogólnie media społecznościowe i my jako ludzie potrzebujemy takich treści, które właśnie przypominają nam o tym, że to życie właśnie nie jest tym idealnym Instagramem. A Natalio, powiedz, jaka jest taka twoja piosenka na imprezę? Właśnie nie na taką idealną imprezę, tylko po prostu na imprezę.
2: To będzie absolutnie zawsze Bad Bunny, a w tym momencie Titi Me Pregunto.
1: No dobrze, to Bad Bunny w czwórce.
3: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias.

0: Ja w Twoim wieku. Ja w Twoim wieku. Zapraszamy.
1: To był Bad Bunny, czyli piosenka na imprezę Natalii Bajor, która jest niezmiennie naszą gościnią. A ja teraz chciałem się, Natalio, przenieść trochę do krainy marzeń. I chciałem cię zapytać o twój wymarzony świat. Jak by wyglądał twój wymarzony świat?
2: Ja mam tyle wspaniałych marzeń.
1: No to...
2: mi się tak marzy, żeby nastolatki nie miały w ogóle poczucia, że muszą myśleć o tym, jak wyglądają. Że na banerach i na reklamach byłyby różne rodzaje sylwetek, niezależnie od tego, czy ktoś będzie krzyczał, że to jest zdrowe, czy niezdrowe. Że tam w komentarzach to ludzie będą dyskutować w ogóle, nie, to utopia. Ludzie będą dyskutować z szacunkiem do drugiego człowieka, nie? Zamiast tam skakać po sobie i się denerwować. Taki świat mi się marzy.
1: No dobrze, a takie twoje największe marzenie, twoje osobiste, takie po prostu twoje, Natalii?
2: Czy tak zawodowo?
1: Niekoniecznie zawodowo, po
3: co
1: prostu.
3: Ci
1: takie twoje, co ci w duszy gra?
3: Tak, do głowy.
2: Och mój Boże, tysiące rzeczy. Ale ja w ogóle od jakiegoś czasu tak sobie marzę o tym, że chciałabym kiedyś, żeby moje ciało z takimi fałdkami, jakie są i w całej tej pięknej okazałości, na przekór hejterom, prawda, żeby ono było gdzieś tam na billboardzie, jako tam promowanie, nie wiem, stroju kąpielowego czy coś takiego, na zasadzie zupełnie normalne ciało. Ktoś będzie przechodził i będzie miał

0: Takie, o, takie jak, moje.
1: Czyli żeby normalność zagościła do świata, który kreuje postrzeganie rzeczywistości przez nas, do świata reklamy.
2: Właśnie, ja nawet nie mam poczucia, że to jest normalność, tylko reprezentacja różnorodności.
1: Tak, tak, żeby tak, normalność.
2: Po prostu móc obserwować różnorodne ciała, różnorodne osoby.
1: Ale różnorodność jest normalnością w tym znaczeniu. No dobrze, a bo trochę mało poruszyliśmy w naszej rozmowie tematu świata cyfrowego, który ma w tym aspekcie trochę wpływu na to, jak postrzegamy rzeczywistość. Powiedz, jakie jest twoje zdanie dotyczące regulacji tego świata i jak daleko on powinien być regulowany? Powinien, nie powinien być regulowany? Dużo dyskusji na ten temat jest ostatnio.
0: Ciężko jest regulować coś, co tak dynamicznie się rozwija i to jest bardzo problematyczne. Natomiast to, co możemy zrobić i czego myślę brakuje, to jest szeroko pojęta edukacja w tym temacie. Bo dzieci, młodzi dorośli, oni też czasem nie wiedzą, tak zupełnie zwyczajnie, nie wiedzą na przykład, jak działa algorytm. No bo skąd się pojawiają ludzie w komentarzach, którzy piszą, po co mi się to coś tam wyświetla,
2: tak, prawda? Zablokuj mnie.
0: No, przestań wchodzić w interakcję z moimi treściami, to się przestaną wyświetlać, naprawdę. Wystarczy bardzo szybko przeskrolować i w ogóle ci się coś takiego nie będzie pojawiać. Pytanie, czy to jest miejsce, w którym po prostu, czy to jest z powodu tego, że oni chcą zwyczajnie wylać tą frustrację, czy oni faktycznie nie wiedzą, jak ten algorytm działa. No ale ja bym bardzo chciała, żeby trochę więcej świadomych ludzi, i ja też się przymierzam do tego, żeby się do jednej szkoły wybrać, coś tam opowiedzieć właśnie o tym, jak z tym algorytmem pracować na swoją korzyść. No ale też, żeby pracować z nim na swoją korzyść, to też trzeba wiedzieć, co jest dla nas dobre. No nie? No bo jeżeli dziecko uzna, że, czy tam nastolatka uzna, że ona by chciała więcej treści, które są bardzo niezdrowe, no to no niestety ona znajdzie drogę do tego, żeby te treści znaleźć. I mimo tego, że TikTok czy Instagram, oni będą blokować te treści i będą wrzucać taką informację, że jeżeli masz problemy z czymś, tam tu jest linia pomocowa czy cokolwiek takiego, super fajnie. Natomiast naprawdę jest to bardzo trudne, żeby zablokować wszystkie te rzeczy. Ciężko mi jest powiedzieć, jakie jest rozwiązanie w ogóle na to.
2: Mhm. A może powinna być taka instrukcja obsługi właśnie, nie regulamin, tylko no, w paru punktach. Nie wiem, ja czuję ogromną potrzebę w społeczeństwie zaistnienia jakiejś takiej dużej kampanii społecznej, która realnie będzie mówić o edukacji cyfrowej na zasadzie właśnie podstaw, no, nauce o hejcie, o mowie nienawiści, jak na to reagować. Tematów jest mnóstwo i to właśnie nie tylko sam algorytm.
1: No myślę, że hejt jest też pochodną braku odpowiedzialności w internecie, czyli można bezkarnie po prostu rzucać oskarżenia, obrażać innych ludzi i posługiwać się mową nienawiści i żadnych konsekwencji z tego tytułu nikogo, żadne konsekwencje nikogo nie spotykają. Dobrze, ale żeby nie kończyć takim negatywnym akcentem, to chcieliśmy cię zapytać takie wymarzone top 3 teksty, które dorastający człowiek powinien usłyszeć od swoich rodziców, dziadków, od po prostu bliskich osób. Takie, które faktycznie go budują i dają mu moc.
0: Ja bardzo lubię dzieciom mówić, o, widzę, że włożyłeś w to bardzo dużo pracy, bo to chwali wysiłek, a nie efekt.
1: Mhm. Docenianie. Tak, tak,
0: docenianie, tak, natomiast tego wysiłku włożonego, a nie samego efektu.
1: Tak, tak, tak.
0: To będzie taka jedna z bardzo ważnych rzeczy. Poza tym myślę, że samo, nie wiem, mnie na przykład bardzo buduje, jak słyszę, że jestem z ciebie dumna, nie? To jest dla mnie bardzo budujące, natomiast nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć, czy to faktycznie jest takie, takie bardzo pomocne, bo słyszałam różne opinie, więc może nie będę tutaj mówić, że to jest dokładnie to, co powinniśmy mówić. Natomiast też to, że żeby więcej mówić do ludzi, których się kocha, że się ich kocha i że się tutaj jest i że się jest wsparciem i że się jest po prostu na każdy moment i można przyjść ze wszystkim, no to myślę, że jest chyba najważniejsze.
1: Tak, to myślę, że ważny wątek, który też powiedziałeś, że do każdego inne słowa będą trafiały i dla każdego te słowa będą stanowiły jakieś inne źródło mocy. Ważne, żeby te słowa znajdywać i zachęcamy do tego wszystkich rodziców, opiekunów, dziadków, ciocie, wujków, wszystkie osoby, które mają wpływ na to, jak młode osoby wchodzą w dorosłość, żeby starały się wspierać i używać słów, które dają faktycznie moc,

0: która jest tak bardzo potrzebna, szczególnie pokoleniu, które dorasta w tak trudnym i cyfrowym świecie.
1: Natalio, będziemy już powoli kończyć. Bardzo dziękujemy Ci za rozmowę, ale mamy do Ciebie jeszcze ostatnie pytanie, czyli o to, jaka jest taka jedna piosenka, jedna Twoja piosenka, która jest ponadczasowa, taka jedna piosenka, której, no, masz takie poczucie, że będziesz jej słuchać za 15 lat dalej.
2: Ja myślę, że to Following the Sun.
1: Okej, okay, dlaczego?
2: Jest tak lekkie i przyjemne i przy okazji jeszcze nie nadużyłam przycisku replay, że po prostu co jakiś czas jak do mnie wraca, to mam takie bardzo błogie poczucie. Jest to, no myślę, że jeszcze będę wracać przez wiele, wiele lat.
1: Dziękujemy Ci bardzo za rozmowę i życzymy dużo pozytywnych rzeczy i też spełnienia marzeń, których wiemy, że masz naprawdę bardzo dużo, także trzymamy kciuki za wszystkie.
0: A my za chwilę będziemy kontynuować tę rozmowę już bez Natalii, już sami z Julią i będziemy rozmawiać też o tym, czego się dowiedzieliśmy od Ciebie i trochę w dobrym słowa znaczeniu Cię obgadywać, także możesz włączyć czwórkę, jak będziesz wracała do domu i posłuchać dalej.
2: Będę Was podsłuchiwać. Bardzo Wam dziękuję, było mi bardzo przyjemnie.
1: Dzięki. A teraz Following the Sun.

0: Ja w twoim wieku.
1: A w studiu czwórki jesteśmy ja, Grzegorz Święch, wraz z moją córką Julią Święch.
2: Tak.
1: Już bez Natalii Bajor, która była naszą gościnią. Przypomnę, że Natalia jest twórczynią internetową, która zajmuje się tematyką ciało pozytywności
2: samoakceptacji.
1: I samoakceptacji. Mhm. I ja mam takie przemyślenie po tej rozmowie, że faktycznie ta tematyka jest pozornie błaha. Pozornie jest czymś nieistotnym, niedużym i bardzo często jest deprecjonowana przez ludzi w społeczeństwie, a jest szalenie ważnym aspektem naszego życia. Aspektem życia, który szczególnie w okresie dojrzewania, dorastania buduje w nas takie głębokie filary poczucia własnej wartości.
2: I pewności siebie.
1: I pewności siebie, która przekłada się bardzo często później na całe życie. I te pozornie błahe komplementy, za którymi stoją też bardzo często dobre intencje rodziców, otoczenia.
2: Za ja w twoim wieku też czasami stoją
1: właśnie dobre. Za ja w twoim wieku też stoją dobre intencje. One powodują nam bardzo dużo złych rzeczy. I teraz zastanawiam się, bo to jest temat, który też gdzieś w trakcie audycji, na który zwróciłaś uwagę, że 10 lat temu ten temat ciało pozytywności był bardziej widoczny niż
2: teraz. Znaczy wiadomo, że są różne bańki.
1: No tak.
2: Im dłużej żyję w dobie mediów społecznościowych, mam poczucie, że tych bańek jest więcej, bo też internautów i użytkowników jest więcej, więc wiadomo, w jakiejś tam bańce.
1: Ale myślę o tym, że jak na czas, którym, że tak powiem, już żyje ten temat w świecie, to on powinien być zaopiekowany i problem w dużym stopniu powinien być rozwiązany. Ale złożoność moim zdaniem tego problemu polega na tym, że po pierwsze za tymi komplementami, które wcale nie są komplementami, tylko są rzeczami, które robią dużo krzywdy, czyli pięknie wyglądasz, o jak pięknie

0: schudłaś, albo w ogóle kult ciała i jakiegoś wzorca cielesnego, stoi bardzo dużo krzywdy, ale bardzo trudno nam to zmienić, ponieważ wydaje nam się, że to jest dobre, że to jest przyjemne.
1: Ale mało tak tego, samo jest ze słowami ja w twoim wieku, że często one właśnie wynikają z troski o tę osobę, z właśnie doradzenia.

0: właściwego. W pokoleniu moich rodziców w ogóle jeszcze pewnie było to bardziej pogłębione. I teraz zastanawiam się, co trzeba by było zrobić, żeby faktycznie zmienić sposób myślenia o tym. I przecież każdy człowiek chce, żeby jego dziecko było świadomym, szczęśliwym, no, silnym człowiekiem, żeby dobrze sobie radziło w życiu, a w sposób trochę nieświadomy odbieramy to poczucie siły i poczucie budowania własnej wartości właśnie takimi rzeczami. I, no i tu widzę pewien paradoks i zastanawiam się, czy ty jako...
1: Czy ja mam receptę? Nie mam.
0: Może nie receptę, ale być może widzisz szerzej ten obrazek z większą wrażliwością, bo w twoim pokoleniu ta wrażliwość jest zbudowana o wiele bardziej niż była w moim. No my jednak mamy ten pancerz trochę bardziej mniej wrażliwy na tego
1: typu
0: zjawiska.
1: Ja mam poczucie, że moje pokolenie i ogólnie młodsze pokolenia większą uwagę zwracają na relacje z samym sobą i to, że no, nie patrzymy na nasze życie tylko przez pryzmat relacji z innymi ludźmi, tylko też myślimy o tym, jak się czujemy ze samym sobą, jaką mamy właśnie relację ze swoim ciałem, że czasami no, przez to, że popkultura i różne osoby pokazują to, że też to robią, to no, jednak mamy jakieś poczucie tego, że kontakt ze samym sobą jest również trochę ważną rzeczą, tylko że moim zdaniem nadal to nie jest kwestia tylko pokolenia, tylko też bańki, bo starsze pokolenie, myślę, że no jest naprawdę też sporo ludzi w starszych pokoleniach, które z racji tego, że też żyją współcześnie i mają dostęp do informacji, już o tym słyszały i też mają na przykład te relacje ze sobą lepszą niż kiedyś.
0: No tak, ale posłużę się tutaj przykładem. Mam nadzieję, że nie będzie miała mi za złe tego mama, czy twoja mama, czyli
1: boję
0: moja
1: się,
0: żona.
1: Boję się, co to za przykład.
0: Kilka dni temu podczas jakiejś rozmowy telefonicznej, którą ty też słyszałaś, będąc u nas w domu, jakaś sytuacja się wydarzyła. Po prostu ktoś coś odwołał, coś istotnie skomplikowało sytuację Agnieszce. I Agnieszka podczas tej rozmowy telefonicznej do osoby, która jej tą informację przekazała, użyła takiego stwierdzenia: no i co ja mam, proszę pani, teraz zrobić? I pamiętam, że po tej rozmowie ty dałaś taką informację do mamy, że mamo, ale nie mów tej pani, co ty masz teraz zrobić, bo ona nie wie, co ty masz zrobić, bo ta pani nic więcej nie może na ten temat poradzić. I mama w wyrazie swojej jakiejś frustracji, złości, w ten sposób zareagowała, nie mając złej intencji absolutnie, ale też szukając trochę rozwiązania, a ty na to popatrzyłaś właśnie z taką wrażliwością nie na siebie, na drugiego człowieka bardziej, że tej pani może być przykro, bo ona nie potrafiła ci pomóc, nie potrafiła rozwiązać tej sytuacji, a w sumie to nie jest jej sytuacja. Ona ci tylko miała przekazać informację, a nie rozwiązać twój problem. No i wydaje mi się, że to jest pewien rodzaj zjawiska właśnie w waszym pokoleniu, które poprzez to, że jest bardziej wrażliwe na siebie, jest też o wiele bardziej wrażliwe na innych.
1: Ale też overthinkinguje i bardzo, no czasami za dużo myśli o pewnych rzeczach, które... No,
0: i cieszę się, że to powiedziałaś, bo właśnie chciałem zapytać, gdzie jest granica?
1: Nie ma, każdy ma inną.
0: No właśnie.
1: Ale wiesz, granice czasami są w muzyce i myślę, że ja teraz wykorzystam twoje zaskoczenie i twój wyraz twarzy i opowiem o piosence, której bardzo chcę posłuchać w naszej audycji, bo bardzo chciałabym usłyszeć jeszcze raz Blood Orange, czyli zespół, który był w Polsce wczoraj na Orange Warsaw Festival i no ta płyta, to co człowiek, który stworzył krwistą pomarańczę, zaśmieje się, robi muzycznie, dla mnie jest naprawdę arcydziełem. Także The Field z albumu XX Honey w czwórce.

0: Ja w twoim wieku.
1: Ja w twoim wieku.
0: Zapraszamy.
2: A w studiu Julia i Grzegorz Święch i rozmawiamy o samoakceptacji, o ciało pozytywności, bo naszą gościnią była dzisiaj Natalia Bajor, która zajmuje się tą tematyką na co dzień, jest twórczynią internetową. No i też doszliśmy do takiego wniosku, że faktycznie bardzo trudno jest te granice pomiędzy przesadą a jednak zachowaniem wrażliwości na drugiego człowieka uchwycić. Po pierwsze dlatego, że każdy ma swoją tę granicę ustanowioną. Po drugie też, że jest pewien problem pewnych norm społecznych, pewnych zachowań społecznych, które nam mocno utrudniają zmianę.

0: zmianę w tym zakresie tematycznym, bo po prostu za pewnymi stwierdzeniami stoją bardzo dobre intencje, tak jak też powiedzieliśmy, że bardzo często za wyrażeniem ja w twoim wieku też stoją dobre intencje, chociażby podszyte troską. Ale chwilę temu przywołałaś, Julia, piosenkę z festiwalu, który był wczoraj i przedwczoraj w Warszawie, z festiwalu Orange Warsaw Festival, które to miejsce, w ogóle moim zdaniem każdy festiwal jest takim miejscem, który trochę gromadzi ludzi o ponadprzeciętnej wrażliwości, i o tym też chciałem chwileczkę powiedzieć, bo po pierwsze jest tam akceptacja absolutna do wyglądu. Ludzie są bardzo kolorowi, bardzo otwarci, bardzo...
1: Ja się z tym nie zgodzę, że to jednak zależy. No, są osoby, które patrzą i widać, że mają taki wzrok, że oceniają to na przykład, jak ktoś inny jest ubrany.
0: No nie wiem, ale ja mam takie poczucie, zresztą też z tego powodu bardzo lubię festiwale, i pomimo tego, że nie miałem jakichś wybitnych faworytów na tegorocznej wersji festiwalu, to z dużą przyjemnością spędziłem też na nim czas, bo właśnie ta atmosfera otwartości, takiej no, wzajemnej akceptacji jest dla mnie bardzo poruszająca.
1: To nawet nie jest kwestia akceptacji, tylko po prostu momentu wspólnego przeżywania w większej grupie czegoś. Czy to koncert, czy to spektakl, czy to film w kinie, czegokolwiek.
0: No i raczej bycia też w dobrym nastroju, bo raczej nie idziemy smutni na festiwal i pogrążeni w żałobie, tylko raczej idziemy tam w dobrym nastroju.
1: No. 13 minut do godziny 20 już, a z nami w czwórkowym studiu Olga Drenda i Jacek Paśnik. Co dziś w planach?
2: Cześć, wycieczka.
3: Tak, dzisiaj wycieczka. Chyba dawno nie było wycieczki, co?
2: Chyba tak. Chociaż byliśmy w Emilcinie jakiś czas temu audycyjnie, a tym razem będziemy w Rzeszowie.
3: Kierunek południe.
1: Okej.
0: Okay. Piękne miasto.
2: Tak, będziemy mieć też przewodnika, czyli Dawida Domańskiego, autora profilu Nowy Wspaniały Rzeszów, który na pewno nas oprowadzi po mieście tym dzisiejszym i tym sprzed lat, no bo jak to u nas, będziemy przeplatać epoki i opowiadać o różnych ciekawych zakątkach już od 20.
1: Tato, masz jakieś wspomnienia związane z tym miejscem?
0: Z Rzeszowem? Mhm. Byłem tam wielokrotnie, był też czas, kiedy bywałem tam, można powiedzieć, co dwa tygodnie.
1: Ja w twoim wieku tyle razy byłem już w Rzeszowie.
0: W twoim wieku dokładnie jeździłem często do Rzeszowa. Dokładnie tak było. Tak,
1: dziękujemy za to, że byliście z nami i zostańcie z Olgą i z Jackiem już po godzinie 20. A my mówimy dziękujemy i do usłyszenia. I do usłyszenia nie tylko za tydzień w niedzielę, ale
0: do
1: też
0: usłyszenia jutro z Placu Defilad, gdzie można nas i posłuchać na antenie radiowej czwórki oczywiście,
1: pogadać,
0: ale też
1: posłuchać.
0: Można wpaść osobiście do naszego mobilnego studia i porozmawiać z nami o Dniu Dziecka, ale w wersji dla dorosłych.
1: Myślę, że będzie się działo.
0: Będzie się na pewno bardzo
1: dużo. Mam ogromną ekscytację.
0: Będzie dużo gości, będzie też, mamy nadzieję, dużo osób, które chcą nas odwiedzić, dołączyć. A ja też chciałem na koniec jeszcze podzielić się swoim festiwalowym wspomnieniem i piosenką, która robi na mnie wrażenie. Jest to nowa piosenka Liwki i Fukaja. Chcę więcej. I też chcę więcej w tym zakresie tematu, którym się dzisiaj zajmowaliśmy, ale też dla mnie Liwka jest absolutnie odkryciem muzycznym.
1: Dla mnie już w zeszłym roku, kiedy była gościnią naszej audycji, była odkryciem, także posłuchajmy Liwki i dziękujemy.
0: Dziękujemy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: albumy, które zmieniły wszystko, wokaliści, którzy zdefiniowali gatunki muzyczne, covery, które przysłoniły oryginały. Od New Order i MGMT po Fleetwood Mac i Whitney Houston. Niedziela, 7 czerwca o 10:00, drugie śniadanie serwuje Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie.

your

0: Jest 20.
1: Pogoda. Pogoda.
2: Nocą temperatura wyniesie od około 15 stopni w centrum i na wschodzie kraju, po 17 na zachodzie. Padać będzie głównie na południu, a na północnym wschodzie Polski mogą wystąpić burze. W poniedziałek zagrzmi znów na południu, poza tym słońce będzie przeplatać się z deszczem przy temperaturze około 20 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
3: Gorąca, gotowana kukurydza, lody, zimne lody.
4: Co? Co ty gadasz?
3: Słoneczny hip-hop, plażowa alternatywa, funky, funky, funky.
4: O, to już lepiej. Halo, halo, ale o co panu chodzi?
3: Jak to o co? Sobotni wieczór, czwórka Polskie Radio, trzeba się zabawić.
4: A można to łączyć?
3: No pewnie, pewnie, zapraszam.

0: Zagramy dla was razem. DLM i Adam Smolarek. Summer Disco w sobotę o 20:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Agencja GoFest i czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: To jest audycja Olgi Drendy i Jacka Paśnika w czwórce.
1: Dobry wieczór, cześć.
2: Dobry wieczór, cześć.
1: To jest audycja ze studia, ale trochę wycieczkowa dziś. Jak to czasami zresztą bywa u nas w audycji.
2: Tak, tak. Wycieczki lubimy. Staramy się regularnie wybierać w rozmaite tutaj i zabierać naszych słuchaczy na żywo, ale w studio. Podróżujemy w czasie i przestrzeni po różnych miejscowościach, najchętniej polskich. No i dzisiaj właśnie aż 2 godziny spędzimy w Rzeszowie.
1: Tak jest. Zabierzemy was do stolicy województwa podkarpackiego z autorem profilu Nowy Wspaniały Rzeszów, Dawidem Domańskim. Cześć.
3: Dobry wieczór, cześć. Witam wszystkich serdecznie.
1: Będziemy rozmawiać o tym, jak zmieniało się w Rzeszowie na przestrzeni lat. Trochę zapuścimy się do historii miasta, szczególnie do XX wieku, ale na sam początek chciałbym, Dawidzie, spytać ciebie, wyobrażając sobie taką wycieczkę, o moment, który często

0: to no, osoby przyjeżdżające do Rzeszowa zastają, czyli dwa dworce. Co możemy w Rzeszowie zobaczyć, przyjeżdżając do tego miasta? Bo wydaje mi się, że jest na co patrzeć i jest o czym też gadać.
1: Jeżeli ktoś się wybierze do nas autobusem, to pierwszy widok, który zobaczy po wyjściu z autobusu, to dworzec PKS, który utrzymuje ten sam poziom od lat. On ma już prawie 60 parę lat. Są tacy, którzy chcą go wysłać na zasłużoną emeryturę. A ja na przykład go bardzo lubię. Najbardziej lubię neon. On już co prawda od dawna nie świeci, ale no ten neon pamiętam. Ja mieszkam w Rzeszowie od 37 lat z przerwami. Pierwsze 7 lat spędziłem gdzie indziej, pod Rzeszowem. No i dojeżdżałem MKS-em, PKS-em i jakoś ten dworzec, ten neon wpadł, zapadł mi w pamięć już wtedy. Na tym dworcu się nic nie zmienia. On wygląda tak samo od lat. Dworzec PKP, który jest rzut beretem, on przeszedł dość gruntowną modernizację. Teraz wygląda, był powrót do modernistycznej formy. On był kiedyś inny, potem po zniszczeniach po I wojnie światowej go nie odbudowano w takiej bryle, jaka była. No tam zaszły dość gruntowne zmiany. On jest chyba bardziej lubiany przez mieszkańców, bo jednak jest ładniejszy niż dworzec PKS, ale no moje serce leży przy dworcu PKS. Zrobiłem z tego dworca mema na Make Life Harder. Nieskromnie się pochwalę i ten mem ciągle żyje. Ostatnio była wiadomość właśnie na Make Life Harder o tym, że premiera GTA 6 przesunięta po raz kolejny będzie 19 listopada, czyli w trzecią rocznicę, jak pierwsze moje zdjęcie tego dworca ukazało się na MLH. Nie wiem, czy do tej premiery dojdzie, ale ja się zobowiązałem, że ja zdjęcie dostarczę na trzecią rocznicę, niezależnie od tego, czy dojdzie.
0: To zderzenie dwóch klimatów architektonicznych w pewnym sensie, nowego ze starym, starego z nowym. Kiedy ja myślę o dworcu PKP, tym kolejowym w Rzeszowie, no to mnie do głowy przychodzi z kolei znalezisko, można by powiedzieć, archeologiczne w pewnym sensie, to znaczy w kontekście tej modernizacji, o której wspomniałeś, warto też zwrócić uwagę na to, że odkryto tam mozaikę Hanny i Gabriela Rechowiczów, taką płaskorzeźbę właściwie.
1: Tak jest, taką okładzinę.
0: Niesamowite jest to znalezisko i też w perspektywie przemian miasta myślę, że dworzec może być taką trochę metaforą. To znaczy tam w latach 90. zdaje się były jakieś takie postmodernistyczne uzupełnienia tego dworca, a teraz wrócono niejako do tej formy z lat 60., czyli tego takiego modernistycznego kostiumu.
1: Tak jest. Jedną mozaikę odkryto, tak jak mówisz. Ona jest w części dworca, która będzie przeznaczona na sztukę, na jakieś cele kulturalne. Jeszcze chyba to nie jest otwarte. Ja jej jeszcze nie widziałem, wcześniej o niej nie wiedziałem. A druga okładzina, taka przedstawiająca stylizowane stare monety i skarbonki PKO BP, zniknęła. No
0: to... Tak, to jest też taki element, kompozycja plastyczna, która wcześniej i którą można oglądać na fotografiach miasta sprzed lat. No i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać w naszej audycji. Dzisiaj w audycji Drenda i Paśnik w Czwórce odwiedzamy Rzeszów, poopowiadamy o tym, co zmieniło się w mieście przez ostatnie lata i jak wyglądała stolica województwa podkarpackiego przed laty. A naszym gościem jest Dawid Domański, autor profilu Nowy Wspaniały Rzeszów.

0: Kerenda i Paśnik w czwórce.
1: Dzisiaj zapraszamy Was na wyprawę do Rzeszowa, a naszym przewodnikiem jest Dawid Domański, twórca profilu Nowy Wspaniały Rzeszów. I gramy dzisiaj po rzeszowsku, prawda? Wybrałeś playlistę.
2: Tak jest. Kluczem do ułożenia tej playlisty było to, że są to zespoły z Rzeszowa. Jeden mały wyjątek, Agresiva 69, została założona w Krakowie, ale piosenka pochodzi z okresu, jak rządzili w tej kapeli członkowie składu z Rzeszowa.
1: No a teraz graliśmy RSC, czyli zespół z lat 80. złotych dla wielu lat polskiego rocka. I zostańmy jeszcze na chwilę przy wątku transportowym. Była rozmowa przed chwilką o dworcach, o dworcu kolejowym, o dworcu autobusowym. Wydaje mi się, że Rzeszów i w ogóle województwo podkarpackie to jest taki region, po którym chyba trzeba się częściej poruszać autobusami niż w innych regionach. Pamiętam, że kiedyś na trasie Przemyśl-Rzeszów wiózł mnie autokar z portretem Pieseła, no ale jest też lotnisko, prawda?
2: Owszem jest, tylko nie w Rzeszowie, a w Jasionce. W Rzeszowie nie ma lotniska, żadnego prezydenta USA nigdy w Rzeszowie nie było.
3: Tak, to jest wątek transportowy. Trzymając się jeszcze tego elementu, to wspomniałeś o pewnej kolei, która, no mówiono, że mogła się wydarzyć, oczywiście no nie wydarzyła się, ale jest myślę jakimś dosyć istotnym elementem takiej lokalnej mitologii, którą będziemy poruszać. No i

0: warto wspomnieć, że jest to coś zupełnie innego niż kontekst PKP, o którym już wspominaliśmy.
1: Tak jest. Nie wiem, jak to zaklasyfikować, czy do legend miejskich, czy do running joke'ów. Wtedy jeszcze tak o tym nie mówiono, że to running joke, więc monorail rzeszowski mógł być running joke'iem, zanim to było modne. Wiąże się tę postać z prezydentem Tadeuszem Ferencem, który był prezydentem naszego miasta prawie 20 lat, ale ja sam mam wspomnienia o monorailu ze wcześniejszych epok. W gazecie codziennej Nowiny, czyli dziennikiem wychodzącym już 75 lat, widziałem dawno, dawno temu komiks, w którym był monorail albo wspominany, albo narysowany, tylko nie wiem w jakim kontekście, bo to już było tak dawno temu, że nie wiem, czy to było wspominanie jakichś oficjalnych zapowiedzi, czy po prostu fantazja artysty, ale na pewno za Tadeusza Ferenca monorail był zapowiadany i taka forma transportu miała funkcjonować w ścisłym centrum, w pierścieniu tak zwanej wewnętrznej obwodnicy. Potem, gdy Marcin Warchoł został wysunięty przez Ferenca już po tym, jak prezydent Ferenc odszedł z ratusza, gdy Marcin Warchoł został wysunięty jako kandydat na prezydenta, to on wrócił do tych wspominek czy obietnic o monorailu i dopiero obecny prezydent Konrad Fiołek to uciął, powiedział, że monoraila nie będzie na pewno. Przez ten czas no już któreś drugie czy trzecie pokolenie rzeszowian zdążyło się z tego pośmiać. Ale z ręką na sercu nie wiem, jak to miało być. Tadeusz Ferenc, poważny człowiek, konkretny, on chyba mówił poważnie.
0: To brzmi jak historia o rozwoju miasta i takich dużych aspiracjach Rzeszowa, która przewija się też w opowieściach o mieście jeszcze sprzed wojny. Wydaje mi się, że to jest też taki element pewnej historii, która zbudowała Rzeszów zaraz po I wojnie światowej, że no, stał się on takim istotnym ośrodkiem też przemysłowym, co też w jakiś sposób przejawiało się w architekturze, którą można zobaczyć skądinąd prawie zaraz obok dworca kolejowego, o którym wspominaliśmy przed chwilą, czyli o architekturze takiego przedwojennego modernizmu. Myślę, że to jest też dosyć istotny wątek, no i opowiadający trochę o tym takim wielkim marzeniu i dużych aspiracjach miasta.
1: Rzeszów przez pierwsze 600 lat właściwie historii był prowincją. Wszystko zaczęło się zmieniać, jak doszła do naszego miasta kolej. O tym chciałbym odpowiedzieć na pytanie o kolej. Ale faktycznie Rzeszów w międzywojniu rozwinął się ludnościowo. U progu niepodległości miał 21 tysięcy mieszkańców. W 1939 roku to było jakieś 38, jeżeli dobrze pamiętam. A ten skok zaczął się dokonywać, jak na szczeblu ogólnopolskim zapadła decyzja o budowie COP-u, Centralnego Okręgu Przemysłowego, i pojawiły się modernistyczne budynki tuż przy dworcach. Bardziej przy dworcu PKP jest hotel Polonia. Są kamienice na Asnyka, na Kraszewskiego. Takim modelowym, sztandarowym przykładem modernizmu w Rzeszowie jest gmach poczty na Moniuszki. On zaczął być budowany w 1937 roku. Szpital, obecnie Szpital Wojewódzki na Chopina, kamienice na Dekerta, na PCK. Że były plany, była mowa o tym, że nowe województwo, które było planowane na terenach COP-u, aby się sprawniej COP-em administrowało, będzie miało stolicę w Rzeszowie. To już był sam 39 rok. Wcześniej typowano Sandomierz, ale potem Rzeszów się zaczął sforować na czoło tego wyścigu o województwo, bo stwierdzono, że jest lepiej skomunikowany kolejowo, ale nadeszła II wojna światowa. Rzeszów dostał województwo, wtedy rzeszowskie. Najpierw był stolicą województwa lwowskiego, które jeszcze de jure istniało. Tylko to jest już historia PRL-u, nie drugiej RP.
0: Tak, tak. To jest właśnie ten moment, o którym też będziemy za chwilę w naszej audycji rozmawiać. Ten wątek architektury modernistycznej, o którym wspomniałeś, myślę, że jest bardzo ważny z perspektywy Rzeszowa z tamtych lat i jakiejś opowieści o II Rzeczpospolitej, która często pojawia się w kontekście lat 20. i 30., przede wszystkim ze wspomnieniem Gdyni czy Warszawy, czy tych takich miast, które były w tamtym czasie bardzo ważnymi aspiracyjnymi projektami. Natomiast miast. Jeżeli chce się zobaczyć architekturę przedwojenną, jeszcze przed 1939 rokiem, ale taką najnowszą, no to właśnie myślę,

0: że warto było by się wybrać do Rzeszowa. Chociażby ta kamienica przy Kraszewskiego 7, taki dom statek, o którym wspomniałeś. Myślę, że to jest bardzo ważny przykład tego takiego modernizmu jeszcze sprzed wojny, ale takiego wyrażającego myśl o przyszłości. Swoją drogą polecę taką publikację Przewodnik po wybranych obiektach architektury międzywojennego Rzeszowa autorstwa Pawła Krausa i tam są znakomite fotografie, pełno jest tych rzeszowskich obiektów, no jest tam gdzie chodzić, jeżeli chodzi o ten przedwojenny modernizm.
1: Tak, i Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki uwzględnił rzeszowski modernizm też w swoim projekcie Powiaty w 2019 roku, przygotowując taki solidny spacer po rzeszowskiej modernie.
0: Także nie tylko Gdynia, ale też Rzeszów, tak. Po którym oprowadza nas dzisiaj Dawid Domański, autor profilu Nowy Wspaniały Rzeszów w audycji Drenda i Paśnik w Czwórce.

0: Olga Drenda i Jacek Paśnik w czwórce.
1: Dzisiaj audycja rzeszowska i gramy też po rzeszowsku. Nasz gość Dawid Domański z profilu Nowy Wspaniały Rzeszów wybrał nam dzisiaj muzykę. Wspomniany przez ciebie zespół Agresiva 69 właśnie nam zabrzmiał. I rozmawiamy jeszcze o Rzeszowie dawnym. Rozmawiamy troszeczkę o dworcach, rozmawiamy trochę o architekturze sprzed roku 1939. I przypomniało mi się w takiej starej książce o wspomnieniach z pierwszych lat kina w Polsce, zwłaszcza w Polsce Południowej, w dawnej Galicji, w dawnym Zaborze Austriackim. Książka Aleksandra Jasielskiego Wyprawa po celuloidowe runo, gdzie on wspomina, jak to był kinooperatorem jeszcze przed pierwszą wojną światową. Więc takie naprawdę bardzo, bardzo pionierskie wspomnienia i że właśnie Rzeszów był jednym z pierwszych miast w tym regionie, w którym takie kino mieściło się w gmachu Sokoła, ale że też wzorem ogólnie był Kraków. I powiedz mi proszę, czy to właśnie Kraków był takim starszym bratem dla Rzeszowa, jeżeli chodzi o miasto, na którym należało się wzorować, a może Przemyśl, może jeszcze jakieś inne? No tu rozmawialiśmy troszeczkę o Gdyni, nie chcę mówić, że w czasach modernistycznych Rzeszów był Gdynią Południa, a może był?
2: Nie, Gdynią Południa nie był na pewno, nie wiem na jakim mieście się wzorował. Wydaje mi się, że ciążył jednak do zachodniej części Galicji, ale tak jak powiedziałem, w czasach galicyjskich to była prowincja i to nawet głęboka. Potem po dotarciu kolei coś się zaczęło zmieniać.
3: Co takiego się zdarzyło w kontekście kolei i transportów w tamtym czasie, że Rzeszów tak rozwinął się jako miasto?
2: Kolei Rzeszów zawdzięcza wszystko, ale to wszystko. Pierwotnie kolej miała w ogóle nie przebiegać przez Rzeszów. Jeżeli spojrzymy na mapę dróg i kolei, nawet teraz, zobaczymy, że kolej tworzy taką literę U. Ona idzie od zachodu i skręca dość ostro na południe, tworzy literę U, a potem wyrównuje i jakby wraca do pierwotnego przebiegu, bo tak było. Linia została przeprojektowana. Pierwotnie miała przebiegać tak, że nawet dzisiaj nie byłaby w granicach miasta. Byłaby jakiś kilometr na północ od granic miasta. W Rzeszowie był jeden człowiek, któremu bardzo nie pasowało to, że nie będzie dworca gdzieś blisko. Nazywał się Ignacy Szajter. Był kupcem. Utrzymywał kontakty handlowe z 300 podmiotami z całej Europy. On wiedział, że kolej zwielokrotni tylko jego możliwości. I razem z lekarzem Wilhelmem Turteltaubem, który z kolei zaczął opowiadać, że no kolej to cywilizacja, zaczęli poruszać niebo i ziemię, żeby zmienić ten stan rzeczy. I nie wiem, jakie sumy, bajońskie na pewno, trafiły do kogo w Wiedniu, ale udało się to zrobić. Ta litera U to jest... Zawdzięczamy ją Szajterowi i temu człowiekowi Rzeszów zawdzięcza wszystko. To jest najważniejsza osoba w dziejach Rzeszowa, bo gdyby nie doszła kolej, linia kolejowa do naszego miasta, to mógłby się nie rozwinąć garnizon wojskowy. W końcu XIX wieku, kiedy wszystko szło ku wojnie, to też Austro-Węgry rozbudowywały sieć garnizonów. Co więcej, lotnisko, które powstało po II wojnie światowej w podrzeszowskiej Jasionce mogłoby powstać gdzie indziej. Nie przyjechałby do Rzeszowa Jan Paweł II, nie byłoby wizyty Nikity Chruszczowa, nie byłoby Bidena w Jasionce. No nic, niczego by nie było, tak po Białostocku, po Kononowiczowsku. Gdyby nie ta kolej. Jest miasteczko Pilzno, jak się pojedzie 50 kilka kilometrów na zachód. Tam z kolei rajcy miejscy, nomen omen, z kolei nie chcieli kolei, bo obawiali się to, że to zaszkodzi dotychczasowym formom transportu. Pilzno to urocze miasteczko, 8 tysięcy mieszkańców, piękny kościół, mały ryneczek, muzeum lalek.
1: Lodziarnia, taka bardzo retro w stylu lat 60.
2: Na lody jeździłem do Tarnowa, jakoś omijałem Pilzno, ale Rzeszów mógłby wyglądać tak jak dzisiejsze Pilzno, gdyby nie dotarła tam kolej.
3: A myślisz, że w kontekście tego czasu powojennego fakt, że

0: tą stolicą województwa, to był jakiś też taki element, który dodał mu paliwa po 45 roku w kontekście rozwoju?
1: O tym, o czym zapomniałem powiedzieć, to to, że Rzeszów nie byłby typowany na stolicę województwa jeszcze przed wojną, gdyby nie ta kolej. Ludzie, którzy objęli władzę w kraju po wojnie, także widzieli w Rzeszowie potencjał na województwo, tylko że rzeczywistość była już zupełnie inna, polityczna. Komunistom bardzo zależało na rozwoju gospodarki, przemysłu ciężkiego. Mieliśmy w Rzeszowie już od lat 30. filię Cegielskiego, potem WSK Rzeszów, obecnie Pratt & Whitney, więc ci ludzie nie byli oderwani od rzeczywistości i zobaczyli taki sam potencjał w Rzeszowie, jaki jeszcze kilka lat wcześniej widzieli inni ludzie, inne ekipy rządzące.
0: Skoro jesteśmy przy architekturze, to też ten rozwój miasta po 45 roku, w latach 50. chociażby, widać do dzisiaj w przestrzeni. Bo zanim przejdziemy do tego modernizmu powojennego, który myślę, że w kontekście Rzeszowa warto poruszyć, no to warto wspomnieć chociażby też o architekturze socrealistycznej. To są też takie elementy, które pojawiają się na mapie miasta.
1: Owszem, jak Urząd Wojewódzki, po dawnemu WRN, bo tam się mieściła Wojewódzka Rada Narodowa, gmach Wojewódzkiego Komitetu PZPR, także socrealizm. Obecnie jest to budynek Sądu Apelacyjnego. No i spóźniony względem tych budowli o dwie dekady, bez mała, najsłynniejszy rzeszowski pomnik, najsłynniejsza rzeszowska budowla, pomnik walk rewolucyjnych, welczynu rewolucyjnego, to również jest socrealizm.
0: No i jeszcze element tej opowieści socrealistycznej, Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. To jest też taki obiekt, który bardzo zwrócił moją uwagę z kolei, kiedy się pojawiłem w Rzeszowie. Tutaj jakieś moje myśli powędrowały w kierunku Nowej Huty albo MDM-u warszawskiego.
1: Bardzo słusznie. Dawny Dom Kultury WDK, za nim jest osiedle. Osiedle Dąbrowskiego, też budowane według założeń takich samych, jakie przyświecały architektom, projektantom osiedli na Nowej Hucie.
0: Tak, no to już mamy element architektury socrealistycznej. Przed chwilą byliśmy w Rzeszowie przedwojennym i mówiliśmy o architekturze modernistycznej, a już za chwilę w audycji Drenda i Paśnik w Czwórce w ramach naszej dzisiejszej rzeszowskiej wycieczki myślę, że warto będzie pomówić o modernizmie powojennym.

0: Kosz audycji Olgi Drendy i Jacka Paśnika w czwórce.
1: Dzisiaj po rzeszowsku, rozmawiamy o Rzeszowie i gramy po rzeszowsku. Teraz zespół Jesus Chrysler Suicide i przed chwileczką poza anteną z naszym dzisiejszym gościem Dawidem Domańskim z profilu Nowy Wspaniały Rzeszów. Troszeczkę a propos tego zespołu rozwinął się wątek też sklepów muzycznych w Rzeszowie.
2: Tak jest. Niestety żaden z tych sklepów muzycznych już nie istnieje, z tych, które najmilej wspominam. Najbardziej legendarny był chyba sklep Best na drugim piętrze również legendarnego centrum handlowego Europa 2. Europa istnieje do dzisiaj w formie mocno okrojonej. Bestu już tam nie ma. Tam zdaje się sprzedawał nawet wokalista Jesus Chrysler Suicide. Był jeszcze sklep muzyczny na Jagiellońskiej. Schodziło się do niego po schodach w dół. Był jeszcze jeden Best, już nie pamiętam gdzie, ale pamiętam jak wyglądał w środku. Kupowałem tam pierwsze kasety. Jakieś płyty z komisu już potem. To już melodia dość odległej przeszłości.
3: Wspomniałeś przed chwilą o centrum handlowym Europa 2. Ja bym zahaczył w kontekście powojennego modernizmu, o którym mieliśmy wspomnieć, o dom handlowy Pionier. To myślę, że to jest takie miejsce, które w Rzeszowie z latami 60. na przykład można skojarzyć.
1: Polecane na dział przemysłowy podobno.
2: Ten dom handlowy kojarzą chyba 3 pokolenia rzeszowian. Ostatnio tam byłem, on się mało zmienia. Może gdzieś razem z modernizacją ze wnętrza coś się zmieniło jakieś 20 lat temu. Już nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jak tam było. Tam kupowałem z kolei plakaty z Shaquillem O'Neal'em też 30 lat temu. No tam o garderobie nie wspominam. No dom handlowy Pionier pewnie jeszcze długo będzie. Już nie wyobrażam sobie, żeby go nie było.
3: Tak, dla entuzjastów takiego klimatu polecam to miejsce dla samego wejścia i popatrzenia przez okno. Jest bardzo dobry widok na dworzec autobusowy z neonem, o którym wspominałeś. Myślę, że jeżeli jeszcze chodzi o architekturę PRL-u istotną dla polskiej architektury w Rzeszowie, no to warto wspomnieć o gmachu Filharmonii Podkarpackiej i jego historii.
2: Tak jest. Jeden z najbardziej reprezentatywnych przykładów modernizmu. Zaprojektowała go grupa architektów znana jako Warszawskie Tygrysy. Z trzech stron ten budynek zdobią mozaiki Zbigniewa Brodowskiego. Ostatnio trwa procedura wpisu tych mozaik do rejestru zabytków nieruchomych. Moim prywatnym zdaniem ten wpis powinien objąć cały budynek Filharmonii, nie tylko mozaiki, ale mozaikom jest to najbardziej potrzebne, bo doszło do czegoś takiego, że wbito w nie stelaż reklamowy, który zawierał informacje o repertuarze Filharmonii. Te stelaże, te banery się tam zmieniały na tym stelażu i ten stelaż uszkodził mozaikę. Więc w ramach kolektywu Strefa Działań Miejskich, którego jestem członkiem, nagłośniliśmy tę sprawę. Stelaż zniknął. Filharmonia zrezygnowała z tych form takiej reklamy.

0: Ale żeby mieć pewność, że to się nie powtórzy, należałoby zacząć procedurę odnośnie całej filharmonii.
1: Tak, myślę, że porównując chociażby do dworca PKP, Filharmonię Podkarpacką, można by ją zestawić i jako dobry przykład przedstawić takiego właśnie konserwowania architektury tamtych lat na czele z mozaikami, o których wspomniałeś.
0: Tak jest. Inne ważne przykłady powojennego modernizmu to osiedle Pułaskiego. Typowo modernistyczne osiedle budowane zgodnie z zasadami karty ateńskiej, przy uwzględnieniu wytycznych zawartych w jednostce sąsiedzkiej. Integralną częścią tego osiedla jest hala widowiskowo-sportowa, hala Rosir. Jej twórcą był inżynier, sławny rzeszowski inżynier Stanisław Kuś, rzeszowiak z urodzenia, rektor Politechniki Rzeszowskiej. Fasada tej hali przedstawia falę, więc kolejne nawiązanie do okrętu, do tym razem już w modernizmie powojennym. To jest hala sportowa i basen. Trzeba też wspomnieć o hali pod promie. Ona została ukończona już w XXI wieku, co prawda, ale zaprojektowana 30 lat wcześniej. Przez wiele lat była takim rzeszowskim szkieletorem, budową widmo. To jest też dobry przykład modernizmu, konstruktywizmu z takim pofalowanym dachem, łamanym.
2: Rzeszów szczyci się swoją architekturą międzywojennego modernizmu. No to jest takie, powiedziałabym, już dziedzictwo uznane chyba wszędzie. A jak jest z modernizmem powojennym, który często jest trudnym dziedzictwem, ale teraz często bywa odkrywany na nowo? Wiem, że no, zamieszanie wokół mozaik na Filharmonii Podkarpackiej było duże i myślę, że dzięki temu wielu ludzi się dowiedziało, zorientowało się, no, jak cenny obiekt macie w mieście.
0: Owszem, podobnie w przypadku hali Rosir. Prawda jest taka, że jeżeli mamy szukać w Rzeszowie jakichś wybitnych albo wybitniejszych przedstawicieli jakiegoś stylu architektonicznego, to będzie to właśnie grupa budowli z okresu modernizmu powojennego. W Rzeszowie są przykłady chyba każdego stylu w architekturze od gotyku po czasy współczesne, ale są bardziej pośrednie niż te modernistyczne. Podobnie staramy się roztoczyć opiekę konserwatorską nad halą Rosir. Również trwa procedura wpisu do rejestru. I dzięki temu, tak jak powiedziałaś, Olga, coraz większe rzesze rzeszowian się dowiadują o tym, jak cenne obiekty stoją w ich mieście. Coś, co się mijało setki razy, gdzie się pływało jako dziecko, gdzie się było na meczach siatkarskiej Resowi w dawnych czasach, koszykarskiej w bardziej współczesnych, teraz się może rzeszowianom jawić jako rodzaj skarbu, który trzeba chronić.
1: Tak, no to jest jakieś takie wspomnienie, które powraca pośród różnych pokoleń, różnych rzeszy rzeszowian, jak to wspomniałeś. Dzisiaj naszym gościem jest Dawid Domański, autor profilu Nowy Wspaniały Rzeszów, z którym to porozmawiamy już po godzinie 21:00, między innymi o tego rodzaju anegdotach. Będziemy wracać do Rzeszowa, ale w kontekście poprzednich, nie tak już odległych dekad, jak lata 30., 50. czy 60. Będziemy bliżej współczesności, ale cały czas w przeszłości, w audycji Drenda i Paśnik w Czwórce. Zostańcie z nami.

0: Radzimy.
1: Autopromocja.
2: Pokrzywa zamiast szpinaku. Mniszek zamiast sałaty. Dla jednych to powrót do korzeni, dla innych kulinarny eksperyment. Podczas gdy ponad połowa Polaków twierdzi, że lubi przygotowywać posiłki z tego, co samodzielnie zbierze, my pytamy, jak zrobić to najlepiej. W Dzikiej Kuchni sprawdzimy, co można znaleźć tuż obok domu i jak zamienić to w coś, co zaskakuje bardziej niż niejedno restauracyjne danie popisowe. Zapraszam do stołu w sobotę od 14 do 16. Marta Zinkiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: Minęła 21.
1: Pogoda.
2: Jutro prawie na całym obszarze kraju może popadać. Momentami mocno, zwłaszcza na południu, na południowym wschodzie. Natomiast na północnym wschodzie, w Białymstoku czy w Olsztynie możemy spodziewać się nawet burz. Bez deszczu jedynie daleki zachód. Najcieplej będzie w centralnej Polsce, tam powyżej 20 stopni. Najchłodniej w Krakowie i w Rzeszowie.
1: Autopromocja.
3: Czy Dzień Dziecka można świętować będąc dorosłym? Czym jest zabawa i dlaczego jest ważna w życiu?
4: Czy można się bawić w każdym wieku?
3: Ja Dzień Dziecka świętuję razem z moimi rodzicami i wy też możecie być częścią tej imprezy.
5: Porozmawiamy o dzieciństwie, wspomnieniach, dorastaniu i o tym, co z dziecięcej radości zostaje w nas na później.
4: Sprawdzimy też, czy zabawa zmienia się z wiekiem i czy naprawdę się z niej wyrasta.
3: Będą moi rodzice, wyjątkowi goście, rozmowy, muzyka i dobra energia. A po audycji impreza z czwórkowymi DJ-ami i DJ-ką. Zagrają Cougar, Bert i Naked Relaxing.
5: Spotykamy się 1 czerwca o 18 na placu Defilat przed barem Studio.
4: Słyszymy się w czwórce na żywo od 18 do 22.
3: Julia,
5: Agnieszka
4: i Grzegorz Święch.
3: Czyli córka, mama i tata.
1: Autopromocja.

0: To jest audycja Olgi Drendy i Jacka Paśnika w czwórce.
1: A my dzisiaj rozmawiamy o Rzeszowie. Podróżujemy w czasie i w przestrzeni i opowiadamy o różnych warstwach historycznych Rzeszowa. Za nami godzina z architekturą. Przed nami kolejne tematy. Jest z nami Dawid Domański z profilu Nowy Wspaniały Rzeszów, nasz dzisiejszy gość, ale z Rzeszowa pochodzi także nasz czwórkowy kolega Kuba Jamrozek, którego na pewno doskonale znacie z niepowtarzalnego głosu i autorskich audycji. I Kuba nagrał dla nas materiał wspomnieniowy poświęcony swoim rzeszowskim dniom.
2: Rzeszów mojego dzieciństwa to na pewno są dwa miejsca. Z jednej strony to studnia, a z drugiej Wielka. Jak ktoś był w moim wieku, w liceum powiedzmy, i rzucał hasło studnia, to wiadomo było, gdzie rozpoczynamy imprezę. Chodziło o tę zabytkową studnię na przepięknym rzeszowskim, zbudowanym na prawie magdeburskim rynku. A jeśli chodziło o Wielką i ktoś rzucał takie hasło, no to spotykaliśmy się wtedy pod pomnikiem czynu rewolucyjnego, zwanym też Wielką C. Kiedy kończyliśmy lekcję i na przykład ktoś mnie pytał, dokąd idę, to mówiłem, że idę na przystanek pod Wielką i wtedy wiadomo było, że chodzi o przystanek, z którego autobusy odjeżdżają na przykład na moją Wilkowyję. Wilkowyja to jest też ciekawe miejsce w Rzeszowie, bardzo niepozorne, bo to jest ostatnie osiedle w kierunku na Łańcut, czyli w kierunku tego miasteczka z przepięknym zamkiem, gdzie kręcono między innymi czy hrabinę Kozel, czy Trędowatą, ale na Wilkowyji można znaleźć schron atomowy Marysie.

0: Pamiętnika z lat 50. XX wieku, radziecki schron 400-metrowy, który podobno był w stanie uchronić 58 osób przez 21 dni. Natomiast ciekawe jest to, co jest nad tym schronem, bo to jest po prostu zwykła chałupa, zwykły biały domek, obok którego przechodziłem pewnie w swoim życiu świadomym 1000 razy i w życiu nie pomyślałbym wtedy, że taka historia kryje się pod spodem, a jednak. Więc to jest coś, co Wilkowyja akurat w Rzeszowie ma do zaoferowania. Rzeszów to dla mnie też koło, czyli najsłynniejszy autobus z numerem 0, który miał bardzo charakterystyczną trasę, no moim zdaniem niewątpliwie symbol Rzeszowa. Rzeszów to też klub pod palmą, Rzeszów to też żużel. Tam są dwa sporty bardzo popularne, albo siatkówka, albo żużel, chociaż akurat pokolenie moich dziadków albo pradziadków mówiło, że nie idą na żużel, tylko idą na haś. Więc jakoś mocno mi to utkwiło w pamięci, a jak się już na te haś poszło, to się kupowało też słonecznik i ten słonecznik się tam łuskało, a łupy rzucało na ziemię. I kiedy byłem mały i to widziałem, to wydawało mi się bardzo naturalne, no z dzisiejszej perspektywy jest to dla mnie trochę dziwne. Rzeszów kojarzy mi się też z różnymi pomysłami nieżyjącego już prezydenta Tadeusza Ferenca, który wymyślił kiedyś, że to będzie pierwsze miasto w Polsce, w którym będzie jeździć metro nad ziemią i faktycznie taki monorail miał powstać, koniec końców nie powstał. Natomiast udało mu się wprowadzić podświetlane drzewa przy ulicy Okulickiego albo wytapetował chyba wszystkie śmietniki, jakie były w mieście, w taką topetę w kwiaty, ale trzeba przyznać, że to jest zdecydowanie najczystsze miasto w Polsce, więc z tym mi się Rzeszów kojarzy, to na pewno. Lody u Myszki. No kto nie jadł lodów u Myszki, będąc w Rzeszowie? Jak byłem dzieckiem, to po seansie w kinie Zorza zawsze szliśmy z rodzicami do Myszki na lody. A potem, jak już byłem w liceum i się na przykład zakochałem, to jak się umówiłem na randkę, to wtedy szliśmy sobie z tą dziewczyną z rynku ulicą 3 Maja, która nosiła nazwę kiedyś ulicy Pańskiej, stąd też 3 Maja w Rzeszowie obchodzi się Paniagę. Tam można było po drodze spotkać Tadeusza Nalepę, taką ławeczkę Tadeusza Nalepy z zespołu Breakout. No i dochodziło się do Alei pod Kasztanami, chyba najbardziej romantycznej alejki w Rzeszowie, gdzie faktycznie te kasztany są, ale też są takie kamienice secesyjne, więc jak ktoś kiedykolwiek się zakochał i był na randce, to prawdopodobnie właśnie tam wylądował. No, jeśli chodzi o to, co zmieniło się w Rzeszowie przez te 20 lat, to uważam, że zmieniło się bardzo, ale to bardzo dużo. Rozwija się branża technologiczna, bo ta informatyczna stoi bardzo mocno w Rzeszowie. Rozwija się Dolina Lotnicza i niestety, moim zdaniem, rozwija się patodeweloperka, dlatego że deweloperzy stawiają budynki na każdym skrawku, który są w stanie w mieście dorwać. I ta architektura w niczym nie jest do siebie podobna, więc dzieje się to samo, co w Warszawie, czy w każdym innym większym mieście w Polsce. Natomiast mimo wszystko zawsze zachęcam do tego, żeby Rzeszów odwiedzić, bo myślę, że to miasto, które ma dużo więcej do zaoferowania niż informacje o tym, że jest to stolica kebaba, miasto, które ma najwyższy współczynnik galeryjności w Polsce, bo kiedyś takie dane słyszałem, albo miasto z najsłynniejszym pomnikiem. Nie, myślę, że w Rzeszowie jest wiele innych rzeczy do odkrycia. Chociażby Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy, albo Teatr Maska, albo Teatr imienia Wandy Siemaszkowej. Mnóstwo rzeczy, które warto zobaczyć.
1: To był Kuba Jamrozek, którego głos możecie znać z Czwórki, między innymi z audycji Bez Tabu, czy Otwartego Studia Czwórki oraz podcastu Jamrozek Wrażliwie, no i Rzeszowiak, bo w audycji Drenda i Paśnik w Czwórce dziś o Rzeszowie rozmawiamy. Jest z nami Dawid Domański, autor profilu Nowy Wspaniały Rzeszów. No i jak, Dawidzie, byłeś w schronie atomowym w Rzeszowie?
2: Tak, byłem. Bardzo specyficzne miejsce. Przypomina skrzyżowanie akademika z więzieniem w dość równych proporcjach. Miałem okazję być w obu z tych przybytków. Wiem, jak wygląda jedno i drugie. Są takie ponure korytarze, ciemne, bo to pod ziemią. Farba odpada ze ścian, bo jest to pomieszczenie długo nieogrzewane. Bardzo śmierdzi grzybem. Potem trzeba wietrzyć ubrania. To przedstawia obraz nędzy i rozpaczy. Poszedłem tam z ciekawości, bo nie można wejść na jakiejś regularnej zasadzie. To jest ten schron dopuszczany do zwiedzania w weekendy i to nie wszystkie. No, one time experience typowe.
1: Rzeszowski schron atomowy, o którym wspominał Kuba Jamrozek. A jakby się odniósł do tego stwierdzenia, że Rzeszów jest stolicą kebaba? O co w tym chodzi?
2: Tak

0: I nie. No, w Rzeszowie kebab był najbardziej popularną przekąską typu fast food, ale to tak bardziej 15-10 lat temu. Jeżeli ktoś przyjedzie, jakiś gość, na przykład moi znajomi z Wrocławia, którzy przez parę lat mieszkali w Rzeszowie, to szybko rzuca się w oczy mnogość szyldów kebabowych ze słowem kebab. Jest Dara, jest pomarańczowa budka, zawitał do nas Japrak, oni chyba w Warszawie zaczynali. No to jest taki pokłon dla dawniejszych czasów, ale opcji na różne potrawy, różne jedzenie jest masa. Po pojawieniu się amerykańskich żołnierzy te opcje się tylko rozmnożyły. Zaczęła być robiona pizza pod nich, burgery, ale te burgery są modern style. To nie są żadne nostalgiczne, stare burgery.
1: Znajdzie się konkurencja dla wrocławskiej knyszy w Rzeszowie. To dla osób przyjeżdżających do Rzeszowa z Wrocławia, o którym wspomina i opowiada o Rzeszowie. Dzisiaj nasz gość Dawid Domański, autor profilu Nowy Wspaniały Rzeszów w audycji Drenda i Paśnik w Czwórce.

0: Olga Drenda, Jacek Paśnik w czwórce.
1: Dzisiaj odwiedzamy Rzeszów z Dawidem Domańskim, twórcą profilu Nowy Wspaniały Rzeszów, i po rzeszowsku także gramy, więc nie mogło zabraknąć breakoutu, prawda?
2: Tak jest. Breakout, blackout. Breakout to bardziej już warszawski epizod w karierze Tadeusza Nalepy, ale no ta kariera miała korzenie w Rzeszowie, gdzie powstał zespół Blackout.
1: Przed chwilą rozmawialiśmy też, wracamy jeszcze do wątku gastronomicznego, bo myślę, że skoro jesteśmy na wycieczce, to nie może zabraknąć prowiantu. Była mowa o tym, że Rzeszów cieszył się kiedyś sławą polskiej stolicy kebaba, ale powiedz mi, czy jest tak?

0: Taka przekąska rzeszowska, jak na przykład we Wrocławiu jest to knysza, taka typowo kojarzona właśnie z Rzeszowem, czy jakieś kultowe miejsce, które wszyscy kojarzą właśnie jako taką budkę numer jeden.
1: Najbardziej kultową przekąską rzeszowską są zapiekanki z dworca.
0: Tego dworca.
1: Dworca PKP akurat, ale ta miejscówka tych zapiekanek zmieniała swoją lokalizację kilkakrotnie. Ostatnio dwa razy zmieniała z uwagi na remont dworca i z uwagi na to, że po remoncie musiała opuścić dworzec. Niektórzy mówią, że to już nie ten smak co kiedyś, ale ja uważam, że jeżeli się tego nie zje co najmniej raz na pół roku, to nie odnowi się subskrypcji na bycie rzeszowiakiem i nie można się nim już więcej nazywać. Są też zapiekanki na hali targowej. Nie jadłem, więc nie mogę się wypowiedzieć. Jak zacząłem jeździć po Polsce sporo, tak przez ostatnie 20 lat, to było jeszcze takich miejsc, takich dań wywoławczo kojarzonych z danym miastem kilka. Teraz się ostały chyba hamburgery po łódzku tylko w Łodzi i to pod specjalną pieczą miasta Łodzi jest jedna miejscówka tuż przy informacji turystycznej, albo była jeszcze 2 lata temu, jak tam ostatnio byłem. Wrocławskie knysze, które wróciły, o których Jacek wspominał, i właśnie zapiekanki rzeszowskie z dworca.
2: No, przywołałeś wątek łódzki powracający w audycji Drenda i Paśnik w czwórce, dzięki wielkie.
1: Nie ma
2: tak,
1: za co.
2: Bistro Pauza nazywa się ta miejscówka, o której wspomniałeś i rzeczywiście jest takim elementem, myślę, że przywołującym mocno lata 90. czy lata zerowe w Łodzi, a o ten czas bym cię spytał w kontekście rzeszowskim. Jakie masz wspomnienia z tamtego czasu i ile z tych miejscówek z tamtych lat zostało i czy w ogóle jeszcze są takie?
1: Lata 90. i zerowe. Dzieciństwo przechodziło w adolescencję, zamieniłem jedną szkołę na drugą. Czy coś zostało? Jeżeli liczyć od 2001 roku, to jeszcze by się coś znalazło, na przykład pub, tawerna, ale tak jak sięgam pamięcią, już nie ma kultowych kazamat, nie ma graciarni u plastyków, nie ma kultowego inaczej baru Kufelek, o sklepach muzycznych już żeśmy mówili, nie ma rzeczy ze słodkościami, miejsc ze słodkościami, one już wcześniej poznikały, na miejscu Horteksu ze świetnymi lodami jest teraz IPN. Niedaleko Horteksu była, zdaje się, kawiarnia na Słowackiego. One znikły jeszcze wcześniej. No, z tych lat jeszcze pamiętam tą styropianową modernizację z lat 90. Parę takich potworko-koszmarków jeszcze się ostało. I chyba już się ostaną, bo jak się nikt za to nie zabrał do tej pory, to już tak zostanie. Czasy świetności Europy 2, klubu Akademia, który Kazik Staszewski określał jako klub w Polsce najlepszy. Też już Akademii nie ma. Przez pewien czas tradycję Akademii kontynuował klub na Rejtana, a teraz już chyba też nie ma już tych tradycji. No, Rzeszów tamtych czasów przedferencowskich jest już bardziej melodią przeszłości.
2: Wspominałeś o centrum handlowym Europa 2. Jest taka fotografia tego miejsca, na którym na elewacji są, zdaje się, logotypy Coca-Coli. To takie miejsce, które chyba w latach zerowych było jakimś takim milenijnym miejscem w Rzeszowie, prawda? A teraz można tam się przejść, żeby, no właśnie, posłuchać ciszy i wczuć się w jakąś taką liminalność tego miejsca.
1: To miejsce teraz ma urok dworczowej poczekalni bez dworca. Ten dworzec nie następuje, nie ma tej puenty w postaci dworca, nie nadchodzi nigdy, dworzec jest gdzie indziej.
0: Backrooms istnieją w Rzeszowie.
2: Tak, a o innych osobliwościach Rzeszowa i różnych ciekawych miejscach poopowiada nam Dawid Domański, autor profilu Nowy Wspaniały Rzeszów, którego gościmy w audycji Drenda i Paśnik w czwórce. Już za chwilę. 2, 3, 4...

0: Drenda i Paśnik w czwórce.
1: Rzeszowska muzyka i rzeszowskie klimaty. Przed chwilą Leżajski Full, Wańki Wstańki. Piosenka znana także w różnych wariantach, prawda? To jest taka kultowa, można powiedzieć, memiczna piosenka. Jest wczesny mem chyba,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, do świetnie znanej melodii też swoją drogą.
1: Tak, El Condor Pasa, tak, tak dobrze jest. Pamiętam. Dzisiaj Dawid Domański z Nowego Wspaniałego Rzeszowa opowiada nam o Rzeszowie i zatrzymaliśmy się troszeczkę na klimatach Rzeszowa, którego już nie ma, ale niedawnej przeszłości, przeszłości duchologicznej, tego, gdzie można znaleźć ślady Rzeszowa lat 90. i wczesnych lat 2000. Ja przypominam sobie, że koło często tutaj wspominanego przez nas dworca autobusowego, który nie zmienia się w przeciwieństwie do innych miejsc w Rzeszowie, dworzec trwa niezmiennie. Niedaleko tego dworca znajdował się taki charakterystyczny kiosk z pochyłym daszkiem. To może zaczniemy od kiosków.
2: Niestety już go nie ma, czego ja bardzo żałuję i pewnie nie tylko ja. Pamiętam, że stał kupę lat. Był tam saturator kiedyś. Nie w epoce saturatorów, jakoś później, około 2003 roku. Pomarańczowa woda się tam przelewała. Potem tam handlowano szwarcem, mydłem i powidłem. Potem jeszcze przez jakiś czas stał, ale nie znaleźli się chętni do wynajęcia i został rozebrany jakieś 5-7 lat temu. Jest jeszcze drugi taki kiosk z takim samym daszkiem, nieopodal, bo pod domem, przepraszam, nie pod domem, tylko pod super samym społem numer 1. Tylko że on jest w zabudowie i nie idzie docenić tego pochyłego daszku, jakby należało. W ogóle cała Grodgera to jest siedlisko duchologicznych elementów, jakichś szyldów. Teraz to już wspomnienie, po sklepach w bramie był tam taki kultowy, taka kultowa księgarnia w bramie na Grodgera, tam gdzie kupiłem swojego pierwszego Tolkiena. To był tak jakby sklepik

0: przytulony do ściany bramy. Tam rezydował i handlował pan sprzedawca, który miał zawsze nowości. Tam kupowałem książki z wydawnictwa dolnośląskiego, te czerwone i zielone, Tak żyli ludzie i tajemnice zwierząt, pierwszego Tolkiena, kupę innych rzeczy. Po tym panu słuch zaginął. Gdyby to przetrwało, to był absolutny skarb na mapie Rzeszowa. Szyldy Poczty Polskiej, one się rzadko zmieniają, tam jest też poczta, no w zasadzie już na rogu, na Asnyka. Jest ten sklep z Połem, który tak samo wygląda od dawna. Jest gdzieniegdzie jeszcze trochę szyldów takich z epoki.
1: Tak, wspominałeś właśnie o jeszcze bardzo starym kiosku, już nie z lat 90., no ale skoro jesteśmy przy kioskach, to może o nim też warto przypomnieć.
0: Ten kiosk mógłby być z lat 90., ale XIX wieku. To jest wiedeńska trafika, taka mała budka o dachu z grubsza w kształcie sześciokąta. Ona przez wiele lat niszczała, teraz nadeszły dla niej lepsze czasy, ale póki co nie ma jakiegoś efektu tych lepszych czasów, bo została tylko obudowana, żeby bardziej nie niszczała. Ona została sprowadzona z Wiednia, stała w innym miejscu. Jest zdjęcie z wizyty cesarza Wilhelma II w Rzeszowie gdzieś po roku 1915, na którym to zdjęciu jest widoczna ta trafika w innym miejscu. Jeszcze pamiętam, że tam były lody, czyli można ją uznać, było jakieś nawiązanie do współczesności. Ale od dawna już się nic tam nie działo. Gdy była sprowadzana, to w Wiedniu była banałem. Tam już nie ma żadnej takiej trafiki, bo się ich pozbyto na przestrzeni lat, a ta z Rzeszowa została, jest dlatego cenna. Ale to jest duchologia XIX-wieczna.
2: Duchologii XIX-wiecznej jeszcze w naszej audycji nie było. Ale myślisz, że do Rzeszowa wciąż jeszcze można wybrać się w poszukiwaniu śladów tych poprzednich epok i znaleźć dużo takich drobiazgów? Czy właśnie wszystko przykrywa modernizacja pod hasłem stolicy innowacji?
0: Gdyby wiedzieć, gdzie szukać i czego, to można znaleźć. Czasami pamięć trzeba odgrzebywać, bo mamy na przykład w Rzeszowie około 30 studzienek kanalizacyjnych. One wyglądają tak jak każda studzienka. Dopiero trzeba spojrzeć, pochylić się, odczytać nazwisko Zweig. Na takiej zasadzie można kupę ciekawych rzeczy w Rzeszowie odkryć. Salomon Zweig był właścicielem fabryki odlewów narodowości żydowskiej. Robił nie tylko włazy, oczywiście jego odlewnia, ale też elementy rur przy ziemi, pompy. Ostatnio byłem na spacerze właśnie śladem tych Zweigów, czyli tych konkretnych odlewów, tych studzienek. Myślę, że wiele takich spacerów można by było zrobić, tylko trzeba to dobrze ugryźć, trzeba wiedzieć, gdzie i czego szukać.
2: Warto też patrzeć pod nogi w Rzeszowie, o którym dzisiaj opowiada nam Dawid Domański, autor profilu Nowy Wspaniały Rzeszów w audycji Drenda i Paśnik w Czwórce.

0: Słuchasz audycji Olgi Drendy i Jacka Paśnika w czwórce.
1: Przed chwilą zabrzmiał zespół 1984, zespół rzeszowski, bo też o Rzeszowie dzisiaj rozmawiamy i rzeszowską muzykę gramy. No i myślę, że najwyższa pora porozmawiać o rzeszowskiej muzyce. Dzisiaj Dawid Domański z profilu Nowy Wspaniały Rzeszów z nami i zresztą autor dzisiejszej playlisty. No właśnie, muzyka z Rzeszowa. Ja bardzo długo miałam takie mocne skojarzenie, myślę, że nie tylko ja. Mówisz Rzeszów, myślisz Zimna Fala, bo tam powstała taka bardzo, bardzo charakterystyczna, charyzmatyczna scena zespołów, które no, grały tak, jak nigdzie indziej się nie grało w Polsce.
2: Tak jest. Jeżeli chodzi o muzykę, to skojarzenie z Zimną Falą jest dla Rzeszowa tym, czym jest skojarzenie z pomnikiem, jeśli chodzi o architekturę. Faktycznie w latach 80. Rzeszów to był matecznik Zimnej Fali. Było i Milion Bugarów, i 1984, i Aurora, chociaż to bardziej punk. Nie wiem jeszcze, czy były jakieś inne zespoły, ale o tych trzech słyszał każdy. No i grali chyba przez całe lata 80. Potem działalność była reaktywowana wielu tych zespołów. Obecnie to chyba żaden już nie funkcjonuje, nawet po przerwie.
3: No, o tym, co się dzieje z członkami tych zespołów, można przeczytać w książce Rafała Księżyka, Fala, rok 1984 i polski postpunk. Rafał Księżyk, który swoją drogą był też w naszej audycji. Przypomnę, że wszystkich naszych audycji możecie słuchać na stronie czwórki w zakładce audycje Drenda i Paśnik w czwórce. Opowiadał, że w latach 80. Rzeszów równał się tylko Tokio pod kątem zróżnicowania muzyki i tutaj w tym kontekście nowo falowym lub postpunkowym, jak kto woli. No ale Rzeszów to nie tylko postpunk. I to też można było usłyszeć spośród tych utworów, które wybrałeś, Dawidzie, do naszej audycji.
2: No tak jest. Tadeusz Nalepa nieodłącznie kojarzy się z Rzeszowem, ale karierę zrobił większą w Warszawie, jak już mówiłem. Z innych zespołów trzeba wymienić Jesus Christ Suicide, też już był. No, z Rzeszowem mogą być kojarzeni Tomasz Stańko i Wojciech Kilar, ale to tylko ze względu na miejsce urodzenia, to w przypadku tego pierwszego. Wojciech Kilar zaczął w Rzeszowie swoją edukację muzyczną. Rodzina Steczkowskich ma też powiązania z Rzeszowem.
3: No to jest zróżnicowany bardzo klimat Rzeszowa, bardzo eklektyczny wybór.
1: A czy wiesz, jak się gra w Rzeszowie dziś? Czy nawiązuje się jakoś do tego zimnofalowego dziedzictwa? Czy to zobowiązuje?
2: O tym akurat nie wiem nic, więc nie powiem.
3: No to jest takie muzyczne wejście współczesne, rzeszowskie. Wspominałeś o Poczcie Polskiej, jednej z poczt polskich, które nie zmieniają się w Rzeszowie, jeżeli chodzi o swoją estetykę. To teraz współczesna Poczta Polska z Rzeszowa z muzyką, która nawiązuje również do styli muzycznych z poprzednich dekad i epok. Co chyba słychać w tym utworze?

0: To jest audycja Olgi Drędy i Jacka Paśnika w czwórce.
1: Za nami właśnie piosenka rzeszowskiego i bardzo współczesnego zespołu Poczta Polska, dlatego że pomału zmierzamy już do finiszu naszej rzeszowskiej dzisiejszej audycji i myślę, że to znaczy, że czas też przyjrzeć się współczesności, z którą na bieżąco jest nasz dzisiejszy gość Dawid Domański, który oprócz bycia znawcą i popularyzatorem tematyki rzeszowskiej przedstawia się także jako śmieszek internetowy.
2: Tak jest. Jestem śmieszkiem od 5 lat, bez zawieszenia działalności.
1: Także powiedz może proszę o takiej rzeszowskiej marce. Rozmawialiśmy właśnie o skojarzeniach z Rzeszowem, o tym, co oprócz zimnej fali i słynnego pomnika pojawia się jako pierwsze skojarzenie z Rzeszowem.
2: Dawniej był to Zelmer, marka Zelmer, i ona jest do dzisiaj kojarzona z Rzeszowem, chociaż firma Zelmer już nie istnieje pod tą nazwą. Produkty sygnowane tą marką można kupić, ale firma jest już w innych rękach. A jakby duch Zelmera przetrwał w działalności firmy Smap, która kiedyś, gdy wielki Zelmer bankrutował, ona uprzednio produkowała części do silników dla wielkiego Zelmera, potem postanowili produkować AGD. Żeby uniknąć sporów prawnych, musieli zrezygnować z tego przedrostka ZEL. Nazywają się SMAP i są jakby kontynuatorem tej zelmerowskiej jakości. Poza tym coś, co jest miłe wielu rzeszowianom od wieku dziecięcego, tak jak na przykład mnie, to soki Bobofrut i inne produkty Alimy, obecnie Nestle Gerber. Ja wyrosłem na tych sokach. Mój świętej pamięci ojciec stawiał nową fabrykę. Ona istnieje w tamtym miejscu do dziś. Wcześniej fabryka Alimy była bliżej ścisłego centrum, właściwie w samym ścisłym centrum przy dworcach. Potem produkcja się przeniosła. Ja jako kilkulatek zostałem wpuszczony na halę produkcyjną. Ojciec miał dostęp do nieograniczonej liczby bobofrutów. Więc to był smak, który pamiętałem od dzieciństwa. Potem za czasów podstawówki ojciec już zmienił pracę, ale kupowałem

0: przeciery bobofruta w słoikach na bazie marchewki i byłem od tego cały żółty. A zupełnie dużo później, jak spotykałem się z pewną dziewczyną z Pomorza, to wspomniałem w pewnym momencie, że mój ojciec stawiał fabrykę bobofrutów i bardzo zapunktowałem u niej wtedy. Więc z bobofrutami mam same dobre wspomnienia.
1: To jeden z tych elementów folkloru lokalnego rzeszowskiego, ale wykraczającego daleko poza granice Rzeszowa. Na swoim profilu Nowy Wspaniały Rzeszów często też zwracasz uwagę na takie elementy. Memizujesz rzeczywistość tego miasta w pewnym sensie. Czy obok pomniku czynu rewolucyjnego, który pojawia się często w kontekście Rzeszowa, z takich memów byłbyś w stanie coś jeszcze wymienić z właśnie takich popularnych rzeczy, które może są znane tylko w Rzeszowie właśnie?
0: Oprócz pomnika, który jest znany wszędzie, oprócz nitki dworca, nie ma chyba żadnej takiej nitki. Są inkarnacje takich ogólnych nitek, tak jak z pomnikiem zestawiany jest wrocławski Sky Tower i jest podpis, że mogłyby być miastami partnerskimi, chociaż czasami się tam pojawia jakiś budynek z Pekinu czy z innego miejsca w Chinach. Jest też nitka, zestawienie, pokazanie jakiegoś brudnego, odrapanego przystanku i pod spodem pytanie, czy to Kazachstan? Nie, to Rzeszów, ale w każdym mieście można było taki przystanek znaleźć, podpisać, że to jest inne miasto. Albo znak graniczny Rzeszowa ustawiony w szczerym polu. To był częsty widok. Nadal jest, bo Rzeszów się powiększył o wiele przyległych wsi. Więc bierze się takie zdjęcie i jest podpis Rzeszów wita. Oczywiście pejoratywnie brzmiący. Było kilka memów odnośnie wyborów na prezydenta Rzeszowa w 2021 roku. Może nawet pamiętacie takie wydarzenie. To były wybory głośne w całej Polsce, bo były tak naprawdę pierwszym sondażem popularności w polityce ogólnopolskiej po pandemii przeprowadzonym na organizmie dużego miasta. I tam kandydował między innymi Grzegorz Braun, więc społeczność internetowa odpowiedziała memami. Takie memy można znaleźć. I są też memy poświęcone wizycie Joe Bidena, nie w Rzeszowie, ale w Jasionce, sprzed 4 lat.
1: Z słynną pizzą, o której wspominałeś.
0: Tak jest. Ta pizza była z Głogowa Małopolskiego, czyli tego miasta, w którym spędziłem pierwsze 7 lat życia. To miasto graniczy z Jasionką w przeciwieństwie do Rzeszowa, więc były memy o pizzy, był mem, na którym Joe Biden spogląda przez okno samolotu i mówi, że widać skalę zniszczeń dopiero z takiej wysokości, po czym ktoś go uświadamia, że to Rzeszów, ale to też jest tylko adaptacja jakiejś innej nitki na warunki lokalne.
2: Wątek łódzki, bo to oryginalnie były Bałuty.
1: Tak jest, być może. No to wątek łódzki powraca w naszej audycji jak zwykle. Jeszcze zapytałbym cię, bo poza anteną wspomniałeś o ciekawej legendzie miejskiej, rzeszowskiej, która okazała się prawdą.
0: No, owszem, powtarzano sobie, że pod rynkiem jest sieć piwnic, korytarzy, że one sięgają nawet do Zamku Lubomirskich, czyli jakiś kilometr dalej w prostej linii. Pewnie to miało swój początek w prawdzie, bo wiedziano o istnieniu tych piwnic, ale piwnice zostały udostępnione do zwiedzania jakieś 20 lat temu i potem wielokrotnie ta trasa była modernizowana, ale rzeczywiście można było odnieść takie wrażenie, że ta legenda miejska okazała się prawdą. Inne legendy miejskie rzeszowskie to też wykorzystanie starego, ogranego patentu z czarną Wołgą, która jeździła po naszych osiedlach Nowe Miasto i jakimś innym, już nie pamiętam, takich legend miejskich nie ma w Rzeszowie za wiele.
1: Być może się to okazało prawdą, być może jeszcze prawda nas zadziwi i wątek czarnej Wołgi w Rzeszowie wróci. Wypatrujcie tego między innymi na profilu Nowy Wspaniały Rzeszów, którego przedstawiciela, twórcę, autora Dawida Domańskiego gościliśmy dzisiaj w naszej audycji. Wielkie dzięki.
0: Ja również dziękuję.
1: A my słyszymy się w audycji Drenda i Paśnik w czwórce, jak to zwykle, w niedzielę o godzinie 20. Żegnamy się z wami Jacek Paśnik,
2: Olga Drenda
1: oraz Renata Żuchowska i Paweł Worobiej. Do usłyszenia. Cześć.
2: Cześć.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Yeah.

This got to be most definite, not probably.

0: Autopromocja.
1: 1000 złotych za dwudniowy karnet, noclegi wykupione i pola namiotowe straszą. Zastanawiasz się może, jak nie wydać fortuny i usłyszeć najciekawszych polskich artystów na żywo? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w audycji Mapa Festiwalowa. W niedzielę, 7 czerwca od godziny 14. Czekam na Was. Dominika Płonka.
0: Autopromocja.

0: Jest 22.
1: Pogoda.
2: W poniedziałek, podobnie jak dziś, zagrzmi znów na południu. Burze mogą wystąpić na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. A poza tym słońce będzie przeplatać się z deszczem przy temperaturze od 17 do 22 stopni Celsjusza.

0: Twój podcast.
1: Czas najwyższy, by podsumować to, co działo się przez cały dzień w czwórce. Kamil Jasiński, zapraszam na audycję Najlepsze z Najlepszych.
2: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

panie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
2: Jeżeli chcecie być na bieżąco z muzycznymi nowościami i premierami, to już teraz posłuchajcie rozmowy z audycji słowno-muzycznej.
1: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Rozmawiamy dzisiaj o festiwalu Breaking Classic. Moimi gośćmi są jego dwaj dyrektorzy, czyli Aleksander Dębicz oraz Jakub Józef Orliński. W przypadku, gdy rozmawiamy o festiwalu z tego rodzaju muzyką, no odbiorcy, słuchacze, tak jak słuchacze stacji takiej jak Twórka, której no jednak główną osią jest muzyka popularna, mogą repertuaru nie znać.
5: I myślę, że to nie ma w tym nic złego, bo tak naprawdę jak się zastanowić nad tym dłużej, no to jest mało takich nazwisk ze sceny muzyki klasycznej, żeby każdy je znał.
6: Tutaj możemy zapewnić, że mamy do czynienia z absolutną światową czołówką. Są artyści z całego świata, którzy właśnie tym się charakteryzują, że nie tylko fantastycznie grają muzykę klasyczną, ale potrafią ją przekazać w sposób czytelny dla słuchacza XXI-wiecznego, również dla młodego słuchacza. I wynika to z tego, że oni się fantastycznie komunikują z publicznością. Nie boją się sytuacji open air, nie boją się nietypowych przestrzeni. No i też niektórzy grają tę muzykę tak, jak została napisana, tylko w sposób po prostu niezwykle świeży dzięki swojej osobowości, a inni trochę kombinują z tą muzyką i tworzą coś, no właśnie, może trochę bardziej twórczego. Wszyscy ci artyści są wyjątkowi i myślę, że spotkanie z nimi to jest gigantyczna dawka emocji.
5: Taką mamy pomysł, żeby co roku mieć po prostu festiwalową orkiestrę. W zeszłym roku było to i Giardino d'Amore, w tym roku jest to AUXO. No i bardzo się cieszymy na tą współpracę, bo będą grali i z Avi Mavitalem, który no jest genialnym muzykiem i zaprezentują nam bardzo taki fajny, milutki
6: mandolinista.
5: Zapomniałem dodać. No ale wybitny, naprawdę świetne rzeczy. No, my się znamy, poznaliśmy się na jakichś tam trasach koncertowych, bo on też gra z zespołem Il Pomodoro. AUXO też będzie grało z Marcinem Zdunikiem, wiolonczelistą naszym polskim, bo też zależy nam na tym, żeby jednak przedstawiać tych polskich artystów na światowym poziomie, a nie tylko tych zagranicznych, bo trzeba jednak cieszyć się tym, co mamy.
6: Marcin jest właśnie też takim właśnie artystą bardzo breakowym, tak, który jest no nie tylko świetnym wiolonczelistą, on komponuje, improwizuje, jest takim artystą totalnym.
5: No i jeszcze mamy Manchester Collective. Ja się bardzo z tego powodu cieszę. Miałem taką sytuację, że właśnie słuchałem płyty Hani Rani najnowszej i patrzę, że jest nagrana z Manchester Collective, a my już byliśmy po długich miesiącach, w sensie

0: zaproszenia ich na nasz festiwal, co nas też bardzo, bardzo, bardzo cieszy. No i też jedną z takich osób, na które czekam bardzo, bo to jest osoba, która gra to, co jest napisane. Ale gra to w taki sposób, z taką charyzmą i ta jego interpretacja jest tak świeża, Teoteam.
1: Już o artykulację chodzi, tak?
0: Tak, artykulacja, jakby spojrzenie na utwory typu on nagrał ostatnio cztery pory roku Vivaldiego. No to jest naprawdę, to jest dzieło, które wszyscy jakby kojarzą, znają i po prostu wiesz, no nawet w reklamach to leci. Ale jednak, żeby zagrać coś
1: serialu
0: takiego...
1: Było.
0: No dokładnie. No to jest kolejna z takich osób, która wydaje nam się wchodzi w ten kanon takiego artysty breakowego.
2: No, ale jeszcze mamy dwa fantastyczne zespoły, takie jeden kwartet, Vision String Quartet. Bardzo nowoczesne podejście do kwartetu smyczkowego. Ja muszę powiedzieć szczerze mówiąc, że dla mnie kwartet smyczkowy jest to coś, co trochę trąci myszką, ale są zespoły, które no jednak udowadniają, że wcale tak nie musi być. Takim właśnie samym zespołem, tym samym się charakteryzującym jest też Lyra, to amerykański zespół wokalny. To jest jednak też rzadkość, żeby piękno harmonii wokalnej czystej posłuchać, zwłaszcza na takim festiwalu.
0: Żeby to było a cappella i to jest też jest fajne, że no jednak ja się wywodzę z tego, jakby to jest mój grunt. Długie lata byłem w chórze chłopięco-męskim Gregorianum, które serdecznie pozdrawiam. No i to dzięki nim zapałałem taką pasją do muzyki i dlatego jest mi bardzo tak fajnie, że możemy zaprosić taki zespół. Mamy duet Lucien Renaudin-Very i Félicien Brut.
2: Tak.
0: Czyli
2: bardzo crossoverowy duet klasyczny, bo oni grają właśnie
1: muzykę. Trąbka akordeon?
2: Tak. Trąbka akordeon, więc
0: dokładnie,
2: to w ogóle już brzmi jak crossover, więc fajny, myślę, że to będzie taki recital lżejszy. Dużo pięknych melodii i pięknych harmonii. No i kolejny duet, czyli my. My zagramy z Auxo. Bardzo się cieszymy na tę współpracę. Nowy program.
0: Zupełnie nowy program. Taką premierę robimy, że tego jeszcze nigdzie nie było, nigdy wcześniej.

0: Za nami Blackpink, słuchacie radiowej czwórki i dzisiaj rozmawiamy o festiwalu Breaking Classic, którego dyrektorzy są ze mną w studiu. No to dobrze, pada pytanie, co to znaczy klasyka na nowo? Czy to oznacza dodanie elektroniki?
1: Nie,
2: no
1: właśnie, niech zarapuje luk.
2: No właśnie.
1: Może nie tym razem.
2: Tutaj trzeba tak, nie o to chodzi. Bardzo uważać, dlatego że w ogóle ta klasyka na nowo, czy też crossover, to bywa czasami bardzo źle rozumiane. Jest bardzo cienka granica kiczu, złego smaku. Ja nie mówię, że dodanie elektroniki to jest coś złego, bo to tak może zdarzyć. Są projekty, gdzie to jest fantastycznie kreatywne wykorzystanie, ale często to jednak jest takie pójście na łatwiznę. Naszym festiwalem chcemy pokazać, że muzyka klasyczna jest ponadczasowa i nie wymaga specjalnego przygotowania. Wystarczy przyjść i wejść w te emocje, czerpać z tego, co proponują nam muzycy i się w tym totalnie zatracić. I dlatego przede wszystkim wymyśliliśmy inną formułę pokazywania tej muzyki. No a tak jak wcześniej wspomnieliśmy, kiedy są też koncerty, gdzie ta muzyka jest grana zupełnie sauté i nie ma tam żadnej ingerencji. Tekst to przecież... To, czy muzyka była komponowana 200-300 lat temu, to byli tak samo było komponowana przez młodych ludzi, którzy mieli takie same emocje jak my dzisiaj, takie same uczucia, zakochiwali się, złościli, śmiali, bawili i to przekazywali swojej muzyce i dlatego to cały czas jest grane, bo to, co jest grane, jest ponadczasowe i się broni do dziś. Tylko przez ten cały anturaż muzyki klasycznej, którą mamy dzisiaj, to niektórzy w ogóle nie mają z tym kontaktu, bo myślą, że to jest jakieś
0: problem starych ludzi, też, czy prawda? Coś
1: trochę.
0: Tak, znaczy już to coraz mniej, ale no też jest coś takiego.
3: Wydaje mi się, że właśnie ta klasyka na nowo to u nas w naszym przypadku wychodzi właśnie głównie o to, żeby przełamywać te stereotypy, żeby właśnie ten podanie tej muzyki, no naszym zdaniem na najwyższym poziomie, było takie po prostu nie nasączone tym wszystkim, że właśnie, że tutaj możesz klaskać, tam nie możesz, tutaj musisz usiąść prosto, tam nie i takimi rzeczami. Chcemy, żeby ludzie się po prostu dobrze bawili, dlatego czasami mówimy, że jest to taka atmosfera piknikowa, żeby posłuchać, też spędzić dobrze czas w gronie przyjaciół, rodziny czy na randkę. Bardzo nam się podobało to, że ludzie to wzięli do siebie i przychodzili z połówkami namiotów, z hamakami, właśnie z kocykami. No to było naprawdę piękne zobaczyć coś takiego przy właśnie dźwiękach muzyki klasycznej.
0: A czy spotkaliście się z drugiej strony z czymś takim, że ktoś na przykład mówi, że to jest takie upopowienie właśnie tej klasyki w złym znaczeniu, bo mam na myśli, ja wychodzę trochę od strony jazzu właśnie bardziej i jest Kuba Więcek, którego publiczność bardzo lubi, który jest nagradzany i tak dalej, ale nie raz i nie dwa, bez rzucenia nazwiskami, powiem, że zdarzyło mi się usłyszeć, że to jest właśnie taki, tak jak się mówi, matcha rap, to że to jest matcha jazz taki właśnie teraz, no, nie? I to tak deprecjonująco właśnie.
3: Nie, bo, uważam, bo to środowisko lubi bardzo być snobistyczne. Tak, lubi być snobistyczne i bardzo hermetyczne i uważam, że jazz, nie wiem, no specjalistą od polskiego jazzu nie jestem, ale uważam, że Kuba robi świetne rzeczy właśnie wychodząc poza takie też te kajdany tego jazzu, który musi być grać w piwnicy, ciemno, żeby było, nikt nic nie widział i tyle. No nie, robi super rzeczy i to rozpowszechnia moim zdaniem świetnie to działa.
2: Znaczy, jeśli mówimy o jazzie, to warto przypomnieć dwa nazwiska, czy Milesa Davisa i Herbie'a Hancocka, którym też to zarzucano.
3: Dokładnie.
2: To jest wszystko kwestia jakości. Ja właśnie widzę często w takich projektach tę różnicę, że niektórzy robią to tak trochę na pół gwizdka, myśląc, że jak się doda beat, to już jest fajne, to nie tędy droga. No a poza tym, no mówię, no w zeszłym roku to taki najbardziej ryzykowny, może taki przełamujący gatunki projekt, to był ten nasz Let's Baroque.
3: Tak.
2: Wszystko inne było zdecydowanie bardziej klasyczne, a ludzie się tak samo przy tym dobrze bawili. I właśnie to pokazuje, że poza tym, no słuchajcie, ludzie się na przykład zachwycali muzyką z serialu Sukcesja, a ona jest w prostej linii od muzyki klasycznej, napisana tak, w takim stylu specjalnie, to jest taki koncert. I o ile w czołówce jest rzeczywiście beat hip-hopowy, to w całej innej muzyce, która też jest lubiana, to jest instrumentalium.
0: To muzyka filmowa, prawda? No to nieraz można wyciągnąć takie linie prowadzące. Albo ja to lubię czasami od innej strony, czyli gdy artysta tworzy, czy artystka kompletnie popowe albo elektroniczne utwory, jakiekolwiek inne, ale one zawierają jakieś elementy. Tak jest OK Lu na przykład, producentką elektroniczną z Francji.

0: która, no właśnie, niby tworzy muzykę, która byśmy ją ustawili gdzieś na granicy, ja wiem, jakiegoś, kurczę, europopu, jakiej muzyki trensowej przełomu wieków, ale z drugiej strony jest klasycznie wykształconą gitarzystką, która potrafi te różne harmonie wplatać, takie właśnie czerpiące stricte
1: baroku. Że to jest takie, nie? Bardzo brzmi tak, ambitnie. No ja uwielbiam The Hilltop Hoods, australijski rap, który, no oni nagrali masę płyt z, właśnie z elektronicznymi bitami, a później to przerobili z, nie wiem, właśnie z symfoniczną orkiestrą Melbourne i wiesz, i to wszystko jest przerobione na te symfoniczne takie bity. No to jest tak genialne. No i właśnie tak chwyta bardzo i zupełnie inaczej niż te poprzednie rzeczy, właśnie przez ten fakt, że jest to cała orkiestra, te instrumenty są takie żywe, no bardzo fajne.
0: Warto zatem się przełamywać, ale to będzie smooth, na festiwalu Breaking Classic.
1: Dokładnie, wow, no dokładnie tak.
0: Ze mną w dyrektorze imprezy Aleksander Dębicz i Jakub Józef Orliński. Dziękuję.
1: Zapraszamy.
0: Bardzo.
1: 31 lipca, 2 sierpnia.
2: To byli goście.
3: To byli goście.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych. Don't listen.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Jak szanować zieleń i pieniądze? Najlepiej opowie o tym nasza redakcyjna żaba, czyli Marta Hoppe.
3: Szanuj zieleń.
4: Szanuj zieleń.
3: Elektromobilność dostępna dzisiaj na wyciągnięcie ręki, a w studiu Paweł Kacperek, PRK, Polskie Radio Kierowców, youtuber, który zna się na elektromobilności, na tych nowych furach, które jeżdżą na prąd. No i właśnie o tym dzisiaj rozmawiamy. I rozmawialiśmy też na takiej debacie rok temu, właśnie tutaj w studiu czwórki, jak wygląda elektromobilność w Polsce. No to rok minął, coś się zmieniło?
5: Oczywiście, że tak, ja tę debatę doskonale pamiętam. Pamiętam, że nie wszyscy byli aż tak bardzo optymistycznie nastawieni. Mówię tutaj o poszczególnych wyjątkach, ale odpowiadając na twoje pytanie, czy coś się zmieniło? No pewnie, że tak. Przybywa nam samochodów elektrycznych, to widać na ulicy. Przybywa infrastruktury, czyli stacji ładowania. Tutaj chciałbym powiedzieć, że w zasadzie nie ma miesiąca, żeby nie było lepiej. I dzisiaj po Polsce da się swobodnie już poruszać. Oczywiście trzeba zaplanować tę trasę samochodem elektrycznym, bo to nie jest tak sama podróż, jak w przypadku auta spalinowego. No rzeczywiście ten styl jazdy się zmienia. Ale co jeszcze się zmienia? Przede wszystkim nastawienie Polaków do samochodów elektrycznych. Ja pamiętam, że jak się pojawiały pierwsze auta elektryczne, to było bardzo dużo mitów z tym związanych, było bardzo dużo niechęci, a dzisiaj...
3: Przede wszystkim, że się zaraz zapalą.
5: Tak, albo że zabraknie prądu, albo że trzeba bardzo powoli jeździć. A dzisiaj różnica jest taka, że te osoby, które były bardzo sceptycznie do tego nastawione, zaczynają się zastanawiać. Oczywiście to też jest podyktowane rosnącymi cenami paliw, dlatego że ekonomia no jednak przemawia za elektromobilnością. No, prawda jest taka, że bardzo często kierowcy myślą swoimi portfelami. I jeżeli mamy możliwość ładowania samochodu w domu, po cenach takich, jakie płacimy za zakup energii...
3: Albo za dara.

0: jak mamy panele fotowoltaiczne.
1: Dokładnie tak, to ten rachunek ekonomiczny jest bardzo prosty, bo no opłaca się, jedziemy 100 km za kilka złotych, za no, mniej niż 10 zł.
0: No to prawda, tylko to już jest ta ekonomia po kupieniu, bo ta ekonomia przed kupieniem jeszcze chyba jest problemem, że jednak te auta są dosyć drogie.
1: Jak wszystkie nowe auta.
0: To jest, to, znaczy, no tak.
1: To jest taka odpowiedź. Oczywiście, że są drogie, są za drogie. Ja bym tak odpowiedział. Z tym tylko, że w przypadku aut elektrycznych model zakupowy zaczyna się nieco zmieniać. Nie zawsze trzeba kupić to auto. Czasami warto, i nie tylko w przypadku przedsiębiorców, ale też osób fizycznych, bo pojawiają się takie oferty, na przykład wziąć to auto w abonament. Coraz więcej producentów samochodów taką, czy dealerów, taką formę zakupu zaczyna oferować, a mówię o tym nie dlatego, żeby tutaj namawiać ludzi, nie kupujcie, odejdźcie od własności. To jest uzasadnione zupełnie czym innym. Auto elektryczne charakteryzuje się tym, że posiada tę baterię, a postęp technologiczny w przypadku baterii zmienia się bardzo szybko. Można powiedzieć, z kwartału na kwartał pojawiają się coraz większe zasięgi. A w związku z tym ten samochód za 2 lata będzie jego następca taki, który będzie miał 3-krotnie większy zasięg. I to jest warte do rozważenia, czy my rzeczywiście potrzebujemy dzisiaj kupić to auto, gdzie jeszcze w przypadku elektryków nie wiemy, za ile go później sprzedamy, czy być może lepiej zastanowić się nad wynajmem.
0: Wspomniałeś o tym planowaniu tej trasy. No to jak to jest? Bo mówiliśmy po mieście, że 100 kilometrów spokojnie zrobimy, w mieście zazwyczaj 40, więc luz. No ale co? Jak jedziemy w trasę, to już trzeba to zaplanować. Albo mieć 2 auta. Jedno do miasta, drugie do jeżdżenia na wakacje.
1: Przede wszystkim warto znać swój samochód. To znaczy, jeżeli jeździmy autem, to wiemy, jaki mamy zasięg. Wiemy, jakie mamy zużycie, przy jakiej prędkości. I dzień wcześniej, wybierając się chociażby z Warszawy do Krakowa, z Krakowa do Gdańska, z Gdańska jeszcze do Poznania i tak dalej, wystarczy zobaczyć, jaka to będzie odległość do pokonania i sprawdzić, gdzie mamy ładowarki po trasie i po prostu pomyśleć, gdzie możemy sobie stanąć, żeby naładować, doładować, nie naładować, co jest ważne, doładować w dzisiejszych czasach to auto, a przy okazji albo coś zjeść, albo po prostu załatwić swoją potrzebę fizjologiczną, bo też takie mamy, tego nie ma co ukrywać. I jeszcze jedna ważna rzecz, tak jak mówię o ładowaniu, dlatego że tak jak mamy różne koncerny paliwowe, tak samo mamy jeszcze więcej operatorów stacji ładowania. I może okazać się tak, że jednego mamy preferencyjnego albo z jakiegoś powodu chcemy korzystać z tego, a nie z innego. No więc jeżeli nie znamy trasy, a jest do tego mnóstwo aplikacji, mnóstwo planerów, zerknijmy, jakie stacje ładowania mamy po drodze, jakich operatorów i gdzie chcielibyśmy skorzystać.
0: To też jest dobre, że jest taki trochę obowiązek zatrzymania się, bo czasami jedziemy, jedziemy i mamy wrażenie, damy radę, a potem się okaże, że człowiek zmęczony, oko przymknęło się niechcący, albo właśnie ta koncentracja spada, bo nie zrobiliśmy tej przerwy. Tutaj ta przerwa musi być i to jest też z korzyścią dla naszej wytrwałości w podróży, dla naszej koncentracji. Paweł Kacperek, PRK Polskie Radio Kierowców, nie na zielono dzisiaj, tylko na czarno. No cóż, niech będzie, ale za to głowę ma zieloną, jeśli chodzi o rozmowę o elektromobilności. No właśnie, ta elektromobilność jest zielona. Dlaczego to hasło Zielony Weekend? Czy to dlatego, że te blachy ma zielone?
1: Też ma blachy zielone, ale chodzi o to, że samochody elektryczne są, teraz uwaga, zeroemisyjne. I to jest w tym wszystkim bardzo ważne, dlatego coraz więcej jest taka tendencja, że bardzo często miasta wprowadzają strefy czystego transportu, zamykają te centra miast dla samochodów spalinowych, samochodów napędzanych silnikiem diesla, oczywiście tych starszych, które emitują nieco więcej tych gazów, których byśmy nie chcieli mieć, po to, żeby to powietrze było czyste.
0: Czyli tak, nie mamy tego zagęszczenia, tego smogu, który produkują zwykłe samochody spalinowe i to jest ta na pewno zaleta, jeśli mówimy o byciu bardziej eko. Czyli co, nic się nie spala, nic tam się nie wydobywa z tej rury, tam pachnie pięknie?
1: To ja zadam inne pytanie. A czy ty widziałaś w samochodzie elektrycznym rurę wydechową?
0: Nie przyjrzałam się, ale spokojnie, bo zaraz po audycji wyjdę, obejrzę te samochody
1: nie
0: i sprawdzę, gdzie jest.
1: Tak, nie ma, nie sprawdzisz, gdzie jest, okay, bo takiej nie ma. I to jest właśnie odpowiedź na to pytanie. Rzeczywiście, samochody elektryczne nie emitują spalin. I to jest, jeżeli mówimy o tym wątku ekologicznym, to w tym wypadku jest kluczowe. Tu po prostu nie ma czegoś takiego jak spaliny. No i dlatego im więcej aut elektrycznych w miastach, tym to nasze powietrze będzie czystsze, chociażby ze względu na ten transport. Oczywiście

0: Oczywiście jest mnóstwo innych czynników, które zanieczyszczają to powietrze, ale nie są związane z elektromobilnością.
1: Na pewno samochody też generują zanieczyszczenie na przykład z kół, czyli jak się hamuje i ściera się ta guma, no to tego już nie zlikwidujemy, chyba że ktoś wymyśli jakieś inne koła, opony. Ale jest jeszcze jedna zaleta w kontekście ekologii, bo mamy też coś takiego jak zanieczyszczenie hałasem, które też w miastach jest dosyć męczące i zauważalne i problematyczne. No i tutaj też ta elektromobilność odpowiada temu, że u nas jest cicho.
0: Tak, kiedyś w ogóle czytałem o takich badaniach, że zagrożenie hałasem jest wręcz za mało komunikowane, za mało się o tym mówi. Oczywiście jest hałas, który emitują opony, ale to nie jest hałas związany
1: z rykiem silnika.
0: Rykiem silnika, tak, dokładnie tak.
1: A to nie chce się trochę tego ryku silnika, wiesz, mężczyzna wsiada
0: powiem do auta, tak.
1: Ono cichutkie, nic w ogóle, jadę, nie jadę, włączone, nie włączone.
0: Ja samochodami elektrycznymi jeżdżę od kilku lat. Kiedyś byłem zwolennikiem potężnych silników, bo tak jak powiedziałaś, każdy facet to wręcz uwielbiał. Z tym tylko, że im bardziej wchodziłem w te elektryki, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, tym mniej zaczęło mi tego brakować. Na początku w tych pierwszych samochodach elektrycznych tego silnika mi brakowało, brzmienia silnika. Są auta sportowe, elektryczne, które mają specjalne głośniki emitujące dźwięk silnika. Ja jeździłem takimi samochodami i muszę ci powiedzieć, że po tylu latach jazdy samochodem elektrycznym wcale nie brakowało mi tego dźwięku. Ja na początku włączyłem sobie to dla frajdy, żeby posłuchać.
1: Ale coś dziwne takie, nie? Jakby puścić jakąś muzykę trochę.
0: Ja to wyłączałem, później to wyłączałem, więc odpowiadając na twoje pytanie, jeżeli rzeczywiście przesiądziemy się na tą elektromobilność, jeżeli dojdziemy do tego, że ten samochód elektryczny daje nam więcej frajdy z jazdy, a rzeczywiście daje, bo jest bardziej dynamiczny, bo ma lepszą trakcję, bo ma lepsze przyspieszenie, to może się okazać, że ten przysłowiowy ryk silnika wcale nie jest nam potrzebny.
1: Zastąpimy go prędkością albo komfortem jazdy. To czego tam nie ma, żebyśmy się nie zdziwili? Rury wydechowej to już wiem, że nie ma.
0: Tak.
1: Czego jeszcze tam nie ma w porównaniu do tradycyjnego samochodu?
0: Baku, paliwa.
1: Okej. Okay. Skrzyni biegów? Bo jest automat?
0: Też nie jest klasyczna skrzynia biegów, dlatego że tam mamy przełożenie jedynie możemy do przodu, do tyłu i tryb postojowy. Czego jeszcze nie ma?
1: Żebyśmy się nie zdziwili, że wsiadam, niby mam prawo jazdy 10 lat, 5 lat, 20 i nagle nie wiem,
0: to,
1: jak pojechać.
0: To, czym się charakteryzują dzisiaj samochody elektryczne, ale nie tylko elektryczne. Wszystkie nowe samochody, one są bardzo mocno skomputeryzowane. Jest bardzo dużo wyświetlaczy i to może być dla niektórych osób, zwłaszcza tych, którzy byli przyzwyczajeni do nieco starszych aut, jakimś nie tyle problemem, ale wyzwaniem, że to sterowanie w dużej mierze odbywa się z ekranu wyświetlacza. W niektórych samochodach właśnie nawet zmiana kierunku jazdy odbywa się poprzez ekran, co może być dla niektórych osób uciążliwe. Ba, tak samo poprzez ekran sterujemy lusterkami. Na szczęście nie we wszystkich samochodach. Na szczęście producenci jednak zaczynają znowu wracać do fizycznych przycisków.
1: Paweł Kacperek, youtuber, dziennikarz PRK Polskiego Radia Kierowców. Dzięki.
2: Tacy goście.
3: Tacy goście.
2: Tylko w czwórce.
3: Tylko w czwórce.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Tego
2: nie możesz przegapić.

0: Działo się. Działo się. W czwórce.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której podsumowujemy wszystko to, co działo się przez cały dzień w czwórce. A jak wiadomo, u nas zawsze dzieje się bardzo dużo.
0: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić. Nie możesz przegapić.
2: Takie sytuacje, w których siadamy z bliskimi do wspólnego stołu, no są coraz rzadsze, umykają nam w tempie codzienności, a są ważne z wielu powodów. Z jednej strony budują relacje, z drugiej pozytywnie działają na nasze zdrowie psychiczne, a niektórzy twierdzą, że nawet pomagają w kształtowaniu zdrowych nawyków żywienia.

0: życzeniowych. Jak więc sprawić, żeby z jednej strony takich momentów było po prostu więcej, z drugiej, a jeśli już się zdarzają, no to żeby były lepsze, milsze i pełniejsze? Gdzie są w tym wszystkim dobre maniery i jak w zasadzie powinniśmy to hasło rozumieć dziś, w 2026 roku? Zapraszam na audycję Podano do stołu. Marta Zienkiewicz.
1: Pojedli, popili.
0: Razem z Adamem Jarczyńskim, specjalistą od Savoir Vivre, rozmawiamy o tym, jak dobrze zachowywać się przy stole, wokół stołu i we wszystkich sytuacjach z nim związanych. I pytanie, które rzuciłeś w poprzedniej części naszej rozmowy, czyli jeśli jesteśmy wege, czy my to powinniśmy zgłaszać, czy my to powinniśmy przemilczeć? Bo domyślam się, że dzisiaj to pytanie zadaje sobie wiele osób. Czy to jest kulturalne, niekulturalne? Kiedy to zrobić? Jak ty to widzisz?
2: Tak, ja z wegetarianizmem mam do czynienia, ja już nie pamiętam, chyba od 9 lat. Jeszcze w międzyczasie peskatarianizm i ta interakcja przy stole jest dla mnie dosyć ważna, ale najgorsze, co może być, i mówię to ja, człowiek, który ze świadomością nie je tylko rośliny albo ryby, mówię, że najgorszą rzeczą, którą może być ze strony osoby, która preferuje kuchnię plant-based, tak gdzieś byśmy powiedzieli w narracji nowoczesnej, to jest powiedzenie komuś przy stole: słuchaj, ale ty wiesz, że ty jesz kotleta, a ten kotlet to było to i to. To jest najgorsze, co może być. I właśnie uprzykrzanie komuś konsumpcji przy stole. My jako goście mamy swoje obowiązki. Tak, słuchajcie, jako goście mamy swoje obowiązki i tak samo jako gospodarze mamy swoje obowiązki, bo jak rozmawialiśmy podczas przerwy, spotykamy się w jakimś celu. W jakim celu spotykamy się? No z rodziną często spotykamy się, bo jest święto i trzeba się spotkać. No i trzeba się spotkać. Ale jeżeli spotykamy się ze znajomymi, z przyjaciółmi, a tym bardziej z nowo poznanymi osobami, to zależy na tym, żeby było przyjemnie. No i teraz, przynajmniej tak mi się wydaje, to teraz ja jako gospodarz przed spotkaniem, załóżmy, że to będzie coś więcej niż podanie paluszków, żeby nie było, paluszki są super, ale załóżmy, że chciałbym coś popisowego w ramach moich umiejętności kulinarnych zaserwować i mówię: słuchajcie, dzwonię do nowo poznanych znajomych albo z którymi jeszcze nie miałem przyjemności zasiąść do stołu i mówię: słuchajcie, ja mam taką kapitalną potrawę, to jest po prostu specjalité à la maison z mojej strony, bouillabaisse, zupa, wiecie, tam jest dużo ryby, owoce morza, a ktoś by powiedział: kurczę, wiesz co, bardzo sobie cenię tę zupę francuskich biednych kiedyś rybaków, ale ja nie mogę jeść owoców morza. Mhm. I teraz ja jako gospodarz mogę się schować w sobie jak ślimak i się obruszyć, ale z drugiej strony właśnie dostałem kapitalną informację. Bo co by się stało później? No pewno musiałbym na szybko odgrzać makaron, jak to się robiło, z reguły w restauracjach w dawnych czasach robiło ziemniaki z jajkiem sadzonym. No pytanie, czy ktoś ma przestrzeń na jajko sadzone też. Ale jeżeli jestem gospodarzem i mam gości, którzy mają do mnie przyjść, ja się pytam: słuchajcie, czy jest coś, czego wy na przykład nie lubicie, nie chcecie, z różnych względów nie możecie jeść, nie musicie mi się tutaj w żadnym wypadku tłumaczyć. Bo może to być tak, że to jest moja ulubiona potrawa, albo jedyna, którą potrafię przygotować. Mhm. I oni wtedy mówią: nie, wiesz, słuchaj, wszystko spoko, no, może być, tylko tam może nie jedzmy o karybiego. No to, a ja mówię: ojej, szkoda, bo to właśnie mam po to akwarium. I tutaj przebijamy ten balonik niedopowiedzenia i też oczekiwań, które później mogą nie zostać spełnione w ramach tego bycia gospodarzem. Tak samo jak gospodarz, jeżeli jest tej gospodarzem najwyższej klasy, no to chce przychylić nieba gościom. No i mówi: słuchaj, a zjedz to, a zjedz tamto. Ja już widzę, że otwiera się wam teraz w głowach ta szufladka święta, babcia, mama, dziadek.
0: Każdy z nas to zna.
2: Nie infantylizujemy języka polskiego, ale na potrzeby programu pozwolę sobie powiedzieć: serniczek, zupka, a jeszcze dokładeczka jedna, jeszcze sałateczka, nawet i ta królowa sałatka jarzynowa wjeżdża po raz szósty. No nie, to po prostu, jak jesteśmy tymi gospodarzami, jak ktoś mówi nie, to mówi nie. Przynajmniej w naszym kręgu kulturowym. Z kolei my jako odpowiedzialni goście, no też nie powinniśmy sprawiać naszym gospodarzom kłopotu. Co to znaczy sprawiać kłopotu? Bo teraz załóżmy, jest kilka osób przy stole. Ja jestem

0: gospodarzem i widzę, że na przykład jedna z osób, która została zaproszona na przyjęcie, sięga łyżką, którą przed chwilą konsumowała, do wspólnej miski z grecką sałatką.
1: I ty wtedy, rozumiem, zamykasz oczy.
0: Wtedy zrzucam coś na ziemię, dzieje się zamieszanie, ta osoba cofa łyżkę, francuska komedia się zaczyna robić. No, trzeba z tej sytuacji jakoś oczywiście wybrnąć, ale mówimy tutaj i zobaczcie, nie mówimy, możemy zdjąć takie odium savoir-vivre, mówimy o czymś, czym jest higiena. Po prostu, czym jest higiena. Albo mamy gościa, któremu, jak puściliśmy dookoła stołu nasze sznycle, które właśnie wybiliśmy pod tym młotkiem, wytaplaliśmy w jajku i w chrupiącej panierce podaliśmy z kawałkiem cytryny naszym gościom.
1: Teraz i ja zaczynam być tak,
0: taki wielki, na dwie dłonie, że wiedeński sznycel z kartofel salat. I widzimy, że ktoś, przy nim stanął ten talerz. I on sobie tak bierze tym widelcem, oczywiście nie swoim, tym serwingowym, który jest podany, ale tak sobie przebiera, podnosi jednego kotleta do góry, mówi nie, drugiego, trzeciego. No nie, bierzemy to, co jest i po prostu nie wydziwiamy. Oczywiście pomyślicie sobie, że przesadzam. Trochę przesadzam, ale nieraz zdarzyło mi się być świadkiem takiej sytuacji, że ktoś naprawdę mieszał w tym talerzu, kiedy to decyzja powinna być chwila, moment i jedziemy dalej.
1: Bo to też
0: dalej.
1: Jest jakiś komunikat dla gospodarza, że może tak, każdy jest idealny, ja muszę sobie znaleźć tego lepszego.
0: Dokładnie, ale wracając do twojego pytania a propos wege, to jeżeli gospodarz nie dopyta, a ja znalazłem się w sytuacji, załóżmy takiej, że idę na to przyjęcie, to ja mogę zadzwonić, powiedzieć, słuchaj, nie chcę ci robić problemu, natomiast ja staram się nie jeść mięsa. Po prostu, na tej zasadzie ktoś powiedział, no spoko, to mnie raz zjesz ostatni. No dobrze, no to w tym momencie ja nie będę moralizatorskiej gadki uprawiał przez telefon, czy też inne kanały komunikacyjne. Stawiam się na spotkaniu i załóżmy, dostajemy wyporcjowany talerz. W sensie porcje. Czyli mamy kawałek mięsa, mamy high protein, mamy do tego warzywa i jeszcze coś tam się może na tym talerzu znaleźć. Jest takie stare powiedzenie, dama cierpi w milczeniu. Ja dodaję, że gentleman również powinien. I nie o to chodzi, że trzeba zjeść. Chociaż w czasach na przykład powojennych nieelegancko było w Polsce na stole, jak byliśmy zaproszeni w gości, zostawić coś. No po prostu były resztki, znaczy było trudno z jedzeniem i tu taki wątek ekonomiczny nam wchodził do gry. No ale załóżmy, że jesteśmy przy tym stole. Nie zgłosiliśmy wcześniej o naszych preferencjach żywieniowych. Ktoś nie zapytał się nas, jakie są nasze preferencje żywieniowe, więc my nie będziemy mówili teraz o weź panie tego kotleta z mego stołu. No nie, no nie robimy dramy. Właśnie o to chodzi w tym takim gościu, który jest taktowny, żeby za bardzo nie zwracać na siebie
1: Czyli
0: uwagi.
1: Zostawiamy tego kotleta tak, jak leżał na stole.
0: Tak, zostawiamy i jemy to, co jest dookoła na tej zasadzie. A jak ktoś nas pyta, czemu ty nie jesz tego pysznego, teraz niech to będzie T-bone steak na przykład. No, wiesz co, dzisiaj nie miałem ochoty.
1: I to też jest w porządku.
0: Tak, albo wiesz co, staram się być wegetarianinem. No, na tej zasadzie, albo jestem wegetarianinem. Ale kropka, nie wchodzimy dalej, nie rozgrzebujemy tego tematu. To nie jest czas i miejsce, no chyba, że jest, bo jakaś dyskusja się rozwija, ale to już jest temat bardzo polaryzujący. A to jest również i kwestia, o którą dbać powinien gospodarz i goście. Nie wrzucamy do kociołka, tak trzymając się narracji kulinarnej, tematów, które mogłyby być polaryzujące. Ja wiem, że dzisiaj wszystko może być polaryzujące, bo na przykład jeżeli jesteśmy wśród osób ceniących sobie polędwice, to na przykład możemy się podzielić ze względu na sposób jej wysmażenia. I wtedy będzie tak, czy lubimy cholewę, czy lubimy krwiste.
1: Dzisiaj razem z nami jest Adam Jarczyński, Dobre Maniery 24.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Kolejne wydanie audycji Najlepsze z Najlepszych już jutro po 22 w Czwórce. Do usłyszenia. Kamil Jasiński.
1: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online.

Czwórka. Radio i podcast. Yeah.

0: kto się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Zbijam więc piątki, mocno szczerząc swe ząbki. Nie ze wszystkimi, nie z tamtymi, no bo tamci to pionki. Pytam o zdrówko, co u mamy, że całuję jej rączki, a wszystko robię to ze sznytem iście akwizy.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Na etacie całe lato siano odkładałem, żeby zrobić jeden klip. I nie zarobiłem na tym ani grosza.

0: Słuchasz Czwórki. Czwórka, radio i podcast.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Czwarte piętro, lubisz tu stać. Trzecie piętro, słychać sam bas. Drugie piętro, odpocząć czas. Pierwsze piętro.
4: Czwarte piętro, lubisz tu stać. Trzecie piętro, słychać sam bas. Drugie piętro, odpocząć czas. Pierwsze piętro.

to na myśli, nie tylko tak śpiewam. Kto z miłości nie umarł, nie potrafi żyć. Ja nie chciałem tak szybko umierać. I nie śpiewam tego dlatego, byś do mnie wróciła lub żeby współczuli mi.

wokół ludzi czuję nieswojo się. Ale ty potrafisz z tego wyleczyć. Jak chcieli mnie zabić, ty jeździłaś ze mną, a w torebce nosiłaś dwa pistolety. Oj nie, nie, nie, nie, nie. Ty nigdy nie wbijesz mi noża w plecy. Jesteś mój G, jesteś OG. Jeśli jedziemy, to jedziemy. Już nigdy nie chcę sam być. Będę cię kochać, aż będę martwy. Dla innych jestem największy.

Will I ever be loved? Is love real?

dylemat mam ostatnio. Pobyć chwilę sam, czy nie warto? Powiedz, ile mam lat, czy mi starczą? I czy warto znowu iść na miasto?

nie patrzę w gwiazdy, bo dobrze wiem, ona to robi ciągle. Czyta horoskop, kiedy pisze zwrotkę. Ona jest bystra, lecz na pozór i to takie słodkie. Ej, ona jeszcze w tym dorośnie.